W jedynkowym przedporanku przenieśliśmy się w czasie w latach 1964-65. Świat opanowała Beatlemania, stając się niespotykanym dotąd fenomenem społeczno-kulturalnym. Dobrego dnia, Danuta Kryńska.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
2: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Ponad 8 tysięcy interwencji strażaków i ćwierć miliona odbiorców bez prądu. To bilans nawałnic, które wczoraj przetoczyły się przez Polskę. Po południu pogoda już się ustabilizowała, więc Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej odwołał większość ostrzeżeń.
4: Najwięcej, bo blisko 3 tysiące interwencji odnotowano na Mazowszu. W Warszawie w związku z zagrożeniem zamknięto m.in. ogród zoologiczny i łazienki królewskie. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej PSP poinformował, że strażacy interweniowali także w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim i łódzkim.
5: W pozostałych województwach sytuacja już była mniej liczna i wymagająca, chociaż też były rejony, gdzie strażacy mieli dużo pracy z wypompowywaniem wody, usuwaniem powalonych drzew, zabezpieczaniem dachów. Tu warto wspomnieć, że około setki dachów zostało uszkodzonych w skali kraju.
4: Silny wiatr pozbawił prądu ćwierć miliona odbiorców. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o postawieniu w stan podwyższonej gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej. Alert dla WOT obowiązuje do godziny 9. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
3: W życie wchodzą przepisy umożliwiające transkrypcję małżeństw jednopłciowych w Polsce. Dotychczas było to niemożliwe z powodu braku odpowiednich formularzy. Zmienia to rozporządzenie podpisane przez ministra cyfryzacji. Co dokładnie wprowadza nowe prawo, tłumaczy wiceszef tego resortu Dariusz Standerski.
6: Dzięki temu, że dzisiaj wszystko mamy w systemie rejestrów państwowych, oznacza to, że nie musimy drukować wielu rodzajów formularzy. Wszystko będzie w sposób elastyczny i oszczędny stosowane, co umożliwi również transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa.
3: Wchodzące w życie przepisy pod koniec lipca Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą. Z kolei rząd podważa legalność wyboru sędziów Trybunału. Transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych zawartych za granicą cały czas dokonuje urząd w Warszawie. Stołeczny ratusz powołuje się na wcześniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego w konkretnych sprawach. Mija 87 lat od podpisania w Moskwie paktu o wzajemnej nieagresji Niemiec i Związku Radzieckiego, gdyby doszło do działań wojennych. Część jawna paktu była traktatem wojskowym, w którym Niemcy i ZSRR deklarowały wzajemną nieagresję oraz zachowanie neutralności na wypadek, gdyby druga strona stała się przedmiotem działań wojennych ze strony państwa trzeciego. W tajnym protokole mocarstwa uzgodniły i zapisały podział stref wpływów w Europie Środkowej i Wschodniej.
7: Pakt między

0: Hitlerem i Stalinem gwarantował obu dyktatorom wiele korzyści politycznych. Hitler tym układem zyskiwał sobie bezpieczeństwo po ataku na Polskę, mówi historyk IPN profesor Jan Szumski.
1: Hitler nie mógł sobie pozwolić na uderzenie na Polskę bez zapewnienia sobie tyłów.
0: Z kolei Stalin liczył na odzyskanie stref wpływów w Europie Wschodniej, tłumaczy dr Paweł Kosiński z IPN.
2: Rzesza Niemiecka i Związek Radziecki ustaliły strefy wpływów. Generalnie to był rozbiór Polski i państw nadbałtyckich.
0: Niemcy zapisy umowy zaczęli realizować 1 września 1939 roku. Sowieci 17 września, wkraczając na kresy II Rzeczypospolitej, oba mocarstwa w ten sposób podzieliły między sobą Polskę. Witold Banach, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
4: Dzięki wprowadzeniu w Polsce systemu kaucyjnego w lasach jest znacznie mniej plastiku, zauważa wiceprezes Stowarzyszenia Ekologicznego EkoUnia Paweł Promian. Ekspert mówił w Polskim Radiu 24, że zmiana widoczna jest na pierwszy rzut oka.
5: Takie dane potwierdzają choćby Lasy Państwowe, które wydają co roku olbrzymie kwoty na sprzątanie. W 2025 roku Lasy Państwowe wydały 30 milionów złotych na sprzątanie. Taka kwota pozwoliłaby na zakup 44 w pełni wyposażonych karetek pogotowia.
4: Według danych przekazanych przez EkoUnię w Polsce mamy 60 tysięcy punktów zbiórki i 17 tysięcy butelkomatów. 88% opakowań objętych systemem kaucyjnym trafia do automatów. To szansa dla czytelników, by wrócić do opowieści z dzieciństwa albo znaleźć brakujący tytuł ulubionej serii. W Bibliotece Elbląskiej trwa kiermasz książek wycofanych z księgozbioru. Na czytelników czekają publikacje ze wszystkich dziedzin, zapewnia Adam Przesław z biblioteki.
6: Beletrystyka to trochę piękna dla dzieci, około 6 tysięcy. Jutro dołożymy po prostu nowe.
7: Literatura taka starsza, bo bardziej mnie interesuje. Nie jestem fanką fantastyki ani takich nowszych, bo uważam, że trochę za prosty język to jest dla mnie i mnie to nudzi trochę. W Poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta, mam Tolstoja i Markeza.
8: I kryminały, i obyczajowe.
4: A dziś kiermasz potrwa od 11 do 15. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
4: Coraz bliżej jesień i widać to już w pogodzie. W całym kraju może dziś popadać, a na północy zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy do 23 na południowym wschodzie.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
9: Barytonem
10: i tenorem.
9: Zapraszamy Państwa
10: na dwa głosy.
9: W rytmie rocka albo hip-hopu.
10: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
9: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
10: Paweł Sztompkę
9: i Marcin Kuse.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Kiermasz pod kogutkiem. Magazyn Kultury Ludowej.
11: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Aleksandra Tykarska. Zapraszam w ten niedzielny poranek na audycję Kiermasz pod kogutkiem, w której dzisiaj wybieramy się przede wszystkim na Kaszuby. Spotkamy się bowiem z tegorocznymi kaszubskimi laureatami Nagrody imienia Oskara Kolberga. Są to hafciarka Brygida Hochschulz z Pucka oraz malarz, plecionkarz i rzeźbiarz Czesław Hinc z Kościerzyny. Do tego przygotowywać się będziemy wraz ze świętym Bartłomiejem do myślenia o jesieni, ale zanim to nastąpi, to zespół Czarnina zabierze nas w gorące, zupełnie jeszcze letnie okoliczności.

0: Czarnina, czyli Nina Kodorska, Oliwier Andruszczenko, Patryk Walczak i Hipolit Woźniak, zespół, który inspiruje się m.in. muzyką bałkańską czy romską i wystąpi za kilka dni, dokładnie 29 sierpnia w Wesołej pod Warszawą w Ośrodku Działań Twórczych Zielona. Zagra na pewno wiele utworów, które pomogą nam zacząć żegnać się z wakacjami i latem, bo taki czas właśnie przed nami. A najlepiej dowodzi tego fakt, że już jutro, 24 sierpnia, przypada wspomnienie świętego Bartłomieja, które wyznaczało moment ostatecznego żniwnego pożegnania lata oraz początek jesiennych prac polowych. Dzień ten uważano za graniczny punkt w pracach gospodarskich, a na podstawie pogody w tym dniu wróżono aurę na cały wrzesień i nadchodzącą jesień. Jak Bartłomiej się sprawi, taką jesień przyprowadzi, powiada ludowe przysłowie, a postać tego świętego zainspirowała takich dużo więcej, jako że jest to święty ważny w kilku tradycjach kulturowych. To patron garbarzy, introligatorów, rzeźników, szewców, krawców, tynkarzy i pszczelarzy. Wzywa się go w przypadku chorób nerwowych, konwulsji i chorób skóry. Jego atrybutami są księga, zwój, nóż, topór, włócznia, odwołujący się do męczeńskiej śmierci świętego, który miał być okrutnie torturowany. O świętym Bartłomieju opowiada historyk sztuki i etnograf Łukasz Ciemiński.
1: Święty Bartłomiej, wspominany w kościele katolickim 24 sierpnia, a w cerkwi prawosławnej dzień później. Jeden z 12 apostołów, wzmiankowany w Ewangeliach synoptycznych i dziejach apostolskich. I tyle wiemy o nim z narracji kanonicznych. Szczęśliwie jednak posiłkować możemy się narracjami apokryficznymi. A te opowiadają o cudownym uzdrowieniu małego Bartłomieja po tym, jak Matka Boska włożyła go do kołyski Dzieciątka Jezus i dzięki Księdze Zmartwychwstania Jezusa dowiadujemy się, że był on ogrodnikiem i sprzedawcą jarzyn. Mamy także zachowany opis jego wyglądu. Miał włosy czarne i kędzierzawe, skórę białą, oczy wielkie, nos równy i prosty, szeroką brodę z kilkoma siwymi włosami, wzrostu średniego. Nosi szaty i buty, które ani się nie brudzą, ani nie niszczą. Dodatkowo posiada zdolność posługiwania się językami wszystkich narodów. Nic zatem dziwnego, że dotarł do Indii, działał na terenie Azji Mniejszej z apostołem Filipem, a z Andrzejem nad Bosforem. Koran podaje, że Ibn Talma, czyli Bartłomiej, głosił prawdę o Bogu w krajach arabskich. Istnieją rozmaite opinie na temat sposobu jego męki. Doroteusz powiada, że został ukrzyżowany głową w dół w Albanopolis w Armenii. Święty Teodor utrzymywał, że został obdarty ze skóry, a u innych pisarzy chrześcijańskich czytamy, że został jedynie ścięty. Jakub de Voragine w swojej Złotej Legendzie łączy te wszystkie stanowiska i podaje, że Bartłomiej został ukrzyżowany, następnie zdjęty z krzyża krótko przed swoją śmiercią i dla większego cierpienia obdarty ze skóry, a na koniec ścięty. Nic zatem dziwnego, że najpopularniejszym atrybutem świętego jest nóż, taki czasami wielki, rzeźnicki, czasem także w sztuce ludowej przewieszona przez ramię Bartłomiejowa skóra. Zresztą w zachodniej tradycji ikonograficznej to obdzieranie ze skóry z żądną krwią i satysfakcją przedstawiali artyści, a sam

Święty ze względu na charakter męczeńskiej śmierci stał się patronem garbarzy, krawców, introligatorów, rękawiczników i rzeźników. Nic zatem dziwnego, że w jego święto 24 sierpnia w krajach hiszpańskojęzycznych ubija się byka i przygotowuje ucztę finansowaną przez lokalnych rzeźników. Mniej krwiste patronaty posiada nasz święty w Toskanii, gdzie patronuje handlarzom soli, oliwy i serów. W dniu jego święta sadzi się na Majorce opuncje figowe. I to w pobliżu domów, gdyż wierzy się powszechnie, że opuncja lubi słuchać modlitwy różańcowej. W polskiej tradycji ludowej Bartłomiej posiada swój miesiąc, dlatego że sierpień zwany był Bartłomiejskim. A jego święto jest już jesiennym prognostykiem. Bartłomiej oznajmuje, jaka jesień następuje. Poranne chłody, trwające już od świętej Anny, zaczynają się intensyfikować, stąd mawiano: święty Bartłomieju, trzymaj kożuch na ramieniu. Idzie jesień, za nią zima. Stąd Słoweńcy w ten dzień wywieszali na płotach zimową odzież, by ją nie tylko przewietrzyć, ale i nasycić ciepłem słońca. Czeskie dziewczęta wiły wianki z jarzębiny, które zawieszały w oknach, nie tylko dlatego, że jarzębina przypomina, że się jesień rozpoczyna, ale i dlatego, że według ludowej legendy święty miał wręczać dziewczętom gałązki z owocami jarzębiny. Z listków Barwinka dziewczęta z Łużyc wróżyły sobie o zamąż pójściu. No, spadające w okolicach Dnia Świętego Bartłomieja liście z drzew wróżą natomiast i zapowiadają rychłe nadejście zimy. Kaszubi nadmorscy utrzymywali, że kto się na świętego Bartłomieja ostatni raz wykąpie, temu zimową porą nie dokuczy mróz. A jeśli w ten dzień słońce będzie świeciło tak długo, że można w tym czasie osiodłać konia, no to jesień będzie sucha, pogodna i słoneczna. Suchy Bartłomiej to wizja mroźnej zimy jednak. Opieszali powinni skończyć żniwa, gdyż święty Bartłomiej wszystko z pola stłumi. Czas zacząć przygotowywać się do nadchodzącej zimy, także kulinarnie, jedząc tłusto. Po świętym Bartłomieju jadaj kluski na oleju i trzeba zacząć gromadzić w chłodnym miejscu jajka, bartoszu, jaja w koszu. W niektórych regionach etnograficznych dzień ten był objęty zakazem pracy. Przestrzegano, by nie zbierać w tym dniu ziół, by nie zjadać jeżyn, na Mazurach, by nie prząść lnu, wszystko po to, by nie sprowadzić gradu. Na Podlasiu Bartłomiej wymiata ogórki z ogrodów. I bardzo dobrze, gdyż te zbierane po jego święcie zaczynają trącić obornikiem. Stąd mawiano, że Bartek narobił w ogórki. Tam, gdzie pracować było wolno, tam wysiewano zboża o zimę. Zbierano chmiel i gruszki, które zwano na Śląsku Bartłomiejkami. Wybierano miód i wyrabiano masło, które stosowano jako środek leczniczy na rany. W okolicach Żywca w dzień świętego Bartłomieja lub w Wigilię tego dnia nie można było zbierać w kapuście zgniłych liści, gdyż się z zagonów wypędzało świętego Bartłomieja, który formuje główki. I w ogóle nie powinno się w ten dzień w ogóle wchodzić do kapusty, bo będzie wiele gąsienic. Kowale kilka razy uderzali młotem w kowadło, chcąc uzyskać w ten sposób błogosławieństwo w swojej pracy i poniekąd egzorcyzmować rytualnym hałasem powietrze, pełne demonów, no co przez związki kowala z ogniem i siłami nieczystymi wydaje się być całkowicie zasadne. Ruszali także w knieje myśliwi, rozpoczynając czas polowań, wszak na świętego Bartka lęka się zając Hartka. Powszechnie obserwowano ptaki, wszak jaskółki już udawały się do jezior i stawów, gdzie miały przezimować aż do Matki Boskiej Roztwornej, czyli do 25 marca. Latające gromadami wrony wróżyły srogą zimę, a wreszcie i do drogi szykowały się bociany, które powszechnie zwano Wojtkami, a na Pomorzu Bartkami. Tak, bo to już czas sejmików bocianich i jeśli one odleciały przed dniem świętego Bartłomieja lub w samo święto, zapowiadać to miało rychłą i mroźną zimę. Jeśli opóźniały czas swojego odlotu, wierzono, że jeszcze trochę zażyjemy słonecznej pogody i ciepła. W ogóle ciekawa sprawa z tym słowiańskim ptakiem, który był kiedyś człowiekiem. Pewnego dnia Bóg dał mu worek gadów i kazał mu wrzucić go do morza, do ognia, zakopać w jamie lub zostawić na szczycie góry. No ale z ciekawości ów człowiek rozwiązał worek, a wszystkie paskudztwa zaczęły pełzać po ziemi. Za karę Bóg przemienił człowieka w bociana. Ze wstydu dziób i nogi bociana poczerniały, a mu zlecono misję wyzbierania wszystkich gadów na ziemi, co jak widzimy praktykuje po dziś dzień. Słowianie wierzyli, że bociany mają duszę. Rozumieją ludzki język, płaczą łzami, modlą się do Boga, razem świętują śluby. Każda bociania para przecież jest nierozłączna, a jeśli jeden z małżonków umrze, drugi dobrowolnie podąża za nim na śmierć. Bocian może nawet popełnić samobójstwo z zazdrości. Jeśli bocian opuści gniazdo na dachu i zabierze sobą pisklęta w danym okresie lęgowym, w domu wybuchnie pożar lub zostanie ten dom uderzony piorunem. Obrażanie bociana lub niszczenie jego gniazda to sprowadzanie na siebie wielkiego nieszczęścia. Jako pogromca węży bocian jest przeciwnikiem diabła i symbolem Chrystusa.
Bułgarzy uważają Bociana za pielgrzyma, który co roku odwiedza Ziemię Świętą. Bociany odlatują na zimę do odległej krainy, gdzie po kąpieli w magicznym jeziorze

0: zbiorze stają się ludźmi. Wiosną, po powtórnej kąpieli, odzyskują ptasią postać i powracają. Witane są wtedy na Podlasiu specjalnym pieczywem obrzędowym zwanym busłowymi, czyli bocianimi łapami, które wkłada się im do gniazd i chętnie spożywa. Wiara w to, że bocian przynosi dzieci, jest powszechna wśród Słowian zachodnich. Bocian wyciąga dzieci z bagna, przynosi je w koszu i wrzuca do domu przez komin. Według kaszubskiego wierzenia bocian wrzuca żaby do komina, które po przejściu przez komin przybierają ludzką postać. Chłopi rodzą się z żab znalezionych przez bociana na łące lub polu, a rybacy z żab znalezionych nad wodą. Wśród zgermanizowanych Słowian z Rugi znany był kamień bociani, na którym bocian suszy dzieci wydobyte z morza. Gdziekolwiek krąży bocian, tam spodziewane jest dziecko. Stąd z wiary w tę bocianią moc prowadzenia dzieci na świat brał się zakaz patrzenia na nie przez dziewczęta. Ale my przyjrzyjmy im się jednak po raz ostatni z nostalgią, ale i z nadzieją, że przez czasuobroty wraz z nimi powróci wiosna. A jesieni, tej astronomicznej, meteorologicznej i życia, winszujmy sobie pogodnej w Dzień Świętego Bartłomieja.
1: Święty Bartłomiej, którego wspomnienie przypada już jutro, 24 sierpnia, był bohaterem gawędy Łukasza Ciemińskiego. Święty to ważny dla wielu grup i kręgów kulturowych, między innymi, jak słyszeliśmy, dla Kaszubów. I teraz właśnie w kiermaszu pod Kogutkiem odwiedzamy Kaszuby na dwóch ich biegunach. Z jednej strony nadmorski Puck, z drugiej strony lesistą Kościerzynę. To z tym kaszubskim miastem związany jest jeden z laureatów nagrody imienia Oskara Kolberga 2026, Czesław Hinc. Należy on do grona uznanych współczesnych twórców ludowych związanych z Kaszubami. Urodzony w 1953 roku, jest plecionkarzem, rzeźbiarzem i malarzem na szkle. Jego wieloletnia działalność artystyczna i edukacyjna stanowi niezwykle ważny wkład w ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Artysta działa od 1965 roku, a w tamtym roku obchodził jubileusz 60-lecia pracy twórczej w dziedzinie plecionkarstwa. Czesława Hinca odwiedzamy w prowadzonym przez niego Kaszubskim Centrum Szkolenia i Usług Regionalnych, które znajduje się w Śledziowej Hucie koło Kościerzyny.

0: Jak to jest możliwe,
1: To
0: że
1: jest plecionka
0: taki...
1: spiralna. Czyli tutaj jest jeden korzeń z drugim łączony, to taśmo szyte. I teraz zobacz, pani, tam jest mało co tylko prześwitu.
0: Tak.
1: I tak jak łódź.
0: I to nie przepuszcza wody.
1: No.
0: Niesamowite. I wszystkie koszyki są pana.
1: No tutaj wszystkie. Zobaczy pani. Tata robił ten koszyk u Gulgowskich i on 1925 rok produkcji. No, czyli to idzie pokoleniowo. Czyli mój ojciec się uczył u pana Gulgowskiego, założyciela Zyckiego Muzeum. Był plecionkarzem pierwszym, a mama pierwszą hawciarką Teodory Gulgowskiej robiła.
0: A może pan opisać, na co patrzymy?
1: No, czyli patrzymy tutaj na mamy firany, wyhaftowane 24 kolorami. Ja. Typowo Zycki wzór kaszubski, no i
0: tak.
1: Ten. Następną niedzielę będziemy w skansenie we Wdzydzach robić ze słomy. Czyli takie rzeczy.

To jest Kaszubskie Centrum Szkolenia Usług Regionalnych Śledziowa Huta. No pomysł, praktycznie to było w Dzdzach, no ale że kupiliśmy tutaj działkę z zestawem i typowo do pasieki, no i tutaj powstawało to muzeum takie regionalne. Czyli tutaj prowadzimy wszystkie kursy szkolenia, począwszy od haftu, rzeźby, malarstwa, plecionkarstwa,

Było teraz na ten kurs 15 osób, a zapisało się 70. Także musieliśmy losowania cuda robić, żeby tego. Także mamy na 3 lata ten kurs, no ale to już są zapisy na te wszystkie 3 lata już zapełnione. Także jestem jednym z najstarszych twórców. No i Kaszubskie Centrum jest jedno tutaj na całe Pomorze. Także ludzie biorą z Krakowa, z Warszawy na zajęciach udział. Naprawdę frajda niesamowita. Czy w latach 70. u nas jeszcze prądu nie było, tak że my mieliśmy żelazko takie i światło było też na taką lampę. Przy tej lampie lekcje odrabiałem jeszcze u góry, co wisi. Się pompowało naftę i ona świeciła. Także tego. Pani całkiem zwątpiła, jakby pani przyjechała w tych czasach na Kaszuby. Takie te średniowiecze, jakby pani przyjechała. Ale fajne było. Życie było naprawdę takie spokojne, wyluzowane. Człowiek sobie robił na przykład, czy malował, czy coś na podwórku, usiadko płotu sobie malował, czy coś. No naprawdę fajne tego to były przeżycia.

0: Wie pani, moja mama i tata pochodzili z Wdyc. Rodowitymi Kaszubami wdyckimi. No i przed wojną robili Głogowskich, tam pracowali. Jak wojna wybuchła, tatę wzięli do wojska i jechał transportem do wojska. W Świeciu rozbili pociąg Niemcy, no i tatę wzięli do Sztutowu. Był w Sztutowie niecały rok, no i zapadła tam czerwonka. Jestman wszystkich wyciągnął przed blok, kazał im się położyć na plecy i szedł i bagnetem zabijał. Mój tata, lekarz i nauczyciel tylko przeżyli. I tata bagnetem ją przyłożył tutaj i miał taki duży szkaplerz. Po tym szkaplerzu zjechał ten bagnet i tak tyle weszedł do środka. Ale szedł obok Bauer, czyli Niemiec, taki gospodarz. No i on mówi, że go bierze na przymusowe roboty do Niemiec. No i tych trzech, idziemy tam wtedy. Mhm. Skończyłem na tym, że ten Bauer, tych trzech i ten Bauer ich wziął do Niemiec. No i na gospodarstwie tam tatę nauczył na ciągniku jeździć i wszystkim. Także całą wojnę tata był na tym gospodarstwie. Jak wojna się skończyła, tak uciekli i wrócili z powrotem do Polski i ten. No ale nie wrócili do Wdzyc, tylko wrócili do Tolkmicka, czy na ziemie odzyskane. Tam dostali z UNRY krowę, gospodarstwo, dom. No i uprawiali groszek do fabryki tej marmolady w Tolkmicku, sprzedawali te wyroby. No i tak tam, a tata był na Zalewie Wiślanym starszym rybakiem, także jeździł tam i ten. Później w latach 60. sprowadzili się do Wdzyc. No bo to ich były rodzinna wioska. No i tutaj dalej rozpoczęli pracę, to twórczo, nie? I od tego czasu mama pracowała do Zeppeli, tata też w Zeppeli. No a że była bieda, no to musieliśmy też pracować. No, to czyli było, jak było malowanie na szkle, no to wszyscy malowali. Jak było plecenie, to było plecenie. I to, co mama mówiła, to, że skąd się uczył człowiek? No musiał się nauczyć. Jak były rzeźby, no to trzeba było rzeźbić. No i tak człowiek musiał wszystko umieć, żeby tego. Jak było haftowanie, to nie było, że chłopak. Mój brat normalnie haftował obrusy, wszystko. Tak to, że to był pierwszy, jedyny taki hafciarz, który haftował normalnie tego. No w tych latach 90. prowadziłem zajęcia takie odradzające już, bo w Słupsku na przykład odnawiałem całe plecionkarstwo spiralne i koszykarskie dla Muzeum Wsi Słowińskiej, dlatego tam w Klukach, potem w Smołdzinie. No i tak potem się zaczęło, że zaczęli zamawiać po wszystkich tych różnych miastach.
1: Czy teraz jest jakiś taki szczególny czas dla plecionkarza? Żniwa, koniec lata. Właśnie pytam o zbieranie na przykład materiały, surowca. Jak to wygląda?
0: Czyli materiały, to jest jak pani rozpoczyna, zacznijmy od jesieni, czyli wrzesień, październik.

Listopad pozyskuje się korzenie. Czyli czy te soki, wszystko spływa do korzeni i te korzenie są najmocniejsze. Znowuż gałęzie brzozy, listopad, grudzień, styczeń, luty, no bo marzec już zaczynają liście. Czyli te cienkie gałązki się ścina i znowuż te się gromadzi. No i sierpień, lipiec, sierpień, no potem się słomę organizuje.

Jest taka podstawowa technika spiralna. Czyli to jest technika, która nie przepuszcza wody, no ale ją trzeba przygotować, to jest jedna z najtrudniejszych technik i trzeba się przygotować do robienia tej techniki. Czyli w międzyczasie się robi ze słomy, z gałęzi brzozy, żeby dopracować ręce, żeby oni sobie mogli poradzić się z tymi rękami w wyplataniu tych koszyków. Czyli robimy, dlatego mówiłem, że robimy z tej słomy albo z tego, czyli to jest też ten warkocz i przeplatany osnowino i tego. Czyli najpierw robimy takie łatwiejsze, przeplatamy sznurkiem, potem korzeniem i tego. No potem następna technika jest krzyżykowo-żeberkowa. To są wszystkie te koszyki takie do grzybów, do jagód, do kartofli obierania, te kipki do kartofli, kosze do grzybów, no różne formy. Praktycznie jak pani się nauczy z korzenia robić podstawowe wzory, to może pani wszystko zrobić, od człowieka do koszyka. No praktycznie wszystko, co pani pragnie. No, widziała pani teraz, jak tam ten ogródek przygotowujemy sobie, no, to są i kółka różne, i różne wzory, czyli w sornych gaciach robiliśmy majtki z korzenia. Także bardzo ładnie wyglądają na płocie, takie zrobione tego, także... U nas się przyjęło w tej chwili wszystkie takie chińskie rzeczy, że jakieś tam talerzyki plastikowe, tam jakieś wyroby takie plastikopodobne, czyli tam jakimś wyplatane sznurkiem, jakimś kablem. No ale każdy zapomniał o tym, że jest korzeń, że jest coś takiego. Weźmie pani im na przykład mięso, tnie na desce drewniane, a tnie pani na desce tam jakiejś plastikowej. Tutaj pani włoży sobie ciepłą bułkę do koszyka z korzenia, to pani ma zapach, smak, wszystko. A tutaj na plastiku to jest całkiem zbutwielina taka, no, najgorszy był ten czas 2000 do 2005. Bo to było takie całkowite przejście na wietnamskie rzeczy, chińskie, a Polaka zapomnieli, o tych starych twórcach zapomnieli, czyli oni potem już nie byli twórcami, nie tego. Nikt nie zwraca uwagi. Ci ludzie poumierali, nic nie zostawili po sobie. Moim zdaniem to jest pani pokolenie i jeszcze młodsze pokolenie. To chce właśnie tych prac. Bo ja uważam, że te wszystkie, te starsze pokolenia, nie mówię o wszystkich, ale jest 90% jest takich, że ale ten plastikowy dłużej wytrzymie tego, także w tej chwili jest to plecionkarstwo. I ze słomy, i z sitawia, i z różnych korzeni. Czyli pani sobie robi i kapelusze, i jakieś tam dzbanki, jakieś podstawki pod naczynia, czy pod coś. Tutaj taką główną dziedziną było to wyplatanie koszyków. Nie? Bo to całkowicie ginęło z dnia na dzień, czyli tam były starsze osoby, bo jak pamiętamy, to po wioskach chodzili starsi panowie i tam wyplatali gdzieś koszyki i tego. Jak oni umierali, no to przeważnie już pół wioski nie miało tego. No w tej chwili to plecionkarstwo się odnawia. No a tutaj to kaszubska, te wszystkie korzenie spiralne, spiralna całkowicie wyginęła, nie ma nawet ludzi takich, co potrafi jeszcze wyplatać, to spiralna technika. Czyli ta technika spiralna, jakby pani od razu kazał tą technikę spiralną, to co wody nie przepuszcza, to pani się załamie w ciągu pół godziny i pani nie będzie tego robiła. Bo to jest tak ciężkie, trudne, to dociąganie, bo pani szydłem dociąga ten...

0: tą snowinę i to musi być sztywno, te korzenie muszą być równiutkie, tutaj też musi być to równe, także to tego. A jak pani to robi z brzozy, robi pani ze słomy, czyli pani już tą formę sobie przygotowuje i pani już ma ten kształt tej formy wyginania, czy dzbanka, czy tacki, czy czegoś. A to jest potem, jak pani zaczyna, no to pani od podstawki okrągłej czy owalnej robi. Może pani zrobić to, podstawkę zostawić jako podkładkę pod naczynia. Może pani z tego doniczkę zrobić. Może pani zrobić z tego koszyczek. Może pani zrobić wazon. Czyli praktycznie można z tego, z jednego tego zrobić kilka różnych rzeczy. Dochodziłem do własnej techniki zepsuj, a potem zobacz, co zepsułeś. I właśnie to uczę młodych i tutaj kursantów, że nigdy nie mówię, że jest źle zrobione. Pani powinna sama przejrzeć, w którym miejscu pani ma źle zrobione. I to jest większa ta rzecz niż ta porada tego mistrza czy kogoś, że tam jest źle. I pani sama widzi, jaki jest przeplot. Tam pani pominęła dwa korzenie. No to jest od razu widać, że tam są dwa korzenie przeminięte. Aha, to tego. To jest ciężka praca, ale wie pani, ciężka i frajda. Uciecha to jest zawsze. Bo co pani zrobi, to nie jest powtarzalne. Czyli każda forma koszyka, czy dzbanka, czy czegoś, to jest całkiem inna. I tutaj pani ma normalnie coś, jak pani patrzy na kilka różnych rzeczy, to jest całkiem coś innego. Uważam, że każdy. Nie ma takiej osoby, żeby nie umiał.
1: A potrzebne jest tylko co w takim razie?
0: Nóż, szydło i to praktycznie wszystko.
1: Trochę cierpliwości?
0: No, cierpliwość to jest to największe. Ten pociąg taki porozmawiania z ludźmi, przekazania im czegoś, to jest całkiem coś innego. Nawet dobrze by było, jak pani sobie przyjechała na takie zajęcia raz i zobaczyła, jak to w ogóle wygląda od środka. Porobić chociaż trochę, to jest całkiem niebo a ziemia. Pani się odstresowuje, bo tutaj są różni tacy i magistrzy, którzy w korporacjach robią, we wszystkim. Oni sobie tutaj przyjeżdżają, oni mówią, Boże, przecież ja nie wiedziałam, że to idzie tak odpoczywać. No a drugie, no to jest 5 czy 10 osób, ten powie to. No tutaj panowie, taki pan Józef jeździ, on już chyba na czwartym czy piątym kursie jest. Ale on mówi, no to pogadanie, to pokazanie, to zrobienie, to jest uciecha, to jest zawsze. Bo co pani zrobi, to nie jest powtarzalne. Czyli każda forma koszyka, czy dzbanka, czy czegoś, to jest całkiem inna. Stoi.

Czesław Hinc, kaszubski plecionkarz, z którym spotkałam się w Kaszubskim Centrum Szkolenia i Usług Regionalnych znajdującym się w Śledziowej Hucie koło Kościerzyny. Za tydzień w niedzielę pana Czesława będzie można spotkać w skansenie we Wdzydzach Kiszewskich i spróbować tam swoich sił w plecionkarstwie. Do próbowania swoich sił z kolei w Hafcie zachęca kolejna artystka, z którą spotkamy się teraz w audycji, również laureatka Nagrody imienia Oskara

Nurberga 2026. To pani Brygida Hochschulz z Pucka. Z Haftem Puckim zetknęła się po raz pierwszy pod koniec lat 70. i od razu złapała bakcyla. Haftuje tradycyjne serwety i obrusy, a także współczesne formy użytkowe, pudełka z haftowanym wieczkiem, igielniki, zakładki, obrazki, stuły. Jest także mistrzynią złotnicy, czyli wyszywa złotogłowia kaszubskie, czyli czepki. Artystka współpracuje z Muzeum Ziemi Puckiej, gdzie prowadzi kursy haftu kaszubskiego. Zapraszam więc na rozmowę z panią Brygidą Hochschulz, ale najpierw walczyk im Traum w wykonaniu zespołu Dresze z Kaszub.

0: W ogóle no, zaczniemy od tego, że no, ja haftuję tylko teczkę pucką. Wiadomo, że jest ten podział na te teczki. Ja haftuję tylko pucką i my się różnimy tym, że mamy Mikołajka, fale i sieci. Te gwiazdy tam wszyscy mają.
1: Od razu chciałabym nawiązać do tej teczki puckiej. Wspomniała pani, że są różne teczki.
0: Tak.
1: To co to znaczy teczka pucka?
0: Teczka pucka właśnie to jest tak samo jak Magdańska czy Żukowska 7 mamy kolorów, ale różnimy się motywami. U nas najważniejsze jest Mikołajek, sieć i fale. I to nas wyróżnia, to jest nasza pucka teczka. I ja te 40 parę lat haftuję tylko to. Zaczęło się od tego, że został ogłoszony kurs haftu kaszubskiego. To był rok 1978 i ja się po prostu zapisałam na ten kurs, ukończyłam ten kurs i od tego momentu ja cały czas haftuję pucki haft. Bo ja w ogóle urodziłam się w kamienicy, takiej, gdzie mieliśmy 11 lokatorów i tam był taki zwyczaj, pamiętam od dziecka, że u nas na drugim piętrze, na korytarzu był taki duży korytarz i tam na tym korytarzu myśmy siadały, dzieciaki i sąsiadki przychodziły. Tam sobie siedziały i robiły na drutach, szydełkiem ten. Potem już jak większa pamiętam, to myśmy zaczęli tam i śpiewać i w ogóle, bo sąsiadów te dzieciaki, jak myśmy się zebrali, nas była spora grupka. I tam ja zaczęłam od takiej sąsiadki, miała piękne imię Matylda, tam zaczęłam się uczyć szydełkować i robić na drutach. No i to mnie tak jakoś wciągnęło. Zawsze myślałam, że będę od dziecka, że będę malarką. Ale niestety ten talent upadł. On się zamienił w malowanie, kombinowanie wzorów haftu puckiego, kaszubskiego, bo ja nie odbijam z teczek,

0: To, że one tylko wiszą.
1: Wygląda.
0: Moja mama pochodzi w ogóle z Sierakowic, jest z rodzin majkowskich. Na ile gdzie tam jesteśmy połączeni z tą chawciarką majkowską, jeszcze nie doszłam, ale jest typową Kaszubką. Mój dziadek urodził się w Pucku, mój ojciec urodził się w Pucku, ja się urodziłam w Pucku, my jesteśmy wszyscy od urodzenia razem z mężem Puczczanami. Tu mieszkamy, to jest po rodzicach męża dom. I tu mieszkamy i tu robimy. To jest nasz cały taki świat. Tak się otaczam tym, naprawdę się otaczam tą Kaszubszczyzną.
1: A proszę powiedzieć, bo z przekazywaniem kultury kaszubskiej to wiadomo, że przez lata i w różnych okresach historycznych było
0: tak, różnie. Tak.
1: Jak to pani wspomina, czy
0: to
1: było?
0: To znaczy dla mnie, jak ja mówię, w tej kamienicy mieliśmy ogromne podwórko i tam wszyscy się spotykaliśmy. Ludzie pochodzili z okolic tutaj Pucka, więc mówiło się po kaszubsku. Dziadek mówił pięknie, mój teść wszyscy mówili pięknie po kaszubsku, ale jak myśmy poszli do szkoły, to się zaczął nacisk na polszczyznę, tylko po polsku. Więc za takie jo dostawało się w gębę. Różne takie były rzeczy, więc myśmy po prostu pozbyli się tej kaszubszczyzny. Naprawdę. Ona była nie do, jakoś tak nie do odratowania. I jak się już zaczęło wszystko tak, minął okres szkoły, powiedzmy sobie, tej podstawowej tam do liceum. Jak to minęło, to wtedy między nami się jeszcze mówiło takimi, ale tylko jakby powiedzieć słówkami. To już nie był język kaszubski, to nie było nasze ten. Myśmy mówili tylko urywkami. Tutaj teść rozmawiał, jak przyszłam tu w 62 roku, to teść rozmawiał po kaszubsku. Nie było tak, że tego nie było wcale. Myśmy to słyszeli, ale myśmy nie mówili i moje dzieci nie mówią też. I teraz na przykład ja staram się mówić, ale nie na zewnątrz w sensie takim, bo myśmy mówili inaczej. Myśmy mówili, ja zawsze mówię, że to był nasz język podwórkowy. I dzisiaj jak ja czytam panią Lewnau, to dla mnie ona pisze moim językiem. Tym, który ja znam jako dziecko. Bo to jeszcze tak trzeba powiedzieć, że my jesteśmy belocy. My mówili jabala, je kupiela, je miala, je płeszla. A obok już zaraz mówią jebeła, je miała, kupiła. I tak jest, taka jest różnica. My jesteśmy ci belocy, jak to nazywają. Nordowi w ogóle jesteśmy, nie? Także dzieci już nie są z tego. I szkoda, dlatego że nam to zostało wybite po prostu.
1: No ale pani swoją pracą i swoimi haftami jednak zmienia tę historię przez lata, nie sądzi pani? Przecież tyle pracy, tyle popularyzowania haftów.
0: Tak, ja widzę, że to ma wpływ. Po prostu ma wielki wpływ, bo ja jestem zapraszana w różne regiony, też właśnie dzięki haftom i hafciarkom, bo człowiek z tym wychodzi gdzieś, to zawsze tłumaczę, jak idę do szkoły, jak idę jakichś takich na takich spotkaniach, zawsze mówię, zajmijcie się tym. Wy nie macie pojęcia, jak to otwiera człowiekowi horyzonty. Nie chodzi o to, żeby mieć tylko swój sklepik i sprzedawać i ten, bo to nie daje, no przyjdzie ktoś kupić za granicę. Mnie w Samoninie, jak pojechałam pierwszy raz, to mi się wydawało, że te panie mają no metry haftu, a ja tylko moich parę serwetek rozłożyłam. Przyjechali tam Grecy, bo to była taka jest wymiana, tam uczniów tego roku byli Grecy, innego roku byli inne z innych państw. No i Grecy przyjechali, popatrzyli, a oni patrzą na bardzo na niebieskie, więc wszystkie moje prace kupili. Ja byłam w szoku, bo myślałam, że przecież no, to jest niemożliwe, nie?
1: Czy taki haft to jest taka sztuka jak improwizacja, czy raczej jak matematyka?
0: Oj, to jest trudne pytanie, powiem szczerze. Dlatego, że tak, z jednej strony to matematyczne podejście może tak nie tego, a z drugiej strony to jest nawet bardzo, nieraz bardzo skomplikowane. Najtrudniej zrobić właśnie taką okrągłą, dlatego że obojętnie jak ją się potem składa, jakoś nigdy te ząbki nie chcą się na siebie nałożyć. Bo to, że się wyciągnie wzdłuż nitki, tego to jeszcze też nie świadczy, bo trzeba też dobrze wymierzyć, ale to jest najłatwiej. Ale takie inne, w ogóle okrągłe. Okrągłe serwety nie są łatwe.
1: Pani haftem, puckim haftem, kaszubskim. Tak. Jakie techniki, jakie motywy się na niego składają?
0: Znaczy ja się staram wykorzystać bardzo dużo kwiatów, te, które są w naszej teczce, bo przecież ja też nie wiem, skąd są te motywy i tego, ale jest wydana teczka, więc ja korzystam z tego. Staram się je robić bardzo poprawnie, bo są różne techniki. Na przykład, my robimy środeczki

0: wypełniamy ściegiem cegiełkowym. Cegiełki to jest jak cegła nałożona.
1: Tu jest inny, proszę Państwa, zobaczyć.
0: A z kolei tu są pikotki. I my się właśnie różnimy takimi tymi elementami. Że na przykład jak mamy tu niezapominajki, akurat tu nie ma. Gdzieś gdyby była niezapominajka, to wiadomo, tulipany, pąki, bąki i słoneczka, i słomka, i rozety, i wszystko. To są wiśnie. I wiśnie obtaczamy czarną nitką i to jest, haftuje się dwiema nitkami. Na takim musiałoby być coś grubszego, coś większego, to wtedy trzy nitki, bo no jednak trzeba zapełnić tę przestrzeń, nie? Więc robi się dwiema nitkami, ale czarny robi się tylko jedną niteczką i to wszędzie dookoła otaczamy. I też nie wszystkie te otaczają, a niektóre po prostu nawet otaczają na zewnątrz. I tym my się różnimy, jeśli chodzi o teczki. Bo nie tylko elementami, bo elementami bardzo mocno, ale nie tylko, ale właśnie takim wykonawstwem, nie? W każdym razie my mamy 7 kolorów. Mamy 3 odcienie niebieskiego. Mamy żółty, czerwony, zielony i czarny. To jest naszych 7 kolorów. One mają różne znaczenie, jak mówią tutaj po prostu, a to jedno, że jest wody jeziora albo Bałtyku, a to niebo, także to są te 3 kolory. Potem jest czerwone od maków, bo kiedyś ponoć tutaj bardzo dużo ich rosło. Potem jest zielony, wiadomo, trawa, czarny to jest ziemia, a żółty to jest słoneczko. I takie mamy, tak, ale są inne wersje i ja po prostu najbardziej jeszcze tą używam. Tak to wygląda u mnie. I ja bardzo lubię to, może dlatego, że to są niebieskie kolory. Ja bardzo lubię niebieski kolor.
2: Jakie ma dla Pani znaczenie właśnie no, takiej nagrody, która ma doceniać na cały kraj, na całą Polskę, a na dobrą sprawę na cały świat też, pokazywać właśnie twórców ludowych? Czy Pani czuje się doceniona? Czy tak, dla Pani ja jako twórczyni ludowej to jest ważne?
0: Dla mnie to jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że te lata pracy, poświęcone godziny po prostu zaowocowały. I to jest ważne, bo mówię... Ktoś to musi ocenić, dojrzeć. Jeśli to zostało tak ocenione i docenione, to ja naprawdę jestem dumna. Ja żyję tą nagrodą. Wiecie, to było 3 lipca, ale ja ciągle to widzę, ciągle to słyszę, ciągle jestem tam, bo uważam, że tak, że po prostu no ktoś to widzi, ktoś wie. Bo na przykład ostatnio prowadziłam 2 kursy te ministerialne haftu i jest 20 pań, które to ukończyły. Kilka na pewno nie jest takich, powiedzmy sobie, aktywnych, ale są panie, które założyły kółko Mikołajek, są panie, które po prostu spotykają się dodatkowo, uczą. Spotykamy się właśnie 13 września i ja zawsze mówię, że to była taka wisienka na tym torcie, jako taki dodatek, że to idzie dalej. Że nie to, że ja tyle lat haftowałam i jest to taki po prostu efekt końcowy. Ja jeszcze mam nadzieję długo posiedzieć i porobić. Tak, jeszcze przede mną. Jeszcze mam płótna, jeszcze mam nici. Nie. To wszystko jeszcze przede mną.
2: Widzi Pani o tym, bo tutaj jak jesteśmy i patrzymy na Pani pracę, to widać, że wyhaftowany jest i czepiec, i koszula, i serdak. Poduszki oczywiście, ale też takie elementy, które można uznać za zupełnie współczesne, czyli na przykład torebka. Czyli u Pani ten haft to nie jest jakaś rekonstrukcja, tylko to jest żywa sztuka.
0: To jest żywe, ja robię co chwilę, coś wymyślam. A zawsze mojej mamie mówiłam, mama, ja cię zaprowadzę na wystawę, będziesz oglądała moje obrazy. Ale w każdym bądź razie ja to przelałam na ten haft. I myślę, że po prostu tu ja to dobrze wykonam.

To kaszubskie trio Dresze z ich najnowszej płyty Rejwach, a wcześniej rozmowa z kaszubską hafciarką Brigidą Hochschulz z Pucka. To właśnie ona i Czesław Hinz jako laureaci nagrody imienia Oskara Kolberga 2026 byli bohaterami dzisiejszego wydania audycji Kiermasz pod Kogutkiem. I tym kończymy tę audycję. Ja dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłej niedzieli. Aleksandra Tykarska, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
2: Dzień dobry, Patryk Bedliński. Pierwszy drogowy raport przed nami dziś. Na początek sprawdzamy, gdzie już utrudnienia

zakończyły się tej nocy, między innymi na trasie S5, na odcinku od węzła Mieleszyn do węzła Gniezno Północ. Tam zdarzyły się nocą dwa samochody osobowe, w wyniku czego jedna osoba została poszkodowana i mieliśmy zablokowany jeden z pasów do Poznania. To już za nami i podobnie za nami problemy na trasie 77 Sandomierz-Opatów. Tam wcześniej zdarzyły się dwa samochody osobowe i to na tyle poważny wypadek, że aż 6 osób zostało rannych. Na miejscu policja kierowała ruchem, uszkodzony został także sygnalizator na wysięgniku. Usuwanie usterki trwało do godziny 4. Teraz na trasie Sandomierz-Opatów jedziemy już zupełnie płynnie. Tymczasem autostrada A2 między Łodzią a Warszawą będzie poszerzona. Po zakończeniu prac, co planowane jest na 2028 rok, ma to być najnowocześniejsza trasa w Polsce. Rozbudowa została podzielona na 4 odcinki. Najpierw jednak kierowców będą czekały utrudnienia, będą m.in. limity prędkości, a z utrudnieniami trzeba liczyć się od przełomu września i października. Mowa o autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą. To bardzo obciążona ruchem trasa, co widać zwłaszcza w godzinach szczytu. Na tej porze na szczęście spokojna drogowa sytuacja i brak komunikatów od drogowców o utrudnieniach, ale my czekamy cały czas na wiadomości z trasy od Państwa. 22 513 11 11. Tutaj mogą Państwo nagrywać wiadomości dla innych zmotoryzowanych, podobnie jak w aplikacji mobilnej o nazwie Polskie Radio Kierowców. Tam czeka na Państwa zarówno funkcja wiadomości głosowej, jak i wiadomości tekstowej.

0: Jest szósta, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Ważyński. Dzień dobry. Burzowo-wietrzny Armagedon przetoczył się nad Polską. Strażacy interweniowali ponad 8 tysięcy razy. Ćwierć miliona osób nie miało prądu. Główny inspektor sanitarny przyłącza się do krytyki pod adresem prezydenta po odesłaniu Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. Lato z radiem rozgrzało Tarnów. To był kolejny przystanek naszej wakacyjnej trasy. Silny wiatr, ulewy, burze. Taka niebezpieczna pogoda dała się we znaki wielu regionom Polski. Strażacy wyjeżdżali na interwencję ponad 8 tysięcy razy. Najwięcej takich akcji było na Mazowszu.
1: Strażacy mieli dużo pracy z wypompowywaniem wody, usuwaniem powalonych drzew, zabezpieczaniem dachów. Tu warto wspomnieć, że około setki dachów zostało uszkodzonych w skali kraju.
0: Mówił Karol Kroć z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Wcześniej profilaktycznie ewakuowano 12 obozów harcerskich, między innymi w województwie warmińsko-mazurskim, mówi Łukasz Wróblewski z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie.
2: Trzy obozy podjęły decyzję o prewencyjnej ewakuacji uczestników. Dwie ewakuacje przeprowadzono w Ełku i Warchałach, powiat szczeciński, z obozu w Nartach. Łącznie ewakuowało się około 100 osób do miejsca bezpiecznego.
0: Z kolei 36 osób ewakuowano z obozu harcerskiego w miejscowości Przerwanki w powiecie węgorzewskim. W miejscu obozowiska upadło drzewo, ale nikomu nic się nie stało. W Warszawie z powodu wichury zamknięto na kilka godzin ogród zoologiczny oraz park łazienkowski. Do końca dnia zamknięty pozostał park Wilanowski. Nawałnice spowodowały wiele awarii sieci energetycznej. Po południu prądu nie miało aż 250 tysięcy Polaków w środkowej i wschodniej części kraju. Do jutra do godziny 9 obowiązuje alert dla terytorialsów. W razie potrzeby mogą wesprzeć strażaków. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że w związku z silnymi wichurami i sytuacją meteorologiczną Wojska Obrony Terytorialnej pozostają w stanie podwyższonej gotowości. Nie milkną głosy krytyki po decyzji prezydenta w sprawie ustawy Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jak tłumaczył, dawała ona za duże uprawnienia urzędnikom. Ponadto zdaniem prezydenta proponowane przepisy godziły również w uczciwych przedsiębiorców. Trudno się z tym zgodzić, uważa główny inspektor sanitarny. Paweł Grzesiowski zaznacza, że ustawa wyraźnie określa praktyki szkodzące pacjentom.
3: W ustawie zdefiniowano wyraźnie, co to są praktyki, które określamy mianem szarlatanerii. To jest całkowicie nieadekwatne uzasadnienie tego, że w dalszym ciągu w polskim prawie w tej chwili mamy lukę, którą wykorzystują oszuści medyczni i to cynicznie skazując pacjentów na cierpienie, a na

0: nawet na śmierć.
1: Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy, czyli projektu nowelizacji kodeksu karnego. Rodzice zginęli, okołoroczne dziecko walczy o życie w szpitalu. To skutek potrącenia przez samochód w Krakowie. Do tragedii doszło na chodniku, powiedziała Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
2: Samochód osobowy, który miał wjechać w trójkę osób, kobietę, mężczyznę i dziecko, którzy mieli znajdować się na chodniku. Te osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Niestety, pomimo wysiłku lekarzy, nie udało się uratować życia kobiety i mężczyzny.
1: Badanie alkomatem nie wykazało, by kierowca samochodu był pijany. Pobrano mu krew, by zbadać ewentualną obecność innych substancji. Został też zatrzymany. Zatrzęsła się ziemia w Japonii. Trzęsienie o magnitudzie 5,9 nawiedziło w nocy wschodnią część kraju, w tym obszar metropolitalny Tokio. Rannych zostało co najmniej 5 osób, poinformowały władze. Wstrząsy spowodowały opóźnienia w kursowaniu pociągów.
3: To są aktualności jedynki.
1: Ludzie radia, muzyka, audycje na żywo. Tak było w Tarnowie, który gościł Lato z radiem i telewizją polską. To tu zatrzymaliśmy się na kolejnym przystanku naszej wakacyjnej trasy. Mieszkańcy i turyści mieli okazję między innymi podejrzeć pracę dziennikarzy jedynki.
4: Zupełnie inaczej człowiek układa sobie w głowie, kiedy tylko słucha, a zupełnie inaczej wygląda to, kiedy widzi się wszystko na żywo. Studyjna atmosfera audycji radiowych mi utkwiła w głowie, a tutaj ludzie normalnie siedzą sobie przy stoliczku, rozmawiają.
5: Wspaniałe, dostałyśmy kapelusze, rekwizyty, wnuki szczęśliwe, bo już brały udział w kilku konkurencjach i mamy pamiątkowe, fajne zdjęcie.
1: Zwieńczeniem całodniowej zabawy przed Centrum Wypoczynku i Rekreacji Kantoria w Tarnowie był wieczorny koncert gwiazd. Wystąpili między innymi Dawid Kwiatkowski, Chłopcy z Placu Broni i Kasia Moś. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
1: Najmniej chmur będzie dziś w południowej połowie kraju. W północnej będzie się chmurzyć bardziej, miejscami przelotnie popada, a na wybrzeżu lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy, około 20 w centrum do 23 na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosnąć.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat.
1: Bardzo dobra jakość powietrza prawie w całej Polsce. Tylko w dwóch miejscach kraju powietrze jest nieco niższej, dobrej jakości. We Wschowie i w Żarach. 35% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. W znacznej części Polski w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów małe, ale miejscami jest średnie.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Tak stracony czas. Szczęśliwe powroty. Wróć do mnie. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 11 minut po godzinie 6 w programie Pierwszym Polskiego Radia. Małgorzata Bartas, witam. Dzień dobry.
1: Familijna jedynka.
0: Dziś przedostatnia niedziela sierpnia. Wakacje powoli dobiegają końca. Dla wielu z nas to już ostatnie dni wyjazdów, letnich spotkań. Trochę innego niż zwykle rytmu życia. Dużo wrażeń, sporo zdjęć, do których będzie można wracać. Ale czy tylko po to, by sobie powspominać? A może z tego, co za nami, zostanie coś więcej niż tylko zapis w kalendarzu czy pamięci telefonu? Jakaś znajomość, odkrycie czegoś ważnego, dobra zmiana? Może postanowienie, że zadzwonimy, napiszemy, wrócimy, że będziemy pamiętać aktywnie. Obiecujemy sobie, czasami przyrzekamy komuś i wtedy słowa zaczynają ważyć trochę więcej. W najbliższą środę 26 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej minie 70 lat od dnia, w którym na Jasnej Górze ponad milion ludzi wypowiedziało słowa jasnogórskich ślubów narodu. Napisane przez uwięzionego wówczas prymasa Stefana Wyszyńskiego składali przed jasnogórskim wizerunkiem Maryi Królowej Polski przyrzeczenia, które dotyczyły spraw znacznie większych niż nasze wakacyjne postanowienia. Po co właściwie chcieli wtedy coś przyrzekać? I to w sprawach, w których łatwiej byłoby niczego nie obiecywać. Może znaczenie miało to, przed kim wypowiadali te obietnice i przekonanie, że zobowiązania nie muszą być ciężarem, ale pomocą. A może Państwu przypomina się jakaś obietnica, która mimo upływu czasu nadal jest ważna, pomaga trzymać życiowy kierunek, nawet jeśli jej dotrzymywanie wymaga trudu? Jeśli tak, zachęcam, by podzielić się tym z nami, przysyłając na numer 71 151 podpisany SMS. W zamian czekają dziś na Państwa książki, które na różne sposoby nawiązują do jasnogórskich ślubów narodu. A szerzej do tych składanych 70 lat temu z inicjatywy prymasa.

0: Kosa, Tysiąclecia Przyrzeczeń i pytań, które stawiają, wrócimy w drugiej godzinie familijnej jedynki. Spróbujemy przyjrzeć się im z perspektywy współczesności. Czy tamte zobowiązania to dziś już tylko pokryty patyną zapis historii? A może krępujące więzy, od których współczesny człowiek wolałby się uwolnić? Czy przeciwnie, to coś w rodzaju koła ratunkowego, które pomaga nie stracić gruntu pod nogami? A na dobry początek posłuchajmy, co jeszcze obok tej szczególnej rocznicy przenoszą daty rozpoczynającego się dziś tygodnia zapisane w kalendarzu, także tym radiowym, na który w familijnej jedynce zapraszają Elżbieta Staniszewska i Piotr Warszawski.
1: Pokój tobie, rozpoczynamy nasze obrady.
2: Dźwiękowy kalendarz jedynki.
3: Dziś, 23 sierpnia, obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Święto ustanowił Parlament Europejski w 2008 roku. W kościele 23 sierpnia wspominany jest błogosławiony ksiądz Władysław Findysz, ogłoszony w 2005 roku pierwszym męczennikiem komunizmu w Polsce. Jutro, 24 sierpnia, wspominamy świętego Bartłomieja Apostoła. Odbywał podróże misyjne do Etiopii, Indii, a także Armenii, gdzie poniósł męczeńską śmierć. Niektórzy bibliści twierdzą, że to postać Pana Młodego z wesela w Kanie Galilejskiej. 24 sierpnia 1942 roku Niemcy zamordowali 5 młodych wychowanków salezjańskiego oratorium w Poznaniu, liderów katolickich organizacji, więzieni i torturowani w Poznaniu, Wronkach, Berlinie, Zwickau i ostatecznie straceni w Dreźnie. Poznańską piątkę beatyfikował Jan Paweł II w Warszawie w gronie 108 męczenników II wojny światowej.
4: Takim motywem ich działania jest miłość ojczyzny wynikająca z przesłanek wiary. To przesłanki wiary zadecydowały o tym, że oni zostali wyniesieni na ołtarze.
3: 25 sierpnia wspominamy żyjącego w XIII wieku jednego z najwybitniejszych francuskich władców, świętego Ludwika IX, patrona Francji i franciszkańskich tercjarzy. Podczas 44-letniego panowania unowocześnił francuskie państwo, jego administrację, sądownictwo i gospodarkę. Był fundatorem paryskiej świątyni Sainte-Chapelle, wzniesionej dla przechowywania relikwii cierniowej korony Chrystusa. Ufundował paryskie kolegium teologiczne, zwane później Sorboną, od nazwiska jego rektora, księdza Roberta de Sorbon. Profesor Henryk Samsonowicz.
5: Święty Ludwik stworzył wielkość Francji. W sobie widział majestat, znaczenie i rolę państwa.
3: Przed 70 laty, 26 sierpnia 1956 roku, wobec niemal milionowej rzeszy wiernych, Episkopat Polski dokonał odnowienia ślubów narodu złożonych przez króla Jana Kazimierza. Tekst nowego przyrzeczenia napisał uwięziony w Komańczy kardynał Stefan Wyszyński. Był to duszpasterski program duchowej i moralnej odnowy narodu, przygotowujący do rocznicy tysiąclecia chrztu Polski. Tekst jasnogórskich ślubów narodu z Komańczy na Jasną Górę przewiozła Halina Michalska z Instytutu Prymasowskiego.
6: Jak wzruszająco pisał, jeśli nie będzie go mógł przeczytać biskup Klepacz, niech go przeczyta generał Jasnej Góry, a jeśli on by nie mógł, to przeor, a jeśli i przeor by nie mógł, to któryś z ojców, a wreszcie Kuchcik Jasnogórski. Byle tylko Matka Boża te słowa usłyszała.
3: 26 czerwca 1978 roku kardynałowie, zebrani na konklawę po śmierci Pawła VI, wybrali nowym papieżem arcybiskupa Wenecji Albino Lucianiego. Podwójne imię, Jan Paweł I, przybrał na cześć swoich poprzedników, Jana XXIII i Pawła VI. 26 sierpnia 1980 roku w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej w okresie tzw. Wiosny Solidarności prymas polski kardynał Stefan Wyszyński wygłosił na Jasnej Górze znamienne kazanie, w którym wzywał do odpowiedzialności za ojczyznę i naród.
7: Jednym się wydawało, że za mało prymas mówi pod rząd, a innym, że za mało mówi pod Solidarność, a prymas nie mówi ani pod rząd, ani pod Solidarność, tylko mówi do narodu. Do narodu.
3: 27 sierpnia Kościół

0: wspomina świętą Monikę, Rzymiankę żyjącą w IV wieku, matkę świętego Augustyna. Zanim jej syn nawrócił się na chrześcijaństwo, święta Monika długo modliła się o łaskę wiary dla niego. Jeden z duchownych pocieszał ją: Matko, jestem pewien, że syn tylu łez musi powrócić do Boga.
1: Jego dusza konwertyty wyrażała się w owej słynnej modlitwie, którą tylekroć powtarzał: daj, czego żądasz, i żądaj, czego chcesz.
0: Syn świętej Moniki, święty Augustyn, doktor Kościoła, założyciel zakonu Augustianów, jest wspominany w liturgii nazajutrz po swej matce. Do zakonu świętego Augustyna należy obecny papież Leon XIV.
2: Przed nami, tak jak już słyszeliśmy, w kalendarzu zapisany 26 dzień sierpnia. Od pokoleń ten czas, ten dzień kieruje oczy wielu Polaków w stronę Jasnej Góry. To miejsce pamięta wiele wypowiedzianych tam słów, próśb, podziękowań, ale także obietnic. Tych już spełnionych i tych, których dalszy ciąg dopisuje życie. Swoim osobistym doświadczeniem dzieli się Ewa Ziętek.
3: Po drodze.
4: Matka. Tak zdewaluowało się to słowo, tak gdzieś mało znaczy. Gdzieś prawie już nikt nie całuje matki w rękę za wszystkie prace, starania, za wszystkie łzy. Teraz w cenie są raczej seksowne mamuśki, babcie atakują czterdziestki kontra dwudziestki. Jakbyśmy stracili obraz, a zajmowali się ramami. Im bardziej pozłacane, tym lepiej. Tak gorzko myślę w dniu dla mnie ważnym Matki Boskiej Częstochowskiej. To tu moja młoda koleżanka brała ślub, to tu wracałam do Boga po długiej nieobecności, to tu byłam z moimi dziećmi, prosząc, prosząc, prosząc. To w tym dniu poznałam męża, to w tym dniu wzięłam ślub, to tam jadę, kiedy jest źle, to tam jadę, kiedy jest dobrze. Tam jestem cząstką jedności i największy strach, że mogę nią przestać być. Matko Boska, Królowo Polski w Częstochowie, módl się za nami.
2: A może i w Państwa pamięci pozostało jakieś słowo dane właśnie przed nią, Matką Bożą Częstochowską, i to, co później z tej obietnicy wyrosło. Jeżeli zechcą się Państwo tym z nami podzielić, czekamy na podpisane SMS-y, na numer przysyłany na numer 71 151. Zapraszam oczywiście także na Facebooka Familijnej Jedynki.

0: W Konotopiu, niewielkiej miejscowości w diecezji włocławskiej, 15 sierpnia w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny poświęcona została najwyższa w Europie figura Maryi. Figura mierzy ponad 55 metrów, tym samym przewyższa figurę Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro i figurę Chrystusa Króla w Świebodzinie. Fundatorzy figury, Grażyna i Roman Karkosikowie, ofiarowali ją jako wotum wdzięczności. Ale Konotopie to nie tylko nowa, imponująca figura Matki Bożej Miłosierdzia. To także miejsce wieloletniego kultu maryjnego. Znajduje się tutaj sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Z księdzem Markiem Mrówczyńskim, który jest proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha biskupa męczennika w Kikole, do której należy Konotopie, rozmawiała Sylwia Słukowska.
1: Figura nosi wezwanie Matki Bożej Miłosierdzia, a podczas uroczystości mocno wybrzmiała zachęta, by miłosierdzie przekładać na codzienne życie, także na język, którym posługujemy się w rodzinie, pracy czy w mediach społecznościowych. Czy to właśnie przesłanie miłosierdzia może być jednym z najważniejszych duszpasterskich wymiarów tego miejsca?
2: Myślę, że tutaj musimy zaufać, zawierzyć Bogu. On sam będzie działał. To jest to wielkie przesłanie. No, miłosierdzie to jest okazywanie sobie też serca, czyli miłości. To jest też moc wybaczenia, moc nawrócenia. To ktoś, kto jest miłosierny, patrzy szerzej. Oczywiście wiadomo, że nienawiść prowadzi do podziałów, do samozniszczenia. Miłość wyzwala, nadaje sens, treść ludzkiego życia. Więc Maryja, ona pokazuje swoim życiem, że gniew, nienawiść, chciwość, zazdrość, pycha nie ma sensu. Że trzeba być właśnie człowiekiem pokornym, oddanym, pewnym zawierzenia, bo to buduje w człowieku także i współczucie wobec innych. Tutaj dochodzimy do sakramentu pokuty, na przykład kiedy człowiek klęka przed Bogiem i wyznaje swoje grzechy i widzi, że jest słaby i potrzebuje przebaczenia, czyli tego Bożego miłosierdzia.
1: Czy już teraz widać zainteresowanie pielgrzymów tym miejscem, tą przepiękną figurą Maryi? Jak reagują mieszkańcy Kikoła i Konotopia na to, że ich niewielka miejscowość znalazła się w centrum zainteresowania całej Polski?
2: Rzeczywiście obserwujemy taki wzmożony ruch pielgrzymkowy. Niewiele otrzymujemy telefonów, wiele osób się wybiera.

wybiera do nas. No ja bym chciał, żeby było coś takiego, że najpierw przyjeżdżamy na modlitwę, a potem oglądamy, żeby nie było czegoś takiego, że przyjeżdżam, tylko oglądam i sobie odchodzę, bo to tak jakbyśmy byli w Muzeum Sztuki, gdzie oglądamy jakiś obraz i sobie wychodzimy, a tu nie o to chodzi, tu po prostu chodzi o to, że najpierw musi być to spotkanie z żywym Bogiem, a później dopiero uwielbienie Go właśnie w tej przepięknej figurze, bo ktoś, kto nie rozumie nawet tej technologii jej powstania i tak dalej, to będzie może wyrażał jakieś swoje dziwne zdania. Natomiast istota jest taka, że Maryja jest tą, która zachęca nas do życia wyjątkowego, do życia skupionego na Jezusie Chrystusie, na naszym odkupieniu, na naszym zbawieniu. To jest właśnie to jej działanie. Wszyscy, którzy przyjeżdżają, to dobrze by było, żeby najpierw odwiedzili sanktuarium Matki Bożej, żeby się pomodlili, a później szli do figury i odmówili sobie różaniec dodatkowo, jako swoje zjednoczenie. Bo to wtedy ma sens i chcemy, żeby tak zostało, żeby ci ludzie kochani, którzy przyjadą, żeby odnajdywali tutaj spokój, ciszę, by też nastąpiła w nich refleksja. No, trzeba tylko brać. No ale to już, no co ja mogę więcej? Tylko mogę się dzielić tą Bożą radością. A jeżeli komuś tam Boża radość pomoże, to będę bardzo szczęśliwy z tego powodu.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Kontakt z Polską, możliwość zdobywania wiedzy od wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także budowanie wspólnoty Polaków rozsianych po całym świecie. To wszystko oferuje Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą. Rozpoczyna się właśnie rekrutacja do jego 6. edycji. Zajęcia będą całkowicie bezpłatne i odbywają się online na platformie MS Teams. Każdy kurs obejmuje 45 godzin dydaktycznych, a inaugurację zaplanowaną na 4 października, zakończenie na 13 i 14 grudnia. Dr Wojciech Wciseł, który jest dyrektorem Centrum Polonijnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, adiunktem KUL i osobą związaną z organizacją Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą, opowiada o rekrutacji Sylwii Sułkowskiej, która z nim rozmawiała.
2: Jakie kursy zostaną uruchomione w roku akademickim 2025-2026 i które z nich cieszą się największym zainteresowaniem?
3: Niezmiennie od trzech edycji, od trzech lat największą popularnością cieszy się sztuczna inteligencja, nowe media, promocja kultury polskiej, również narzędzia psychologiczne, a także kursy, które teraz szczególnie będziemy chcieli rozwijać, to takie kursy wsparcia psychologicznego, pedagogicznego zarówno dla rodziców, ale i dla osób będących w kryzysie. W kryzysie migranta można być w różnych sytuacjach życiowych, związanych z wątpliwościami dotyczącymi powrotu bądź z asymilacją ze społecznością lokalną, bądź to są problemy różne wychowawcze, małżeńskie, rodzinne, które występują na różnych etapach życia, w różnym wieku. I właśnie taka wiązka trzech, czterech kursów, które będziemy uruchamiać w tej edycji, w 6, będą właśnie skierowane do tych osób, które potrzebują wsparcia. Często tego wsparcia im brakuje w miejscach zamieszkania ze względu na język, kontekst kulturowy, no też zwyczajne takie może niezrozumienie pewnego wątku migracyjnego, który tutaj nasi zarówno psycholodzy, pedagodzy mogą rozwijać i są w tym aspekcie przygotowani. Więc to są te nowości, które będziemy chcieli uruchomić, plus te kursy, które od lat cieszą się właśnie popularnością, o których wspomniałem.
2: Czy uczestnicy mówią również o duchowym wymiarze tych spotkań? W jaki sposób studium wpisuje się w misję Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego?
3: Hasłem naszego uniwersytetu jest Deo et Patria, Bogu i Ojczyźnie, więc te wątki związane zarówno z podnoszeniem kompetencji i ekonomicznych, i gospodarczych, psychologicznych, społecznych są bardzo ważne, ale od początku naszego studium również istotne są kursy mające na celu podnoszenie poziomu wiedzy religijnej czy przygotowania katechetycznego dla tych osób, które w jakiś też sposób chcą aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła. Naszymi partnerami od samego początku istnienia studium są polskie misje katolickie i w Anglii, w Francji, w Niemczech i wszystkie inne parafie, do których docieramy z informacją o studium. I tam też jest wiele osób, animatorów życia katechetycznego czy religijnego, ale także sami księża czy siostry zakonne, które również szukają pewnych inspiracji, pomysłów na zajęcia, na formację dzieci i młodzieży, ale też są osoby, i to jest bardzo spora, myślę, grupa uczestników, którzy są być może wątpiący, być może poszukujący, być może tacy, którzy od wielu lat nie uczestniczyli w jakimś życiu religijnym albo zwyczajnie mają daleko do polskiej parafii, do polskiego kościoła, ale chcieliby dalej uczestniczyć w życiu religijnym, katechetycznym, czy zwyczajnie mają pytania dotyczące religii, Pisma Świętego, zasad moralnych itd., itd. Więc tutaj to też jest przestrzeń wymiany informacji, dialogu, ale też i czasami wspólnej modlitwy bądź nawiązywania także tych relacji pomiędzy różnymi grupami osób.
1: A szczegóły dotyczące Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą, a także zasad rekrutacji znajdą Państwo na stronie polonia.kul.pl.
4: Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto, rozwidleń tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz posłuchaj.

samo. Po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję. Wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść. Ktoś widzi koniec, my możliwości.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Bardzo wielu młodych ludzi, tych, którym wpadają w ucho takie rapowe klimaty, ale również tych, którzy troszeczkę bardziej nobliwie wolą takie tradycyjne, na przykład pieśni. Jedni i drudzy od pokoleń wędrują na Jasną Górę, także na 26 sierpnia, co rzeczywiście taki szlak przetarty przez bardzo wielu pielgrzymów w różnym wieku. Po wielu dniach wędrówki, często przemierzanej właśnie pieszo, nawet setki kilometrów, docierają właśnie tam, gdzie króluje jasnogórska królowa Polski Maryja Matka Boża Częstochowska, Matka Boska Częstochowska. Także pielgrzymi warszawskiej pielgrzymki pieszej, wyruszającej od 315 lat z klasztoru ojców Paulinów przy ulicy Długiej w Warszawie. Jak się okazuje, historia tej pielgrzymki może być także dobrym kluczem do opowiedzenia o jasnogórskich ślubach narodu. Sięgnęła pod taki właśnie klucz Karolina Ulman-Kalinowska, autorka książki Kryptonim Kołyska.
2: Mówiąc w cudzysłowie, bohaterką mojej książki jest warszawska pielgrzymka piesza na Jasną Górę. I związane z tym bardzo mocno, i to zwłaszcza w tym roku wybrzmiewa, 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu prymasa Wyszyńskiego.
1: Ale jeszcze jest trzeci element. On się kryje w tytule.
2: Kryptonim Kołyska, też forma okładki, jak teczka SB. Główna akcja mojej książki, aczkolwiek opisuje historię pielgrzymki na przestrzeni 314 lat. Ale główna akcja rozgrywa się w latach 70., 80. XX wieku. To są czasy, kiedy reżim komunistyczny w bardzo mocny sposób i bezpośrednio uderzał w zakon Paulinów i w duchowość jasnogórską. Właśnie wtedy uformowała się Straż Pokoleń, takie ugrupowanie świeckich katolików przy kościele Paulinów na Długiej. Głównym owocem działalności Straży Pokoleń były przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego zagrożonego zagładą. Teraz mówimy zagrożonego aborcją. Dzisiaj jest to bardzo popularne dzieło, które się rozkrzewiło w zasadzie na cały świat. A mało kto wie, że pierwsze przyrzeczenia zostały złożone właśnie u Paulinów w Warszawie. I też być może nie każdy kojarzy, że charyzmat tego dzieła w bezpośredni sposób wynika z jasnogórskich ślubów narodu. To, o czym powiedział prymas tysiąclecia. Będziemy stać na straży każdej kołyski polskiej, żeby nie była pusta. Tam padają takie słowa.
1: Wolimy życie stracić niż zabrać niewinnemu. Kiedy prymas spisał przyrzeczenia jasnogórskich ślubów narodu w 1956 roku, to była wiosna, zanim śluby zostały złożone, równolegle została wprowadzona ustawa dopuszczająca aborcję na życzenie właściwie. I to był początek wielkiej hekatomby, można tak powiedzieć, której

0: rzeczywistość dawania bądź odbierania życia z zupełnie różnych perspektyw, różnie też ukształtowane w różnych środowiskach, absolutnie nie roszczę sobie prawa, żeby to osądzać, dlatego że tylko Pan Bóg wie, jak to ma ukształtowane sumienie i dlaczego. Natomiast sama historia pielgrzymki jest w jakiś sposób odbiciem historii narodu polskiego, właśnie przez to, że od ponad 3 wieków w sposób nieprzerwany szła, ale też jest to świadectwo i nośnik konkretnej formacji duchowej narodu. Czyli jeśli pielgrzymka warszawska niosła ze sobą duchowość jasnogórskich ślubów narodów, a niosła, oznacza to, że warszawska pielgrzymka piesza jest narzędziem świadomości religijnej i też świadomości narodowej Polaków.
1: I że te wszystkie wątki, które czasami podejmujemy tak osobno, duchowa adopcja dziecka poczętego, jasnogórskie śluby narodu, warszawska pielgrzymka piesza, to jest jedna droga.
0: Przede wszystkim to ja to odkryłam i dlatego postanowiłam to opisać i będzie moją radością, jeśli czytelnicy też właśnie odkryją to. Teraz przy okazji obchodów 70-lecia jasnogórskich ślubów podzielę się z Państwem taką refleksją, że należąc do 7 różnych wspólnot, które funkcjonują przy zakonie Paulinów, słuchając konferencji na temat jasnogórskich ślubów narodu, które przecież też treść bardzo dobrze znam, zdałam sobie sprawę, że charyzmat każdej z tych moich wspólnot jest szczegółową realizacją którejś obietnicy przyrzeczeń jasnogórskich ślubów narodu. To pokazuje, jak Duch Święty prowadzi nas wszystkich, którzy czerpiemy z tej duchowości.
1: Kryptonim Kołyska Karoliny Ulman-Kalinowskiej z autografem autorki oraz inne książki nawiązujące do jasnogórskich ślubów narodu, przybliżające także treść i sens tamtych przyrzeczeń, czekają dziś na Państwa, a my czekamy na podpisane SMS-y przysyłane na numer 71151 z Państwa refleksjami o obietnicach i przyrzeczeniach, które nie tylko zobowiązują, ale potrafią także porządkować życie i pomagać trzymać kierunek. SMS-y, które Państwo przysyłają, po godzinie 8 będzie można usłyszeć na naszej antenie, ale wszystkie przysyłane wiadomości postaram się książkami o jasnogórskich ślubach narodu uhonorować. Za chwilę natomiast od naszych osobistych obietnic, tych, które nosimy w swoich sercach, w swoich pamięciach, w swojej pamięci również tych wypowiadanych być może przed Matką Bożą Częstochowską na Jasnej Górze, przejdziemy do tych wypowiadanych wspólnie, we wielkiej wspólnocie narodowej, wspólnocie Kościoła 70 lat temu na Jasnej Górze. Jasnogórskie śluby narodu. Wielki program prymasa Wyszyńskiego na bardzo trudny czas. Czy tylko na tamten, na 50 lata ubiegłego wieku, kiedy był reżim komunistyczny, kiedy zmaganie o wolność było bardzo realne? Co właściwie nasi rodzice i dziadkowie, którzy tam wtedy stawali, przyrzekali Matce Bożej? Dlaczego właśnie takie zobowiązania proponował prymas, taką formę zobowiązań wypowiadanych przed Królową Polski i co z nich, z tych przyrzeczeń po 70 latach zostało dla nas? Czy są dziś jak więzy, które nas krępują, czy przeciwnie, mogą być czymś w rodzaju koła ratunkowego, pomagającego nie stracić kierunku? O tym po godzinie 7 w familijnej jedynce opowiadać będą Anna Rastawicka i Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasowskiego, historyk IPN Bartłomiej Noszczak, Jan Mrowca, inicjator powstania Oratorium Równoj ku Górze oraz generał zakonu Paulinów, ojciec Benjamin Bąkowski.
2: Śluby jasnogórskie prymasa Wyszyńskiego są bardzo aktualne, również i dzisiaj po 70 latach, bo one dotyczą również tych problemów, które dzisiaj przeżywamy i nie tylko w Polsce, ale chyba na całym świecie. Przede wszystkim ksiądz kardynał, pisząc te śluby, nie tyle koncentrował się na strukturach Kościoła, tylko skoncentrował się na sercu człowieka, na sumieniu człowieka. To jest podstawa w życiu. Jeżeli człowiek nie pozwoli, aby jego serce się przemieniło, to nawet najlepsze struktury Kościoła, najpiękniejsze programy niczym nie pomogą. Jeżeli serce człowieka nie nawróci się ku Bogu, ku Matce Najświętszej, to jest podstawa ślubów jasnogórskich.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Dzisiaj w kalendarzu liturgicznym 21. niedziela zwykła. Między wielkimi uroczystościami maryjnymi po prostu niedziela. Dzień poświęcony zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Najważniejszy moment w tygodniu. Na rozważanie tekstów liturgicznych tej właśnie niedzieli zaprasza ksiądz Jan Sochoń.
2: Abyś dzień święty święcił.
3: Człowiek jest istotą pytajnotwórczą. Stykając się ze światem, zostaje przezeń niejako zmuszony do stawiania najróżniejszych pytań, gdyż to, co go otacza, nie wyłączając jego samego, domaga się wytłumaczenia. Zostało bowiem przeniknięte aurą tajemnicy. Z tej racji często przeżywamy stan zdziwienia, ale również doświadczamy różnorako pojmowanego piękna. Zachwyt i duchowe drżenie, strach i wdzięczność otulone ciemnością. Oto nasze zasadnicze reakcje na rzeczywistość. Nie dziwi przeto, że Jezus stale przysposabiał uczniów do sytuacji, w której, wypełniając wolę Ojca, weźmie krzyż, by dojść z tym ciężarem na Golgotę, prowadzącą do zmartwychwstania i odkupienia ludzkości. Dlatego stawiał im pytania, żeby usłyszeć ich rytm umysłu i serca. W czytanym dzisiaj fragmencie Ewangelii uczniowie słyszą dwa pytania. Za kogo uważają ludzie Syna Człowieczego? Oraz pytanie skierowane bezpośrednio do nich. A wy za kogo mnie uważacie? To drugie pytanie mogło być zaskakujące, wyrywające poniekąd przyjaciół mistrza z duszpasterskiej drzemki. Piotr jednak przytomnie powiedział o Jezusie: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. A więc Jezus jest kimś, kto prowadzi nas do wolności. Jest Synem Bożym, który mimo wszelkich pokus szatana dochowuje wierności Ojcu.

jest jeszcze, dodajmy, Synem Boga żywego. Co to znaczy? Otóż Jezus, w przeciwieństwie do martwych bożków, nie wyłączając bożków współczesnego czasu, pozostaje żywy i stwarza życie, działa w świecie. To też możemy Go spotkać jedynie wtedy, kiedy sami jesteśmy żywi, kiedy potwierdzamy swoją więź z Bogiem egzystencjalnie mocnym zaangażowaniem, konkretnie w miejscu, gdzie przebywamy. Żywa wiara to mocna, dynamiczna, otwarta na Bożą łaskę jedność człowieka ze Stwórcą, obramowana zaufaniem i pokorą. Jezus pobłogosławił Piotra, gdyż ten wyznał wiarę, która rzeczywiście odpowiada tajemnicy Boga i tajemnicy Jezusa. Byłoby czymś poruszającym i szczęśliwym, gdybyśmy w modlitwie mogli doprosić się takiej wiary, która wyzwala z więzów, jakie nas często pętają, bo przecież za wszystko, co czynimy, jesteśmy odpowiedzialni, zwłaszcza kiedy otrzymaliśmy jakąś choćby drobną cząstkę władzy. Musimy przeto rozpoznać, kim naprawdę jest Jezus. Nie sposób przecież z ufnością zwracać się ku Niemu, niewiele o Nim wiedząc. Dlatego jak najczęściej powtarzajmy Piotrowe wyznanie wiary.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad rzeka to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa, bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Zapraszam osoby, które pomagają nam zrozumieć świat, ale też które mają w nim swoją fascynującą historię. Zaprosiłem krawca, projektanta mody, kostiumów, ale człowieka renesansu Tomasza Ossolińskiego.
3: Czasami jak klientki czegoś ode mnie oczekują i zaskakuję jakimś pomysłem, czy kolorem, czy fasonem, to na początku widzę pewnego rodzaju rezerwę, a potem widzę znów to zadowolenie, że o, tak o sobie nie pomyślałam. Po prostu patrzę na ludzi inaczej niż oni sami na siebie.
1: Wywiad rzeka. Dziś po 21 w Jedynce.
2: Zapraszam, Remigiusz Grzela.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
4: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
6: Patryk Bedliński, zapraszam. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Narkowy na drodze 91 w Pomorskiem. Trasa między Tczewem a Gniewem jest zablokowana. Służby wyznaczyły objazdy. Autami podróżowało 7 osób. Na razie nie wiadomo, jak doszło do wypadku między Tczewem a Gniewem. Jedno auto zostało całkowicie rozerwane. Na miejscu jest policja, która wyjaśnia okoliczności wypadku. Do tragicznego zdarzenia w miejscowości Narkowy doszło około 3:40. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy. Utrudnienia w ruchu drogowym mogą potrwać nawet kilka godzin. Objazd jest możliwy autostradą A1 albo drogą wojewódzką 230. Problemy są również między Nysą a Opolem na drodze 46 w okolicach Mależowic Wielkich.

0: Na 69 kilometrze droga jest zablokowana po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką. Poszkodowana w wypadku została jedna osoba. Objazd jest możliwy przez Grodków drogą wojewódzką 401 i 385. Jednocześnie zakończyły się problemy na trasie Kalisz-Pleszew na odcinku drogi numer 12 w okolicach Kościelnej Wsi. Tam kierujący osobówką potrącił jadącego hulajnogą. Droga była zablokowana, teraz jedziemy już zupełnie płynnie. A państwo dzwonią i informują.
1: Serdecznie pozdrawiam z trasy S7, jadę z Kielc do Gdyni, pogoda bardzo ładna, wczoraj jechałem w drugą stronę, padał mocno deszcz, warunki były ciężkie, ale dzisiaj zdecydowanie lepiej.
0: W południowej połowie kraju będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotnie popada deszcz. Na północy, szczególnie na wybrzeżu, lokalnie możliwe są burze. Życzymy szerokiej drogi.

0: Jest siódma. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Front atmosferyczny już opuścił Polskę. Wcześniej spowodował wiele szkód i przysporzył pracy strażakom.
1: Z wypompowywaniem wody, usuwaniem powalonych drzew, zabezpieczaniem dachów.
0: Żądają likwidacji konnego transportu w Tatrach. Aktywiści protestowali na drodze do Morskiego Oka. Górale wyszli im naprzeciw w kontrmanifestacji. 17-latek poparzony po oblaniu go benzyną w ciężkim stanie w szpitalu. Lekarze walczą o jego życie.
2: Pacjent jest po pierwszym zabiegu operacyjnym.
0: Front przeszedł, pogoda jest już stabilna. Po dwóch dobach burz, ulew i wichur dziś już w Polsce nie zagrażają gwałtowne zjawiska. Wyjątkiem będą okolice Koszalina i Słupska, gdzie po południu zagrzmi i silniej powieje. Wczoraj nawałnice przetoczyły się przez wiele regionów. Pozostawiły po sobie połamane drzewa, uszkodzone dachy i setki tysięcy odbiorców bez prądu. Strażacy wyjeżdżali do akcji w związku z pogodą ponad 8 tysięcy razy.
3: Najwięcej, bo blisko 3000 interwencji odnotowano na Mazowszu. W Warszawie w związku z zagrożeniem zamknięto m.in. ogród zoologiczny i łazienki królewskie. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej PSP poinformował, że strażacy interweniowali także w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim i łódzkim.
1: W pozostałych województwach sytuacja już była mniej liczna i wymagająca, chociaż też były rejony, gdzie strażacy mieli dużo pracy z wypompowywaniem wody, usuwaniem powalonych drzew, zabezpieczaniem dachów.
3: Silny wiatr pozbawił prądu ćwierć miliona odbiorców. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o postawieniu w stan podwyższonej gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Było wiele emocji, ale bez poważniejszych incydentów, choć musiała interweniować policja. Na drodze do Morskiego Oka w Tatrach protestowali aktywiści, którzy domagają się likwidacji transportu konnego.
4: Gospodarka bez woli nie padnie, ale konie padają!
5: My nie zakładamy żadnego kompromisu. Dla nas nie ma czegoś takiego jak kompromis w transporcie konnym do Morskiego Oka.
0: Protestujący próbowali zablokować drogę siadając na jezdni, ale mundurowi szybko ich usunęli. A na Palenicę Białczańską przyjechała też grupa górali, którzy nie zgadzają się z zarzutami, że konie są źle traktowane.
6: Konie są żywicielami naszych od zarania.
7: Nie poddamy się, góral jest twardy jak skała. Wychowaliśmy się tu z końmi i będziemy walczyć o to, żeby po prostu te konie były od pokoleń są i będą.
0: Obrońcy praw zwierząt domagają się wprowadzenia elektrycznych przewozów do Morskiego Oka. Zapowiadają, że sami wystąpią o zgodę na taką działalność. Górale zarzucają im, że chcą przejąć ich interes. Lekarze walczą o życie 17-latka, który trafił do Centrum Leczenia Oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim z poparzeniami połowy ciała. Chłopak został oblany benzyną i podpalony w Jaworznie. Nadal przebywa na intensywnej terapii. Jego stan jest ciężki, mówi kierownik centrum Witold Miaśkiewicz.
2: Zaparzenie ogniem, podpalenie. Pacjent jest po pierwszym zabiegu operacyjnym. On jest w tym momencie, że tak powiem, na części intensywnej terapii. W kolejnym tygodniu będzie ponownie operowany.
0: Trzy osoby usłyszały w tej sprawie zarzuty usiłowania zabójstwa. To mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat. Wszyscy trafili im do aresztu.
8: To są aktualności jedynki.
0: Spokojnie, to tylko ćwiczenia. W powiecie parczewskim na Lubelszczyźnie testowane będą syreny alarmowe.

0: informuje o tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które wysłało alert do mieszkańców. Ćwiczenia będą przeprowadzane od teraz do godziny 11. Chodzi o sprawdzenie sprawności systemu alarmowania oraz procedur wykorzystywanych w sytuacjach zagrożenia. Iran oskarża Stany Zjednoczone o wypowiedzenie wojny wszystkim narodom. Chodzi o nałożenie sankcji gospodarczych przez USA na kraje utrzymujące kontakty handlowe z Teheranem.
1: Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu oświadczył, że najnowsze sankcje gospodarcze przeciwko Iranowi to kolonializm na pełną skalę i próba sprawowania eksterytorialnej suwerenności nad wszystkimi niezależnymi państwami członkowskimi ONZ. Wypowiedź jest reakcją na oświadczenie Trumpa, że każdy kraj, który prowadzi interesy z Iranem, poniesie ogromne konsekwencje gospodarcze. Jeśli groźba ta zostanie spełniona, dla Iranu oznacza to jeszcze większe kłopoty. Kraj mierzy się z inflacją wynoszącą oficjalnie 66%, a dotychczasowe sankcje i skutki wojny mocno pogorszyły warunki życia Irańczyków. MSZ ogłosił jednak, że nowe sankcje nie wpłyną na stanowisko reżimu, podobnie jak nie zrobiły tego te wprowadzone przez administrację Obamy. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: Jednocześnie Donald Trump utrzymuje, że traktuje cieśninę Ormus jako terytorium USA. Żegluga przez ten szlak kluczowy dla światowego handlu ropą jest właściwie zupełnie wstrzymana. Mocno wpływa to na ceny paliw na całym świecie. W związku z drożyzną w Polsce od poniedziałku znów obowiązuje, choć okrojony, program ceny paliw niżej. Dziś i jutro na stacjach za litr benzyny 95 płacimy nie więcej niż 6,54 zł. 98 kosztuje maksymalnie 7,36, a diesel 7,59. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
0: W południowej połowie kraju zachmurzenie będzie dziś niewielkie. Na pozostałym obszarze więcej chmur, przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu po południu lokalne burze. Temperatura maksymalna od 17 do 23 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
3: Reklama. Autopromocja.
5: Barytonem
6: i tenorem.
5: Zapraszamy Państwa
6: na dwa głosy.
5: W rytmie rocka albo hip-hopu.
6: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
5: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
6: Paweł Sztompkę
5: i Marcin Kuse.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
7: 8 minut po godzinie 7 w programie Pierwszym Polskiego Radia.
3: Familijna jedynka.
7: Sierpniowy poranek niedzielny, 23 dzień sierpnia. Dzień dobry, Małgorzata Bartas, witam.

0: Miriam, Maryja, Matka Boża, Królowa Polski, Jasnogórska Królowa Polski. Przed nami tydzień, w którym 26 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej minie 70 lat od jasnogórskich ślubów narodu. 70 lat to dużo. Wystarczająco, żeby to wydarzenie odłożyć na półkę historii, obok wielu innych ważnych dat i czarno-białych fotografii. Ale może warto zrobić inaczej. Na chwilę wejść w tamten czas i atmosferę, poszukać odpowiedzi na pytanie, skąd wzięła się potrzeba wypowiedzenia wtedy wspólnie tak mocnego przyrzekamy i czego prymas Stefan Wyszyński szukał dla Polaków, proponując nam właśnie taką drogę odnowy. Atmosferę tamtego wydarzenia przechowują archiwalne nagrania z Jasnej Góry. A w odczytaniu sensu inspiracji tamtych ślubowań na początek pomogą nam Bartłomiej Noszczak, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej i Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasowskiego. A przed nami Jasna Góra, 26 sierpnia 1956 rok.
1: Ludzie podchwytują słowa pieśni. Ze wzgórz Częstochowy pieśń chwały gra dzwon, gdzie Polski królowa łaskawy ma tron. Przed 300 laty włożyliśmy polską koronę na skronie Boga Rodzicy. Dzisiaj uznamy ją na nowo patronką i panią naszej ojczyzny. Uznamy jej prawo do nas i do wszystkiego, co polskie. Przyznamy się do Maryi jako do naszej matki i królowej. W tej chwili ojcowie Paulini wyjmują z ołtarza cudowny obraz. Z rąk ojców Paulinów przejmują obraz księża biskupi. A teraz po obraz Bożej Matki wyciągają się ręce matek. Matki podają obraz Maryi ojcom rodzin. Za nimi idą ministranci, księża, zakonnicy. Orszak zbliża się do szczytu. Ojcowie Paulini zdejmują cudowny obraz z lektyki i przynoszą go do ołtarza, na którym od

0: Królowa Polski spoczęła na tronie. Jedyną jego ozdobą jest wieniec złotych serc, okalający ramę obrazu. Na placu milion serc żywych. Najbliżej ołtarza fotel księdza prymasa. Pusty. Na fotelu wiązanka biało-czerwonych róż. U góry herb kardynalski, Maryja Jasnogórska, Wojciechowe lilie i ścięta głowa Jana Chrzciciela, ujęte napisem Soli Deo, samemu Bogu.
1: Jasnogórskie śluby narodu polskiego zostały ułożone przez internowanego w Komańczy prymasa Stefana Wyszyńskiego dokładnie 16 maja 1956 roku. Tego dnia przypada święto świętego Andrzeja Boboli, który nie dość, że był świadkiem ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, to jeszcze był ich autorem. Przypomnijmy, że jasnogórskie śluby narodu polskiego były wpisane w pewien kontekst, po pierwsze swego rodzaju odnowienia życia religijno-społecznego w PRL w drugiej połowie lat 50., ale także było wpisane w program jubileuszy 300-lecia obrony Jasnej Góry przed Szwedami. To jest bardzo istotny wątek obrony sanktuarium miejsca świętego przed zagrożeniem zewnętrznym i rocznicą 300-lecia odnowienia ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza. Prymas Stefan Wyszyński, zachęcony, czy zmotywowany, wręcz zmobilizowany do napisania ślubów przez panią Marię Okońską, zdecydował się to zrobić i tego 16 maja 1956 roku położył przed klęcznikiem pani Marii Okońskiej w Komańczy zapisany tekst przyrzeczeń ślubów jasnogórskich.
2: Wcale nie tak łatwo było przekonać kardynała Wyszyńskiego, żeby napisał odnowione śluby królewskie, czyli jasnogórskie śluby narodu polskiego. Ksiądz prymas uważał, że fakt, iż jest więziony, powoduje, że widać Pan Bóg nie chce, żeby on wypowiadał się, żeby jakieś pisał teksty, które będą wypowiadane publicznie. Bardzo długo się wzbraniał. Był taki moment, kiedy pani Maria była już troszkę załamana, ponieważ przyjechała do Komańczy na specjalną prośbę ojców Paulinów. Po rozmowach, po wspólnym zastanowieniu się doszli do wniosku, że tylko prymas może taki tekst napisać, a tutaj prymas stawia opór. I w pewnym momencie pani Marii przyszło do głowy, że przecież święty Paweł też z więzienia pisał listy do gmin chrześcijańskich. Kiedy ten argument księdzu prymasowi przedstawiła, on jakoś go przyjął i rzeczywiście jednej nocy napisał tekst ślubów jasnogórskich. To znaczy, że te treści gdzieś w nim bardzo głęboko pracowały. Tekst napisany z taką myślą, właściwie z taką obawą, czy będzie można go na Jasnej Górze wypowiedzieć. Pamiętam, jak pani Maria opowiadała, że kiedy już było wszystko ustalone, że 26 sierpnia na Jasnej Górze śluby zostaną wypowiedziane, to godzinę wcześniej w Komańczy ksiądz prymas wypowiedział je właśnie w obecności pani Marii.
0: Za chwilę złożymy jasnogórskie śluby narodu. Uznamy Maryję patronką i królową Polski. Przyrzekniemy jej uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby ojczyzna nasza była rzeczywistym jej królestwem. Śluby narodu.
3: Wielka Boga, człowieka matko, Boga Rodzico, Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo i Królowo Świata i Polski Królowo. Gdy upływa 3 wieki od radosnego dnia, którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci narodu polskiego i Twoje dzieci.
4: Królowo Polski, przyrzekam!
2: Dla mnie to jest zawsze fascynująca historia, jak zaproszono ludzi, Polaków na tę uroczystość. Ojcowie Paulini wysłali 1000 tysięcy listów, ale pamiętajmy, że to były czasy, kiedy w jednym momencie wysłanie takiej ilości listów natychmiast zwracało uwagę, budziłoby podejrzenia władz. Wiadomo, była cenzura, listy też były cenzurowane. I wtedy właśnie pani Maria i Instytut Prymasowski stanął na wysokości zadania. Członkini Instytutu i osoby zaprzyjaźnione rozjechały się po całej Polsce.

0: i w różnych miejscach po kilkanaście listów zostało wrzuconych do skrzynek. To nie wzbudziło podejrzeń władz. Te listy dotarły do parafii. Zaproszenie zostało przyjęte i w ten sposób tyle ludzi dotarło na Jasną Górę.
1: Tutaj, na Jasnej Górze, uwierzyliśmy w potęgę Królowej Polski. Uwierzyliśmy w niezwyciężoną moc, której na imię Maryja.

0: Ksiądz prymas bardzo całościowo patrzył na problemy, które dotykały społeczeństwo. On te problemy znał. Po pierwsze, był przygotowany merytorycznie, jednak to wykształcenie socjologiczne, katolicka nauka społeczna dawała szerokie spojrzenie na różne problemy, a poza tym nieustannie był w kontakcie z ludźmi. No oczywiście więzienie ten kontakt jakoś zatrzymało, ale ksiądz prymas bardzo dużo rozmawiał, spotykał się z ludźmi. Między innymi taką płaszczyzną kontaktu był ruch Rodzina Rodzin, który powstał w 1952 roku. Ksiądz prymas był takim jego opiekunem. Ten ruch skupiał rodziny, zwłaszcza rodziny wielodzietne. Wiele razy odbywały się spotkania, na których ludzie opowiadali o swoich problemach. Stąd taki mocny akcent też na tą problematykę rodzinną, związaną i z problemami małżeństwa, życia poczętego.
1: Prymas Stefan Wyszyński stworzył wyjątkowy program, nie tylko religijny, ale przede wszystkim społeczny. Mocno osadzony w historii, owszem, punktem wyjścia do jasnogórskich ślubów narodu jest przeszłość, ale przede wszystkim jest zorientowany ku przyszłości. Ma służyć człowiekowi, a człowiek PRL-u Anno Domini 1956 to człowiek zniewolony, to człowiek zastraszony, chociaż już pomału pozbywa się tej bariery lęku. Pamiętajmy, że to czas odwilży, względnej demokratyzacji, osłabienia struktur partyjno-państwowych. To też jest czas swego rodzaju odnowienia życia religijnego, przede wszystkim na szczeblu parafii. Pamiętajmy, że to Polska rządzona przez komunistów, to Polska, w której komunistyczny aparat władzy dąży do wyrugowania kościoła z życia publicznego, społecznego. Mówiąc językiem tamtej propagandy, kościół miał być zamknięty w kościelnej kruchcie, żeby nie podejmował jakichkolwiek akcji na zewnątrz. Prymas dobrze orientuje się w sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, odczytuje doskonale znaki czasu i tworzy program, który jest długofalowy, obliczony na 9 lat. Jego koronowaniem mają być obchody wielkiego jubileuszu Milenium Chrztu Polski w 1966 roku. A więc zobaczmy, no prymas izolowany, zamknięty, nie wiadomo co się z nim będzie działo, jak długo jeszcze będzie w izolacji, a on mimo to tworzy no taki bardzo odważny program, można powiedzieć, swego rodzaju rekatolizacji Polaków.
2: Na progu tysiąclecia Chrztu Polski Maryja chce odrodzić swój naród. Chce, aby ojczyzna nasza była krajem od piwnic aż do strychów bez grzechu ciężkiego, aby była Królestwem Jezusa Chrystusa. Przyrzekliśmy jej to dzisiaj i chcemy to przyrzeczenie wykonać, wypełnić złożone dziś śluby. Chcemy, chociaż tak bardzo czujemy się słabi.
1: Biskupi w 1957 roku, już po wyjściu prymasa Stefana Wyszyńskiego na wolność, powiedzą, że Polacy zeszli poniżej poziomu wierzącego pogaństwa. Zwróćmy uwagę na odwagę tych słów. Hierarchowie w tamtym czasie nie bali się postawić tak, powiedzielibyśmy, drastycznej, ale zapewne bliskiej prawdy diagnozy odnoszącej się do problemów społecznych. Pamiętajmy, że to jest ledwie 11 lat po wojnie, czas po największym kataklizmie w historii Polski, ale też Europy i świata, który generował bardzo poważne, bardzo głębokie rany, traumy. Można rzec, że prymas Stefan Wyszyński dzięki swojemu programowi w jakiś sposób starał się te traumy leczyć. Najpierw rozpoznać, doskonale zdiagnozować, odczytać, podać jakieś skuteczne panaceum, lek na to, żeby pozbyć się tych wad narodowych. Więc odnowienie ducha Polaków, odnowienie chrześcijaństwa, wielkie narodowe rekolekcje. One będą trwały od 1956 roku. 1956 rok, sierpień, to jest złożenie jasnogórskich ślubów narodu. Śluby, jak założył prymas, 3 maja 1957 roku zostały ponowione, już z jego udziałem na Jasnej Górze, i to otwierało właśnie ten długofalowy, 9-letni cykl wielkiej nowenny narodu.

0: rządu przygotowań do milenium polskiego chrześcijaństwa w roku 1966. Polacy zostali zachęceni przez prymasa Stefana Wyszyńskiego, ale też przez episkopat do realizacji w tych 9 latach kolejnych zawołań składających się na jasnogórskie śluby narodu polskiego.
1: Żeby do każdego człowieka mogła ta sprawa dotrzeć, ksiądz prymas postanowił, że w każdej parafii ten tekst zostanie powtórzony.
2: Te głosy z Jasnej Góry, od tronu łaski, głos ślubów jasnogórskich, są one programem na długie jeszcze lata w naszej ojczyźnie. Ciągle nam przypominają, co jest najważniejszego do wypełnienia dla zachowania życia narodu, wierność Bogu i krzyżowi Ewangelii Chrystusowej i Kościołowi, że zawsze trzeba żyć w łasce uświęcającej, zabiegać o to, ażeby życie naszej rodziny było poddane działaniu światła Ewangelii, zabiegać o świętość małżeństwa, ażeby rodzina była wierną Bogu, Bogiem silna, a młodzież wierna Chrystusowi. Przezwyciężać najrozmaitsze wady, nałogi, złe skłonności, nienawiści społecznej, rozwiązłości i nietrzeźwości. Przezwyciężając złe skłonności, trzeba zdobywać te cnoty, zwłaszcza społeczne, które prowadzą do współżycia całego narodu w pokoju, sprawiedliwości i miłości. A to wszystko nieustannie skierowywać ku naszej Królowej, która wyprasza nam łaski niezbędne do wypełnienia ślubów jasnogórskich narodów. Dzisiaj w czasie odnowienia tych ślubowań przypomnieliśmy sobie nasze zobowiązania i odpowiadaliśmy na nie. Królowo Polski przyrzekamy. To głos aktualny z Jasnej Góry.
0: W tamtych uwarunkowaniach jakakolwiek aktywność wykraczająca poza pewne ramy narzucone przez partyjnych decydentów była uważana za działalność antysystemową polityczną. Prymas Stefan Wyszyński zdał sobie z tego sprawę, ale świadomie rzucał wyzwanie komunistycznej ekipie władzy, co także pokazywało siłę Kościoła. Rok 1956 i kolejne lata Wielkiej Nowenny pokazały, że po pierwsze państwo już nie ma siły do tego, żeby powrócić do prześladowań Kościoła, do skrajnie represyjnej polityki wyznaniowej z czasów stalinowskich, ale z drugiej strony Kościół jest na tyle silny, że jest w stanie stawiać czoła państwu. Niestety jakimś nieszczęściem i zemstą Gomułki po śmierci z zagrobu jest to, że dzisiaj patrzymy na wielkie obchody milenium chrztu niemal wyłącznie przez kontekst wojny polsko-polskiej wywołanej przez komunistyczną ekipę władzy. Zapominamy o niezwykle bogatym, pogłębionym duchowo, religijnie projekcie odnowienia życia społeczno-religijnego. To była walka o człowieka, w sensie dosłownym. Na przykład walka z pijaństwem, walka o rodziny, walka o młodzież, o katolickie wychowanie młodzieży. To walka o małżeństwa. Prymas Stefan Wyszyński motywował wiernych Polaków do tego, żeby podejmowali swego rodzaju wyzwanie, walkę o siebie, żeby walczyli o siebie. Później jakimś echem, refleksem tego będą wypowiedziane przez Jana Pawła II słowa odnoszące się do własnego Westerplatte, do stawiania sobie coraz większych wyzwań. Wydaje mi się, że prymas Stefan Wyszyński w ten sposób pokazywał Polakom, że mimo obiektywnych okoliczności, w jakich się znaleźli, czyli tej komunistycznej opresji, czy represji powojennych, tak naprawdę człowiek zawsze w środku pozostanie wolny, jeśli chce. Wielka Nowenna otwierała właśnie, była uchyleniem drzwi do tego świata wolności wewnętrznej, który stawał oczywiście w kontrze do otaczającej Polaków rzeczywistości, determinowanej przez niby praworządność, niby demokratyzację, niby wolność. Kościół zachęcał w sposób otwarty, expressis verbis, po pierwsze do stawania w prawdzie i walki o siebie.
3: Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych, nie damy pogrześć wiary.

Królowa Polski przyjmuje swój naród. Jej tronem jest dziś całe jasnogórskie wzgórze. Dostrzeże ona każdego i ciebie, chociażbyś stał na samym końcu placu, zagubiony w tłumie.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Wielkie słowa, wielki tłum, wielkie przyrzeczenia, a przecież za tym wszystkim zawsze kryje się konkretne serce pojedynczego człowieka i konkretne zobowiązania. Po 70 latach warto zapytać już całkiem osobiście, które z przyrzeczeń Jasnogórskich Ślubów Narodu domaga się dzisiaj mojego osobistego, przyrzekam, które szczególnie państwa zatrzymuje. Może dlatego, że dotyka czegoś bardzo dobrze znanego z własnego życia. Czekam na państwa refleksje z podpisanych SMS-ach, które można przysyłać na numer 71-151. A wśród książek przygotowanych dla ich autorów są także publikacje Anny Rastawickiej z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, od lat przybliżającej duchowe dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia. Jak tamte przyrzeczenia brzmią z perspektywy naszego dzisiaj? Anna Rastawicka.
2: Śluby jasnogórskie, czasami niektórym się wydaje, że to taka daleka przeszłość, to zobowiązania narodu, to co ja mam tutaj do zrobienia. A tymczasem śluby są jakby takim moralnym kręgosłupem narodu. Jak powiedział o nich święty Jan Paweł II, są polską kartą praw człowieka. Są te

też jakby taką konfrontacją z duchem czasu, który nas coraz bardziej zagarnia, bo dzisiaj świat mówi: po co ci wiara w Boga? Wystarczy ci konto, wystarczy ci twoja przemyślność, wystarczy ci rozum, pieniądze. Pan Bóg ci niepotrzebny. Pan Bóg stoi jakby w poprzek twoim potrzebom fizycznym, psychicznym. Nie wszystko ci wolno, kiedy wierzysz. Dlatego lepiej zostaw Pana Boga. Zostaw Kościół, zostaw Pismo Święte. To dla babci, to nie dla mnie. A śluby jasnogórskie w pierwszym roku mówią wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi Świętemu. I to kobiety. Matki, babcie uczą dzieci przeżegnać się, prowadzą dziecko do kościoła. To matki uczą wiary tej na miarę dziecka. Świat mówi: nie ma grzechu. Są zranienia, są trudności, przeciwności. Grzechu nie ma. A w ślubach jasnogórskich drugi rok, rok łaski, ksiądz prymas mówi: przyrzekamy żyć bez grzechu ciężkiego. Niektórzy mówią: czy to możliwe, to przesada. A ksiądz prymas odpowiada: aż tyle zapragnęliśmy, bo nie możemy utonąć w błocie. Naród nasz nie może utonąć w błocie. Jest to nie tylko racja religijna, ale też patriotyczna. Świat mówi: możesz zabić, jak ci dziecko niewygodne, masz prawo do swojego ciała. A śluby jasnogórskie mówią: obrona życia. Choćbyśmy my mieli zginąć, jak nasi ojcowie ginęli na frontach, nie zadamy śmierci bezbronnym. Świat mówi: jak ci mąż niewygodny albo nie pasuje, możesz zmienić. Jak ci się żona znudziła, nic nie czujesz do niej, jak dzisiaj często się mówi: ja nic do niej nie czuję. No to wobec tego mogę zostawić dzieci. Niepotrzebna nierozerwalność małżeństwa, niepotrzebna trwałość rodziny. A śluby jasnogórskie mówią: będziemy stać na straży nierozerwalności małżeństwa. Świat mówi: po co ci rodzina? To jest obciążenie, to cię zniewala, to utrudnia twoje możliwości intelektualne, osobowe. Rodzina ci niepotrzebna. A prymas w ślubach jasnogórskich: rodzina Bogiem silna. Jeżeli nasze rodziny nie będą silne Bogiem, nie uda nam się obronić trwałości rodziny, pokoju w rodzinie bez pomocy Bożej. Świat mówi: młodych uwolnić jak najszybciej od tych przesądów wiary. A śluby jasnogórskie mówią: młodzież wierna Chrystusowi. I jaki mamy owoc tego uwalniania młodych od wiary, od wymagań? Coraz więcej samobójstw, coraz więcej depresji. Dlatego śluby to nie jest jakiś luksus narodowy. To jest konieczność naszej codzienności. Świat mówi: zwyciężyć możesz tylko siłą. A w ślubach jasnogórskich mamy przyrzeczenie miłości i sprawiedliwości społecznej. Ksiądz prymas mówi: zamieniamy się w środowisko zjadających się wzajemnie wilków, a jesteśmy ludźmi. Nienawiścią nie obronimy naszej ojczyzny, a musimy ją bronić. Brońmy ją miłością. Każdy ma się odmieniać. Gdybyśmy my wszyscy się odmienili, tak jak pragnął tego ksiądz prymas, to mówił, i politycy musieliby się odmieniać, czy chcieliby, czy nie. Bo wszyscy mamy się odmienić, a wtedy wybierzemy takich polityków, którzy będą wierni tym wartościom, które nam będą bliskie, które będą bliskie naszemu narodowi. My mówimy: słabość to tylko sprawa człowieka, a prymas mówi: są wady narodowe. I wymienia jako te wady lenistwo, lekkomyślność, marnotrawstwo, pijaństwo i rozwiązłość. Ale jednocześnie w ślubach mówi o cnotach: wierności, sprawiedliwości, miłości, szacunku. Mówi jednocześnie, że mamy zło zwyciężać dobrem. No i ostatni punkt ślubów jasnogórskich Wielkiej Nowenny: cześć dla Matki Najświętszej. To jest to, co zawsze było naszą siłą. Nie było Polski na mapach, ale mieliśmy swoją królową. Dzisiaj zagrożenie tożsamości naszej wiary,

naszej kultury, naszego narodu, ale mamy Matkę Bożą, Królową naszą. I dlatego szczególnym zadaniem jest właśnie realizacja ślubów jasnogórskich, które są taką gwarancją normalności naszego życia osobistego, rodzinnego i narodowego.

0: Solideo per Mariam, to zawołanie prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego stało się również tytułem oratorium, które rozbrzmiewało na Jasnej Górze kilka lat temu. Jasna Góra to oczywiście także ojcowie Paulini, których konfratrem był kardynał Wyszyński. Trudno sobie wyobrazić tamte wydarzenia bez ich obecności, bez ich też aktywności. Od wieków na Jasnej Górze przy tronie królowej Polski byli także oczywiście wtedy, kiedy Jasna Góra słyszała wielkie przyrzekamy. Od tamtej pory zmieniają się pokolenia, czasy, ludzie przychodzący przed obraz jasnogórskiej królowej Polski, ale pytanie, co zrobić ze słowami raz tutaj wypowiedzianymi, pozostaje i każdy, również Paulin, w jakiś sposób się z tymi słowami, przyrzeczeniami mierzy. Także ojciec Beniamin Bąkowski, od kilku miesięcy generał zakonu Paulinów, po ponad 25 latach posługi poza Polską wrócił do kraju i na Jasną Górę. Jak z tej perspektywy patrzy na jasnogórskie śluby narodu?
1: Śluby jasnogórskie błogosławionego księdza prymasa są bardzo aktualne, również i dzisiaj po 70 latach, bo one dotyczą również tych problemów, które dzisiaj przeżywamy i nie tylko w Polsce, ale chyba na całym świecie. Bo przede wszystkim ksiądz kardynał, pisząc te śluby, nie tyle koncentrował się na strukturach kościoła, tylko skoncentrował się na sercu człowieka, na sumieniu człowieka. To jest podstawa w życiu. Jeżeli człowiek nie pozwoli, aby jego serce się przemieniło, to nawet najlepsze struktury kościelne, najpiękniejsze programy niczym nie pomogą. Jeżeli serce człowieka nie nawróci się ku Bogu, ku Matce Najświętszej, to jest podstawa ślubów jasnogórskich. Na złożenie tych ślubów zgromadziło się ponad milion ludzi. Wiemy, że wolność była zagrożona. Kardynał widział to, cierpiał z tego powodu, sam tego doświadczał, sam był więziony, ale pomimo tego pokazał, co? Że jego wnętrze jest wolne. Pomimo zewnętrznego ucisku, tej niesprawiedliwości, on pozostał człowiekiem wolnym.

nie złamał się, dlatego że jego wiara była mocna, jego serce było mocne, jego serce kochało Pana Boga i kochało człowieka. Dlatego ja kładę ten akcent taki bardzo indywidualny, bo od tego zaczyna się właśnie.

0: Panie Jezu, od tych ślubów minęło 70 lat. Co zostało zrealizowane z tych ślubów? Czy Polska stała się lepsza? Czy świat stał się lepszy? Każdy z nas musi dać odpowiedź sam. Jest jakaś część ludzi, która te śluby, to przyrzekamy, wypełnili, ale niestety jest część ludzi, którzy odrzucili te śluby. Oni albo ich dzieci. Bo czy tych problemów, które były 70 lat temu, dzisiaj nie ma? Dalej są. Dalej walczymy o ochronę dziecka, poczętego jeszcze nienarodzonego. Walczymy o godność kobiet, o wolność. Ten problem został jakoś w nas. Może jest mniejszy, większy. Pokazywanie wartości tych ślubów poprzez moje życie, poprzez moją postawę życiową, ma wpływ na innych ludzi. Człowiek, kiedy mówi przyrzekam, jest świadom tego, do czego się zobowiązuje. Powinien być świadom, jaką bierze wielką odpowiedzialność na siebie. To jest podobnie jak w małżeństwie. Dwoje młodych ludzi zakochuje się, chcą sobą być, ślubują sobie, zobowiązują się do czegoś. Przede wszystkim do wierności, do bycia sobą w dobrych i złych chwilach. To jest potrzebne. Potrzebujemy znaków widzialnych. Zobowiązałem się, chcę to teraz wypełnić. Przy Matce Bożej składamy te śluby, bo wierzymy, ufamy w to, że ona pomoże nam je wypełnić. Będzie nam duchowo towarzyszyć w naszym życiu. Człowiek przy mamie czuje się jakoś bardziej pewnie. Ona patrzy na mnie, ona pilnuje, ona będzie czuwała na tym, aby wszystko dobrze było. Tak samo nie mogły się te śluby odbyć bez Matki Bożej. To nie są słowa rzucane na wiatr. To były bardzo ważne słowa. One nieustannie w tym wietrze, że tak powiem, poruszają się przez 70 lat i one poleciały z tym wiatrem poza Polskę jeszcze, nie tylko tutaj. W każdym klasztorze że zazwyczaj Paulini mają obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. I bez względu, czy jesteśmy w Polsce, czy w Afryce, w Australii, czy w Ameryce, Matka Boża Jasnogórska nam towarzyszy. Wszędzie obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Będąc w Niemczech, na naszych różnych parafiach, czy w Altötting, czy w Passau, czy jeszcze w Regensburgu, ja sobie powiedziałem, Panie Jezu, naucz mi się patrzeć z miłością i z przebaczeniem. Nie pozwól mi nigdy, aby w moim sercu była nienawiść do tych ludzi. Ja im przebaczam wszelkie zło, które zostało popełnione podczas II wojny światowej. Ja też nie odpowiadam za grzechy moich rodziców czy moich dziadków. Dlatego jako chrześcijanin ja idę z przebaczeniem. To też uczy mnie takiej pokory. Gdyby nie było tej postawy, to ja bym pewnie się męczył bardzo mocno w Niemczech. Lepsze jest, aby szukać piękne, dobre przykłady i na tym się koncentrować. Ja mam bardzo dobre doświadczenie kościoła właśnie niemieckiego w tych miejscach, gdzie ja byłem. Byłem tam 20 lat. Ja nigdy nie miałem pustego kościoła. Ja nigdy nie narzekałem, że musiałem siedzieć godzinami w konfesjonale, nikt nie przyszedł. Ludzie szukają klasztorów w Niemczech, gdzie mogą wyciszyć się. Są młodzi ludzie w kościele. Przychodzą się spowiadać. To jest prawda, że liberalizm ma duży wpływ na życie księży, kapłanów, biskupów również. Jest pewien rozłam, zbyt taka otwartość na rzeczy nowoczesne, które do niczego dobrego nie doprowadzą. Ale też są biskupi na miarę właśnie kardynała Wyszyńskiego. Kardynał Wyszyński nigdy nie obrażał człowieka, nigdy nie atakował człowieka. On zawsze widział w człowieku obraz Pana Boga, miał wielki szacunek do niego, a jeżeli o czymś mówił negatywnie, to tylko o czynach, pewnych wyborach, że są niewłaściwe i zwracał uwagę, że to trzeba zmienić. Będąc właśnie w Niemczech czy we Włoszech wcześniej, ja się nauczyłem szacunku do każdego człowieka, ale jednocześnie starałem się być zawsze klarowny, kim ja jestem, jakie mam ja wartości i chciałbym, żeby to szło dalej, żeby Paulini na Jasnej Górze, Paulini w każdym klasztorze na całym świecie, przede wszystkim patrzyli się na człowieka z miłością i z szacunkiem. Mamy prowadzić ludzi do Pana Boga, nawet tego niewierzącego. Myślę, że kardynał Wyszyński nam pomógł, dał nam pewne światło. Trzeba być wdzięczny za takiego człowieka. No, mamy jeszcze pokolenie, które żyło kardynałem prymasem Wyszyńskim. Oni go znali. Dla tych ludzi jest bardzo ważne, ale dla młodych ludzi, gdybyśmy zrobili jakąś małą ankietę, nawet w Częstochowie, w Warszawie, jakimś wielkim mieście, zapytali się o Wyszyńskiego, to musi ktoś być naprawdę bardzo związany z kościołem, że a, to jest Wyszyński. Historia jest ważna, ale nie można żyć tylko historią, tylko przeszłością. Człowiek mądry bierze starego i z nowego, że tak powiem. Żyjemy w tych czasach, w teraźniejszości i my potrzebujemy teraz nowych ludzi, nowe przykłady. Czyli nas, obecnych, żyjących kapłanów, biskupów, papieża, Paulinów. My mamy celebrować przede wszystkim Pana Boga, wartości, jakie daje nam Ewangelia. 70 lat ślubów jasnogórskich dla mnie bardzo ważne, abym miał tyle siły, abym ja sam swoim życiem pokazał, że jestem wierny i że je wypełniam swoim życiem. I oczywiście zapraszam na Jasną Górę, gdzie Matka Boża wskazuje na swojego Syna Jezusa Chrystusa, pokazuje nam, co jest najważniejsze, najpiękniejsze w naszym życiu. Tam, gdzie Matka Boża, tam jest wiara, tam będzie dobro.
1: Polskie Radio.

0: Góralskie nuty w opowieści o jasnogórskich ślubach narodu nie powinny dziwić. Prymas Stefan Wyszyński mówił o ślubach. Powstały one wśród gór w odosobnieniu mego więzienia, a rok po uwolnieniu w kazaniu do górali w Zakopanem dopowiadał, że zawarty w nich program nie tylko w górach jest zrodzony, ale w górę prowadzi. Sursum corda, w górę serca. Wielokrotnie wracał na Podhale, chętnie rozmawiał z góralami, czerpał z ich doświadczenia i dzielił się swoim. Towarzyszył mu w tym także często kardynał Wojtyła. Karol Wojtyła. Z pamięci o tamtych spotkaniach powstało oratorium Równo i ku górze z muzyką Bartłomieja Gliniaka i librettem Zofii Trutty, która jako dziecko była świadkiem pobytów prymasa Wyszyńskiego na Bachledówce. I może w tym góralskim Równo i ku górze kryje się też podpowiedź, jak dochować składanych przyrzeczeń. Łatwiej, kiedy droga jest równa, trudniej, kiedy zaczyna prowadzić pod górę. Dobrze o tym wie inicjator powstania oratorium bachledowiańskiego Równo i ku górze, Jan Mrowca, przedsiębiorca, społecznik, góral z Czerwiennego.
1: Po koncercie w Krakowie, po prapremierze oratorium otrzymaliśmy homilię, którą ksiądz kardynał wygłosił w Zakopanem. Homilia nazywa się Sursum Corda, a tytuł naszego oratorium jest Równo i ku górze. W tej homilii ksiądz kardynał opowiada o tym, jak wpadł na pomysł ślubów jasnogórskich. Mówi, że w górach się ten pomysł narodził, że góry go inspirowały i bardzo mocno używa symboliki górskiej. Tą narracją górską się posługiwał, żeby tłumaczyć, jak to wszystko ma wyglądać. Oczywiście śluby jasnogórskie są przepisem szalenie trudnym i wymagającym. Jeśli staramy się je brać poważnie, no to to jest powiedzmy Giewont albo Irysy, czyli góra nie do zdobycia dla niektórych. Ale on właśnie patrząc na taterników, na ludzi gór, pokazuje, że to się może wydarzyć. Tylko trzeba odpowiednio do tematu podejść. Trzeba być wytrwałym, ale bez zrywów, bez uniesień. Cały czas z konsekwencją dążyć do celu, obrać sobie ten cel, który jest gdzieś w górze. I tak jak dobry taternik myśli, co robi, zastanawia się, asekuruje, rozważa każdy krok, ale też się nie cofa, stawia krok za krokiem powoli. Potrzebny jest też cel wędrówki. Nie możemy sobie chodzić tak byle jak, to znaczy się, co sobie pomyślimy. Raz w prawo, raz w lewo. Dobry taternik i dobry podróżnik wie, gdzie chce dojść. Ma plan, jest przygotowany, jest zaopatrzony. To, co w górach często ja spotykam, to jest to, że czasem tego celu nie widać. Zwłaszcza jeśli się jest w dolinie, nie widać ani nieba, ani słońca. Ważne, żeby w tej dolinie nie zostać, iść dalej. A na końcu tej doliny szlak zaczyna się kierować ku górze. Na samym końcu jest właśnie ten cel i też ta radość, że się udało, mimo trudu. Na pewno w górach potrzebny jest szlak, potrzebny jest przewodnik. Oczywiście można chodzić po swojemu, po górach. Myślę, że święci tak chodzą, natomiast dla nas, dla mnie, poruszanie się po wysokich, nieznanych mi górach bez przewodnika jest niemożliwe. No i tutaj właśnie dzięki opatrzności mieliśmy na Bachledówce dwóch takich przewodników, ludzi, którzy szlaki tyczyli, pokazywali. No oczywiście pozostaje kwestia wiary, no ale to już jest to, co każdy musi z nas sobie przepracować. Czy wierzymy im, jak uwierzyło wielu i świadczą, że jest,

że to nie jest fikcja, że to jest prawda, że to działa, to już każdy musi sobie przepracować w swoim sercu i uwierzyć, zaufać. Tego już nie umiemy nauczyć. Mamy świadectwa, że wielu przeszło tym szlakiem, który Jan Paweł II, kardynał Wyszyński wytyczyli i pokazali. Sami nim przeszli. Widzieliśmy, jak trudno było czasem im iść do góry, ile to kosztowało. Więc wiemy, że jest i wiemy, że warto. Na Bachledówkę też trzeba się wspiąć. Dawniej moi dziadkowie chodzili zawsze na nogach, nie było jeszcze to wszystko skomunikowane, więc wiedzą, co to jest trud wspinania się na Bachledówkę, zwłaszcza zimą. Dzisiaj już można samochodem podjechać i to jest wygodne, natomiast te widoki dalej zachwycają i radują wszystkich pielgrzymów i turystów, którzy tam docierają. Bachledówka od samego początku jest maryjna, jest nazywana taką Jasną Górą Podhala, potocznie oczywiście. Kościół jest pod wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej, więc ludzie pielgrzymują do Maryi na Bachledówkę. Wiemy dobrze, bardzo mocno to jeszcze odkryliśmy poprzez studiowanie słów Wyszyńskiego o Maryi. Wszystko postawiłem na Maryję. To była jego dewiza na trudne czasy. Zawierzenie Maryi i oddanie wszystko jej. Tego się uczyliśmy od Wyszyńskiego. To zaufanie jego i patrzenie cały czas w tą, która ochroni, która poprowadzi, pocieszy, jak będzie potrzeba. Takie dwa filary. Filar maryjny i filar nauczania kardynała Wyszyńskiego, który wskazuje na Maryję, a Maryja wskazuje na Chrystusa, więc kierunek jest tylko ku

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. Polskie Radio. Radio kierowców.
2: Patryk Bedliński, zapraszam. Trwają utrudnienia po tragicznym wypadku, który nocą wydarzył się między Tczewem a Gniewem. W okolicach miejscowości Narkowy na drodze krajowej 91 zderzyły się dwa samochody osobowe. Pojazdami podróżowało 7 osób. Dwie niestety zginęły, 5 zostało rannych. Niestety bilans poszkodowanych zwiększył się. Wcześniej mieliśmy informacje o 3 osobach z obrażeniami. Na razie nie wiadomo, jak doszło do wypadku. Na miejscu jest policja, która ma to wyjaśnić. Lądował tam też śmigłowiec ratunkowy. Trasa między Tczewem a Gniewem jest zablokowana, a objazd jest możliwy zarówno autostradą A1, jak i drogą wojewódzką 230. Za chwilę o tym zdarzeniu powiemy więcej w aktualnościach jedynki. Na S61 pojawiły się problemy między Ełkiem a Suwałkami. Na 62 kilometrze tej drogi ekspresowej samochód ciężarowy wywrócił się na jezdni. Zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Warszawy na trasie Ełk-Suwałki na S61. Problemy mamy również między Nysą a Opolem. Na odcinku krajowej 46. W okolicach Mależowic Wielkich na 69 kilometrze samochód osobowy zderzył się z pojazdem ciężarowym. Poszkodowana w wyniku wypadku jest jedna osoba, a droga zupełnie nieprzejezdna. Możemy to objechać na przykład kierując się na drogi wojewódzkie 4.

0: 401 i 385 do Grodkowa. Inna trasa to droga 407 i 405. Ta trasa prowadzi m.in. przez Tułowice. A tymczasem zakończyły się problemy między Kaliszem a Pleszewem na trasie numer 12. Tam samochód osobowy potrącił wcześniej kierującego hulajnogą i ta droga była także zablokowana. Na wiadomości od Państwa czekamy niezmiennie pod numerem telefonu 22 513 11 11.
1: Jest 8:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Tragedia na drodze w miejscowości Narkowy na Pomorzu. Nie żyją dwie osoby, 5 ma obrażenia. Nowe przepisy przeciwko patostreamerom już obowiązują.
2: Policja albo inne służby mogą interweniować, żeby taki patostreaming przerwać.
1: To był przedostatni przystanek wakacyjnej trasy jedynki. Podsumujemy emocje po koncercie Lata z Radiem w Tarnowie. Jedno z aut całkowicie rozerwane. Dwie osoby zginęły, 5 zostało rannych. Zaczynamy od tragicznego wypadku w okolicach Tczewa na Pomorzu. Doszło do niego przed godziną 4:00 w miejscowości Narkowy, powiedział w Polsat News Konrad Majewski ze Straży Pożarnej w Tczewie.
3: Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Niestety dwie osoby poniosły śmierć. Dwie zostały natychmiast przetransportowane do szpitali w Kwidzynie oraz Gdańsku. Do Gdańska śmigłowcem LCR, do Kwidzyna karetką. Na miejscu pozostały 3 osoby, do których też jedzie jeszcze karetka. Natomiast kierowca jednego z samochodów został przez policjantów przetransportowany na komendę policji.
1: Po wypadku droga krajowa nr 91 między Tczewem a Gniewem jest zablokowana. Służby wyznaczyły objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Polska zaostrza walkę z patostreamerami. Obowiązują już nowe przepisy kodeksu karnego. Za zarabianie na publikowaniu przemocy grozi kilka lat więzienia.
4: Przestępstwo jest ścigane z urzędu, a policja może natychmiast wejść do mieszkania patotwórcy i przerwać transmisję, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Więc policja albo inne służby mogą interweniować, żeby taki patostreaming przerwać, czy to na miejscu zdarzenia, czy również na przykład wymagając od platformy.
4: Potrzeba też jest edukacji, mówi Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
5: To dzieci najmłodsze częściej oglądają tego typu patotreści niż starsze nastolatki. No te dzieci naprawdę jeszcze poznawczo nie są gotowe, żeby móc ocenić, że to jest właśnie niewłaściwe.
4: Sądy zyskały także prawo do konfiskaty całego zysku, jaki twórcy zgromadzili z internetowych wpłat. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Polska już po burzach i wichurach. Sytuacja pogodowa się uspokoiła. Strażacy mogą odetchnąć po bardzo intensywnej dobie pracy. Do usuwania skutków nawałnic wyjeżdżali ponad 8 tysięcy razy, powiedział w TVP Info Karol Kroć z Komendy Głównej.
6: Sytuacja w naszej ocenie już jest całkowicie spokojna, stabilna i w zasadzie nie mamy pogodą w tym momencie żadnych problemów. Jeżeli chodzi o wczoraj, to zakończyliśmy ogólny bilans wszystkich działań na 8048 zgłoszeniach.
1: Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że dziś pochmurna aura utrzyma się w niektórych regionach, ale synoptycy prognozują burzę tylko w środkowej części wybrzeża.
7: Odchodzący niż nadal będzie oddziaływał przede wszystkim nad północną częścią Polski. Tam możliwe będą przelotne opady deszczu, a wiatr pozostanie porwisty.
1: Według prognoz IMGW w przyszłym tygodniu w całym kraju ma być cieplej i pogodniej.
8: To są aktualności jedynki.
1: Kanada reaguje na amerykańskie cła. W odpowiedzi na 50-procentową stawkę Ottawa wprowadzi od 8 września cła odwetowe na amerykańskie towary. Ogłosił to premier Kanady Mark Carney. Kanada odpowie takimi samymi cłami na zasadzie dolar za dolara, by ochronić naszych pracowników, rolników, rodziny i firmy. Cła będą wprowadzone na amerykańską stal, nabiał, sprzęt AGD i sprzęty rolnicze, a także na papier, celulozę i elektronikę. Amerykańskie taryfy obowiązują od soboty. Dotyczą kanadyjskich alkoholi, mebli, nabiału przemysłu odzieżowego, sprzętu hokejowego i sieci rybackich. Piątkowe rozmowy handlowe nie doprowadziły do porozumienia między Ottawą a Waszyngtonem. Na wielkiej scenie plejada gwiazd polskiej estrady. Wieczorny koncert na

0: W kampusie Akademii Tarnowskiej zakończył całodniową zabawę w ramach lata z Radiem i Telewizją Polską. Występ znanych muzyków oglądał tłum mieszkańców i turystów, z którymi rozmawiał Maciej Walecki.
1: Jaki występ ci się najbardziej podobał?
2: Dawida Kwiatkowskiego.
3: Ja najbardziej kocham Majkę Jeżowską.
1: To tak jak ja.
3: Nie tak jak pan. Ja ją kocham jeszcze bardziej.
2: Takie światło, takie mocne, ta muzyka zwalniająca, przyspieszająca. Cudowne. Naprawdę.
4: Od strony Brzostku, żeśmy przyjechali. Brzostku deszcz, a tutaj super pogoda.
5: Fajnie, że w Polsce w ogóle robią takie fajne koncerty i że w Tarnowie, bo tak to tak daleko gdzieś w Warszawie, no miło, że pomyśleli o Tarnowie.
0: Tarnów był 10. przedostatnim przystankiem na naszej wakacyjnej trasie. W sobotę 29 sierpnia w imprezową stolicę Polski zamieni się GoDub. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Iga Świątek odpadła w półfinale turnieju tenisistek w Cincinnati. Broniąca tytułu Polka przegrała z rozstawioną z trójką Amerykanką Jessicą Pogulą po długim i zaciętym pojedynku 5-7, 6-4 i 4-6. Tym samym zakończyła się zwycięska seria najlepszej polskiej tenisistki, która wygrała 10 pojedynków z rzędu. Iga Świątek tak podsumowała mecz z Pogulą.
7: Na pewno był bardzo zacięty. Myślę, że też był długi z uwagi na dużo breakpointów i dużo gemów, gdzie były równowagi. Na pewno w dziwnych momentach czasami pojawiały się błędy, pewnie trochę spowodowane to było wiatrem. Na pewno nie grało się mega komfortowo, ale cieszę się, że właśnie w drugim secie wróciłam i grałam trochę bardziej swój tenis i trochę bardziej ciężką piłkę dla niej. No i szkoda, że pod koniec trzeciego nie udało się tego utrzymać.
6: Turniej w Cincinnati jest ostatnim sprawdzianem przed US Open, podobnie jak impreza w Cancun, w której w finale zagra Hubert Hurkacz. Polak wygrał z Brazylijczykiem Moezem Echardzim 6-3-6-4 i o tytuł zmierzy się z najwyżej rozstawionym Argentyńczykiem Sebastianem Baezem. Polskie siatkarki od zwycięstwa rozpoczęły występ w Mistrzostwach Europy. Podopieczne włoskiego trenera Stefano Lavariniego w pierwszym spotkaniu fazy grupowej wygrały w Stambule z Węgierkami 3-0, mówi libero Justyna Łysiak.
8: Myślę, że na pewno na początku trochę nerw, bo to jest pierwszy mecz, też chciałyśmy dobrze wejść w ten turniej i z dobrej strony się pokazać. Myślę, że na pewno od początku tego meczu zaprezentowałyśmy się dobrze. W tym pierwszym secie pokazałyśmy, że no taką dominację, myślę, bardzo dobry ten pierwszy set w naszym wykonaniu. Potem myślę, że miałyśmy trochę więcej problemów, też przeciwniczki zaczęły grać trochę lepiej, no ale na koniec się 3-0 dla nas.
6: Jutro Polki zmierzą się z Łotyszkami. Emocjonujące widowisko stworzyli piłkarze Śląska Wrocław i Widzewa Łódź w piątej kolejce Ekstraklasy. Łodzianie od siódmej minuty grali w dziesiątkę po tym, jak czerwoną kartkę otrzymał Przemysław Wiśniewski, ale mimo to prowadzili do przerwy 2-0. W drugiej połowie Śląsk zabrał się za odrabianie strat i mecz zakończył się remisem 3-3. W innych wczorajszych spotkaniach także padły remisy, ale 1-1. Korona Kielce podzieliła się punktami z Motorem Lublin, a Piast Gliwice z Legią Warszawa. W lidze włoskiej gol Piotra Zielińskiego na inaugurację sezonu. Polak zdobył bramkę dla Interu, a zespół z Mediolanu pokonał Monce 4-1. Bez gola Robert Lewandowski. Polak tym razem wszedł z ławki rezerwowych w 65. minucie. Jego Chicago Fire zremisowało w Nowym Jorku z Red Bulls 1-1. Następne aktualności sportowe 5 minut po 11.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Pogoda.
0: Wyraźna różnica w pogodzie między południową a północną połową Polski. W tej pierwszej dziś będzie niewielkie zachmurzenie, w drugiej przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu po południu lokalne burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosnąć.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
12: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertebouw Orchestra, Orkiestr Symphonique de Montreal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.niwc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
4: Reklama.

0: programie pierwszym Polskiego Radia. Poranek sierpniowy, niedzielny. Małgorzata Bartos, witam. Dzień dobry.
1: Familijna jedynka.
0: Wczoraj w kościele 22 sierpnia przywoływaliśmy Maryję jako królową, a przed nami 26 sierpnia uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. I właśnie do niej, jasnogórskiej królowej Polski, znów prowadzą drogi tysięcy pielgrzymów. To drugi po 15 sierpnia wielki sierpniowy szczyt pielgrzymowania na Jasną Górę, szczególnie tego pieszego. Tak jest dzisiaj. Tak było 70 lat temu. Wtedy przed jej tron przybyło ponad 1 000 000 ludzi. Prymas Wyszyński zaproponował im bardzo konkretne przyrzekamy, bo śluby miały nie tylko zobowiązywać, miały pomagać podnosić to, co w życiu człowieka, rodziny, całego narodu zaczynało się chwiać i tracić oparcie. Sursum corda, w górę serca. I chyba trochę w tę stronę prowadziły nas także dzisiaj państwa SMS-y. Miało być o składanych obietnicach, które pomagają trzymać życiowy kierunek, a zrobił się z tego mały rachunek sumienia. Bo czasem pamiętamy słowo niedotrzymane przez całe dziesięciolecia. Pani Grażyna po 47 latach wciąż mówi, że gryzie ją sumienie, że nie pomogła przyjaciółce, choć jej to obiecała. Pan Antoni z Gliwic przyznaje się do kolejnych łamanych postanowień niespóźniania się na ważne spotkania, ale kończy swoją wiadomość: napisałem wszystko szczerze, jak na spowiedzi świętej. Ale niedotrzymane kiedyś słowo nie musi być ostatnim słowem. Pani Elżbieta z Biłgoraja pamięta złamane przyrzeczenia pierwszokomunijne dotyczące alkoholu i papierosów. Bardzo to przeżyła. Dziś nie pije i nie pali. Są też obietnice, których można się uchwycić. Pani Krystyna po pandemii obiecała sobie, że każdego roku będzie wracać na Jasną Górę i pisze, że sama perspektywa tej drogi daje jej siłę. Może więc taki rachunek sumienia jest bardzo dobrą okazją, by zacząć od nowa. Zmaganie o odnowę, o przemianę, wspinanie sursum w górę, do czego w jasnogórskich ślubach narodu zachęcał prymas Stefan Wyszyński. Pan Paweł z Nowego Targu napisał krótko: śluby jasnogórskie według mnie nas wiążą, są potrzebne i zmieniają nasze życie. Wiążą nie jak powróz, raczej jak więź, której można się uchwycić, kiedy trzeba znowu równać ku górze. Dziękuję Państwu za te SMS-y, za szczerość, za swoje osobiste refleksje, a do ich autorów powędrują dzięki uprzejmości Instytutu Prymasowskiego książki poświęcone jasnogórskim ślubom narodu, między innymi wypełniamy jasnogórskie śluby narodu czytania na maj, teksty Stefana kardynała Wyszyńskiego. Dziś, wczoraj, jutro książka zbierająca teksty naukowe dotyczące jasnogórskich ślubów narodu, bardzo pogłębiona analiza tych przyrzeczeń i jeszcze inne drobniejsze książeczki, ale przede wszystkim same jasnogórskie śluby narodu, czyli tekst. Taka mała broszurka, którą warto mieć w pobliżu, żeby do niej czasami wracać.

0: A teraz już czas na inne ważne sprawy, na które zaprasza dziś Jan Pniewski.
1: Od 1 września w szkołach podstawowych zaczyna obowiązywać ustawowy zakaz korzystania ze smartfonów oraz innych urządzeń umożliwiających komunikowanie na odległość. Zakaz dotyczy zarówno lekcji, jak i przerw. Zwolennicy nowych przepisów przekonują, że wpłyną one pozytywnie na wiele obszarów życia ucznia. A gościem dzisiejszych ważnych spraw jest Bogna Białecka, psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, autorka raportu zatytułowanego Wpływ egzekwowanych zakazów używania smartfonów w szkołach na edukację, zdrowie psychiczne i relacje społeczne uczniów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Wprowadzone przepisy zakazują korzystania ze smartfonów, ale nie usuwają go fizycznie z otoczenia ucznia, to znaczy telefon może przez cały dzień pozostawać w kieszeni bądź w plecaku. Tymczasem pani zwraca uwagę, że to jest zbyt mało radykalne posunięcie.
2: Zdecydowanie tak, ponieważ

0: praktyka, ale także teoria ze strony osób, które zajmują się tą tematyką od wielu lat, autorów licznych badań, raportów, książek, pokazuje, że najskuteczniejszy sposób zaprowadzenia takiego zakazu korzystania ze smartfonów to jest po prostu fizyczna bariera. To znaczy to, co się sprawdziło w innych krajach, w szkołach, które już to wprowadziły, także w Polsce, to sytuacja, kiedy dziecko przychodzi do szkoły i umieszcza swój smartfon w takim sejfie, szafce, czy owszem, ma przy sobie, ale jest to zapakowane w taki czasowy sejf, to znaczy coś, do czego wkładam smartfon i po określonych ilości godzin to się odblokowuje samodzielnie. Dlaczego? Dlatego, że to jest jedyna sytuacja, kiedy to nie stanowi realnej pokusy. W momencie, kiedy mamy smartfon cały czas w kieszeni, to naprawdę to nie będzie działało, ponieważ on będzie wibrował, przychodzić będą różne powiadomienia i też jest nierealne oczekiwanie, że dziecko nie będzie na to reagowało. Więc fizyczne bariery tak naprawdę są jedyne, które są skuteczne.
1: Są również wyjątki od zakazu, a pani szczególnie krytycznie ocenia możliwość korzystania z prywatnego smartfona do celów edukacyjnych. Na czym polega problem?
0: Problem polega na tym, że odpowiedź na jakiekolwiek pytanie, bo to zwykle są quizy, tak? Wejdźcie na Kahoota czy na jakiś inny quiz i odpowiedzcie na ten quiz, to zajmuje mniej więcej 30 sekund. A następne 10 minut jest poświęcone już na prywatne rzeczy, właśnie na oglądanie filmików na TikToku, na rozmowy na Discordzie czy Messengerze. I to jest praktyka powszechna. To znaczy, zbyt dużo jest nauczycieli, z którymi rozmawiałem, którzy korzystają właśnie w celach edukacyjnych z elektroniki, którzy mówią, tak, dzieci to robią błyskawicznie, na przykład przyklejają pytania do czata GPT czy do jakiegoś innego AI, dostają błyskawiczną odpowiedź, wklejają to, a potem to już jest właśnie kolejne 10-15 minut prywatnych rozmów, prywatnych zabaw.
1: Czyli jeżeli cyfrowy sprzęt do nauki, to ten, który zapewnia szkoła, gdzie są określone tylko aplikacje.
0: Dokładnie tak. To w tym momencie jest narzędzie. Ponieważ tam są dokładnie tylko i wyłącznie aplikacje, z których dzieci czy młodzież mają korzystać, i w tym momencie rzeczywiście się zajmują tym, co powinny, czyli edukacją. Nie włączą sobie prywatnego TikToka, nie włączą sobie i tak dalej, i tak dalej.
1: Największe oczekiwania odnośnie tego zakazu są kierowane pod adresem poprawienia jakości procesu uczenia się. I tutaj badania potwierdzają, że rzeczywiście te wyniki wzrastają.
0: Tak, w momencie, kiedy dziecko nie jest rozpraszane non-stop, na przykład kwestia oglądania króciutkich filmików, które rzeczywiście drenują mózg z zdolności do koncentracji uwagi. Jeżeli to na parę godzin jest wyeliminowane, w tym momencie nauka jest o wiele łatwiejsza, płynniejsza. Jednym z gigantycznych problemów, o których zresztą mówią same dzieci, to też jest niestety wykorzystywanie sprzętu takiego jak smartfony po prostu do cyberbullyingu, do tego, żeby nagrywać kogoś, robić mu zdjęcia, umieszczać na różnych zamkniętych grupach. I naprawdę moment, w którym dziecko ma pewność, że wszystkie smartfony są gdzieś bezpiecznie zamknięte, to oni sami oddychają z ulgą, bo mówią, wreszcie nie muszę się bać, że ktoś mnie ukradkiem nagra.
1: Jednocześnie wyraźnie poprawiają się wyniki egzaminów, co pokazują badania w różnych krajach.
0: Tak jest na przykład we Francji, gdzie ten zakaz korzystania ze smartfonów już jest od dawna. Zresztą zobaczmy, że coraz więcej krajów rzeczywiście odchodzi od tego pomysłu, żeby smartfony były cały czas w posiadaniu dzieci. Co więcej, coraz więcej krajów decyduje się po zbadaniu poziomów wyników nauki na powrót na przykład do podręczników drukowanych, ponieważ nauka z nich, co też pokazują badania, jest bardziej efektywna niż kiedy ta sama treść pojawia się na ekranie. Inaczej to czytamy, inaczej analizujemy, wzrok potem inaczej przebiega nawet.
1: Ta poprawa wyników w egzaminach odpowiada dłuższemu czasowi nauki, co nawet próbowano wyliczyć, że to się przekłada na wiele dni nauki.
0: To są liczby, tak? To są fakty, to są wyniki badań naukowych. Bo jednocześnie z wszystkich badań prowadzonych wynika jeden warunek.

0: który musi zostać spełniony, żeby to rzeczywiście zadziałało. To znaczy, że wszyscy zainteresowani widzą w tym sens. Jeżeli to jest postrzegane jako kolejny głupi wymysł, na przykład Ministerstwa Edukacji, tak, to w tym momencie zarówno nauczyciele, rodzice, jak i dzieci mówią: o, kolejny przepis, który jest bezsensowny. Dopiero moment, w którym wszyscy rozumieją, że to rzeczywiście jest korzystne dla wszystkich, dla dzieci, dla nauczycieli, dla rodziców, to dopiero to jest moment, w którym to można wprowadzić w sposób efektywny. Inaczej będzie poszerzanie liczby osób, które po prostu muszą mieć ten smartfon z jakichś tam względów. Będzie naginanie przepisów, będzie przymykanie oka na to, że te smartfony się pojawiają. I w tym momencie nie mamy co oczekiwać jakichkolwiek pozytywnych zmian, tak, jeżeli wszyscy będą uważali, że to jest bez sensu.
1: Jeżeli ten zakaz będzie egzekwowany konsekwentnie, to także oczekuje się wielu zmian w obszarze takiego dobrostanu psychicznego uczniów. I tutaj znowu badania pokazują na przykład zaskakujące dane, że w Norwegii o 29% zmniejszyły się problemy ze stanem psychicznym u dziewcząt.
0: I to jest absolutnie oczywiste. Kobiety są bardziej nastawione na relacje, to jest po prostu fakt. Mężczyźni jakoś łatwiej sobie radzą generalnie z krytyką, z jakimiś przytykami, tego typu rzeczami. Natomiast u dziewcząt moment, w którym są ofiarami agresji, czy to słownej, czy to elektronicznej, przeżywają to mocniej, też przeżywają mocniej porównywanie siebie do innych związane z korzystaniem z mediów społecznościowych, z komunikatorów. I w tym momencie nawet parę godzin wolności od tej nieustannej presji powoduje, że lepiej czują się same ze sobą.
1: I kolejny obszar to relacje pomiędzy uczniami w szkole. Jeden z dyrektorów cytowanych przez panią w raporcie mówi, że wreszcie do szkoły wrócił gwar.
0: I to też jest powszechne doświadczenie. Ja pamiętam doskonale rozmowę z nauczycielką, która przeszła z szkoły takiej bez żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o stosowanie smartfonów, do szkoły prywatnej, gdzie to było już bardzo restrykcyjne. I powiedziała: nawet nie zwróciłam uwagi, że w mojej dawnej szkole po prostu dzieci siedziały na korytarzu i każde zanurzone gdzieś tam w swoim świecie i była stosunkowa cisza. A tutaj dzieci są dziećmi. Biegają, rozmawiają ze sobą, bawią się, kłócą się, ale jest ten gwar, ale widać też interakcje. Tam te interakcje były, tylko że one były zapośredniczone na przykład tym, że właśnie dyskutują na jakimś komunikatorze ze sobą, ale nie było tej interakcji bezpośredniej, która jest najbardziej wartościowa twarzą w twarz.
1: Czyli na sukces możemy liczyć tylko wtedy, jeżeli ten zakaz będzie konsekwentnie egzekwowany.
0: Tak, i jeżeli wszyscy zainteresowani będą widzieć korzyści, czyli że nauczyciele zobaczą i będą rozumieć, że dzięki temu dzieci będą spokojniejsze podczas lekcji, że będą miały większą łatwość skupienia uwagi, będą miały lepsze oceny, lepsze wyniki w nauce. Myślę, to może być argument dla nauczycieli. Argument dla samych dzieci, no to naprawdę zależy od tego, jak dorośli to przedstawią. Ja mam wrażenie, że na pewnym poziomie tym argumentem będzie właśnie wolność od nieustannej presji społecznej i obawy przed oceną czy oczernianiem, prześladowaniem, ponieważ na przykład w tych szkołach, z którymi miałam kontakt, gdzie przeprowadzono też sądy wśród uczniów dotyczące tego, jak oni widzą obecność smartfonów w szkołach, to zawsze wychodziło, że oni mówili tak, pod warunkiem, że to będzie dotyczyć wszystkich. Czyli nie, że kilka osób będzie uprzywilejowanych, będzie przynosić smartfony, a cała reszta będzie cierpieć. I tutaj dochodzimy na przykład do tych wyjątków od zakazu smartfonów. Absolutnie sensownym wyjątkiem jest moment, w którym na smartfonie jest zainstalowany monitor poziomu cukru wobec dzieci z cukrzycą. To jest niezbędne, bo to w tym momencie ogromne ułatwienie, nie trzeba się kłuć. Jest chip, który mierzy poziom cukru we krwi i alarmuje w momencie, kiedy jest zbyt wysoki lub zbyt niski. Przy czym problem praktyczny Zwykle dzieci

0: mają te monitory zainstalowane na swoich prywatnych smartfonach i korzystają z tego, że mam monitor poziomu cukru, ale mam też jednocześnie 5 milionów różnych aplikacji dodatkowych. To, co jest najbardziej sensowne, to jest, zresztą o tym mówią sami cukrzycy, mieć smartfon, który jest dedykowany tylko i wyłącznie do tej jednej funkcji. To znaczy ma tylko tą aplikację mierzącą poziom cukru i w tym momencie chociażby kwestia oszczędności baterii, że wiadomo, że to się nie rozładuje w którymś momencie, tylko że dłużej będzie ten smartfon na baterii funkcjonował. I nie ma tej pokusy rozproszenia, że ja sprawdzam poziom cukru, a jednocześnie potem pół godziny później się łapię na tym, że oglądam, nie wiem, jak się pielęgnuje koty, tak? Czy jakieś sarny ściga. Więc to jest kwestia tych wyjątków.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę, a gościem dzisiejszych ważnych spraw była Bogna Białecka, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Obchodzona w najbliższą środę 26 sierpnia uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, do której to uroczystości wracamy przez całe nasze dzisiejsze familijne spotkanie w programie pierwszym Polskiego Radia. Jest też specjalną okazją do spojrzenia na ikonę jasnogórską, do spojrzenia na kult i same obchody, także z innej niż polska perspektywy, do czego zaprasza ksiądz Grzegorz Dobroczyński.
2: W jednym z odcinków kultowego już serialu Rancho jest scena, w której rezolutna pani Solejukowa dowodzi, że Matka Boża bezdyskusyjnie jest

Polką. Dziś w zatrutej atmosferze wobec migrantów i obcokrajowców w Polsce wielu trudno byłoby się pogodzić z myślą, że obraz przybył z Ukrainy, że czarna Madonna z racji barwy twarzy jest z uniesieniem witana w krajach Afryki, nie mówiąc już o tym, że po prostu była Żydówką. Jak bardzo ikona jasnogórska chwyta serca ludzi na świecie, świadczy moja przygoda z San Francisco. W jednym z prestiżowych muzeów prezentowano wystawę o kultach wudu. Poszedłem ją zwiedzić. W jednej z sal oniemiałem. Na ścianie widniał bowiem obraz Matki Bożej Jasnogórskiej z szokującym podpisem Bogini Erculi Dantor. Jak Matka Boża Częstochowska została jedną z ważnych bogiń w kultach wudu? Geneza tkwi w krwawej rewolucji na Haiti z powstaniem niewolników na przełomie XVIII i XIX wieku. Z tym wiązał się też dramat polskich legionistów, których Napoleon posłał tam, aby tłumić rebelię. Wielu nie przeżyło podróży, innych wyniszczył klimat i choroby, ale wielu przetrwało przy życiu. Zorientowawszy się, że dano im rozkaz zwalczania dążeń wolnościowych, świadomi własnych krzywd, niewoli u zaborców, przeszli na stronę Haitańczyków. Po uzyskaniu niepodległości Republiki Haiti zezwolono im na pobyt. Wielu zostało uhonorowanych. Weszli w związki z kobietami z Haiti i nie dziwi na przykład, że na tym terenie spotyka się czarnoskórych blondynów czy blondynki o niebieskich oczach. Wielu potomków tych legionistów żyje w miejscowości i okolicach Cezale da Haiti. To główny ośrodek polonijny Haiti, zwany tu La Pologne. Oczywiście, legioniści mieli z sobą wizerunki ryngrafy Matki Bożej, którą szczerze czcili. Miejscowi przejęli ten symbol. Wizerunek idealnie pasował do ich naturalnej religijności. No i ta czarna twarz Madonny. Erculi Dantor to w tej religii duch samej kobiecości. To bogini i duch miłości. Tak oto Haitańczycy przejęli nie tylko zewnętrzny wizerunek czarnej Madonny, lecz inspirował ich też na własną modłę. Duchowy wymiar maryjnego kultu pielęgnowanego przez polskich legionistów. To zjednoczenie fascynacji samym wizerunkiem i jego duchowa siła stoją u początków obecności ikony na Jasnej Górze. W ten niezwykły sposób ikona tak bardzo wkorzeniona w polską historię jawi się w całym uniwersalizmie i roli znaczenia Matki Bożej dla całego Kościoła i ludzkości.

0: z życia Kościoła w Polsce i na świecie.
1: Dziś powiemy m.in. o papieskim przesłaniu do młodych uczestników wakacyjnych spotkań wierzących, o zbliżającej się 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego oraz o ożywieniu ruchu pielgrzymkowego w Wielkiej Brytanii. Przemysław Goławski, zapraszam. Papież Leon XIV dzieli swój czas między pracę w Watykanie i odpoczynek w podrzymskiej rezydencji w Castel Gandolfo. To kontynuowanie

0: tradycji poprzednich papieży. W Castel Gandolfo spędził m.in. uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 15 sierpnia ojciec święty przewodniczył mszy świętej w tamtejszym kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Tomasza z Wilanowa. Także w niedzielę 16 sierpnia południowa modlitwa z Ojcem Świętym odbyła się w tym miasteczku. Mimo wyjazdów w sierpniu papież jest bardzo aktywny. Wczoraj odwiedził San Marino i Rimini, a wcześniej był na spotkaniu młodzieży franciszkańskiej w Asyżu. Swoje przesłanie Leon XIV przekazał także młodym Czechom, zgromadzonym ostatnio w Ostrawie. 3000 obecnych tam osób zaprosił do dawania świadectwa wierności Chrystusowi. W Asyżu papież przypomniał młodym, że życie świętego Franciszka pokazuje, że także nasze życie może ulec przemianie, rozbłysnąć światłem i naprawiać świat. Jak mówił, chrześcijanin jest wezwany do odczytywania znaków czasu, podejmowania decyzji i pisania nowych kart dziejów razem z Chrystusem.
1: Cari amici.
0: Drodzy przyjaciele, święty Franciszek, choć od jego śmierci minęło 800 lat, nadal nas pociąga dzięki swemu wspaniałemu człowieczeństwu. To ono skłoniło go do porzucenia wytyczonych już dróg, aby mogła otworzyć się nowa ścieżka, bardziej zgodna z Jezusową. A zatem, drodzy młodzi, dziś Europa i cały świat poszukują wśród was nowych świętych. Miejcie odwagę uwierzyć słowu Ewangelii, stawajcie się w pełni ludźmi dzięki wolności Jezusa Chrystusa. Obejmijcie siostrę ubóstwo. Tytuł waszego spotkania, GO, jest misją posłania na drogi, których map jeszcze nie posiadamy, ponieważ otwierają się one wtedy, gdy słuchamy serca, jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu i idziemy za zmartwychwstałym tam, dokąd zechciał pójść przed nim. Idźcie, albo jeszcze lepiej, idźmy. Idźmy na peryferię, tam, gdzie niesprawiedliwość i przemoc nielicznych odbierają godność i marzenia wielu, nazbyt wielu synów i córek Boga.
1: Figlie di Dio.
0: Wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie. Został ustanowiony w 2019 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Choć idea uczczenia ofiar jest niezwykle ważna, temat wolności religijnej pozostaje na marginesie debaty publicznej. Mówi ksiądz profesor Piotr Roszak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ekspert Laboratorium Wolności Religijnej.
2: Widzimy pewne zjawiska prześladowań, dyskryminacji, etykietowania osób ze względu na ich wyznanie lub religię i jest to niepokojące ze względu na skutki, jakie niesie dla wychowania młodego pokolenia, ale także i pokoju społecznego, tolerancji i szacunku dla siebie nawzajem, bo jest to zawsze znak jakości życia społecznego. Nie chodzi tylko więc wyłącznie o ograniczanie praw osób wierzących, które są przecież równymi wszystkim pozostałym w kwestii życia społecznego, politycznego, gospodarczego, ale przede wszystkim o pewną ochronę tej podstawowej wartości, jaka jest wpisana w podstawowe akta prawne i prawa człowieka, a więc swobodę wyznawania religii, jej manifestowania w miejscach publicznych, prawa też do symboliki religijnej, która kształtowała kulturę i bez której trudno tak naprawdę zrozumieć codzienność, ale i przyszłość. Jeśli chodzi o sytuację w Polsce, przede wszystkim trwają różne działania informacyjne dotyczące praw osób wierzących, wsparcia też dla tych, którzy w różnych sytuacjach życiowych ze względu na swoją wiarę doświadczają przykrych sytuacji. Może wiąże się to z utratą pracy, może z różnymi sytuacjami, których są ośmieszani. Chcemy poprzez różne debaty, spotkania, konferencje wskazywać na te podstawowe prawa wynikające z konstytucji, przyznawane każdemu obywatelowi naszego kraju, aby mógł ze swobodą wyrażać swoje poglądy, przekonania, uczestniczyć w liturgii, w obrzędach religijnych i staramy się tego dnia zwracać na to uwagę.
0: Przed nami 70. rocznica jasnogórskich ślubów narodu polskiego. To program duchowej odnowy Polaków przygotowany przez prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego podczas jego internowania. Stały się one podstawą wielkiej nowenny przed tysiącleciem chrztu Polski i pracy duszpasterskiej na rzecz odnowy religijnej i moralnej narodu. O znaczeniu tekstu prymasa tysiąclecia, ale także o uroczystościach jubileuszowych mówi kustosz sanktuarium błogosławionego Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli, ksiądz Jerzy Krzysztopa.
3: Nasza parafia, jako parafia Zuzela, miejsce urodzenia chrztu dla dziecięcy Stefana Wyszyńskiego, włącza się w ogólnopolskie obchody pięknej rocznicy, 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu. Wybieramy się autokarem, zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania Również w naszym sanktuarium też będą celebrowane msze święte. Jest dobra sposobność, by jeszcze raz powrócić bardziej duchowo do aktualności. Ja

ślubów narodu i zawartych tam wymagań, chociażby dotyczących obrony budzącego się życia, nierozerwalności małżeństwa, troski o serce i umysły dzieci, miłość, sprawiedliwość, zgodę, pokój, walkę z przemocą, dzielenie się plonami ziemi, owocami pracy, troską o głodnych, bezdomnych, płaczących, ale także

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Do usłyszenia za tydzień z życzeniami pięknych letnich nocy. Zbigniew Krajewski.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Barytonem
2: i tenorem.
1: Zapraszamy Państwa
2: na dwa głosy.
1: W rytmie rocka albo hip-hopu.
2: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
2: Paweł Sztompkę
1: i Marcin Kuse.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza. Regurinal.

0: Rygurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Rygurinal, komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofarm.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Reklama. Radio Kierowców.
7: Patryk Bedliński, zapraszam. Nasz słuchacz ostrzega przed trudnymi warunkami.
8: Z tej strony Wojtek i Diego. Droga S6, Szczecin, Trójmiasto. Pogoda tragiczna. 16 stopni, co jakiś czas mocniejsze bądź słabsze opady deszczu. Także jedzie się słabo. No a dodatkowo totalny brak zdrowego rozsądku i jazda na dziennych światłach. Przy takich warunkach pogodowych, jak są dzisiaj na Pomorzu, to naprawdę utrudnia jazdę.
7: Nie tylko to utrudnia jazdę, także problemy drogowe, które pojawiły się chociażby na ekspresowej 8 między węzłami Marki i Zielonka. Po zderzeniu dwóch pojazdów zablokowane są dwa pasy w kierunku Białegostoku. Tylko lewym pasem można przejechać. Krajowa 11 z utrudnieniami na odcinku Piła-Oborniki w okolicach Konkolewic. Na 214 kilometrze miało miejsce zderzenie samochodu osobowego z busem. Niestety tragiczny w skutkach wypadek. Zginęła jedna osoba. Można pojechać na przykład objazdem, korzystając z drogi wojewódzkiej 178, między innymi przez Ludomy i Ryczywół. Kończą się problemy na odcinku drogi 84 Lesko-Ustrzyki Dolne. Wcześniej po zderzeniu dwóch samochodów osobowych policja musiała kierować ruchem naprzemiennie. A teraz naprzemiennie poruszamy się między Gorlicami a Krosnem na trasie 28. Na 204 kilometrze pojazd osobowy zderzył się z motocyklem. Poszkodowana w wyniku tego wypadku została jedna osoba.
9: Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego, wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12. Po sygnale Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz. Na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. Tragiczny bilans wypadków na drogach tylko wczoraj. Życie straciły 4 osoby, przyczyny są niezmiennie te same.
1: Kierująca podczas wykonywania manewru skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu.
0: Jest już możliwość transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. W urzędach stanu cywilnego dostępne są nowe druki aktów małżeństwa. Ptaki poczuły już jesień, rozpoczęły coroczną migrację, wyruszają w podróż na południe. Cztery osoby zginęły wczoraj na polskich drogach, ranne zostały 62. Do jednego z tragicznych zdarzeń doszło w miejscowości Narkowy w powiecie tczewskim, na krajowej 91 między Tczewem a Gniewem. Zginęły 2 osoby, a 4 zostały poważnie ranne. O zdarzeniu mówi Katarzyna Orzuk z komendy w Tczewie.
1: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 32-letnia kierująca podczas wykonywania manewru skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 20-letniemu kierującemu, który jechał z przeciwnego kierunku. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosło dwóch 29-letnich pasażerów.
0: Sprawę bada prokuratura. Nie tylko w Zamościu. Omyłkowo zawyły syreny alarmowe. Jak informuje Lubelski Urząd Wojewódzki, sygnał został też nadany na terenie kilku powiatów w tym regionie. W Zamościu, jak tłumaczy rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz, poranne uruchomienie systemu było prawdopodobnie wynikiem błędu ludzkiego. Słyszalny był dźwięk syren odwołujących alarm.
2: Pierwszy cichy test syren przeszedł prawidłowo. To jest sygnał, który ogłaszał wprowadzenie stanu zagrożenia, czyli to ogłoszenie alarmu. Natomiast w przypadku tego drugiego sygnału doszło do uruchomienia sygnału dźwiękowego, więc ten cichy tutaj

0: I test nie zadziałał, tylko zostały uruchomione rzeczywiście syreny odwołujące sygnał, odwołujące zagrożenie.
1: Testy syren alarmowych są przeprowadzane, by utrzymywać system w pełnej sprawności i do tej pory odbywały się bez żadnych nieprawidłowości. Pary jednopłciowe, które wzięły ślub za granicą, mogą już uzyskać transkrypcję aktu małżeństwa. W urzędach stanu cywilnego można znaleźć nowe druki aktów. Da to możliwość uznania za legalny w Polsce związek zawarty w państwach dopuszczających małżeństwa osób tej samej płci. W samym dokumencie nie jest to duża zmiana, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
2: Będzie można już po prostu na oficjalnym druku wybrać jako małżeństwo osoby tej samej płci. To już nie będzie jakby obligatoryjne wskazanie, że w jednej pobytce to musi być mężczyzna, w drugiej kobieta. Mogą to być osoby tej samej płci. Także to jest ta najważniejsza, najistotniejsza zmiana.
1: Pierwszej transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa urzędy stanu cywilnego będą mogły dokonać się teoretycznie już jutro. Zmiana nie oznacza możliwości zawarcia formalnego związku przez osoby tej samej płci, ale jego rejestrację. Wciąż trwa usuwanie awarii prądu po wczorajszych nawałnicach. Energii elektrycznej cały czas nie ma kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw w centrum i na południowym wschodzie kraju. Awarie są wynikiem przetaczającego się przez Polskę frontu. Upały, a po nich gwałtowne burze i punktowe opady powodujące lokalne podtopienia to scenariusze, które będą się powtarzać w związku ze zmianami klimatu, mówią klimatolodzy.
3: Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki zwraca uwagę na sytuację w wielu regionach na południu Polski, gdzie występują zarówno zbyt niskie stany wód w rzekach, jak i okazjonalne lokalne podtopienia.
4: W wielu miejscach te rzeki są w niskich stanach, no ale pamiętamy, że duża ilość wody w takim pofałdowanym terenie, no to jest przepis na wezbrania.
3: Problemem bywa też przesuszona gleba, która nie przyjmuje wody i płytkie koryta rzek. Z drugiej strony ekspert zwraca uwagę na skutki upałów i braki opadów.
4: No widać sporo wysuszonych upraw.
3: Klimatolog wyjaśnia, że skutki susz widać m.in. na Śląsku i Dolnym Śląsku. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Nawałnice przeszły też nad Litwą i Łotwą. W sumie ponad 520 tysięcy gospodarstw domowych jest tutaj bez prądu. Na Łotwie zginęła jedna osoba.
5: To są aktualności jedynki.
1: Do Kijowa przybyli szefowie rządów Łotwy, Danii i Norwegii, a także prezydent Litwy. Politycy spotkają się z prezydentem Ukrainy i wezmą jutro udział w obchodach Dnia Niepodległości tego kraju. Ptaki lecą już po lato, wyruszają w podróż na południe. Zaczęła się jesienna migracja. Jak mówi ornitolog Marcin Sowa, ptaki odlatują, bo niebawem nie miałyby tu co jeść.
6: Pożywienie to jest pierwszy powód. Drugi powód to zimą u nas jest krótszy dzień. Czyli ptaki mają mniej czasu, żeby to pożywienie zdobywać, a na południu te warunki są bardziej sprzyjające. Dzień jest dłuższy, jest oczywiście cieplej, jest dostępność owadów.
1: Jesienna migracja zajmuje ptakom więcej czasu niż przylot do Polski. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Przelotne opady deszczu na północy, w części Pomorza Zachodniego także burze. Na pozostałym obszarze przejaśnienia. Temperatura od 14 stopni w północno-zachodniej części kraju, 16-18 w centrum, do 19 na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany i dość silny. Ciśnienie powoli rośnie, na barometrach w Warszawie 1005 hektopaskali.
5: Klimat.
1: Mimo opadów w Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna, obejmuje większość kraju. W całym kraju mamy natomiast dobrą i bardzo dobrą jakość powietrza. Z energii odnawialnej generowane jest teraz 54% ogólnej mocy.
5: Jedynka. Polskie Radio. Polskie Radio. Jedynka. Radio w ogrodzie.
7: Dzień dobry Państwu.
8: Dzień dobry Państwu, Anna Stępniak,
7: Rafał Sławoń,
8: Radio w Ogrodzie, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego przy Alejach Ujazdowskich. Wszystko. W Warszawie, proszę Państwa.
7: Tak, w Warszawie proszę do Powsina nie jechać. W Warszawie
8: proszę jesteśmy... słuchać z tego.

0: miejsce.
1: W przepięknych okolicznościach przyrody, wreszcie jest chłodno, wszyscy są z tego zadowoleni.
0: Nie wszyscy, proszę tego nie słuchać. Mamy tu zdecydowaną przewagę. Nie, nie, dobra, no, zrobimy nie, potem głosowanie.
1: Bo potem zrobimy głosowanie, a zaczniemy.
0: Będzie gorąco, będzie.
1: Zaczniemy, no może drugim hymnem włoskim, Volare.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Wysłuchaliśmy Volare, Domenico Modugno, to teraz wyjaśnijmy, dlaczego taki tytuł, a nie inny, a wszystko nam wytłumaczą Monika Mariotti, aktorka, autorka, poliglotka. I nasz gość, którego poznaliśmy w ubiegłym tygodniu, Enrico Buscema, Sycylijczyk, który wie wszystko o Włoszech. Z nami także pani Anna Mentrak, co ja mogę powiedzieć, italianistka, literaturoznawczyni, filmoznawczyni i pan profesor Marcin Zych, który jest gospodarzem.
2: Czekajcie, bo zanim odpowiem o tym Volare, ja mam interes do pana profesora, bo ja się tu zapadam pod wpływem działalności Nornis, które coraz większe tereny. Można pan przedyskutować z nimi ten jakiś, żeby nie ryły pode mną na
3: następny raz. Żeby się gdzieś przeniosły.
1: Dobrze, śpiewał Volare, myśmy tutaj sobie nucili. Podśpiewali, chociaż Enrico twierdzi, że on nie podśpiewywał, ale no bo...
4: Lepiej nie. Natomiast potem możemy robić jaka dygresja o piosenki włoskiej i polskiej na temat deszczu, ale nie chcemy deszczu.
1: Nie, deszczu dzisiaj nie będzie.
4: Natomiast tutaj to jest taki piosenka, która od dawno jest hiciorem i najbardziej grane na świecie. Chociaż... też konkuruje z Toto Cotugno, taki italiano vero. Natomiast skąd było ten piosenkarz Domenico Modugno? Pytania dla Monika, która...
5: Nie chodzi o całą genezę, tylko chodzi o to, że możemy nawiązać... Domenico Modugno urodził się w miasteczku Polignano a Mare, w którym miałam okazję ostatnio dużo przebywać z powodu serialu, który nosi piosenkę, która też bardzo konkuruje z Volare, czyli Felicita. Bo Felicita też jest bardzo mocnym...
2: Przypomnijmy, jak to brzmi.
5: Felicita, un bicchiere di vino.

0: panino, con un panino la felicità.
1: Albano e Romina Power.
2: Tak. Ja w ogóle zapraszam na mój koncert, bo ja niestety z tego robię troszeczkę taki komediowy stand-up z tej piosenki, no bo Włosi, jak bardzo dobrze wiemy, nie lubią tej piosenki. To nie jest jakaś bardzo głęboka treść.
3: Że to obciach?
2: Aha, tak.
1: Ale Volare też jest obciachem?
2: Nie. Volare jest piękną piosenką.
1: To jest taki, ja zażartowałam trochę, ale to taki drugi hymn włoski, tak?
2: Tak, ale Volare jest po prostu ładna piosenka, ładne słowa i ładna muzyka, a Felicita jest dla Włochów...
3: Brzydka piosenka, brzydka muzyka i brzydkie słowa.
2: Bardzo fajnie to streściłeś, wiesz, bo mi się wydaje, że pięknie. Znaczy ja przynajmniej
4: kolejny
2: się zgadzam.
4: Kolejny mit upadł, tak.
2: Tak, kolejny mit upadł. Wiem, że to czasem boli, ale prawda też jest ważna.
1: Ale mów o tym serialu.
2: Właśnie. O tym serialu mogę powiedzieć, że właśnie w tym serialu, który będzie w TVP od 7 września o godzinie 20:30, który ma piękną historię.
1: W jedynce.
2: Słucham?
1: W jedynce.
2: W jedynce, tak. W jedynce TVP1, tak, oczywiście. To jest na podstawie książki napisanej przez Katarzyny Kalicińskiej i Radka Figury Felicita właśnie. Ja tam gram po włosku po raz pierwszy po 18 latach w tym kraju, bo zawsze grałam po polsku, gram po włosku i moja postać nazywa się Francesca i jest wreszcie bardzo naprawdę włoska, bo ja zawsze mówię, że tutaj w Polsce to tak mogę wyrażać tą swoją włoskość, ale tak w granicach, nie? Bez ten. A tam to po prostu puściłam, że tak powiem, konie i poszło. Ten serial jest bardzo piękną historią i bardzo często widać Domenico Modugno, bo tam jest piękny pomnik Domenico Modugno z otwartymi ramionami, który śpiewa Volare w kierunku morza. No to jest po prostu wspaniale.
1: Ale to nie był pierwszy tytuł chyba tej piosenki. Jak to było?
5: To jest drugi tytuł, nieoficjalny, że tak powiem, ale ona przeszła do historii, właściwie znana jako Volare, bo ten pierwszy tytuł, Nel blu dipinto di blu, jest trochę dłuższy i trochę trudniejszy. W każdym razie on po raz pierwszy Domenico Modugno zaśpiewał tę piosenkę w 1958 roku na festiwalu w Sanremo i to była prawdziwa rewolucja we włoskiej piosence. Nie tylko jeśli chodzi w ogóle o muzykę, ale też o taki ruch sceniczny. Dlatego, że do tamtej pory piosenkarze po prostu wychodzili, stawali przed mikrofonem tak prawie na baczność i stali i śpiewali. A
3: i
5: tutaj
3: porządek.
5: On po prostu wprowadził kompletnie inny styl, inne zachowanie, więc ta piosenka naprawdę przeszła do historii i ze względu na to oczywiście, że jest piękna, o czym była mowa, ale również dlatego, że ona stanowiła przełom we włoskiej piosence, bo potem już właśnie był i Celentano, i Gianni Morandi, no zupełnie inny styl śpiewania w latach 60. i później.
3: A słuchajcie, skoro przy serialach już jesteśmy, jakie są wasze ulubione włoskie seriale? Są takie kultowe włoskie seriale?
1: No,
3: znaczy, na pewno
1: chwila
3: są,
1: zastanowienia.
3: Tylko pytanie, jakie?
6: Profesor pytanie, się zastanawia. Zawsze, ja mam kłopoty z oglądania seriały w jakikolwiek język, ale to jest moje tego. Ale mam rodziców, więc czasami przy rodzicu jest obowiązkowe. Komisario Montalbano.
1: Sycylia.
6: Byłem na tej...
3: Ale to niemiecki serial jest chyba.
1: Niemiecki pomyliłeś się z
3: Montalbano.
1: Nie z Montalbano, tylko z Guido Brunetti.
3: Brunetti, tak, przepraszam.
6: Tutaj mamy takie sytuacje ironiczne, które też powiedzmy pokazują te prawdziwe realia od nasze komisariat, na które może nie zawsze opanuje super organizacja. Nie chcę robić teraz nawet porównania z co się wydarzyło na lotnisko w Katanii z tysięcy i tysięcy pasażerów. Przepraszam, jeżeli są nasze słuchawcy, przepraszam w imieniu całej Sycylii. Najpierw za to, co wulkan, nie wiem, on miał
1: ale ona jest
6: takie
1: bezczelna,
6: erupcje,
1: po
6: więc
1: prostu
6: taki,
1: ta Etna.
6: Niestety, nie zdążymy hamować tego siła od natura. Natomiast oczywiście komisario Montalbano, tam się mówi o arancini. Arancini di riso to jest taki coś, które już te Polacy, które podróżują do Sycylii, wiedzą doskonale, że to jest taka piramida czy sztos ryżowy, który może być w różne rodzaje. I oczywiście przepraszam, bo zapomniałem, miałem prowadzić te cannoli sycylijskie, które też komisario Montalbano bardzo lubi zjeść.
1: Właśnie, bo tam jest duże partie dotyczące
3: jedzenia.
2: Genialna przyjaciółka.
1: Genialna przyjaciółka właśnie.
2: Absolutnie. Zawsze z moim partnerem, z Wojtkiem Brzyńskim, który jest Ślązakiem, mówię tak. Chyba moje dzieciństwo, genialna przyjaciółka, twoje dzieciństwo, ołowiane dzieci. Bo rzeczywiście, w sensie oczywiście tak...
3: Tego, co się działo w serialu.
2: To jest niesamowite, jakie to jest.

0: inna rzeczywistość. Gomorra na pewno.
1: Ale to te nowe, a stare są takie, niektóre tak jak u nas, nie wiem, Noce i Dnie, Lalka.
2: Nie wiem, dlaczego pan patrzy na mnie, nie, chyba tak z racji wieku, bo ja też chciałam jednak nowy serial reklamować, mianowicie Prawo Lidii Poet. Bardzo ciekawy serial, którego akcja rozgrywa się w Turynie i to jest historia młodej kobiety, która zostaje prawniczką. Jest z rodziny prawniczej, ale w tamtych czasach, to jest w XIX wieku, akcja się rozgrywa. No, studiowanie dla kobiet, jeszcze studiowanie prawa było czymś naprawdę. To było wielkie wyzwanie i rzadko kiedy w ogóle, przede wszystkim nie traktowano kobiet poważnie. A ona doprowadziła do tego, że jej postać traktowano poważnie, że miała ogromne osiągnięcia, chociaż przez dłuższy czas no, nie przyznawano jej tych praw zawodowych. Więc to była taka prawdziwa rewolucja we włoskim prawie. Także bardzo polecam to chyba, no nie wiem, nie mogę chyba powiedzieć nie, gdzie, ale proszę szukać. Ale proszę, tytuł, proszę.
1: To
2: tytuł,
1: szuka też znajdzie. Panie profesorze, pan ma jakiś włoski
3: serial? Ja tutaj właśnie jestem chyba w mniejszości, bo po pierwsze właściwie prawie nie oglądam telewizji, jeżeli już to bardziej filmy niż seriale. I to raczej niestety nie włoskie. Jest trochę filmów o Włoszech albo z Włochami w roli głównej, które bardzo lubię i do których wracam, na przykład Rzymskie wakacje. Poprzednio mówiłem, że Rzym nie jest moim ulubionym, ale jak patrzę na Rzym właśnie tym okiem, to było zupełnie inne czasy i wtedy bardzo bym chciał do Rzymu pojechać.
0: Ale to też to było piękne kino, naprawdę.
1: Piękna piosenka też będzie teraz.
0: Teraz piękna piosenka.
4: Buonasera. Signorina, buonasera.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Buona sera.
2: Włoskie radio w ogrodzie.
1: To czekaj, bo Monika śpiewa.
3: Buona sera signorina. It is time to say goodbye to Napoli.
1: Pięknie. A dlaczego Monika śpiewa? No powiedz, dlaczego Monika śpiewa. Monika, tak, Monika Mariotti, no bo lubi to na pewno. Monika Mariotti, aktorka polsko-włoska, która ma taki program swój.
4: Mam taki program, ale chętnie odpowiem na to pytanie, dlaczego śpiewam. No. Ja nie myślałam, że ja będę śpiewać w życiu moim, tylko po prostu 18 lat temu, kiedy przyjechałam do Polski,

0: Mój kumpel przeczytał na naszej jakiejś tam grupie, że ja dzisiaj mam piękny dzień i śpiewam sobie pod prysznicem, a on powiedział, to wyjdź z tego prysznica i chodź zaśpiewaj z nami big beatowe polskie piosenki.
1: I co, Karin Stanek śpiewałeś?
0: I nie, no za daleko mieszkasz, miły i takie, hej palcie tylko sporty i takie. I tak zaczęłam tak naprawdę śpiewać big beatowe polskie piosenki z zespołem Nasi Starzy.
2: No proszę.
1: To teraz przejdźmy do spraw poważnych, do miłości.
2: Starych,
1: i tak, bardzo starych.
2: I wtedy, naszych klasyków.
0: I wtedy zaczęłam śpiewać na scenie. Najpierw zrobiłam koncert o Ninie Simon, a potem 10 lat temu dokładnie, bo mamy dziesięciolecie, stworzyliśmy spektakl, koncert Spaghetti Polonaise, który jest obecnie grany w scenie Relax i właśnie gramy 7 października o godzinie 19. Zapraszam serdecznie, bo wszystkie piosenki, które do tej pory leciały, akurat są, więc a, możemy to akurat zapewnić. I to jest stand-up komediowy, gdzie ja się śmieję z różnic pomiędzy Polakami a Włochami i śpiewam 17 piosenek razem z Wojciechem Brzezińskim, który właśnie też ma parę niespodzianek komediowych.
2: Tak jak panie w szkole mówiły, zaraz się wszyscy pośmiejemy. Ale proszę. Póki co poezja.
0: Tak. No właśnie, teraz to już...
1: Zaczynają się schody.
0: Teraz już schowam swoją komediowość. Francesco Petrarca, no to klasyk dla nas, obowiązkowy w szkole. Miłość na cel mnie wystawiła strzałą, jak wosk ogniowi na żer lub śnieg słońcu, jak mgła wiatrowi, aż ochrypłem w końcu, prosząc o litość, lecz ty jesteś skałą. Śmiertelny cios myślą oczy niewinne i nic mnie przed tym nie wybroni wrogiem. Z ciebie pochodzi słońce, wiatr i ogień. Tobie igraszka, a ja z tego ginę. Myśli to strzały, oblicze to słońce, żądza to ogień. Tą potrójną bronią miłość mnie rani, ślepi, topi w końcu. A śpiew anielski, słodycz mowy żywa. Żadne mnie moce od nich nie uchronią. W nich życie moje, jak mgła, się rozpływa.
1: Pięknie. Jalu Kurek ten wiersz
2: tłumaczył. I to jest dobry pretekst, żeby też pomówić o literaturze włoskiej. Jak się literatura włoska ma dzisiaj? Dobrze, czy...?
1: Pani Anna Mętrak.
3: To dosyć trudno mi to powiedzieć, bo muszę powiedzieć, że nie ma się moim zdaniem najlepiej. W stosunku do lat poprzednich. Znaczy oczywiście są ciekawi pisarze, ale ja nie widzę jakiejś takiej wielkiej osobowości. No dla mnie ostatnią wielką osobowością, najbliższą mi zresztą, bo na temat twórczości tego autora pisałam doktorat, był Antonio Tabucchi, zmarł już kilkanaście lat temu. Wielki pisarz, wielki tłumacz również literatury portugalskiej, wielka postać. Znakomitym pisarzem jest Claudio Magris, też bardzo, no te obydwu zresztą tych tłumaczy znamy, przepraszam, pisarzy znamy za sprawą tłumaczeń, przede wszystkim Janny Ugniewskiej, mojej przyjaciółki,
1: wspólnie
3: profesorki.
1: Też
3: wspólnie też tłumaczyłyśmy
1: też.
3: Magrisa, tak. Więc to są te wielkie postaci. Claudio Magris niestety już jest no, starszym panem w najlepszej formie, więc też za dużo chyba już nie będzie w stanie napisać. A z tych młodszych, trochę chociaż też nie najmłodszych autorów, na pewno wart polecenia jest Michele Mari, który w Polsce tylko jedna książka się jego ukazała w tłumaczeniu Katarzyny Skórskiej. Moje przeklęte dzieciństwo, nie wiem czy nie przekręcam teraz tytułu, ale to nie tak dawno się ukazało i jego najnowsza książka w tym roku zdobyła Premio Strega, czyli taką najbardziej prestiżową nagrodę literacką we Włoszech. Więc na pewno coś da się znaleźć. Włosi w ogóle lubią czytać.
2: Właśnie dużo czytają Włosi?
3: Sporo czytają. Nie tak...
1: Enrique.
3: Tak robi. Więc ja wiem, sporo. Dlatego mnie mam tutaj, bo mnie się wydaje, że w ogóle teraz mamy w ogóle problem z czytelnictwem we wszystkich krajach. To jest taki problem.
1: Nie, no Skandynawowie czytają dużo, jeszcze Czesi czytają.
3: Tak, ale mówię, ale w stosunku do przeszłości na pewno się ogólnie mniej czyta. Więcej się ogląda.
1: To na pewno, ale są, nie wiem, ja myślę, że też...
3: Ale to jest też kwestia oczywiście polityki kulturalnej różnych krajów. Na przykład tego, że się u nas w Polsce niestety masowo zamyka małe księgarnie. We Włoszech księgarni jest więcej, aczkolwiek też

0: są duże księgarnie, no, takie życie sieci księgarni, ale naprawdę bardzo duże i bardzo dużo książek się ukazuje. Więc można jeszcze w tej wersji papierowej, że tak, powiem, częściej tak. Książki,
1: ja to bardzo,
0: prawda,
1: lubię
0: książki czytać. Więc to tak, ale tak jak Enrico mówi, nie jest to jakaś rewelacja.
2: Ja zawsze pochodzę trochę sceptycznie, mam nadzieję, że nasz ambasador nie słyszy ten program, bo ja uważam, że Polacy czytają więcej, Polacy nawet chodzą do teatrów taki z więcej pasja i mniej ochota pokazać futra albo
3: futra
2: smoking.
3: Do teatru
2: futra to takie wizony czy tak dalej, więc taki nie w formie.
1: Tu futra, tu sandałki.
2: Kultura dla wszystkich. Ale teraz przyszło mi do głowy, przepraszam, że skakam z wątek, ale wy jesteście moja inspirująca muza, że przypominałem, gadając o które jest ten najbardziej znany Polak w Italii. No. Według was?
3: Ale Polak czy pisarz?
2: Polak.
3: No.
2: Karol Wojtyła.
3: No tak.
2: I teraz tak, bo jest jeden element muzyczny. Ja czasami jestem skromny lub mam taka tendencja skasować bardzo szybko to, co zrobiłem, bo zawsze patrzę do przodu, co ja robię jutro. Ale jest jedno włoski artysta, Amedeo Minghi, który wygrał iluż tam diski di platino, więc platinowe diski, które na taki czas, na który jeszcze Karol Wojtyła żył, komponował jedno świetne piosenko, Un uomo venuto da molto lontano. Monika, może człowiek, który przybywał z daleka.
1: Człowiek, który przybył z bardzo daleka.
2: I jaki był mój pomysł? Spotkałem przypadkowo w Teatro La Fenice w Wenecji Amedeo Minghi i zaczynałem rozmawiać z nim, że fajne by było komponować jedną wersję dla beatyfikacji Jana Pawła II z takiej współpracy z włoską, z polską piosenkarką i było to Izabela Kopecz, taki mezzosopran.
3: Tak.
2: Więc teraz wiecie, że ja produkowałem ten otwór i no się proszę, zawsze wstydzę.
3: No to proszę.
2: Mówisz, bo może nie jestem może człowiek idealny religijny, ale poczułem i dalej, jeżeli nasze słuchawcze mogą mieć okazję to słyszeć, ja mam zawsze ta gęsia skóra, które kiedy słyszę te słowa, po włosku i po polsku. I to było hymn beatyfikacja.
3: A mi to w ogóle, teraz ja zmienię temat, ale to mi...
1: Jako muza.
3: Jako muza, bo to zawsze jest pytanie, które chcę zadać panu dyrektorowi, a nigdy nie zadaję. Czy muzyka ma rzeczywiście jakiś wpływ na rośliny, czy to są bzdury?
4: To jest świetne pytanie, bo
1: były
4: spore
1: badania,
4: kontrowersje,
1: takie,
4: są spore kontrowersje, czy tak rzeczywiście jest, czy nie. Jak mnie ktoś pyta, czy jak będzie śpiewać roślinom, to one będą rosły lepiej, albo puszczać jakąś muzykę, to ja mówię, że to na pewno nie zaszkodzi. A poza tym, jak ktoś puszcza,
1: jak
4: bądź,
1: heavy metal,
4: śpiewa,
1: tak?
4: bądź śpiewa roślinom, to ja myślę, że też im nie zaszkodzi, bo jeżeli ktoś myśli o tym, żeby puszczać muzykę roślinom, to znaczy, że generalnie o te rośliny dba. I to przełożenie i korelacja jest chyba raczej tego typu. Natomiast rzeczywiście są takie podejrzenia, że rośliny potrafią wyczuwać dźwięki. Celowo mówię wyczuwać, a nie słyszeć, bo nie mają odpowiedniego narządu słuchu. Natomiast potrafią wyczuwać niewątpliwie wibracje i mają odpowiednie komórki, które do tego służą. I nawet niedawno właśnie były takie bardzo ciekawe badania, które pokazywały, że rośliny mogą na przykład uruchamiać produkcję nektaru. W momencie, kiedy wyczuwają wibracje nadlatujących pszczół. Co byłoby ewolucyjnie sensowne, no bo ten nektar jest kosztowny, trzeba się trochę napracować, żeby tego cukru wyprodukować. No i po co go marnować wtedy, kiedy w okolicy nie ma nikogo, kto byłby nektarem zainteresowany.
3: Ale jak to się bada w ogóle coś takiego?
4: Puszcza się odpowiednie dźwięki, następnie mierzy się produkcję nektaru. Nie, no to akurat technologicznie nie jest wcale takie bardzo trudne. Natomiast no to jest taka ciekawostka, która w tej chwili rzeczywiście frapuje pewną grupę ekologów i są powtarzane różnego rodzaju eksperymenty, więc powiedziałbym tak, puszczanie tej muzyki nie, na pewno nie zaszkodzi.
3: A miód we Włoszech macie?
4: Oczywiście. Świetny, świetny, pomarańczowy na przykład, rozmarynowy, szałwiowy. Ja uwielbiam włoskie.
1: Miało nie być o jedzeniu.
3: To
1: jest o pszczołach. No dobrze, a co to jest to fascino?
2: Il fascino to jest taki coś, które czasami można to obserwować nawet w naszą włoska moda, które już jest taki ten made in Italy, który triumfuje już nawet w Polsce możemy obserwować na każdy centrum handlowy, że różne są te sklepy, czasami są tak nazwane

0: Alien Sounding, może tam bo to są produkowane w Bangladeszu, czy kto wie, ale mamy tego coś, taki wizja, jak dowartościować i kobieta, ale przede wszystkim nawet facet, bo no. Uważam, że razem z Anglikami, ta nasza moda, nie wspominając żadna marka, jest taki znak, który dużo spróbują imitować, a może nie każdy się uda. Mimo tego, że teraz młode ludzi mają takie tendencje, na które nie mam nic do powiedzenia, bo czasami nie rozumiem, czy to jest facet, czy to jest kobieta, czy to jest te wioletowe włosy. No dobra, nie chcę to wnikać, nie mam dzieci z reszta, ale ten fascyn jest ten tego coś, które daje klasa nawet do czasami proste rzeczy, do jedno piatto di spaghetti al pomodoro, do taki talerz, który ma spaghetti, pomidor i bazylia, ale jest bardzo trudne go robić to.
1: Tak, żeby było tak, żeby miało
2: mieszanka
1: ten smak. Tak.
2: Między słowem urok a szarm.
3: I z modą to samo, tak?
2: I tak, bo to jest nie tylko, że jest klasa, tylko coś się dzieje, jak ktoś na to patrzy, że dostaje właśnie, jest zauroczony.
3: Ale włoscy mężczyźni ubierają się lepiej niż włoskie kobiety, chcecie powiedzieć?
1: Może pani Anka powie.
2: Niż polscy Polacy.
4: Niż polscy mężczyźni. Polscy na pewno, aczkolwiek trochę się to poprawia. Trochę, że tak powiem, wezmę w obronę też polskich młodych mężczyzn,
2: oczywiście.
4: Lepiej się ubierają w stosunku, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o mężczyzn, to ja myślę nawet, że naprawdę się lepiej ubierają niż włoskie. Włoski się bardzo dobrze ubierają, ale to wyróżnia włoskich mężczyzn, że to jest i luz, tak. I styl, i też prostota tak naprawdę, tak. Ale detale się liczą. No wystarczy kolorowy szalik, czy nie boją się tego, kolorowy sweterek, no, co ożywia. Plus świetne buty.
5: Plus to porozmawiajmy, słuchajcie, porozmawiamy sobie, posłuchamy piosenki, my sobie tutaj porozmawiamy i potem zdecydujemy, co państwu opowiedzieć.
2: Dobrze, będzie sama

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: No tu w Radiu w Ogrodzie padają niezwykłe deklaracje. Okazuje się, że są Włosi i to wśród nas, którzy nawet na motocykl ubierają się zależnie od koloru.
2: Tak.
1: Jak jest brudny, to też coś brudnego zakładasz.
3: Ale zależy, czy to jest taki
2: no właśnie, na tym to polega, że to jest zawsze...
3: To wtedy, tak.
2: Ale
3: no, może
2: posłuchajcie,
3: być taki
2: przepraszam, że ci wpadam w słowo, Enrico. Mnie się wydaje, że też ten taki luz, ale też to wszystko jest po prostu czyste. Włocha też

0: można poznać po tym, że ten but, czyli ten mokasyn taki z miękkiej, cudownej skóry, ja od razu to czuję, jest po prostu czysty. Prawda?
1: Nigdy, pani Ania, nie miałem sandały
0: ze skarpetą,
1: otwarte,
0: tak?
1: Z białej skarpetki. Tego uważam,
2: spróbuj,
1: że to
2: spróbuj,
1: jest
2: a może ci się spodoba. Zrobisz furorę we Włoszech.
3: Z nieba.
2: Z nieba tak, nagle odkryją prawdziwą modę. Ale słuchajcie, Włosi to też gestykulacja i różne
4: tak, właśnie
2: dźwięki,
4: ja chyba nawiążę,
2: wydają.
4: Ja znowu nawiążę do teatru, słuchajcie. Bo ja mam taki bardzo piękny moment teraz w swoim życiu, się podzielę. Bo mam dwie premiery jesienią. Jedna to jest musical Come From Away, który jest przepiękną historią. Zapraszam we wrześniu, właśnie 11 września, bo to jest właśnie o tym dniu. I poproszę właśnie, żebyście pamiętali o tym, bo to będzie piękna i śmieszna i wzruszająca historia w reżyserii Antoniusza Dzieciusa. A potem będzie premiera Spaghetti Polonaise 2. I wtedy będzie gestykulacja i wtedy będzie piosenka polsko-włoska, bo tym razem Spaghetti Polonaise 1 to jest polskie show, włoskie show w polskim wydaniu, natomiast Spaghetti Polonaise 2 to jest historia miłosna polsko-włoska, gdyż rzeczywiście ja się zakochałam tutaj w Polsce. I będą wszystkie, tak jakby będziemy się śmiać z tego, co to znaczy relacja pomiędzy Polakiem a Włoszką. No bo czasem talerze lecą.
2: Ale
4: kto rzuca? No ja. No ja. No tak. Oczywiście, że
2: jak
4: ja.
2: Mogłem zapytać?
3: Nie, przyznam, że moje dziecko właśnie wróciło po miesiącu nauki włoskiego w Mediolanie i już tak gestykuluje, że nie poznałem jej.
0: No bo nikt pewnie
3: wejściu
0: by jej nie zrozumiał we Włoszech, gdyby ona rękami
2: można
0: też nie mówiła.
2: Można mówić we Włoszech, nie mówiąc rękami?
0: Pani Anko.
4: Nie. Jest nawet taki program telewizyjny był, gdzie trzeba takie kalambury, ale trzeba trzymać dłonie pod udami.
3: I nikt nie rozumie, co kto mówi.
4: I po prostu jest taka panika w oczach tych Włochów, bo nie są w stanie bez rąk.
1: Monika, założyła, że my gestykulujemy nawet, kiedy gadamy na komórkę. To samo jak ten człowiek...
4: Oczywiście.
2: W radiu też gestykulujecie.
5: Są całe słowniki gestów włoskich oczywiście. Prawie wszystko można pokazać, że coś smakuje na przykład.
0: Znaczy pani Anka, że palcem wskazującym policzek.
5: W radiu trzeba opowiedzieć. No ale najróżniejsze, rzeczywiście całą masę rzeczy można wyrazić gestami.
0: A kino, bo pani jest zafascynowana kinem. Ojej. Teraz jedzie pani do Wenecji. Kino włoskie bez gestykulacji. Tam na szczęście można zobaczyć.
5: Można zobaczyć, aczkolwiek zależy jakie kino. No, włoskie komedie bez gestykulacji nie, no ale jeśli pomyślimy o Antonionim, no to
0: no
5: można
0: właśnie,
5: i bez gestykulacji,
0: czy
5: mało dialogów.
0: Trochę
5: jak zerwać ze stereotypami, bo my też, żebyśmy nie mieli takiego stereotypu Włocha, który, że każdy jest super elegancki i wyluzowany, każdy gestykuluje.
0: W Lamparcie pamiętam, bardzo... że mniej było gestykulacji,
5: tak,
0: prawda?
2: Ale elegancy byli.
5: Elegancja łączy prawie wszystkich, o tak bym powiedziała, prawie wszystkich.
0: W Złodziejach Rowerów to tej elegancji jakoś tak
5: w Złodziejach Rowerów nie, ale po prostu była bieda. To neorealizm w ogóle, to jest osobny rozdział, te powojenne Włochy, to zupełnie na inny temat były. To były na temat właśnie tych Włochów zniszczonych przez wojnę, przez faszyzm. Często się o tym zapomina, w jakim stanie Włochy wyszły z wojny, jakie były przed wojną. To był skraj biedny kraj. To był kraj emigrantów i po wojnie też.
2: Tam analfabet jest jakiś niesamowity procent po wojnie. W ogóle wśród Włochów było analfabetów.
5: Otóż to. Kraj analfabetów. Dlatego dopiero tak naprawdę telewizja spowodowała, że przynajmniej część Włochów zaczęła po prostu mówić po włosku, dlatego że większość Włochów nie znała takiego standardowego literackiego języka
0: włoskiego.
5: Zresztą mówił
0: nam o tym Enrico
5: poprzednio. Dialekty przeważały. Więc to inne oblicze Włoch. Takie, jeśli chodzi o taką historię społeczną, polityczną Włoch, to tutaj musielibyśmy rzeczywiście bardzo wiele stereotypów obalić, bo to jest trudna historia. I ta historia powojenna Włoch jest naprawdę bardzo, bardzo skomplikowana. Zresztą dzisiaj też, dzisiaj też tych problemów jest bardzo wiele i też są filmy i książki na ten temat.
1: Czasami się krzyży nawet właśnie ta miłość między nasze dwóch krajów. Znowu Monte Cassino chyba nigdy nie powiedzieliśmy wystarczający. Powiem wam ostatnią małą anegdotę. Instytut Pamięci Narodowej robił teraz taki 5 odcinków fantastyczny o ten wojna Monte Cassino, który miałem przyjemność robić jako włoski lektor. Wiecie, że były takie niektóre momenty, na który

0: musiałem przerwać, bo się rozpłakałem. Ja, łoch, taki duży człowiek, motocyklista, twardziele. Więc coś tam jest na ten akt, jak się mówi, eroizmu, taki po...
1: Bohatersko.
0: O tym Polacy. Sugeruję, żeby to oglądasz, będzie na pewno...
2: Będziemy
1: jeśli już o tym mówisz, to, to warto

0: na uniwersytecie jest zresztą dosyć sporo. No, uniwersytety włoskie niezwykle stare, zasłużone i świetne są
1: Padewski, ale też
0: pożądanymi partnerami naukowymi, więc tutaj rankingi pokazują, że to jest świetna nauka.
1: Nasza polonistyka jeszcze jak studiowałam, miała współpracę na przykład z Uniwersytetem w Bolonii.
2: Najstarszy uniwersytet w Europie.
3: Alma mater studiorum.
2: Tak, wspaniałe.
3: Stąd pochodziłem, nauka polityczna. Moje studia tam było właśnie w Bolonii. Ja kocham ten miasto.
1: Wszyscy w Bolonii.
4: Perugia i Bolonia, tak.
2: No i Sienę też kocham, ja.
0: Sienę jako miasto również.
1: Tak, anegdotę miał w ubiegłym razem, jak to pojechał samochodem pod tytułem Siena właśnie do Sieny. To
0: i był pół tak, Sieny zbiegło się.
1: To był taki Fiat. Pani Anna Mędrak jedzie do Wenecji na festiwal. Tam będą filmy włoskie także i będzie pierwszy raz swój film pokazywał, zdaje się, słynny Nanni Moretti. Tak,
2: Nanni Moretti pokaże film w Wenecji.
1: Bo on pokazywał gdzie indziej.
2: Tak,
1: oczywiście.
2: On pokazywał w Cannes. W ostatnich latach właściwie każdy nowy film był na festiwalu w Cannes. Tym razem nie zdążył, tak jak tłumaczy produkcja, nie zdążył. W związku z czym przyjeżdża do Wenecji, czy też wraca do Wenecji. Ale tak zawsze festiwal w Wenecji tym się charakteryzuje, że rzeczywiście to jest festiwal oczywiście międzynarodowy kina światowego, ale zawsze ta reprezentacja włoska jest tam silna. Także będzie sporo włoskich filmów, z czego się bardzo cieszę. I mamy polski akcent w sekcji Orizzonti, w której będę w jury Fipreszczy zasiadała. Mamy taki też polski film Cudze Rzeczy. Zobaczę go dopiero właśnie w Wenecji. Tam będzie premiera, więc też będę oczywiście trzymać kciuki za naszego reprezentanta.
5: A ciekawe, czy już znieśli podatek dla turystów w Wenecji, czy dalej to jest utrzymane?
2: Tutaj trzeba by Sebastiana Giorgiego, który nie ma, jego zapytać, naszego Wenecjanina. Nie, ja przypuszczam, że jest chyba cały czas, no tylko, że to jest symboliczny tak naprawdę ten podatek. No, on nie rozwiązuje problemów w Wenecji. Ja tutaj nie jestem ekspertką w tej kwestii, ale to rzeczywiście jest miasto, które potrzebuje naprawdę bardzo dużych reform, zmian, no bo to jest absolutna
5: perła.
2: To już
5: nikt nie mieszka praktycznie.
2: O to chodzi. Mieszkańcy, ci że tak powiem,
5: Wenecjanie,
2: że tak powiem, z krwi i kości, no oni uciekają z miasta, dlatego że warunki życia są tam dla nich bardzo trudne. Też jest kwestia właśnie pracy i tak dalej. No, z turystyki, samej turystyki nie da się wyżyć. To jest ta turystyka, taka dzika turystyka dla mnie, taka niewyobrażalna. Te tłumy zalewające miasto, to chyba tak nie chcemy zwiedzać.
5: Nie chcemy
2: takiej Wenecji oglądać.
5: Ale jest dużo chyba wyludniających się włoskich miasteczek, prawda?
1: No można sobie kupić dom we Włoszech.
3: Tak? Absolutnie tak było. No tak, to była taka prowokacja, tak. Jak zwykle. Uważajcie na mini pułapki, bo wiadomo, że 1 euro to było tylko taki prowokujący znak, który dawali, ale faktem, że nieruchomości na dzień dzisiejszy, jak wspominaliśmy, jest taki dobra inwestycja dla Polaka, który potrafi też remontować świetnie ze swojej ekipy
5: Bozulana, więc... To takim Polakom polecamy nieruchomości we Włoszech. Proszę Państwa, musimy niestety już powoli kończyć. Znaczy nawet to, szybko.
1: Nawet szybko. Pani Anna Mędrak, Monika Mariotti, pan profesor Marcin Zych, no Enrico Buscema.
3: Grazie.
1: Byli dzisiaj gośćmi Radia w Ogrodzie.
5: A my co, zapraszamy za tydzień. Znaczy, pani redaktor zaprasza za tydzień.
1: Bo tak, pan redaktor idzie na urlop. Nie wiem, jak
5: niestety,
1: można iść na urlop.
5: Niestety to nie będzie kierunek włoski, ale też dobry. Bardzo Państwu dziękujemy, zapraszamy i niech żyją Włochy.
2: Tak jest.
4: Viva l'Italia.
1: Viva l'Italia.
3: Viva la Polonia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
9: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: Travistofast i Travisto. Aflofarm.
10: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
13: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Jedynka. To jest radio. Radio kierowców.
14: Patryk Bedliński, zapraszam. Ruch jest wyraźnie spowolniony na autostradzie A1. Korek dotyczy jadących z Trójmiasta w kierunku Łodzi. Zwalniają oni między Kopytkowem a Warlubiem na odcinku nawet 10 km, a ostatni węzeł przed Korkiem to właśnie Kopytkowo. Na trasie wojewódzkiej 216 Władysławowo-Celbowo też trudna jazda z korkami. Zwalniamy m.in. między Gnieżdżewem a Puckiem w okolicach Celbowa i w samej Redzie. Problemy też na Zakopiance, zwłaszcza w jej południowej części. Ci, którzy jadą z Zakopanego do Krakowa, korki napotkają w okolicach Szaflar, a potem już przed samym Krakowem w Libertowie

i w Gaju. Droga 28, tutaj z kolei problemy między Gorlicami a Krosnem. Niedaleko Jasła, na 204 kilometrze, miało miejsce zderzenie pojazdu osobowego i motocykla. Poszkodowana jest jedna osoba, przejechać można, ale kierowcy poruszają się naprzemiennie, tylko jednym z pasów. Tymczasem dobre wieści mamy już z drogi ekspresowej S8, bo zakończyły się problemy przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Białegostoku. Wcześniej, po tym jak między Markami a Zielonką zderzyły się dwa pojazdy, mieliśmy zwężenie i jechaliśmy tylko jednym z pasów. Droga numer 11 w pełni przejezdna w okolicach Konkolewic. Wcześniej problemy występowały między Piłą a Obornikami, po tym jak samochód osobowy zderzył się z busem. Niestety to tragiczny wypadek. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą będzie poszerzona. Po zakończeniu prac, co planowane jest na 2028 rok, będzie to najnowocześniejsza trasa w Polsce. Rozbudowa została podzielona na 4 odcinki. Najpierw jednak kierowców niestety będą czekać utrudnienia. Trzeba się z nimi liczyć od przełomu września i października.

0: Jest 13. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Woda nie wybacza błędów. Wczoraj życie straciły 4 osoby. Wśród ofiar poszukiwany od kilku dni mężczyzna.
1: Zwłoki zaginionego zostały odnalezione w rzece w miejscowości Chorodyszcze.
0: Nie ustają protesty przeciwko transportowi konnemu na drodze do Morskiego Oka. W nocy podpalono samochód Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Policja szuka sprawcy. Jutro matura. Wszyscy, którzy chcą poprawić jej wynik, mają ostatnią szansę, żeby to zrobić. Rośnie tragiczny bilans wakacji nad wodą. Policja potwierdziła wczoraj utonięcie 4 kolejnych osób. Do tragedii doszło m.in. w miejscowości Chorodyszcze pod Chełmem. Z rzeki Garka wyłowiono zwłoki 71-latka. To tragiczny finał poszukiwań zaginionego mężczyzny, mówi rzeczniczka policji w Lublinie Anna Kamola.
1: Zakończyły się poszukiwania zaginionego 71-letniego mieszkańca Chełma, który ostatni raz widziany był 18 sierpnia na terenie ogródków działkowych. W sobotę zwłoki zaginionego zostały odnalezione w rzece w miejscowości Chorodyszcze.
0: W sumie od 1 kwietnia w Polsce utonęło 189 osób. Służby cały czas mają dużo pracy w związku z nawałnicami, które od piątkowego wieczora przetaczają się przez Polskę. Trwa przywracanie prądu, awarii najwięcej jest w centrum i na południowym wschodzie kraju. Burze i gwałtowny deszcz, a także silny wiatr nie oszczędziły Warmii i Mazur. W regionie strażacy zanotowali ponad 1,5 tysiąca interwencji. Kilkanaście tysięcy osób wciąż nie ma prądu. Nikomu nic się nie stało, mówił Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskiej Straży Pożarnej.
2: Najwięcej interwencji było w powiatach olsztyńskim, ostródzkim, giżyckim, mrągowskim oraz nowomiejskim. W wyniku przejścia nawałnicy nie stwierdzono osób poszkodowanych.
0: Z powodu nawałnic 36 osób ewakuowano z obozu harcerskiego w miejscowości Przewranki w powiecie węgorzewskim. Transkrypcja małżeństw jednopłciowych w urzędach stanu cywilnego już możliwa. W urzędach są już nowe wzory dokumentów. Teraz możliwe są 3 warianty: małżeństwo kobiety i mężczyzny, 2 mężczyzn i 2 kobiet. Zmiana realnie wpływa na możliwość formalnego uznania związku jednopłciowego przez państwo, mówił w Polskim Radiu 24 Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
3: Słyszymy dużo głosów ze strony urzędników, że jak już będą wprowadzone te nowe formularze, to też dla nich jest jasność, jak oni mają robić, bo w tym momencie, jak próbują transkrybować nawet, no to wyskakują błędy w systemie i to jest ta kluczowa zmiana, do której tutaj dochodzimy.
0: Pierwszej transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa urzędy stanu cywilnego będą mogły dokonać jutro. Zmiana nie oznacza możliwości zawarcia formalnego związku przez osoby tej samej płci, ale jego rejestrację. W nocy w gminie Bukowina Tatrzańska podpalono samochód Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Dzień wcześniej działacze organizacji protestowali przeciwko transportowi konnemu na drodze do Morskiego Oka. Inspektorat wiąże podpalenie z protestem i oskarża o nie górali. Policja potwierdza, że auto zostało podpalone i szuka sprawców. O szczegółach Filip Droszcz.
4: Policja przesłuchuje świadków i sprawdza monitoring. Na razie nie wiadomo, kto podłożył.

0: ogień. Według DIOS spalony wóz ratunkowy był wart ponad 500 000 zł. Organizacja zarzuca też policji i służbom ratunkowym zbyt wolną reakcję. Domagają się od rządu ochrony policyjnej dla swoich działaczy. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
1: Policja zaznacza przy tym, że wczorajszy protest na drodze do Morskiego Oka przebiegał spokojnie.
2: To są aktualności jedynki.
1: Stany Zjednoczone wprowadziły 50% cła na część towarów z Kanady, poinformował Biały Dom. To efekt fiaska negocjacji handlowych między tymi krajami. USA i Kanada wzajemnie obarczają się o brak porozumienia.
3: Nowe cła obejmują dziesiątki produktów, od hokejowych kijów po wino. Kanada odmówiła sfinalizowania umowy handlowej na warunkach uzgodnionych wcześniej w tym tygodniu, mimo że Stany Zjednoczone zaoferowały Kanadzie traktowanie na najkorzystniejszych zasadach spośród wszystkich głównych eksporterów na nasz rynek. Nowe żądanie i wycofanie się tego kraju z innych zobowiązań zniweczyły delikatną równowagę wypracowaną w ostatnich dniach, informuje Biały Dom. W odpowiedzi premier Kanady Mark Carney napisał, że wprowadzenie w ostatniej chwili zmiany w amerykańskich propozycjach warunków kanadyjskich rząd uznał za niesprawiedliwe i nieuzasadnione ekonomicznie. Mark Carney poinformował, że 50% cło zostanie nałożone na kanadyjskie towary o wartości około $28 milionów, a Kanada odpowie na działania USA środkami o równoważnej wartości. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To ostatnia szansa dla tych, którzy chcą rozpocząć studia jeszcze w tym roku. Jutro odbędzie się egzamin poprawkowy z matury. Poprawić mogą go ci, którzy w pierwszym terminie przystąpili do wszystkich obowiązkowych egzaminów i uzyskali mniej niż 30% z jednego z przedmiotów na poziomie podstawowym, mówi dyrektorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Agnieszka Muzyk.
4: Takich osób uprawnionych, które złożyły oświadczenie woli przystąpienia do egzaminu poprawkowego, w województwie podlaskim mamy 1298.
1: Wyniki z tego egzaminu poprawkowego znane będą 11 września. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Pogoda.
1: Sporo chmur w całym kraju, ale też przejaśnienia. Popadać może na północy. Temperatura od 14 stopni na Pomorzu Zachodnim, 17-18 w centrum, do 21 na Roztoczu. Wiatr jest umiarkowany i silny. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Jedynka. Polskie Radio.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
7: Ogłoszenie społeczne.
6: Autopromocja.
9: Barytonem
10: i tenorem.
9: Zapraszamy Państwa
10: na dwa głosy.
9: W rytmie rocka albo hip-hopu.
10: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
9: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
10: Paweł Sztompkę
9: i Marcin Kuse.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Słuchowisko w jedynce.
11: Zapraszamy Państwa do wysłuchania 3382 odcinka powieści radiowej W jeziorach.
12: Zabawne to jajeczko. Całe dziobate.
13: No, czasami nasze kurki takie śmieszne składają. Może daje im czegoś za mało, dlatego takie nierówne. No nie wchodź pod nogi czarna, bo ci krzywdę zrobię.
12: A już myślałam, że przed dożynkami cię nie złapię, Jolu. Jak na złość jajeczka mi się skończyły.
13: No przynajmniej dzisiaj w sobotę chciałam w

0: Idę odpocząć. Ile można, ciociu? Dom też jest ważny. Chociaż do południa coś porobię.
1: A co tu robi piłeczka ping-pongowa?
0: No, włożyłam do gniazda, bo wtedy nie dziobią jajek. A tu mam sztuczne jajko.
1: No proszę.
0: Mamusia mnie tego nauczyła. Kruszynka zwłaszcza lubi rozbijać skorupki. Reszta nie tak bardzo.
1: No i widzisz, w najdrobniejszej sprawie trzeba mieć ogromną wiedzę.
0: No, kiedy się z czymś rośnie, to się wydaje takie naturalne, że aż się nie zauważa.
1: W życiu wszystkiego trzeba się nauczyć.
0: Mamusia to wiedziała wszystko o kurkach. Była w tym najlepsza. I każdej dała imię.
1: A tych jajeczek nie wybierzesz teraz?
0: Nie, ciociu. Najlepiej wybierać pod wieczór, jakoś tak późnym popołudniem.
1: Ale codziennie?
0: No, koniecznie. To wiaderko też stąd zabiorę. Po co ma tak stać? Chłodniej, to prawda, ale nie wiem, czemu Mateusz je tutaj zostawił.
1: No, może zapomniał.
0: Nie no, zawsze kiedy są z Julką, to czegoś nie dopatrzą. Tak już mają. Tylko w oczy by sobie zaglądali.
1: No wiadomo, zakochani.
0: No, ciociu, weźmie ciocia koszyk, a ja się zajmę wiadrem, dobra?
1: No, dobrze.
0: Zaniesiemy do letniaka. Przy okazji zobaczysz, ciociu, wieniec. Napracowałyśmy się z Danusią.
1: Żałuję, że nie mogłam wam pomóc.
0: Jakoś na sobie poradziłyśmy. Ilka z Marysią się nie wyrobiły. Zosia z Anią i Izą też nie dały rady. No widać taki czas, no. Tym bardziej jestem zadowolona, bo wyszedł naprawdę całkiem.
1: No, łatwo w tym roku nie było, to prawda.
0: No, proszę. Wejdź, ciociu. Zostawię otwarte, przywietrzy się trochę.
1: Oho, jaki duży. Rzeczywiście bardzo ładny.
0: No tutaj pod koronę dołożymy z rana pomidorki i winogrona. Co tylko tam znajdziemy. Najdorodniejsze. Izaura z Agatą upiekły rano chleb na dożynki. No i wszystko prawie gotowe.
1: Bardzo tradycyjny ten wieniec. Ale jednak ma w sobie coś nowego. Muszę ci powiedzieć, Jolu, że... No jestem trochę zaskoczona.
0: Czemu? A to przecież to żadna filozofia.
1: Nie sądziłam, że Danusia tak wsiąknie w naszą wieś. W zeszłym roku też była inicjatorką. Pamiętasz?
0: No wtedy robiła wszystko dokładnie według zasad, które znalazła, a w tym trochę tu zaszalała. No. O tu na przykład. Zupełnie zmieniła kolory. Przeplotła inaczej.
1: O, faktycznie. Tu pomieszała kłosy.
0: Bardzo efektowne, prawda?
1: Będzie się dobrze prezentował.
0: Byle nie padało, to będzie dobrze. A dołożę ci, ciociu, jeszcze trochę świeżych warzywek. Rano zebrałam.
1: O. Bardzo, bardzo ładne.
0: No, jakoś nam się udało.
1: W zeszłym tygodniu też wszyscy się bali, że nic nie wyjdzie z zabawy w sonacie. Na 2 godziny przed polało jak z cebra.
0: Na szczęście w porę wyszło słońce, a potem to choćby wiało i padało, tak dobrze się bawiliśmy, że nikt by nawet tornada nie zauważył.
1: Jedno jest pewne. Jutro miejsca nie zabraknie.
0: W sonacie było ciasno, ale Adaś się cieszył. Wolne ze mną tańczył, jak za starych, dobrych czasów.
1: Nawet Magdziarzowa nie marudziła. To było aż dziwne, bo podobno wcześniej zrobiła awanturę.
0: No najważniejsze, że strażakom się udało zebrać naprawdę dużo pieniędzy. A widziałaś, ciociu, Ordę i Sobiecha? Ci to dopiero mieli miny.
1: Nie bardzo rozumiem, po co w ogóle przyszli. Skoro cały czas stali przy płocie, i patrzyli spod ełba.
0: No, tego to chyba nawet oni sami nie wiedzą. Takie zgrzędy. A, o, ciociu, a chcesz zsiadłem mleko?
1: No, a wiesz, że chętnie.
0: No to przełożę ci trochę.
1: Dobrze, że Orda już nie jest naszym wójtem. Że go odwołaliśmy. A tyle nam opowiadał, co to nie zrobi. A wiem od Basi Rutki, że do tej pory nie mogą się doliczyć pieniędzy.
0: No, z tym to akurat radzi sobie lepiej niż my wszyscy razem wzięci.
1: Oj, życie mija, Jolu, a tych kombinatorów zamiast coraz mniej, to coraz więcej. Czasami aż słuchać mi się nie chce o tym, co się wokoło dzieje. Najgorsze, że to w dół schodzi. Jakby wszystkim dawali przyzwolenie na nikczemność.
0: Też mam niestety wrażenie, że każdemu trzeba patrzeć na ręce.
1: Miałam koleżankę na stażu, no młodsza ode mnie. Bardzo zdolna.

0: I wydawałoby się czysta idealistka. Chciała zmienić świat. I wyobraź sobie, spotkałam ją tydzień temu w Lublinie. No nie ten człowiek. No. Zawzięta, niechętna pacjentom i tylko pieniądze.
1: No przecież nie może być źle przez całą wieczność. No kiedyś musi się zmienić na lepsze. Nie?
0: Obyśmy tylko tego dożyły.
1: Jutro mamy święto, ciociu. Prośmy Pana Boga, a On nas nie zostawi. A, Adaś chyba wyszedł. Muszę z nim zamienić słowo.
0: Przywitam się.
1: Poczekaj, ciociu, pomogę ci.
0: No nie, nie. Nie ma takiej potrzeby. Dzień dobry.
2: O, dzień dobry, ciociu. A po jajeczka się przyszło?
0: No, skończyły mi się.
1: A co się taki brudny? Kąpałeś się w smarze, czy co?
2: No przecież sieczkarnia na jutro szykuje.
0: A skąd ty sieczkarnię wziąłeś, Adasiu?
2: Nie pamięta, ciocia? To ta, którą używał dziadek Mateusz, kiedy jeszcze byłem chłopakiem.
0: Ale lepiej uważaj, żeby palca nie stracić.
1: Wystarczy, że dopiero co z Karolem jeździłeś do Patryka.
0: Szkoda, że nas wtedy nie było.
2: Bardzo dobrze. Nie musi Karolek mieć wszystkiego pod nosem.
1: Ale nie ostrzyłeś noży?
2: Tępe jak cholera. Powinienem naostrzyć, jeśli jutro mam zrobić pokaz. Taka jest prawda niestety.
1: No daj spokój, Adaś. Jeszcze jakiś dzieciak podejdzie, kiedy nie będziesz patrzył i zrobi sobie krzywdę, no.
2: No to chcesz tę sieczkarnię, czy nie?
1: No myślałam, że będzie stała jak w muzeum, a nie, że takie ryzyko. Adaś, no...
0: Dzieci mają głupie pomysły. Będzie dużo ludzi, ruch, zamieszanie.
2: Ej, w ogóle nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Taka jest prawda niestety.
0: A aż tak źle?
2: No stała przez lata pod chmurką. Dopiero teraz, kiedy pomyślałem, że ją wyszykuję na pokaz starych maszyn rolniczych, zobaczyłem, w jakim jest stanie.
1: No to może sobie odpuść.
2: No jak mam odpuścić, kiedy obiecałem? Każdy coś tu trzyma u siebie. Trzeba dzieciakom pokazać, że nie zawsze było tak słodko jak dzisiaj.
0: No tak.
2: Niech wiedzą, jak kiedyś trzeba było się narobić, żeby wyrwać cokolwiek ziemi.
0: Oj tak. To prawda.
1: A dla młodych orka jest czymś zupełnie innym niż to, co my pamiętamy. A wcześniej to przecież jeszcze by było ciężej.
0: Wypadków jest tyle, co przedtem, tylko trochę inne. Ale też bardzo groźne.
2: I czekam na Staśka, bo go potrzebuję do oczyszczenia tej pani do siekania. Mateusz z Julką pojechali, sam nie dam rady.
0: A gdzie Timofiej?
1: Pojechał do Lublina spotkać się z siostrą.
2: Też potrzebuję wolnego. Charuję cały tydzień i to u obcych.
1: Nie przesadzaj, no nie jest mu źle. Dostaje od nas wszystko, czego potrzebuje i na co się umówiliśmy.
2: No i dobrze. Kiedy patrzę w lustro, lubię widzieć miłego człowieka. Taka jest prawda niestety.
1: Dajemy mu cioci teraz więcej wolnego, bo przecież niedługo mamy jechać do Rzymu i Timka zostanie sam, nie?
2: No nie całkiem. Mateusz zgodził się przyjechać i pomóc.
1: No, ustaliliście już z Bronkiem, kiedy chcecie jechać?
0: Kochani, ja nie wiem, czy w ogóle damy radę.
2: No,
1: co?
2: No jak to? No ale przecież się umówiliśmy.
1: Ksiądz Piotrowski ciągle mi przypominał o tym wyjeździe. Mówi, że powinniśmy ze względu na mamusię pomodlić się za nią, tak jak prosiła. Jej tak zależało na odwiedzeniu Bazyliki Świętego Piotra.
0: Ja to wszystko wiem, tylko Bronek kręci nosem, bo... Nie bardzo chcę wyjeżdżać w czasie roku szkolnego.
2: No ale przecież już dawno żeśmy to ustalili i wtedy nie widział żadnego problemu.
0: No ale ciągle są jakieś zmiany w planie.
1: A wicedyrektor, od czego jest?
2: Mówił mi w zeszłym tygodniu, że wszystko dopiął, a teraz problem? No, nie chce mu się z nami jechać i wszystko zwala na szkołę i taka jest prawda niestety.
1: Jeśli nie we wrześniu, to kiedy, ciociu? No przecież im później, tym gorzej. No,
0: porozmawiam z nim jeszcze... Ale nawet gdyby nie mógł z nami jechać, to pojadę z wami sama. Przecież nic się z tego powodu nie stanie, prawda?
2: Ale na jego miejscu urwałbym sobie jeszcze trochę wakacji. Szkoła jest dobrze zarządzana, będzie okej.
0: Okay. Bronek jest odpowiedzialny, jednak kieruje całym zespołem. I to nie jest takie hopsiup.
2: Pęka przed kobitkami z kuratorium. Taka jest prawda niestety.
1: Adaś, no, daj spokój.
0: Porozmawiam z nim. Obiecuję.
1: Ale koniecznie, ciociu, bo zaraz będzie za późno. No nie tylko my jedni jesteśmy chętni do wyjazdu po sezonie.
0: O, raczej pod koniec sezonu.
2: No same zalety. I chłodniej, i taniej. Taka jest prawda niestety.
0: Powinien niedługo wrócić z zebrania w szkole, to...

0: To spróbuję coś ustalić i dam wam znać.
1: To już siedzi na zebraniach? W sierpniu?
0: Rok szkolny za pasem. Bardzo dziękuję za jajeczkę, Jolu.
2: A ja się tymczasem rozejrzę. To biuro, z którym mieliśmy jechać, ma zajęte wszystkie terminy. No ale przecież nie jest jedyne, nie?
0: Do zobaczenia, kochani. Adaś, uważaj z tą sieczkarnią, bo do szpitala daleko, a na SOR-ach kolejki się nie skracają. Może być naprawdę problem, jeśli sobie coś zrobisz.
1: Ale rozmawiasz, ciociu, z mistrzem. Przy mnie sieczkarnia sama się naprawia. Taka jest prawda, niestety.
2: Adaś, bez kozakowania.
0: Zadzwonię, kiedy porozmawiam z Bronkiem.
2: No, do widzenia.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia.
2: A pokażesz mi, co z tą sieczkarnią?
1: Nie ma co pokazywać, Jolka. Ja nie wiem, czy to do jutra ogarnę.
2: No proszę, a do cioci taki niby mistrz. No,
1: trzeba bronić honoru rodziny.
2: Pokaż, pokaż. Zobaczymy, czy to w ogóle ma sens.
1: Zardzewiała jak diabli. Ściachała mi się tarcza do diaksa i muszę czyścić na piechotę. Dzwoniłem do Staśka, powiedział, że ma jeszcze 3 i przyniesie swój sprzęt. No to we dwóch pójdzie szybciej. No
2: szkoda, że Timka pojechał. On ma dryk do takich robót, nie?
1: To do wszystkiego ma dryk. Czasami się dziwię, że woli u nas pracować, niż brać zlecenia od ludzi. Ty wiesz, ile teraz złote rączki biorą za byle, co? Przytrzymaj drzwi i zaczepię, żeby się same nie zamykały.
2: Na nas nie zarobią. Sami dajemy radę.
1: Zabiorą od tych, co sobie radzą gorzej. No i widzisz? Zardzewiała.
2: No, faktycznie.
1: Zrobię, co będę mógł, ale gwarancji nie daję.
2: No trudno, no trudno. Skończymy z naszymi sprawami i sobie odpoczniesz na wycieczce. No. Zasłużyliśmy sobie na to. Jeszcze mamusi obiecaliśmy.
1: Po prawdzie już nie jestem taki pewien, czy to w ogóle jest dobry pomysł, Jolka.
2: No ty chyba żartujesz. To po co żeśmy ugadywali ciocię Martę teraz? No przecież mogłeś od razu powiedzieć.
1: No i wyjść na tego, co zawala? Ja wolę puścić przodem pana Bronka. Lubi brać na siebie odpowiedzialność, to mu to lepiej wyjdzie niż mnie.
2: No. Adaś, no nie wygłupiaj się.
1: No co nie wygłupiaj? No co? No nie wiesz, jakie możemy mieć kłopoty?
2: No przecież wszystko żeśmy zaplanowali. Mogę wodę?
1: A weź, cała zgrzewka jest. Najgorzej, kiedy się wszystko dobrze zaplanuje. Wtedy dopiero się sypie i taka jest prawda niestety.
2: Teraz jest najlepsza pora na wyjazd.
1: Nie moglibyśmy go trochę odłożyć? No, nic się nam nie układa, no.
2: No w zimie chcesz jechać.
1: A czemu by nie? Nad Bałtyk bym nie pojechał, no ale na południu zawsze jest ciepło.
2: Aj, nie podoba mi się ten pomysł. No,
1: to nie jest mi na rękę, no. Ja nie lubię tak wszystkiego zostawiać. No. No,
2: gdzie byś nie jechał i kiedy byś nie jechał, to i tak będziesz musiał zostawić gospodarkę. No, przecież jej ze sobą nie weźmiesz.
1: Ale gospodarka nie powinna zostawać bez gospodarza.
2: Co ma wisieć, nie utonie.
1: Jola...
2: Obietnica to obietnica. Mamusi obiecaliśmy. Jeszcze z ciocią i Bronkiem żeśmy namieszali, no. No nie można tak ludzi nie szanować.
1: A gdzie ja nie szanuję?
2: No jeśli się umówiłeś, to tak, to jakbyś dał słowo. Mówię ci... Adaś, trzeba jechać. To nie są jakieś tam byle w czasy, tylko pielgrzymka do Rzymu, no.
1: To może na pasterkę pojedźmy, krócej będzie.
2: No daj spokój, pół świata chce być wtedy w Rzymie.
1: Tylko kto by złożył krówkom życzenia,
3: a? Serwus, rodzinko.
4: Cześć, dzień dobry, wujku.
2: O, cześć, Wojtek.
4: Cześć.
1: Super, że już jesteś, Stasiek. I jeszcze pomocnika żeś przyprowadził. No,
4: Wojtek to do Joli przyszedł z interesem.
2: Do mnie?
4: Mama mi kazała ustalić z ciocią, co właściwie mamy jutro robić z chłopakami.
1: Jak to co? Osłaniać imprezę.
4: Od tego jest straż. Chłopaki to są od wyższych celów. Będą pomagali przy konkursach.
2: No, przydadzą się, bo będziemy zajęte czym innym.
1: Mam dla ciebie lepsze zajęcie, Wojtek. Popilnujesz ze mną, żeby nikt nie uciął sobie paluchów przy naszej sieczkarni.
4: Taką starą sieczkarnię stryjek wyszykował?
1: No, nie tak bardzo. Właśnie po to wydzwoniłem twojego tatę, żeby ją postawić.
2: Ja nie wiem, czy ty nie powinieneś odpuścić, Adaś. Na ostatnią chwilę nawet muchę złapać ciężko, a ty chcesz czyścić sieczkarnię, no.
4: Świetna jest. Damy radę, kurde, fix.
1: Przydasz się, Wojtek, póki szkoła się jeszcze nie zaczęła. Ostatni powie w wakacje, a potem w dyby. A podoba ci się chociaż to liceum?
4: Może być.
2: No, nowa szkoła, to pewnie jesteś ciekaw, jak będzie, nie?
4: A tam, do kitu. A, no już nie narzekaj, młody. Jest niezła.
1: Nie podoba ci się?
4: Nic o niej nie wiem. Tyle, że dobry poziom, że się dostałem i z mamą zanieśliśmy dokumenty.
1: To ty nie wiesz, chłopie, dokąd cię przyjęli?
4: Już

0: Szkoła jak szkoła. Na razie mam wakacje i bardzo dobrze, bo nie chce mi się znów zaczynać.
1: No tak mówisz, jakby ci się nie podobało.
0: No bo się nie podoba.
2: Nie przesadzaj, kurde, Bele, o co ci chodzi?
0: Ten głupi kotek nie dość, że polazł do tego samego liceum, to jeszcze jest ze mną w jednej klasie.
3: No proszę, taki młody, a już go los nie oszczędza.
1: Adaś, no dla Wojtka to jest problem, no.
0: Jakbym wiedział, to bym w życiu nie składał tam dokumentu.
2: Może się przeniesie, kiedy cię zobaczy na korytarzu.
0: Kotowski? W życiu. Będzie mi bruździł, ile da radę. Zrobi wszystko, żeby nastawić przeciwko mnie nauczycieli. Ma wprawę. Taki lizus, że nie wiem. Serio, nigdy nie widziałem większej glisty.
3: Jest na to metoda.
0: Jaka?
3: Najprostsza na świecie. Po liceum nie masz żadnej sensownej roboty. Zabierz papiery i idź do branżówki. To przyjdzie czas, że będziesz tego kotka strzygł z kasy jak baranka.
1: No co ty żeś znowu wymyślił?
2: Do technikum rolniczego? To nie jest szkoła na te czasy, kurde, Bele.
0: Właśnie.
3: Technikum samochodowe. Mechanik by się w rodzinie cholernie przydał. Kasę byś miał, a my bylibyśmy szczęśliwi. Jakbyś się jeszcze blacharkę nauczył robić.
2: No, daj spokój, Adam. Dzieciaka mi tylko zdemoralizują.
1: Co ty opowiadasz, Stasiek?
2: A co ty myślisz, Jola? Do warsztatów też nas od czasu do czasu ktoś wzywa. No? A najgorsi to są młodzi. No, opowiadają sobie nie wiadomo jakich historii o kantowaniu klientów, a potem jeden drugiemu chce zaimponować i problem gotowy.
0: Właściwie czemu nie? Chociaż Jasiek byłby lepszy. Przy mnie wymieniał klocki hamulcowe w samochodzie i przy Monsterze ciągle majstruje.
3: No, chyba nie sam.
0: Jak wujek Karol był. Wujek stał i patrzył, a Jasiek wymieniał. Ze dwa razy tylko mu pomógł, bo Jasiek był za słaby, a śruba się zapiekła.
1: Od małego wolał siedzieć z Karolem w warsztacie niż w domu.
0: Ja wolę komputer, a Jasiek wszystko, co ma silnik. Nawet mi kiedyś mówił, że najchętniej poszedłby do samochodowego.
2: No dobrze, to ty możesz być elektrykiem, a Jasiek będzie mechanikiem.
1: Dobra, to na razie chodź ze mną. Pogadamy o naszych sprawach, a oni niech tutaj się zajmą tą sieczkarnią, o ile w ogóle coś z tego będzie.
0: Jasne, ciociu.
2: No, dawaj, Adaś. Co tam się dzieje?
3: Ej, sam zobacz.
2: A, nasmarować by trzeba było przede wszystkim.
3: No, i oczyścić, pomalować. Tylko na to już kompletnie czasu nie ma i taka jest prawda niestety.
2: To wcześniej nie mogłeś tego zrobić?
3: No mówię, że czasu nie było. A poza tym deczko zapomniałem. No, Karola nie ma. Timka ostatnio ciągle ma coś do załatwienia.
2: Zaczął nawalać?
3: Nie, no stara się jak może. To są poważne sprawy. Albo papierki, albo rodzina. No, mają jakieś kłopoty.
2: No to co chcesz zrobić z tym bałaganem? No, nie ma opcji, żeby do jutra ją wyciągnąć na błysk. No, piaskowanie by się przydało, jeśli chcesz mieć porządny eksponat.
3: No ale to nie dzisiaj.
2: No jasne. No, tylko jakiegoś dobrego fachmana musiałbyś znaleźć, żeby ci nie zniszczył.
3: No dlatego chciałem, żebyś przyniósł te tarcze. No, oczyścimy chociaż to zgrubnie. Nasmarujemy i jakoś będzie.
2: A to nie lepiej druciakiem?
3: No jak chciałem tarczami z włókniny. Może to trochę przyspieszy. Zależy mi na tym jak cholera, Stasiek. No, Jolka twierdzi, że nikt u nas w gminie nie ma takiej sieczkarni. No. I taka jest prawda niestety.
2: Poważnie? Przecież z tego co pamiętam, kiedyś w każdym domu była.
3: No wiem, no wiem. Ale może nas złą pooddawali, może sprzedali.
2: No, tej też do skupu niedaleko. No,
3: mamy co mamy. Byle zadziałało, to będzie dobrze. I taka jest prawda niestety.
2: A wyciągnijmy ją na zewnątrz, to przynajmniej się nie nałykamy pyłu.
3: No to maski możemy założyć.
2: No niby tak, ale właśnie dlatego wolę na zewnątrz. Lepiej bez maski. No,
3: fakt, gorąco. No to dawaj, przeciągniemy ją.
2: Uważaj, bo mi nogę złamie.
3: Jest ciężkie cholerstwo.
2: A jak plecy?
3: Na razie daję radę. Z lewej ją weź, z lewej tam. O, no.
2: Jeszcze kawałek. Nie tak. Od tej pan, tu. O.
3: Tutaj?
2: No.
3: Dobra.
2: Wystarczy chyba. Kabel sięgnie?
3: Bez problemu. Napijesz się wody zanim zaczniemy?
2: A masz?
3: No całą zgrzewkę. Trzymaj.
2: Dzięki.
3: Szlak. Na dworze wygląda gorzej niż w pomieszczeniu.
2: No, nie jest tak źle. Wyobraziłem sobie, że będzie więcej roboty.
3: Mało też nie ma. No,
2: mamy przecież tylko zgrubnie, no reszta dla piaskarza, kurde flak.
3: A jakieś ploteczki, panie aspirant?
2: A wiesz, że mam jedną.
3: No?
2: Wygląda na to, że chyba znaleźliśmy kasę prezesa.
3: O, to gratulacje.

0: Pełna czy pusta?
1: A nie wiem, nie zaglądałem.
0: Jak to?
1: Wyobraź sobie, te łebki jej nie otworzyły.
0: To jakieś dzieciaki go ukradły, czy jak?
1: Mieliśmy wezwanie do awantury na Melinie, no pod Lublinem. Przyjechaliśmy, a tam impreza na całego. Panowie tacy rozbawieni, że w ogóle nie zauważyli, jak weszliśmy.
0: A mówiłeś, że awantura?
1: No głośno byli i sąsiedzi mieli dosyć.
0: No nie mów, że was częstowali.
1: No, ale kiedy do nich dotarło, że my to my, to chcieli wiać, no ale już było trochę za późno. Rozglądamy się, Adaś. Czemu panowie nagle tacy kurdebele nerwowi? A tu na środku stoi przykryta ceratą kasa pancerna w charakterze stolika.
0: Stolik z niej zrobili? No pierwsze słyszę, żeby ukraść kasę pancerną na stolik.
1: To nie jeszcze, ale oni sobie wymyślili, że jak przykryją ceratą, no to że tak prawie nic nie będzie widać i postawią na niej flaszki, to się nikt nie zorientuje, że to kasa. I to nadpruta.
0: Czekaj, bo nie rozumiem. Ukradli kasę pancerną i nic? Ani palnikiem, ani diaksem.
1: No widać, że coś tam działali, bo wygląda no nie najlepiej, ale tylko tyle. No. Zamknięta na amen, choć pokaleczona.
0: No patrz, no to się zabawili.
1: Wszystko można schrzanić, kurde flak.
0: No prezes się raczej nie zmartwi. Może tylko Melania, bo ona lubi mieć wszystko na błyski, eleganckie. Taka jest prawda niestety.
1: No, to się zobaczy. Co prawda jeden łepek wygląda wypisz wymalu jak ten z monitoringu i kasa z opisu jest akurat taka jak ta od prezesa. No ale trzeba się jeszcze upewnić.
0: No i co, zwracacie mu ją?
1: No umówiliśmy się z prezesem na poniedziałek. Pojedziemy, obejrzymy i wszystko będzie jasne.
0: No to co, Stasiek? To bierzemy się za ten złom?
1: No pewnie. Odpalaj maszynkę, Adaś.
2: Był to 3382 odcinek powieści radiowej W jezioranach autorstwa Katarzyny Ciesielskiej-Ławrynowicz. Wystąpili Joanna Sobieska, Danuta Stenka, Cezary Kwieciński, Marcin Pawłowski i Michał Chełmiński. Realizacja dźwięku Anny Balcewicz. Reżyseria Jana Warenyci. Kierownictwo produkcji Teresy Skoczylas. Następny odcinek, jak zwykle, za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Słowoteka. Zaprasza Agnieszka Kunikowska.
1: Dzisiaj zaproszenie do Słowoteki przyjął Paweł Szutow, językoznawca, dialektolog, który przybliży nam historię pewnego języka. Dzień dobry.
2: Guterne my tak, hecha spuel fum cie, ane hewa hojt for wymysy rysiaś prych wercyła.
1: W tym języku się pan z nami przywitał, tym tajemniczym języku. Ciekawa jestem, jakie państwo mają skojarzenia, słysząc brzmienie tego języka. A to jest język?
2: Wilamowski albo de wymysy rysiaś prych.
1: Czyli mowa wilamowska.
2: Tak jest.
1: W moich uszach, muszę przyznać, ten język brzmi trochę jak taka mieszanka niderlandzkiego, niemieckiego, może też trochę angielskiego, ale wydaje mi się, że ta melodia jest bliska naszej melodii. Mam rację?
2: Tak, właściwie wiele osób ma różne skojarzenia. Słyszałem nawet czasami opinię, że wilamowski brzmi trochę holendersko albo trochę szwedzko, ale wszyscy jak opisują wilamowski, to mówią, no brzmi trochę jak taki może niemiecki ze szwedzkim i z polskim pomieszane, prawda? Więc tutaj te wielowiekowe kontakty z polszczyzną, w których wilamowski się rozwinął, rzeczywiście są widoczne.
1: No właśnie, a propos rozwoju, a propos kontaktów, to skąd się wziął ten język?
2: To jest jedna z największych zagadek, nad którą badacze się głowią już od pewnego czasu i nie ma niestety do dzisiaj wyczerpującej odpowiedzi. Na pewno wilamowski się znalazł na ziemiach polskich, doprecyzuję, gdzie on w ogóle jest używany, w miasteczku Wilamowice, które leżą pomiędzy Oświęcimem a Bielskiem Białą, czyli na pograniczu małopolsko-śląskim, w dzisiejszym województwie śląskim wprawdzie, ale jeszcze po tej stronie dawnej galicyjskiej. Język ten trafił tam z kolonizacją XIII-wieczną, w ramach tej tak zwanej kolonizacji wschodniej, natomiast do dzisiaj nie wiadomo z jakich dokładnie terenów. Jest multum różnych wersji, zarówno cechy językowe wskazują na to, że to zresztą mogło być jakieś mieszane pochodzenie tych osadników. Sami wilamowianie bardzo podkreślają swoje pochodzenie fryzyjskie, holenderskie, czasami nawet szkockie. I to jest ważne dla ich własnego obrazu siebie jako grupy etnicznej. Natomiast naukowcy często mówią o tym, że wilamowski wyewoluował, był z pewnych odmian, z których potem być może też odmiany śląsko-niemieckie się rozwinęły, ale że rozwijał się przez wiele lat swoją własną ścieżką, to no, wygląda teraz inaczej. Niemiec wilamowskiego nie zrozumie, Holender nie zrozumie i nawet mieszkańcy sąsiednich miejscowości, bo obok Wilamowic też kiedyś się mówiło różnymi odmianami germańskimi, też często Wilamowie nie rozumieli.
1: Powiedział pan, że tym językiem mówi się w Wilamowicach. Tylko w Wilamowicach się nim mówi?
2: I tak, i nie. W teorii wilamowski rozwinął się w Wilamowicach, natomiast kiedyś jeszcze miejscowość obok, Stara Wieś, po wilamowsku nazywana Wymysdjów, czyli wieś Wilhelma. Sama Wilamowice się po wilamowsku nazywają Wymysoj. Zapewne to kiedyś oznaczało błonie Wilhelma, ale wilamowianie teraz to sobie tak objaśniają, że to jest Wilhelma też, bo oj po wilamowsku to jest też. Język ten powstał w Wilamowicach, ale wilamowianie utrzymywali przez lata kontakty handlowe z Wiedniem, z Gracem. Niektórzy wyjeżdżali dalej do Paryża, czy nawet są pewne poszlaki, które wskazują na obecność wilamowian w Kijowie czy w Stambule.

0: Wilamowianie wciąż są po całym świecie i też entuzjaści się tego języka uczą. Z Japonii mamy kolegę, czy z Islandii. No to też przez internet sobie rozmawiamy.
1: Jeden z najmniej licznych języków Europy, ale tak jak pan powiedział, od jakiegoś czasu już trwa rewitalizacja, tak można chyba powiedzieć, tego języka. Co się w tym kierunku robi, żeby go nie zapomnieć, żeby wciąż pamięć o tym języku trwała i żeby był używany?
0: Rewitalizacja języka wilamowskiego zaczęła się w początku XXI wieku i wiąże się z Tymoteuszem Królem i Justyną Majerską, obecnie Schneider, Majerską Schneider. Tak naprawdę pierwsze próby jakichś prowadzenia lekcji w języku wilamowskim podejmował już niestety świętej pamięci wilamowski poeta, emerytowany górnik Józef Gara, który przechodząc na emeryturę postanowił, że napisze tomik wierszy po wilamowsku i że też napisze słownik, co mu się też udało zrobić. Słownik ten został wydany, no i przesłaniem Gary było przekazanie tych tekstów i tego słownika młodzieży, żeby się młodzież uczyła i żeby język nie został zapomniany. Natomiast jak się okazało, samo napisanie słownika nie wystarczyło, więc Gara postarał się też o lekcje języka wilamowskiego, które udało mu się przez pewien czas prowadzić w lokalnej szkole, ale też w domach prywatnych. No i na lekcje te uczęszczali między innymi Tymek i Justyna, wówczas bardzo młodzi jeszcze, chodzący do podstawowej wilamowianie, którzy w pewnej części zarazili się od Gary ideą, w pewnej już sami interesowali się lokalnym dziedzictwem i jak troszkę dorośli, nawet jeszcze nie kończąc liceum, zaczęli sami prowadzić takie lekcje, tworzyć materiały edukacyjne i przede wszystkim zachęcać młodych wilamowian do rozmów ze swoimi dziadkami i pradziadkami, bo w tej rewitalizacji głównie chodziło o to, żeby spróbować odwrócić negatywny przekaz międzypokoleniowy.
1: A czy dzisiaj w ramach tej rewitalizacji powstają teksty w języku wilamowskim? Czy na przykład tłumaczone są polskie teksty na wilamowski?
0: Oczywiście, po wilamowsku cały czas, właściwie zaczynając od roku 2010-2011, coś powstaje, coś się tłumaczy. Są to zarówno dzieła pisane od podstaw po wilamowsku, tutaj no chociażby Tymek Król jakiś czas temu wydał tomik swoich wierszy Menschlichkeit, czyli ludzkość. Są też tłumaczone teksty literatury światowej, na przykład Mały Książę doczekał swojego tłumaczenia na język wilamowski.
1: Jak brzmi Mały Książę po wilamowsku?
0: Der kleine Fürst. Der kleine Fürst. Powstają też przedstawienia teatralne, które również czasami są adaptacjami znanych nam dzieł. Hobbit został zaadoptowany po wilamowsku, ale też pisze się te sztuki teatralne od zera. Na przykład ostatnim takim wystawionym w 2025 roku przedstawieniem, komedią, był Zug auf Wien, czyli pociąg do Wiednia, który przedstawiał losy dwóch wilamowskich rodzin, które się udają do Wiednia po spadek jakiegoś zamożniejszego krewnego.
1: To słowo Zug już zabrzmiało znajomo, tak z niemiecka.
0: Tak jest, tak jest. Widać w wilamowskim podobieństwa do, liczne podobieństwa do innych języków germańskich, przede wszystkim do niemieckiego, szczególnie do jego śląskich odmian, ale też do jidysz. Wilamowski i jidysz bardzo podobne są w pewnych aspektach, ba wilamowian w okolicy nazywano nawet białymi Żydami, dlatego że handlowali bardzo aktywnie, co już też wspomniałem, co nie zawsze i nie wszystkim w okolicy się podobało. Wielu z nich dorobiło się majątków, stąd w Wilamowicach powstawały kamienne budynki. Wilamowice wykupiły się z poddaństwa w 1808 roku. W 1818 roku otrzymały też prawa miejskie. To nie było tak częste dla miejscowości, żeby sama się wykupiła. Natomiast właśnie ten handel i takie pograniczne usytuowanie, dlatego że Wilamowice po rozbiorach Polski trafiły do Imperium Habsburgów, ale leżały tuż przy granicy ze Śląskiem Pruskim. Więc przez granicę często handlowano. Węgiel przywożono z pruskiej strony, siano albo sól, które było o wiele tańsze z Galicji, no i wiele rodzin się dorobiło w ten sposób, albo potem wyjeżdżano do Wiednia, do Gracu, do innych miast.
1: Jak brzmi słowo węgiel po wilamowsku?
0: Kyła.
1: A siano?
0: He.
1: To ja jeszcze wrócę na chwilkę do tych tekstów tłumaczonych i tych nowo powstających, bo zastanawiam się, jak sobie autorzy tych tekstów radzą z nowymi słowami, których kiedyś nie było, bo nie było przedmiotów, które nazywają, na przykład z takim komputerem, internetem, smartfonem.
0: Język wilamowski się rozwija, więc powstają w nim oczywiście nowe słowa, które muszą opisywać tę nową rzeczywistość. Część z nich to jest dzieło rąk, a właściwie ust jeszcze tych starszych użytkowników, którzy już spotykali się z komputerami czy z internetem, więc słyszałem starsze panie, z którymi rozmawiałem, które mówiły vom Computer, czyli o komputerze. Tak, więc tutaj część z nich to są tak zwane zwykłe zapytania.

0: pożyczenia właściwe, dopasowujemy jakoś wyraz zasłyszany z innego języka do fonetyki własnego, no i mamy zapożyczenie. Są też zapożyczenia semantyczne, czyli zmieniamy znaczenie wyrazu rodzimego pod wpływem języka obcego. Mamy w języku polskim myszkę komputerową, prawda? Więc wilamowskie mojzło, które oznacza również myszkę jako zwierzątko, zaczęło również oznaczać mysz komputerową. Są w końcu zupełne neologizmy, na przykład to, do czego teraz mówimy, mikrofon, to będzie zejp. A zejp to też sitko czy siatka po prostu, tak?
1: Charakterystyczna nazwa mikrofonu.
0: No
1: tak.
0: Właśnie, prawda? Jest tutaj przez podobieństwo jakieś wizualne zapewne to powstało. Są też w końcu hybrydy, coś, co mi się najbardziej podoba. Zastanawialiśmy się chyba w zeszłym roku, jeśli dobrze pamiętam, jak po wilamowsku nazwać hulajnogę. No i padło na der Hulajfuß, tak? Więc hulaj bierzemy z polskiego, natomiast nogę tłumaczymy na wilamowski, fuß, i mamy der Hulajfuß.
1: A ja mogę jeszcze o myszkę podpytać, bo powiedział pan, że myszka po wilamowsku brzmi?
0: Mojzło.
1: A mysz?
0: Mojs.
1: A, czyli tu mamy to zdrobnienie w końcówce wyrazu.
0: Ło, tak. Ło to jest jeden z najczęściej używanych właśnie sufiksów zdrobniających w wilamowskim. Mm-hmm.
1: Dobrze, a dziewczyna?
0: Makio.
1: A dziewczynka?
0: Makio. Bo to też jest różnica, bo jeśli chodzi o dziewczynę jako taką już bardziej dorosłą dziewczynę, może dziewczynę w kontekście stanu społecznego, pannę raczej niż kobietę, czyli kobietę zamężną, to wtedy będzie to myet. Myet. I właśnie zdrobnieniem od myet jest makio. Wilamowski nie tworzy akurat podwójnych zdrobnień w odróżnieniu od polskiego.
1: Powiem szczerze, że teraz usłyszałam węgierski w tym jednym wyrazie, który pan powiedział. Takie makio.
0: Makio.
1: Prawda?
0: Tak, tutaj właśnie przez chyba wilamowskie o, które też spotkamy w wyrazie Magyar, czyli Węgier po węgiersku, wielu słyszy ten właśnie węgierski, tak? A to też jest strasznie ciekawe, bo jak prowadziłem badanie nad wilamowskim, to mnie przynajmniej wyszło, oczywiście to są pewne spekulacje, bo nie mamy tak starych nagrań, że ten dźwięk o w wilamowskim na dobre zadomowił się chyba dopiero po II wojnie światowej, więc jest to relatywnie świeże zjawisko.
1: Panie Pawle, tutaj stawiamy kropkę, ale nie zamykamy tematu języka wilamowskiego. Już teraz zapraszamy słuchaczy na część drugą, z której dowiedzą się państwo między innymi, skąd w ogóle u naszego gościa takie zamiłowanie do języka wilamowskiego i może przeprowadzimy sobie taki ekspresowy kurs wilamowskiego. Co pan na to?
0: Sehr gut. Bardzo dobrze.
1: A gdyby pan zechciał po wilamowsku zaprosić naszych słuchaczy za tydzień do Słowoteki?
0: Ich wollte hotzagan ei auf de Andertal für Słowotek er wuch.
1: Bardzo dziękuję. Paweł Szutow był moim i państwa gościem. Słyszymy się ponownie za tydzień. Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Wywiad rzeka to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa, bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
4: Zapraszam osoby, które pomagają nam zrozumieć świat, ale też które mają w nim swoją fascynującą historię. Zaprosiłem krawca, projektanta mody, kostiumów, ale człowieka renesansu Tomasza Ossolińskiego.
5: Czasami jak klientki czegoś ode mnie oczekują i zaskakuje jakimś pomysłem, czy kolorem, czy fasonem, to na początku widzę pewnego rodzaju rezerwę, a potem widzę znów to zadowolenie, że o, tak o sobie nie pomyślałam. Po prostu patrzę na ludzi inaczej niż oni sami na siebie.
3: Wywiad rzeka. Dziś po 21 w Jedynce.
6: Zapraszam, Remigiusz Grzela.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
11: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
12: Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Reklama. Radio Kierowców.
8: Patryk Bedliński, zapraszam. Ruch jest wyraźnie spowolniony na autostradzie A1 i tworzą się korki. Dotyczą jadących z Trójmiasta

w kierunku Łodzi. Tłoczno robi się między Kopytkowem a Warlubiem na odcinku 10-kilometrowym. Korkuje się również droga wojewódzka 216 na północy kraju, trasa Władysławowo-Celbowo. Droga prowadząca m.in. przez Puck. Wjazd do Redy od północy też niestety zwalnia. Zwalniamy na wjeździe do Warszawy od strony Nowego Dworu Mazowieckiego, m.in. w Czosnowie, potem w okolicach Dziekanowa Leśnego, no i wreszcie za Łomiankami. Na Zakopiance spory ruch w Libertowie i w Gaju pod Krakowem. To szczególnie uciążliwe korki dla wjeżdżających do Krakowa. A w obie strony korki tworzą się na południowym odcinku Zakopianki w Szaflarach, czyli między Nowym Targiem a Białym Dunajcem. Między Wisłą a Ustroniem też mamy korki. To w obie strony na drodze wojewódzkiej 941. Dobre wieści z trasy 28 Gorlice-Krosno, bo już zakończyły się problemy na wysokości Jasła. Wcześniej po zderzeniu pojazdu osobowego z motocyklem, w którym jedna osoba została ranna, ruch odbywał się jednym pasem na zmiany, a teraz jedziemy już na szczęście całą szerokością drogi. Nie do końca płynnie na S1 na trasie między Żywcem a Węgierską Górką. Zwolnimy też w Śląskiem jadąc autostradą A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi w kierunku południowym, czyli między innymi do Gliwic. Na szczęście brak nowych informacji o wypadkach czy kolizjach, oby jak najdłużej, ale czekamy cały czas na wieści od Państwa. Jeżeli cokolwiek niepokojącego widzą Państwo na drodze, chętnie przekażemy te wieści, aby pomóc innym zmotoryzowanym. Nasz numer to 22 513 11 11. Czekamy też na wiadomości głosowe w aplikacji Polskie Radio Kierowców.

0: Minęła 14, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Kolejna ofiara wypadku drogowego. Wczoraj zginęły 4 osoby, dziś już jedna. Policja pracuje na drogach, zatrzymując nietrzeźwych.
1: W Sierakowicach 29-latek kierował motocyklem, będąc pod wpływem prawie 2 promili alkoholu.
0: Zawyły przez pomyłkę. Mieszkańcy Zamościa i kilku okolicznych powiatów usłyszeli rano syreny odwołujące alarm. Tarnów był wczoraj centrum kraju dla radiowej jedynki. Za nami koncert Lata z Radiem.
2: Te efekty piękne! Występ Dawida Kwiatkowskiego to było naprawdę sztos! Super było!
0: To kolejny od wczoraj śmiertelny wypadek w okolicach miejscowości Budzyń w województwie wielkopolskim. Na Krajowej 11 rano doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z busem. Relacjonuje Marta Migdalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży.
3: Wstępne informacje wskazują, iż kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen z nieznanych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącym od strony miejscowości Chodzież pojazdem dostawczym marki Renault. W wyniku poniesionych obrażeń śmierć na miejscu poniósł mężczyzna kierujący samochodem osobowym. Kierujący pojazdem typu bus doznał powierzchownych urazów ciała.
0: Na Pomorzu z kolei policja kontrolowała trzeźwość kierowców, mówi Magdalena Ciska z Policji w Gdańsku.
1: W Sierakowicach 29-latek kierował motocyklem, będąc pod wpływem prawie 2 promili alkoholu. W Biesowicach na terenie powiatu słupskiego zatrzymany przez policjantów 44-latek kierujący Citroenem miał w organizmie 1,7 promila alkoholu. W Nowej Dąbrowej badanie trzeźwości 52-latka kierującego Volvo wykazało, że był pod wpływem 1,4 promila alkoholu. Dodatkowo mężczyzna spowodował zdarzenie drogowe i miał 2 aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów.
0: W sumie rano zatrzymanych zostało 11 nietrzeźwych kierowców. 17-latek jadący na hulajnodze elektrycznej z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala po zderzeniu z samochodem. W Wielkopolsce chłopiec jechał hulajnogą krajową 12 w kościelnej wsi w powiecie pleszewskim. Do zdarzenia doszło wieczorem. Nastolatek nagle zjechał pod nadjeżdżający samochód, relacjonuje Monika Rybarczyk-Lis z pleszewskiej policji.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 17-letni mieszkaniec powiatu pleszewskiego, kierujący samochodem osobowym marki Opel, jechał od strony Kalisza w kierunku Pleszewa. Na prostym odcinku drogi zauważył poruszającą się w tym samym kierunku osobę jadącą hulajnogą elektryczną.
0: Pleszewska policja ustala przebieg i okoliczności zdarzenia. Wiadomo, że 17-latek nie miał kasku. Samo wejście w życie ustawy zakazującej patostreamingu może zniechęcić do publikowania patologicznych treści w internecie, mówi mecenas Karolina Pilawska. Na antenie Polskiego Radia 24 prawniczka podkreślała, że dotychczas bezkarnych patotwórców

0: może odstraszyć świadomość surowej kary.
1: Praktyka i najbliższe lata pokażą, jak to będzie wyglądało, ale to też jakby sam fakt istnienia takiego przepisu w kodeksie karnym sankcjonującego właśnie takie działanie patologiczne w przestrzeni internetowej może część osób spowoduje, że się dwa razy zastanowi, czy rzeczywiście taką treść w internecie prezentować i rozpowszechniać.
0: Obowiązujące od wczoraj przepisy zakazujące patostreamingu wprowadzają karę do 3 lat więzienia za rozpowszechnianie m.in. treści o przemocy czy znęcania się nad zwierzęciem. Do 5 lat więzienia grozi za publikowanie patologicznych treści z udziałem małoletnich. Przez pomyłkę mieszkańcy Zamościa oraz powiatów biłgorajskiego, zamońskiego, chrubieszowskiego i tomaszowskiego usłyszeli rano syreny alarmowe. Urzędnicy tłumaczą, że zawinił człowiek. System był testowany, a mieszkańcy usłyszeli go, a nie powinni, mówi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
2: Przeprowadzane były ciche testy syren alarmowych, które wykazywały prawidłowość działania i w dniu dzisiejszym taki trening się odbył. W przypadku ogłoszenia alarmu i zadziałał skutecznie, natomiast w przypadku odwołania alarmu doszło do uruchomienia tego sygnału w wymienionych powiatach.
0: Syreny alarmowe usłyszeli też mieszkańcy powiatu parczewskiego. W tym przypadku jednak były to zapowiadane wcześniej ćwiczenia.
3: To są aktualności jedynki.
0: Byliśmy w Tarnowie. Za nami kolejny koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską. Wczoraj na wielkiej scenie wystąpiła plejada gwiazd polskiej estrady. Publiczność nie kryła zadowolenia.
4: Te efekty piękne.
5: Super było.
4: Występ Dawida Kwiatkowskiego to było naprawdę sztos. To było takie, nigdy nie byłam na lepszym koncercie. Super było. Takie światło, takie mocne, ta muzyka zwalniająca, przyspieszająca. Te światła były cudowne, naprawdę. Prześlicznie.
6: Tak się super udało, że na okolice wszędzie pada deszcz, a w Tarnowie super idealna pogoda.
0: Na kolejny koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską z idealną pogodą czekamy w sobotę za tydzień. W imprezową stolicę Polski zamieni się GoDub. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Pogoda.
0: W południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu. Na północy, szczególnie na wybrzeżu, lokalnie możliwe są burze. Temperatura od 15 stopni na Kurpiach, 16-17 na Pomorzu, do 21 w Małopolsce. Wiatr jest umiarkowany i dość silny, okresami porywisty. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Bo w Media Expert taniej ma.
9: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: deski trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem.

0: życiu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Reklama. Autopromocja.
3: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
4: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Bardzo piękna część filmu Dirty Dancing, czyli piosenka Hungry Eyes, to Eric Carmen, który nigdy w Polsce nie zdobył jakiejś wielkiej popularności, ale przynajmniej dwie jego piosenki zaistniały, ta właśnie o oczach, ale także All By Myself, ale my dzisiaj skupiamy się na oczach i oczętach. Witamy Państwa bardzo serdecznie na dwa głosy w programie Pierwszym Polskiego Radia.
1: Marcin Kusy i Paweł Sztompkę.
0: Kłaniamy się.
1: O oczach, o kolorach oczu, ale również o innych sprawach związanych właśnie ze wzrokiem.
0: O wzroku, o patrzeniu szerzej? Może...
1: Zaczęliśmy od tego swingowo-tanecznego, troszeczkę sexy.
0: Tak, głodnych oczach.
1: Tak, a teraz będzie Blue Eyes. To w ogóle chyba jedna z najładniejszych piosenek w całej historii muzyki rozrywkowej. Tak. Elton John z fortepianem. I to jest takie trochę w stylu prawie, że walca angielskiego, ale na cztery, więc trudno się zorientować.
0: Bardzo eleganckie.
1: Ale naprawdę... Pięknie śpiewa i pięknie gra Elton John.

0: Blue Eyes i Elton John i ty mi na to odpowiadasz...
1: Filmowo, ja dobrze. Ci odpowiadam filmowo.
0: Okay.
1: Myślę, że państwo pamiętają i ty na pewno pamiętasz film Uprowadzenie Agaty. To była głośna sprawa, dotyczyła...
0: senatora.
1: Albo posła. Nie pamiętam.
0: I jego córki,
1: bardziej. Która poszła na gigant, czy była na gigancie, czyli uciekła z domu, krótko mówiąc. No i to był jakiś taki mezalians do tego jeszcze ze swoim chłopakiem.
0: No i Marek Piwowski zrobił film w niedobrym momencie, dlatego że to było tuż przed wyborami i to było źle odczytane.
1: To było źle odczytane i to miało

0: taki kontekst niby satyry i tak dalej, ale tam mnóstwo było takich momentów, no, bardzo ryzykownych. Dzisiaj nie wiem, czy taki film mógłby powstać, prawdę mówiąc.
1: Ale piosenki, które tam zostały zaśpiewane, mogłyby powstać, dlatego, że one są i od strony tekstowej, przede wszystkim Bogdan Olewicz napisał sporo utworów.
0: Tak. Ale również Krajewski muzyka wykonywał.
1: One świetnie siedziały w tej poetyce filmu.
0: Wielka miłość, pamiętasz? Ale także Czemu pędzę?
1: Takie dyskoteka.
0: Trochę taka dyskoteka w stylu country, ale ja wybieram już pełną dyskotekę, dlatego że tutaj to jest taki, powiedziałbym, zbliżający się do pewnej cienkiej granicy Andrzej Korzyński. Andrzej Korzyński, który miał wybitną zdolność pisania o bardzo ładnych melodii, chwytliwych, pisał mnóstwo piosenek dla Marleny Drozdowskiej i między innymi ja wybieram Oczy Romana. Pamiętasz, tam jest taka długa sekwencja pewnej dyskotece. Są urodziny Agaty, no i zjawia się Cygan. Ksywa Cygan, główna postać, czyli adorator Agaty. No i on w jakiś sposób chce się przedrzeć przez ten cały, przez tą socjetę, przez ten wielki świat, żeby do niej dotrzeć i z nią zatańczyć, a potem porwać ją i no co tu dużo mówić, mieć tylko na własność.
1: Ten Cygan niektórzy uważają lekko podstawiony.
0: No tak, ale
1: przez służby.
0: Przez służby, tak. No to rozmaite konteksty, ale proszę posłuchać tylko, jak przebojowa melodia gra podczas tych scen w dyskotece. To są Oczy Romana i to jest Marlena Drozdowska.

0: Długą opowieść państwu zafundowaliśmy, jeśli chodzi o prowadzenie Agaty, ale warto, bo ten film jest naprawdę ciekawy i dzisiaj ja patrzę już zupełnie na ten obraz zupełnie inaczej. Oczy Romana. Andrzej Korzyński napisał tu i muzykę, i tekst. Wykonała to Marlena Drozdowska. No i tam ta słynna scena z tym, co, czy ładną ma pan marynarkę. Rysio mi uszył, pamiętasz?
1: Wszystko no,
0: przekażę Rysiowi.
1: I chcecie kompletnie jednak zaskoczyć, dlatego że ja zostaję przy tym filmie, dlatego że tam jest jeszcze jedna piosenka, ale tym razem autorstwa Seweryna Krajewskiego, o oczach. Może nie już tak bardzo wyeksponowana jak ta pierwsza, te oczy przynajmniej, ale tam jest taki wers, że otrzyj oczy, oczom sól zaszkodzi.
0: No to już Olewicz. To już Bogdan
1: Olewicz. I to jest każdy swoje 10 minut ma. I to jest Seweryn Krajewski.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: To był Seven Krajewski, nie pierwszy i nie ostatni podczas dzisiejszej audycji, bo on o oczach pisał sporo, przynajmniej melodii.
2: Tak, i o oczach dzisiaj, i o wzroku, i o astygmatyzmie, i o krótkowzroczności. No zobaczymy, jak to nam pójdzie aż do 16. Słuchają Państwo programu pierwszego Polskiego Radia. Wyzwalamy się z filmowej muzyki, ale teraz będzie taka pieśń, która, ja zawsze ją kojarzę z pewnym rytmem. Rytmem być może takiego człowieka, który z tym opornikiem w klapie w latach 80. po prostu cały czas ucieka tym, którzy chcą go złapać. To jest Kult i to jest Parada Wspomnień i tam jest ten słynny wers: spojrzałem przez ślepe oko i wyskoczyłem przez okno. Czyli coś, co jest po prostu wizjerem, kiedy możemy sobie podglądnąć, kto akurat stoi za drzwiami. To Kult i Parada Wspomnień.

0: Klasyka już i to są takie oczy podwójne, słuchaj, dlatego, że to jest parada wspomnień i to oko ślepe, o którym śpiewał Kazik, ale też płyta, z której pochodzi to nagranie, nazywa się Your Eyes. Niektórzy fani kultu do dzisiaj nie mogą Kazikowi wybaczyć i producentowi albumu Wojtkowi Przybylskiemu, że zamiast z żywej perkusji zastosowali tam automat perkusyjny. Tam są świetne kompozycje, ale co tu dużo mówić, dzisiaj brzmią troszeczkę sztucznie. No niemniej na koncertach niektóre można usłyszeć. Co proponujesz? Klasyka polskiej piosenki?
1: Tak, i w dodatku przebój taki typowo polski, typowo festiwalowy z drugiej połowy lat 60. i to będzie piosenka Takie ładne oczy. Pamiętasz? Ładne oczy masz? Komu jesteś? To... Marek Danian i Krzysztof Klęczon, czerwone gitary ocierające się troszeczkę. Seven kiedyś mówił, że kiedyś to powstało sporo piosenek takich w poetyce disco polo, chociaż wówczas się tak tego nie używało. Natomiast tutaj rzeczywiście to była tak podnóżka piosenka, że aż strach.

0: Takie ładne, że aż, aż za ładne.
1: Tak, można to się ociera o te opolskie dziąchy, ale tym razem już zupełnie inna historia.
0: Tak, opolskie no dziąchy, nie o oczach, ale takie ładne oczy, oczywiście, że klasyka. Ja bym też chciał powiedzieć, że teraz w programie pierwszym Polskiego Radia klasyka, chociaż no nie jest to największy przebój zespołu Rezerwat, to Zaopiekuj się mną trudno przebić, ale ciekawostką pozostaje fakt i być może nie wszyscy o tym wiedzą, że pod pseudonimem pisał, czy współtworzył te teksty zespołu Rezerwat Janusz Kondratowicz. Mhm. Wtedy była taka, zwłaszcza w latach 80., że ci poeci piosenki, którzy pisali mnóstwo znanych rzeczy gwiazdom polskiej estrady, kiedy przychodziło napisać dla, powiedzmy, kogoś mniej znanego, oni bali się ryzykować. I obawiali się trochę tego, pisali pod pseudonimem. Tak robił Marek Dutkiewicz dla Papa Dance, tak też robił Janusz Kondratowicz w przypadku Rezerwatu. Ale to jest, słuchaj, prawie erotyk, tak mi się wydaje. Nieprzytomnie słodka noc, tak się nazywa piosenka. No i słuchaj, to się zaczyna: nieprzytomnie ciepły zapach róż, zamknij oczy i serce, nie mów do mnie, mamy ciała, nic więcej. Poezja, Rezerwat.

0: Album Serce, końcówka lat 80. Janusz Kondratowicz, współautor tego tekstu i grupa Rezerwat. Przypomnę, Nieprzytomnie słodka noc.
1: Dziś o oczach w pierwszym programie Polskiego Radia.
0: Tak jest.
1: Nie mam erotyka, ale ten mój to nie jest erotyk, ale rzeczywiście taki, można powiedzieć...
0: No zaczepne trochę.
1: Tak. I moje to jest z lat jeszcze przełomu 50. i 60. lat. Rena Rolska zaśpiewała taką piosenkę Ej Piotr. Pewnie nie pamiętasz.
0: Nie pamiętam.
1: Słuchaj, to był przebój gigant. Ej Piotr, skąd ty masz te oczy? Kto cię tam zauroczył? Aha. I tak dalej. I na końcu ona śpiewa, ej Piotr,

0: To była Arena Rolska, a to jest pierwszy program Polskiego Radia o oczach.
1: No tak, te oczy teraz, no, oczy bardzo znane. Betty Davis, mówi ci to coś?
0: Tak, zdecydowanie.
1: No, wielka gwiazda kina. I w 1974 roku Jackie DeShannon pisze piosenkę Betty Davis Eyes. To jest taki przypadek, o którym już niejednokrotnie w tej audycji w programie pierwszym Polskiego Radia mówiliśmy, że nie zawsze pierwotna wersja, czy pierwowzór staje się wielkim przebojem. Tak było w historii w przypadku piosenki The Best, którą to wylansowała dopiero Tina Turner. Tak było z I Will Always Love You. Wersja Whitney Houston dopiero przyniosła wielki splendor. Tak. I tak było w przypadku Betty Davis Eyes, bo o tej piosence mówię, o oczach Betty Davis. Jackie DeShannon to napisała w 1974 roku i piosenka właściwie przeszła bez echa. Ale kiedy dodano taki syntezatorowy wstęp i zmieniono aranż tego utworu i zaśpiewała to Kim Kearns już na początku lat 80., to nagle okazało się, że to jest wielki przebój. To jest przebój na miarę Grammy, a sama Betty Davis wówczas, kiedy miała miejsce premiera tej drugiej wersji, miała 73 lata. Dziękowała wtedy, dziękowała autorom, że dzięki tej piosence połączono ją w jakiś sposób

0: tymi czasami współczesnymi. Mhm. Bo już o tej gwieździe kina wtedy mało kto pamiętał. I kiedy Kim Kearns odebrała Grammy, to wśród tych wszystkich bukietów był też bukiet od Betty Davis. Taka historia Betty Davis Eyes.
1: Stare Hollywood.

0: Program Pierwszy Polskiego Radia, no i finisz absolutny. Billy Idol to taki przedskoczek, ale mamy wielki utwór na koniec, bo już się żegnamy w Radiowej Jedynce.
1: Marcin Kusy i Paweł Sztompkę, spotykamy się za tydzień na dwa głosy.
0: A na koniec Aldi Meola i jego interpretacja słynnego utworu Spanish Eyes. Do usłyszenia.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad rzeka to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa, bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Zapraszam osoby, które pomagają nam zrozumieć świat, ale też które mają w nim swoją fascynującą historię. Zaprosiłem krawca, projektanta.

0: Anta mody, kostiumów, ale człowieka renesansu Tomasza Ossolińskiego.
1: Czasami jak klientki czegoś ode mnie oczekują i zaskakuję jakimś pomysłem, czy kolorem, czy fasonem, to na początku widzę pewnego rodzaju rezerwę, a potem widzę znów to zadowolenie, że o, tak o sobie nie pomyślałam. Po prostu patrzę na ludzi inaczej niż oni sami na siebie.
2: Wywiad rzeka. Dziś po 21 w Jedynce.
3: Zapraszam Remigiusz Grzela.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Kultowe kruzery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior.
7: Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior.
7: Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Reklama. Radio Kierowców.
10: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Wciąż kłopoty na autostradzie A1 na bramkach wyjazdowych w Kopytkowie, gdzie tworzą się korki spowodowane sporym natężeniem ruchu. Czas oczekiwania na wyjazd to więcej niż 15 minut. Korki, ruch spowolniony między Nową Cerkwią a Grupą. To też jest fragment autostrady A1. Pośrodku tego fragmentu jest właśnie Kopytkowo. Autostrada A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie. W pobliżu 137 km zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Ekspresowa 7, korek przy dojeździe do świateł w Czosnowie dla jadących w stronę Warszawy. Kłopoty są również na remontowanym i przebudowywanym odcinku Krajowej 7. Korki spowolnienia między Czosnowem a Łomiankami, między Łomiankami a Młocinami przy wjeździe do Warszawy. Korki są w obu kierunkach, ale najwięcej kłopotów dla jadących w stronę stolicy. Droga ekspresowa S8, odcinek węzeł Modlińska, węzeł Wisłostrada. Na 16 kilometrze w Warszawie zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Droga krajowa nr 51, odcinek Lidzbark Warmiński Olsztyn. W pobliżu Dywit na 81 kilometrze zderzenie trzech autosobowych. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Koniec kłopotów na ekspresowej S61 na odcinku Ełk-Suwałki w pobliżu 63 km, gdzie ciężarówka przewróciła się na jezdni i blokowała jeden z pasów w kierunku Warszawy.
11: Jest 16:00, tu program pierwszy.

0: Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. 36-latek śmiertelnie pobity w Krakowie. Media donoszą, że był kibicem Hutnika. Policja apeluje do świadków zdarzenia o pomoc.
1: Policjanci bardzo intensywnie pracują nad tą sprawą. W dalszym ciągu są wykonywane czynności.
0: Wyższy próg podatkowy, więcej w kieszeni, przekonują rządzący i proponują reformę systemu podatkowego. Ustawę może jednak zawetować prezydent. Cały czas problemy z energią po burzach są na Mazowszu, w Łódzkiem, a także na Suwalszczyźnie. Na północy wciąż grzmi i wieje. Jak podają media, kibic Hutnika miał zostać śmiertelnie pobity w nocy z czwartku na piątek w Krakowie. Policja apeluje do świadków zdarzenia o pomoc. Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji relacjonuje, że w związku ze sprawą przesłuchanych zostało 9 osób. Na razie jednak zostały one zwolnione.
1: Na tę chwilę zgromadzony materiał dowodowy nie jest na tyle mocny i nie daje takich podstaw do przedstawienia im zarzutów. Mówię tutaj w tym momencie o sytuacji na obecnym etapie postępowania. Policjanci nadal bardzo intensywnie pracują nad tą sprawą. W dalszym ciągu są wykonywane czynności, zabezpieczane je, analizowane są informacje, a także ustalane są wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
0: W zdarzeniu mogły brać udział osoby ze środowiska kibicowskiego. Policja zaznacza, że jest to środowisko zamknięte, dlatego takie postępowania są bardzo trudne. Wisła Kraków wydała oświadczenie, stanowczo potępiając akty przemocy. Politycy opozycji są zgodni. Prezydent Karol Nawrocki może zawetować rządową reformę systemu podatkowego. Chodzi o podniesienie progu podatkowego, wprowadzenie drugiego progu ze stawką 24% oraz podwyżkę stawki CIT dla firm o dochodach powyżej 50 milionów euro rocznie. Wcześniej Karol Nawrocki powiedział, że nie podpisze żadnej ustawy, która podwyższy podatki. Politycy koalicji przekonują z kolei, że ewentualne weto uderzy w portfele Polaków. Krzysztof Kuczyński.
2: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda nie wyklucza, że prezydent może zawetować ustawę. Jej zdaniem Karol Nawrocki stał się zakładnikiem deklaracji, którą podpisał w czasie spotkania ze Sławomirem Mentzenem.
3: To Ministerstwo Finansów daje nowe propozycje podatkowe. To jest sprawiedliwy system podatkowy, a jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
2: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że jest za wcześnie, aby mówić o możliwej decyzji Karola Nawrockiego. Zarzucił przy tym premierowi, że Donald Tusk wprowadził wyborców w błąd.
4: Mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi. Nie zrobi tego na pewno w przyszłym roku i nie zrobi tego za 2 lata.
2: Środki, które miały zostać przeznaczone na podwyższenie kwoty wolnej od podatku, zostaną jednak wykorzystane na poprawę obronności. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Działkowcy obawiają się podwyżek. Rozpoczęła się ogólnopolska zbiórka podpisów przeciwko podniesieniu opłat za użytkowanie wieczyste działek i ogrodów przez samorządy.
5: To jest niesprawiedliwe. Zwykłym, prostym ludziom chce się dołożyć kolejny podatek.
6: Jako emerytka to ja nie wiem, czy dam radę, a to jest jedyna odskocznia moja.
7: Jeżeli nie będzie stać, to na pewno by musieli zrezygnować. Nie każdego będzie stać.
8: Uderza to przede wszystkim w ludzi o małych dochodach, bo nie będzie ich stać na utrzymanie.
0: Zdaniem działkowców, jeśli samorządy wprowadzą podwyżki, to koszty utrzymania wzrosnąć mogą o 100 zł miesięcznie. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o ukraińskim panteonie narodowym. Ustawa głosi, że panteon jest narodowym miejscem pamięci narodu ukraińskiego oraz miejscem uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli tego narodu, którzy wnieśli wyjątkowy, historycznie znaczący wkład w uzyskanie i przywrócenie niepodległości.
9: To są aktualności Jedynki.
0: Ponad 36 tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu, między innymi w Łódzkiem. To skutki wczorajszych burz, które przeszły przez region. Trwa usuwanie awarii, o czym Seweryn Potentas.
10: Ze skutkami wczorajszych burz w województwie łódzkim cały czas walczą energetycy. Silny wiatr spowodował liczne uszkodzenia sieci elektroenergetycznej, a przez to problemy z dostawą prądu od rana występują we wschodniej części regionu. Masowa awaria dotyczy m.in. powiatów łowickiego, tomaszowskiego czy brzezińskiego, ale najwięcej odbiorców pozbawionych prądu jest w powiatach rawskim i skierniewickim. Jak czytamy na oficjalnej stronie PGE Dystrybucja, prace przy naprawie sieci mogą potrwać

0: do godziny 17. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
1: A w niektórych miejscowościach oraz pojedynczych lokalizacjach, może nawet dłużej, ze względu na skalę i charakter uszkodzeń. Nawałnice już nam nie grożą, ale burze jeszcze lokalnie pojawiają się na Pomorzu. Na północy też silnie wieje, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii Przemysław Makarewicz.
2: Do końca dnia w północnej połowie kraju zachmurzenie duże, ale z coraz większą ilością przejaśnień i rozpogodzeń. Tam też, zwłaszcza w województwach północnych, przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe także burze. Wiatr nad morzem oraz podczas burz w porywach do 60-70 km na godzinę.
1: A przyszły tydzień zapowiada się w wielu regionach spokojny i słoneczny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. W Chorzowie trwa miting diamentowej ligi, za lekkoatletami już kilka konkurencji. PS Krzeszowska zajęła trzecie miejsce w biegu na 100 metrów przez płotki, przegrywając tylko z Amerykanką Johnson i Jamajką Simons. Polka uzyskała czas 12,64 sekundy. Rzut młotem zdominował Ethan Katzberg, 82 metry 92 centymetry. Paweł Fajdyk był szósty, Wojciech Nowicki siódmy. Na półmetku konkursu skoków zwyż Maria Żodzik ma zaliczoną wysokość 1,93 m i jest ósma. W Radomiu trwa mecz piątej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Radomiak podejmuje Zagłębie Lubin i w drugiej połowie wciąż bez bramek. O 17.30 GKS Katowice zmierzy się z Wisłą Płock. Pomocnik Wisły, Patryk Kun, spodziewa się trudnego spotkania, ale wierzy w to, że jego drużynę stać na zwycięstwo.
4: GKS Katowice to jest taka powtarzalna drużyna. Wiadomo, oni grają już od iluś lat według określonego systemu. Jest to dobra drużyna, więc na pewno to nie będzie łatwy mecz. My mamy swój gdzieś plan i gdzieś to mogliśmy właśnie przepracować przez te ostatnie dwa tygodnie i myślę, że jedziemy tam po zwycięstwo, po trzy punkty, bo myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić i mam nadzieję, że tak się stanie. Każdy mecz możemy wygrać, pokazuje to ta liga, że nie ma słabych drużyn, każdy z każdym może wygrać i tak samo jedziemy na mecz z GKS-em po zwycięstwo, taki jest nasz cel.
3: A w ostatnim dzisiejszym meczu Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Kraków. Reprezentująca Mauritius Kimberly LeCourt okazała się najlepszą kolarką wyścigu Tour of Britain. Na 34. miejscu rywalizację ukończyła Marta Jaskulska.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Pogoda.
1: Do wieczora sporo chmur w całym kraju. Przelotne opady deszczu mamy teraz na północy, choć tutaj też możliwe przejaśnienia. Temperatura od 15-16 stopni na Podlasiu, 18-19 w centrum do 22. Na Podkarpaciu wiatr jest umiarkowany i silny, a na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
11: EPA i DHA
12: na

0: wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
0: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Czy już znasz tę nowość?
0: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
6: z wysoką dawką sili maryny,
0: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
6: choliną i chromem.
0: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Jak stracony czas. Szczęśliwe powroty. Wróć do mnie. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
7: Jedynka. To jest radio.

0: nowy, wspaniały świat.
1: Dzień dobry Państwu. Niedziela, godzina 16. To jest program Nowy, Wspaniały Świat, a ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i dzisiaj sobie porozmawiamy o lesie. I mam nadzieję, że to będzie dla Państwa bardzo relaksująca, ale też edukująca rozmowa. A moimi gośćmi są Renata Cichoń, przewodniczka kąpieli leśnych, praktyczka terapii leśnej, prezes Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Nawet nie wiedziałam, że jest coś takiego. Adam Markuszewski, inicjator leśnych spacerów, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej, przewodnik po Puszczy Kampinoskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od początku. Po co ludziom jest las? Pani Renato, zacznijmy.
2: Powiedziałabym, że las jest naturalnym elementem naszego dobrostanu i powinniśmy o tym pamiętać, że zmienia nam się życie. Zmieniło nam się bardzo życie. Jesteśmy mocno przebodźcowani, zapominamy o wielu rzeczach i dzięki naturze w ogóle możemy wrócić do korzeni. Wyciszyć się, uspokoić się i zadbać o swoje zdrowie.
1: Czyli jest dla nas rodzajem lekarstwa, tak by pan powiedział, panie Adamie?
3: Na pewno. Czasem mówi się o lesie jako o witaminie N.
1: To tak, znaczy?
3: Że taki...
1: witamina no, czymś, natura.
3: Witamina natura, coś co nam pomaga wrócić do takich ustawień systemowych, bo jednak nasz układ nerwowy jest przystosowany do tego, żeby być w kontakcie z przyrodą.
1: Tak. A jak żyli
3: nasi przodkowie. Dokładnie. Mhm. Bardziej z nadmiarem bodźców nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. I przez to później z tego wynikają różne choroby, bo po prostu nasz układ nerwowy nie znosi wielu bodźców, które dają miasta na przykład.
1: Dokładnie. Znaczy mi ostatnio tłumaczono, że człowiek ma taki sam organizm od samego

0: jego początku i ma taki sam mózg i system nerwowy, natomiast świat wokół niego, delikatnie mówiąc, mocno ostatnio przyspieszył i że to musi się skończyć dużym boom, ponieważ ludzki mózg przyjmuje dzisiaj w ciągu miesiąca tyle, ile nasi przodkowie w ciągu całego swojego życia. I że to w pewnym momencie, no, dochodzimy do tego, mówimy o tym, że jesteśmy przebodźcowani, zmęczeni, że ludzie chorują. Dobrze, ale tak naprawdę, co to jest ta lasoterapia? Bo wiecie, słyszę lasoterapia i sobie myślę, no dobra, ale to jest jakoś dawkowane, śmieje się pan, ale no wytłumaczmy ludziom, bo ludzie mogą sobie słyszeć, usłyszą coś takiego i mówią, jakiś nowy, kolejny, coś wymyślili, pewnie chcą od nas pieniądze wyciągnąć i w ogóle nie wiadomo co. Wiecie, w jakich czasach żyjemy, tak? No to opowiedzmy, co to jest lasoterapia?
1: Mogłoby się wydawać, że to jakiś trend albo jakaś chwilowa moda, prawda?
0: Taki viral na Instagramie,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak. Ja bym jeszcze oddzieliła dwa terminy. No. Są kąpiele leśne i lasoterapia. I zaczęłabym może, powiedziałabym od tego prostszego, czyli kąpiele leśne. To jest taka praktyka uważnego kontaktu z naturą, która jest właściwie dostępna dla wszystkich.
0: To znaczy, co to jest? Co się pod tym kryje?
1: Pod tym się kryje tak naprawdę uważny spacer, ale taki spacer w naturze, w lesie, kiedy nie idziemy i nie myślimy o tym, co mamy zrobić na obiad, albo jakie problemy nas czekają w pracy czy w domu, tylko rzeczywiście skupiamy się na otoczeniu. Na tym, co mijamy, na tym, jakie dźwięki mamy wokół siebie, jakie kolory.
0: Na pory roku, na to, jak pada słońce, tak?
1: Tak,
0: no dobrze,
1: dokładnie.
0: A teraz ja będę takim zwykłym obywatelem, który powie, dobra, idę do lasu, widzę drzewa. Słyszę jakieś ptaki. Ja nie wiem, co to za drzewa są. Ja nie wiem, co to za ptaki są. No to ludziom się nie chce. Ludzie lubią mieć podane na tacy. No to co im pani teraz powie? Co im powiecie?
1: Że nie trzeba wiedzieć. Że jesteśmy na takim etapie, że wcale nie trzeba wiedzieć w kąpielach leśnych i generalnie w spacerze bym powiedziała, bo to nawet nie chodzi o kąpiele leśne jako takie, tylko o kontakt z naturą. Żeby robić to dobrze, nie trzeba wiedzieć. Warto wiedzieć, ale na początku wcale nie musimy. Warto się przyjrzeć, zaciekawić.
0: Czyli nie mówimy, jaka piękna sosna,
1: tak.
0: Tylko mówimy, o jakie piękne drzewo.
1: Tak. I na przykład, jaką ma piękną korę, jakie ma piękne kolory, jakie ma ciekawe liście. Chodzi o zaciekawienie się tak naprawdę.
0: Czyli to jest jakby odwrócenie się od siebie troszeczkę, pójście na zewnątrz.
1: Tak, ale kąpiele leśne też mają to do siebie, że można i warto mieć taki wgląd również w siebie. Co to mi daje?
0: No to tak? Co to jest kąpiel leśna, jak się ma do spacerów? Bo już wiemy, że spacer, idziemy, patrzymy się, tu sosna, wiadomo, nie musimy wiedzieć, że to sosna, piękne drzewo, piękne słońce, widać przez liście. Ale dobra, kąpiel leśna.
1: Powiedziałabym, że kąpiel leśna od spaceru różni się obecnością.
0: Czy
1: jesteśmy w pełni ciałem, duchem i umysłem w tym miejscu, w którym jesteśmy i w tym czasie, w którym jesteśmy. Jeżeli często jest tak, że idziemy na spacer i właśnie myślimy o tym, o że tutaj, nie wiem, w domu czekają na mnie dzieci, czy w pracy coś mnie czeka w poniedziałek.
0: Pani Renato, mamy ze sobą telefon z niewyłączonymi powiadomieniami. Okay.
1: I o to chodzi w kąpieli leśnej, żeby ten telefon wyłączyć, a swoją uwagę przekierować na to, co jest tu i teraz. I od tego są zaproszenia w kąpieli leśnej.
0: To znaczy?
1: Czyli jak idziemy na kąpiel leśną z przewodnikiem, to przewodnik ma dla nas propozycje zaproszeń takich, dzięki którym my możemy wejść głębiej w ten kontakt z naturą i skupić zmysły na naturze, na tym, gdzie jesteśmy, na tym lesie.
0: A co to są te zaproszenia? Pan się śmieje, co to jest?
2: Tak, śmieję się, bo tutaj chciałbym od razu już dopowiadać trochę więcej. Dla mnie, oprócz tego, co powiedziałaś, oprócz obecności, ważna jest relacja, że las przestaje być tłem, czy jak my na przykład jesteśmy w lesie, no z kolegą, z koleżanką, z psem, z rodziną, to nagle ten las nie jest po prostu zielonym tłem, tylko no jest żywym organizmem, w którym my jesteśmy i obserwujemy różne relacje, które tam są. Widzimy, co nam w tym lesie może pomóc, czy jak my wpływamy na ten system, że to jest taki sieć wzajemnych powiązań. Więc my też to odkrywamy trochę dla siebie,
1: właśnie.
2: Inspirujemy się też, bo coś może nam przypomnieć jakąś sytuację z naszego życia. Aha. Zobaczymy później, dzięki tym zaproszeniom, o którym za chwilę powiemy, możemy znaleźć dla siebie wskazówkę, żeby właśnie może coś w naszym życiu zmienić, może coś dostaniemy podpowiedź.
1: W pełni się zgadzam, ja bym tylko powiedziała, że ta relacja się budzi, że najpierw jest to zaciekawienie, najpierw jest to odłączenie się i dopiero

0: jak my zwrócimy uwagę na to, gdzie jesteśmy, na to, co nas otacza,
1: z ciekawością,
0: to wtedy ta relacja zaczyna się budzić i wtedy jakby jest ten etap, o którym mówi właśnie Adam, że my przestajemy widzieć naturę jako tło.
1: Albo meble, albo tło do zdjęcia.
0: Dokładnie.
1: Albo po prostu projekt pod tytułem tak. Dzisiaj muszę zrobić 5000 kroków, zrobię je w lesie.
0: Właśnie. No, tak. I to jest różnica między spacerem a kąpielą w lesie. Nie ma celu samego w sobie.
1: Tylko sobie idziemy.
0: Tylko powiedziałabym, że takie modne teraz stwierdzenie, droga jest celem, prawda? Bycie jest celem.
1: No tak.
0: Bycie jest celem.
2: A ja tu jeszcze jedną rzecz bym powiedział do tego. Kaplanowie robili takie, czy ukuli teorie przywracania uwagi, czy uważności, gdzie odróżnili dwa rodzaje uwagi, którą mamy. Czasem, jeżeli siedzimy przed komputerem, wypełniamy jakieś tabelki, jesteśmy skoncentrowani na zadaniu i pojawiają się czynniki hamujące. Tak, że my nie jesteśmy w stanie przez 8 godzin siedzieć przy komputerze, robić nasze rzeczy. Potrzebujemy zrobić sobie przerwę i na przykład właśnie zafascynować się czymś. Kaplanowie mówili o takich miękkich fascynacjach, że my tego bardzo potrzebujemy. I kiedy na przykład jesteśmy w lesie, coś nas zaciekawi, jakiś kształt drzewa, jakieś grzyby, śluzowce, no różne rzeczy, które my tam zobaczymy.
1: Mnie ostatni dzięcioł zaciekawił.
2: Wtedy, no, na przykład.
1: Dawno zobaczyłam dzięcioła, zatkało mnie.
2: Właśnie. Albo jak czarny dzięcioł krzyczy w lesie, to wtedy takie rzeczy, jeżeli my tak podążamy za naszą uwagą i ciekawością i przechodzimy w taki tryb może dziecka, to nam się ta uwaga, którą poświęcamy na zadania, odnawia i regeneruje. I to jest, to jest bardzo ważna sprawa, że my potrzebujemy też takiej przejścia na ten inny system, nawet żeby nam to pomogło robić te rzeczy.
1: Czym dla człowieka jest las i jak bardzo jest dla nas ważny, rozmawiamy dzisiaj w programie Nowy Wspaniały Świat.
3: Jedynka. To jest radio.

0: o lasoterapii i o kąpielach leśnych rozmawiamy dzisiaj w nowym, wspaniałym świecie. Czytałam i też robiłam pewien projekt, w którym właśnie jednym z takich leitmotivów jest to, że my żyjemy w czasach, kiedy trochę zabijana jest w nas ciekawość. Mhm. Że to, że mamy wszystko na wyciągnięcie ręki i to, że wszystko mamy na już, na teraz i często w wersji instant, tłumi w nas naturalną potrzebę ciekawości, eksplorowania świata, bo my wszystko mamy w zasięgu ręki w dzisiejszych czasach, ale tak naprawdę, kiedy przychodzi co do czego, gabinety terapeutów są pełne ludzi przebodźcowanych, zmęczonych, wypalonych, którym się niczego nie chce i którzy nie są w stanie się na niczym skupić, mają problemy z pamięcią, mają problemy z psychiką, mają problemy ze wszystkim, więc nagle mam takie wrażenie, że jak tutaj was słucham, że tutaj kluczowe jest to, że my mówimy o tej witaminie N, o tej lasoterapii, ale że tutaj jest to ta ciekawość, że my musimy w sobie tę ciekawość obudzić i podążać za nią i nie zadawać za wiele też pytań, bo myślę, że my mamy coś takiego właśnie, przez co powiedziałam o tym telefonie, który jest włączony i są te powiadomienia. Tak. Jak teraz niedawno byłam z moimi znajomymi, przyjaciółmi w lesie, to wszyscy mieliśmy włączone telefony i to było naprawdę cudowne i to było kilka godzin bity, gdzieśmy nawet nie zauważyli, jak nam czas minął i obudzili, jakby zorientowaliśmy się, że leżymy na trawie, tam na kocyku i mamy tak, jak byliśmy dziećmi, to leżeliśmy na trawie i się patrzyło na korony drzew gdzieś bardzo, bardzo daleko i się patrzyło, czy tam jakieś niebo widać, czy nie. I mieliśmy taki rodzaj flashbacku do dzieciństwa. Mm. I dlatego ta rozmowa też dzisiaj jest, bo mi wtedy oświeciło, trzeba o tym porozmawiać. A i teraz pytanie, jak w dzisiejszym świecie obudzić w sobie tę ciekawość? Bo wy macie, robicie te spacery. Mieliście pewnie przeróżnych ludzi, którzy z wami, pan się uśmiecha, pani też. No jak to wygląda? Bo my jesteśmy w pewnym trybie, życie jest projektem, tak? Mam zrobić 10 tysięcy kroków. No już dzisiaj wiemy, wyrzuć ten licznik po prostu, bo będziesz zestresowany, że zrobiłeś tylko 9099. Ja wiem, bo ja to przerobiłam. Też kiedyś miałam licznik kroków, nie używam i od tego momentu jestem szczęśliwsza, ale wiem, że wielu ludzi ma. I bardzo często też pójście do lasu, pójście na spacer traktują jako kolejny projekt.
1: Tak.
0: I teraz, co zrobić?
1: Ja myślę, że to będzie bardzo prosta odpowiedź, która wbrew pozorom nie będzie łatwa do realizacji.
0: Och, jak wszystko
1: z mojego punktu widzenia. Myślę, że sobie trzeba dać czas i takie pozwolenie na to jednak, bo my żyjemy w takich czasach, bardzo zadaniowo żyjemy.
0: No projekty, wszystko
1: tak,
0: jest projektem.
1: I przypomina mi się taka historia po prostu sprzed tygodnia, kiedy rozmawiałam z panią w banku i mówię, że już jest taka strasznie zmęczona. A ja mówię, no też z racji załatwień tutaj ze stowarzyszenia, ja mówię, no to trzeba iść do lasu, bo jest pani pewnie przebodźcowana. Ona mówi, tak, za dwa tygodnie, bo mam urlop. To na pewno znajdę chwilę czasu. Warto
0: no
1: mi czekać
0: tak,
1: te dwa tygodnie.
0: My jesteśmy w okresie urlopowym i bardzo dobrze, że pani to mówi.
1: Tak.
0: Bo ludzie myślą, dobra, pojadę do tego lasu,
1: tak.
0: Wejdę do tego lasu
1: i to jest kolejne zadanie.
0: Tak. I się stanie.
1: Tak. Warto mówić o małych krokach, myślę, że to jest istotne.
0: A te małe kroki to jest co?
1: To jest wyjście do parku chociażby, bo wiadomo, że czasami nie każdy ma las pod ręką.
0: No duża część z nas mieszka w miastach,
1: oczywiście,
0: prawda?
1: I wyprawa do tego lasu to jest przynajmniej pół godziny drogi samochodem, prawda? Naprawdę warto iść do parku i przez chwilę usiąść i skupić się na tym, na przykład na dźwiękach natury.
0: Na kaczkach.
1: Na kaczkach, na ptakach. Może gdzieś jest jakiś strumyk niedaleko. Wyłączyć telefon, pozwolić sobie na to, nawet jeżeli wiemy, że ktoś na nas czeka w domu. Zadzwonić albo napisać SMS-a, będę 15 minut później. Mhm. Może jesteśmy w stanie sobie pozwolić na te 15 minut. I takimi małymi krokami dojdziemy może do pół godziny, a później do dwóch godzin raz w tygodniu, albo do godziny raz w tygodniu. Może kiedy w ciągu tych 15 minut coś nas zaciekawi tak bardzo, żeby za chwilę poświęcić temu więcej czasu, to może to jest ta droga.
2: No ja tutaj się zgadzam, że w zasadzie wkomponowanie przyrody czy kontaktu z przyrodą w nasz codzienny grafik będzie najłatwiejszym rozwiązaniem. Czyli na przykład lunch gdzieś w pobliskim parku.

0: albo droga do pracy, która wiedzie przez tereny
1: kiedyś
0: zieleni.
1: Kiedyś ludzie pikniki robili.
0: Na przykład pikniki.
1: Wspaniała idea. Wspaniała
0: Więc coś takiego, nie trzeba się od razu porywać na jakąś wędrówkę i spanie w hamaku w lesie, tak, ale można zrobić coś prostego.
2: Spacer z psem może być taką historią?
0: Oczywiście, bo to jest wszystko związane z pojęciem biofilii, czyli tego, że my potrzebujemy otaczać się czymś, co jest żywe, czymś no po prostu
2: zielone, dzikie, niepokorne, często, niekoniecznie
0: tak,
2: betonowe.
0: Ale na przykład można gdzieś postawić na parapecie roślinę zieloną albo na biurku, że w wielu miejscach pracy, widziałem sam też w takim pracowałem, warto mieć właśnie rośliny, żeby mieć kontakt z żywym.
2: Dobra, pamiętacie jak pandemia się zaczęła?
1: Oj, tak.
2: Trend na rośliny doniczkowe był jednym z dominujących. Znaczy sklepy ogrodnicze przeżywały oblężenie. Masa moich znajomych z różnym skutkiem, ale wpadła w roślinki. Znaczy trend sadzenia roślinek był totalny. To powiedzmy w takim razie, co nam da ta doniczka? Bo ktoś powie, to jakiś wiecheć. Co nam daje to, że mamy, nie wiem, zamiar kulkasa na przykład, prawda? I oglądamy sobie w internecie kogoś, kto ma takie piękne, wspaniałe, rozrastają mu się i lśnią i są cudowne. No, co nam daje? Taki kontakt, wydawałoby się, ktoś powie, nie, no jakiś wiecheć zielony. Co nam to daje? Nawet w takim biurze stawiam sobie. Nawet nie, ja mam też pięknego kaktusa, który mi ostatnio zakwitł i się ucieszyłam po prostu, jakby mi ktoś milion dał, bo już drugi raz. Więc myślę sobie, że mnie lubi. No, co nam to daje?
0: Tak, myślę o tym z różnych stron, ponieważ wzmaga to kreatywność, na pewno. Były badania japońskie, które pokazywały, że uczniowie, uczennice, którzy mieli w klasie rośliny doniczkowe, mieli mniejszy poziom stresu, a lepsze oceny. Więc to jest jedna rzecz. I w czasie pandemii są też badania prowadzone, że osoby, które wychodziły, czy miały dostęp do ogródka przed domami, lepiej znosiły pandemię, miały mniej kryzysów psychicznych związanych z tą sytuacją.
2: Atakował sklepy ogrodnicze i miał całe
0: dokładnie
2: ściany.
0: Tak,
2: to był trend w ogóle w pandemii.
0: I to jest dokładnie to, że tak ludzie sobie może zastępowali ogródki czasem. Okej, dobra, nie mogę wyjść do parku, do lasu, jest zakaz, no to przynajmniej sobie wprowadzę te rośliny do własnej przestrzeni.
2: I to wkręca, bo ja sama się wtedy wkręciłam.
0: Ale to też jest poczucie wpływu, że ja mogę też coś własnymi rękami uprawiać, tak jak ludzie zaczęli wtedy w pandemii piec chleby. To jest dla mnie ten sam...
2: Bardzo takie pierwotne umiejętności, prawda? Dżemy robili, chleby, rośliny. A co nam daje dotykanie ziemi?
1: W ziemi generalnie jest taka bakteria Bakterium vacce, która zwiększa u nas poziom serotoniny, a więc czujemy się szczęśliwsi.
2: Bo ja ostatnio pytam, bo też czytałam właśnie a propos roślinek doniczkowych, bo trochę się tym interesuję. No od pandemii mi się zaczęło. Kiedyś myślałam, że wszystkie usychają. Okazuje się, że nie. Bardzo wszystko jest sympatycznie. I trochę się tym interesuję. I właśnie pojawiły się takie artykuły, że generalnie w ogóle kontakt człowieka z ziemią, wsadzanie dłoni do ziemi, jest to rodzaj w ogóle uspokajacza i że praca taka właśnie ogrodnicza, właśnie sadzenie roślin, dbanie o nich, o nie pielenie, to jest też rodzaj takiej terapii, która nam może pomóc. Czyli to nie jest wyssane z palca, to jest dokładnie terapia.
1: Tak, zgadza się.
2: I jak to się ma do lasoterapii?
0: No to przejdźmy może
2: właśnie do
0: tej drugiej części. Ponieważ w 2003 roku mniej więcej profesor Miyazaki z Japonii właśnie ukuł termin lasoterapii i powiedział, że no tyle jest dowodów naukowych na to, jak las wpływa na zdrowie człowieka, więc może nie warto tylko się skupiać na takim dobrostanowym wpływie kąpieli leśnych. Czyli
2: tylko
0: po prostu badać. Tylko, no już były badania i było ich bardzo dużo, bo może powiedzmy o tym, jak las wpływa na zdrowie.
2: No powiedzmy, że to nie z sufitu wzięte.
0: Tak,
2: no,
0: dokładnie.
1: Oczywiście.
0: No to co się okazało? Że normalizuje się ciśnienie krwi. Czyli jeżeli ktoś ma zbyt wysokie ciśnienie, to ciśnienie spada. Jeżeli ktoś ma zbyt niskie, to wtedy to ciśnienie rośnie. Spada poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Że wystarczy 15-20 minut w lesie, żeby już nasz układ nerwowy zaczął się przestawiać. I taki optymalny czas w lesie to jest 20 minut. Rośnie nasza odporność. I to są wieloletnie badania profesora Cingali, który był na konferencji.
2: W ogóle przebywanie na świeżym powietrzu. To
1: jak
2: jest
1: najbardziej.
2: Absolutnie.
1: Tylko las ma... No, lepiej jest przebywać w lesie niż w środku zatłoczonego miasta.
2: No, wiadomo.
0: Tak. No bo są substancje wydzielane przez drzewa, które się nazywają fitoncydy. I my wdychamy te substancje i dzięki temu nasz układ nerwowy jest w stanie zwolnić. Więc to po prostu tych badań też badania były prowadzone w Japonii, badania były prowadzone w Stanach Zjednoczonych, że na przykład
1: w Kanadzie.

0: Jeżeli mamy jakieś natrętne myśli, to one są w stanie właśnie się zatrzymać i zwolnić w lesie. To jest taka...
1: Tylko przez tą uwagę, o której mówiłeś wcześniej,
2: tak,
1: prawda?
2: No właśnie,
1: uwagę
2: jest...
1: mimowolną, że jednak naszą uwagę zwracają takie naturalne bodźce, których na co dzień nie mamy, prawda? Tutaj na co dzień mamy takie bodźce sztuczne, tak? Tutaj, nie wiem, dźwięk samochodu,
2: powiadomienia
1: sztuczne światło, powiadomienia
2: telefony.
1: W telefonie. Tak, dokładnie. W naturze tego nie ma. Oczywiście zależy w jakiej. Powiedzmy, że jesteśmy, możemy być w parku albo w lesie, ale łatwiej nam jest skierować tą uwagę na naturalne bodźce, kiedy jesteśmy w naturze.
2: Słuchają Państwo programu Nowy Wspaniały Świat, a moimi gośćmi są Renata Cichoń i Adam Markuszewski. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak ważny dla nas i dla naszego życia jest las.
3: Jedynka. Polskie Radio.

pytałeś, czy pestkę kością w gardle ci stała, a w kolejkach nie chciała. Gnioty, gnioty ci wpiekłam, przebacz, nigdy nie rzekłam, więc by się pozbyć taki masz.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Co daje nam lasoterapia w tak przebodźcowanym świecie? To temat programu Nowy Wspaniały Świat. Rozmawiamy tutaj trochę o samoświadomości.
2: Jak najbardziej.
1: O poznaniu siebie, że jakby u podstaw takiej wyprawy jest też to, czy jesteśmy sami ze sobą w zgodzie i jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, dam radę, nie dam.

0: Dam radę, tak. Na jakich to warunkach musi nastąpić, no bo jesteśmy uzależnieni praktycznie wszyscy od tego małego urządzenia, w którym jest całe nasze życie.
1: Tak.
2: To ja bym tutaj dodał jedną rzecz, tak. O Amosie Cliffordzie.
0: Okay. Który, kto to był?
2: To jest taki człowiek, który z Japonii wziął metodę kąpieli leśnych i wprowadził ją w Stanach Zjednoczonych i wypromował i zaproponował sposób bycia w lesie dla zachodniego człowieka. Powiedział, że to jest... zaproponował dużo małych zadanek i powiedział, że człowiek w zachodnim świecie ma problem z odpoczywaniem, więc potrzebuje małe zadanka, żeby w ogóle no, przetrwał w lesie trochę dłużej niż 15 minut.
0: Jakie to były zadanka?
2: Stąd zaproszenia. No właśnie, bo on to wymyślił tą formułę, że na początku warto się zająć kontaktem z ciałem, trochę się poruszać, później zająć się oddechem, potem przejść do poszczególnych zmysłów, czyli do wzroku, słuchu, dotyku, węchu.
0: I wy to robicie na swoich
2: Robimy.
0: Spacerach?
2: Tak.
0: To są te zaproszenia?
2: Tak, dokładnie. Tak, że tutaj człowiek zajmuje się poszczególnym zmysłem, ma małe zadanko na kilka
0: na
2: minut.
0: Przykład, dobrze, zaczynamy. Hipotetycznie. Okay. Zaczynamy. Jakie jest pierwsze zadanko?
2: Że na przykład, żeby znaleźć zapach, który sprawi tobie największą przyjemność, który będzie najprzyjemniejszy.
0: Okej, czyli stoimy w lesie i tam wiadomo...
2: Ludzie się rozchodzą, szukają zapachów.
0: I jak już mam ten zapach, to co dalej?
2: No później... Można wymienić się odkryciami z inną osobą albo z całą grupą.
0: Albo
2: chodzi o takie zafascynowanie.
0: Z czym mi się to kojarzy?
2: Na przykład.
0: Tak na przykład, jakbyśmy leżeli na tej ściółce leśnej i wszystkim nam się od razu skojarzyło z tym, że jak byliśmy dziećmi, to się leżało tak w lesie i po prostu te drzewa się tak schodziły i to było takie magiczne i że się praktycznie nic nie zmieniło, tylko jesteśmy starsi. Ale to było
1: I
0: fajne.
1: Świat jest trochę inny.
0: Świat jest trochę inny, ale naprawdę...
1: Ale las jest cały czas ten
0: tak,
1: sam.
0: I wtedy po prostu pojawił się ten dzięcioł i ja oszalałam, bo zobaczyłam dzięcioła i to było po prostu jakieś pomieszczące, Jezu, to jest cudowne w ogóle. Tak. Ale rzeczywiście, czyli zaczynamy od takich bardzo małych rzeczy. To jest też kwestia tego, że jak idziemy w grupie, to się po prostu umawiamy na coś.
1: Tak. Właśnie chodzi o to, żeby być z tym zaproszeniem i być ze sobą. I z tymi emocjami, z tymi wrażeniami, które do nas przychodzą. Mhm. Łatwo się jest zagadać. Łatwo wyjść z grupą znajomych na spacer i powiedzieć, dobra, robimy sobie kąpiel leśną. I za chwilę, a wiesz, a co słychać u tego? A wiesz, co byłam wczoraj tam? A tutaj coś. Tak. I nagle pojawia się milion tematów do przegadania, bo na przykład dawno się nie widzieliśmy. Albo widzieliśmy się wczoraj, ale wcale...
0: I ten las gdzieś tam.
1: I ten las jest tym, co mówi Adam, czyli takim tłem. Mhm.
0: Dlatego... Czyli umawiamy się, że nie gadamy o tym, co zrobiła Ziutka i co napisał do nas jakiś Jasio, tylko idziemy po prostu na spacer i milczymy.
1: Zmilczeć jest trudno.
0: No dzisiaj bardzo.
1: Dlatego stąd są też te zaproszenia, bo one są trochę tematem właśnie,
0: rodzajem
1: do pogadania.
0: Zadania. Dobra, to znajdźcie zapach albo znajdźcie roślinę. Tak. To jest fajne, to jest bardzo fajne.
1: I zwykle coś właśnie do nas przychodzi. Albo jakieś wspomnienie. Albo coś, że wow, nigdy nie wiedziałam, że to tak pachnie. Na przykład, nie wiem, zawsze przechodzę koło paproci, ale nigdy jej nie wąchałam.
0: W ogóle zapach żywicy w lesie.
1: Dokładnie.
0: To jest jeden z najpiękniejszych w ogóle, jaki istnieje.
2: Albo ludzie wyczuwają zapach buraków kiszonych. Tak, bo to są te zapachy wydzielane przez bakterie. Mhm. Mamy całą gamę i ludzie właśnie wymieniają się tym, co odkryli, co
0: no
2: odkryli
0: właśnie,
2: w lesie.
0: Macie
2: i to
0: doświadczenie,
2: już jest ciekawość.
0: Jakie macie doświadczenia z wchodzeniem z ludźmi po lesie? Jak oni reagują? Opowiedzcie o tym. Poplutkujmy troszeczkę. Jak to wygląda?
1: I mnie najczęściej, w ogóle w głowie mam taką myśl, że najczęściej jak wychodzimy z lasu, to ludzie mówią, wow, tak jeszcze po lesie nie chodziłam.
0: Czyli
1: dla nich to jest jakaś totalna nowość. I mimo, że jak rozmawiam z ludźmi, to mówią, a ja jestem w lesie codziennie, na przykład. Codziennie chodzę z psem do lasu. No okej, ciężko mi jest oceniać, jak ta osoba chodzi po lesie z tym psem albo nawet bez tego psa. Ale bardzo często tak właśnie jest. Tak jeszcze w lesie nie byłam. Albo nie byłem. Czyli jest dla nich wiele zaskoczeń. I rzeczywiście ta ciekawość się budzi. Dla nich to jest... Takie odkrycie.
0: Taki trochę powrót do domu.
1: Bardzo często. Hmm. Bardzo często jest powrót do domu i wiele osób mówi, często spotykam się z tym, że mówią, ja się wychowałam na wsi, albo ja się wychowałem koło lasu. Hmm. Często tam byłam. Byłam tam codziennie. I to było właśnie takim powrotem do domu, powrotem do korzeni.
0: No trochę tak jest, mamy teraz Odyseję w kinach i ludzie mówią, że w ogóle ten wątek powrotu do domu, powrotu do miejsca, z którego się wyrosło, także w przenośni jest takim wątkiem, który gdzieś bardzo nas dotyka. On wracał 20 lat.
1: Myślę, że

0: Trochę też za tym tęsknimy, że jednak to, że przeprowadzamy się do miast dużych, że ta natura nie jest tak blisko nas, że to są wszystko to, co mamy, to w pewnym sensie, może nie wszystko, ale w pewnym sensie to są jakieś substytuty tej natury, to u nas budzi się taka, to się nazywa solastalgia, ale po prostu taka tęsknota za naturą, za tym, czego już teraz nie mamy tak pod ręką, co kiedyś było dla nas takie bliskie. Dlatego wydaje mi się, że bardzo istotne jest to, żeby teraz budzić w dzieciach tą miłość do natury.
1: A panie Adamie, jak pan chodzi z tymi ludźmi po lesie, to co oni mówią? Bo tutaj już mamy jedną historię. Też wychodzą i mówią, że nie wiedzieli, że to jest aż tak.
2: Dokładnie. Tak samo jak Renata powiedziała, ludzie z takimi relacjami przychodzą. Odpoczęli. Zrzucili jakiś ciężar. Że teraz jest jakoś inaczej.
1: Myśmy z przyjaciółmi wszyscy poszli spać. Potem się...
2: Może być...
1: Chciało nam się strasznie spać. Tak. Przyjechałam do domu i po prostu dawno tak dobrze nie spałam po tych kilku godzinach w lesie.
2: Tak. I to jest jeden efekt, czy wpływ kąpieli leśnych, ale drugi jest taki, że ludzie bardzo są denergetyzowani.
1: Na pewno.
2: Po prostu czują, że mają energię i na przykład, albo mówią, chcieliby zostać jeszcze dłużej w lesie, że to jest ich potrzeba. Więc w różne strony to może iść. Są osoby, które gdzieś się uspokajają. To widzę, że przychodzą z jakimś bagażem, z jakimś napięciem i później dzięki takiemu skupieniu się na tu i teraz są w stanie odłączyć trochę na moment coś,
1: co... Bo też człowiek inaczej w lesie oddycha. To jest inny rytm zupełnie, zupełnie inaczej organizm funkcjonuje, rzeczywiście.
0: Zwalniamy. Ale... Rzeczywiście zwalniamy nie tylko tempo jakby spaceru, prawda?
1: Tak, ale w organizm
0: ale
1: nasz
0: organizm
1: zwalnia.
0: Zdecydowanie.
2: I dzięki temu, że jesteśmy tu i teraz, no to nie interesuje nas coś, co było w domu czy w pracy, tylko bardziej koncentrujemy się
1: albo
2: na tym,
1: nawet, jak powiem, z własnego doświadczenia, mamy trochę inne, już w ogóle inne patrzenie na to, jak się do tego domu wróci.
2: Przykład,
1: bo się perspektywa trochę zmienia,
2: oczywiście.
1: Bo się przyczepiamy do jednej wersji wydarzeń, że tak powiem, ale potem pojedziemy gdzieś właśnie do tego lasa, nie wiem, ja zobaczyłam tego dzięcioła, będę do niego wracać, bo naprawdę ucieszyłam się jak dziecko, jakim kiedyś byłam i wróciłam do domu i wiele rzeczy mi przeszło po prostu. I to było takie naprawdę odświeżające.
0: Z większym dystansem możemy wtedy patrzeć,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, bo nagle nie jesteśmy tym centrum wszechświata, tylko jest jakiś inny świat. My żyjemy dzisiaj w takich czasach, że bardzo wiele mamy takich substytutów na przykład i ja z tego też czasami korzystam, na przykład zimą. Na YouTubie można sobie włączyć dźwięk lasu, na przykład 6 godzin. Czy to też może w jakimś sensie pomagać nam, bo ja to sobie lubię puścić czasem w tle. Po prostu mam dźwięk lasu. Jaki macie do tego stosunek?
0: No to ja bym powiedziała, że w pani pytaniu jest od razu odpowiedź. Bo jeżeli pani to pomaga, to znaczy, że może. Ale ja osobiście też znam osoby, które nie cierpią takich naturalnych dźwięków w sztucznym otoczeniu.
1: No
0: tak?
1: Właśnie,
0: czyli
1: różnie,
0: włączenie śpiewu ptaków w pokoju albo w jakimś biurze wręcz doprowadza je do szału.
1: Aha.
0: Więc myślę, że tutaj może, ale trzeba siebie obserwować.
1: Czyli znowu słuchamy siebie.
0: Tak, jak najbardziej.
2: Tak, co nam pomaga. I na stronie Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej mamy taką też rekomendację związaną z VR-em.
0: Tak.
2: Czy to właśnie, że człowiek...
1: Adres tej strony, gdzie kąpieleleśne.pl.
2: To tam akurat można przeczytać, bo były prowadzone badania na temat tego, że jeżeli człowiek tylko widzi na ekranie przyrodę, no to może czuć się bardziej uspokojony, czy szczęśliwszy, ale na ciało, na układ nerwowy to nie zadziała tak, jakbyśmy byli w lesie. Bo w lesie to jest po prostu przebogaty system. Wiele substancji jest w powietrzu.
1: Nie ma zapachów, nie ma całej masy tych
2: dokładnie.
1: Rzeczy.
2: To jest po prostu cały, no, cały duży układ, który na nas działa. Więc jeżeli tylko się koncentrujemy na bodźcach wzrokowych albo słuchowych, to będzie trochę za mało dla naszego układu nerwowego.
0: Znaczy są różne badania. Są badania takie, które mówią o tym, jak działa jakby patrzenie na zieleń, tak? I są też badania takie, które mówią o tym, jak działa wąchanie, że tak powiem, aromatów lasu. Jedno i drugie wpływa na nas pozytywnie.
1: Tak.
0: Ale ani jedno, ani drugie nie zastąpi rzeczywiście tej obecności w lesie, w naturze. Bo tak jak Adam powiedział, tam jest wiele bodźców, które jednocześnie na nas działają.
1: No i tak, rzeczywiście tak jest. Ja sobie przypominam, jak przez wiele lat nie byłam ani na wakacjach, ani tym bardziej nie byłam w lesie. I jak wreszcie do tego lasu poszłam, to było dobrych kilka

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa, bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Zapraszam osoby, które pomagają nam zrozumieć świat, ale też które mają w nim swoją fascynującą historię. Zaprosiłem krawca, projektanta mody, kostiumów, ale człowieka renesansu Tomasza Ossolińskiego.
3: Czasami jak klientki czegoś ode mnie oczekują, zaskakuję jakimś pomysłem, czy kolorem, czy fasonem. Na początku widzę pewnego rodzaju rezerwę, a potem widzę znów to zadowolenie, że o, tak o sobie nie pomyślałam. Po prostu patrzę na ludzi inaczej niż oni sami na siebie.
1: Wywiad Rzeka. Dziś po 21 w Jedynce.
2: Zapraszam, Remigiusz Grzela.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior.
8: Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania.

0: argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej, Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
6: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Koniec kłopotów na S61 na odcinku Ełk-Suwałki w pobliżu 63 kilometra. Nie ma już utrudnień na jezdni w kierunku Warszawy. Po kłopotach także na drodze krajowej numer 51 na odcinku Lidzbark-Warmiński-Olsztyn w pobliżu Dywit na 81 kilometrze. Natomiast nowe utrudnienie, droga krajowa numer 46, odcinek Opole-Kluczbork-Trzebieszyn. 133 kilometr, z drogi wypadło auto osobowe, jedna osoba jest ranna, trasa numer 46 w Trzebieszynie na 133 kilometrze jest drogą zablokowaną. Krajowa siódemka, odcinek Myślenice-Kraków w pobliżu miejscowości Bęczarka na 688 kilometrze. Po zdarzeniu dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Krakowa. Krajowa siódemka raz jeszcze, ale i centralny odcinek korki, spowolnienia między Czosnowem, Małomiankami i Młocinami. Ale kłopoty są w obu kierunkach, choć najtrudniej jedzie się w stronę Warszawy. Ekspresowa siódemka. Korek przy dojeździe do świateł w Czosnowie dla jadących w stronę Warszawy. Autostrada 4, odcinek węzeł Łany, węzeł Kleszczów, 293 km. Autoosobowe uderzyło w bariery, blokując jeden pas ruchu w kierunku Katowic. Autostrada 2, węzeł Skierniewice, węzeł Wiskitki, 406 km. Zdarzenie 5 autosobowych. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Ruch możliwy tylko po prawym pasie.

0: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Syreny alarmowe zawyły dziś rano przez pomyłkę w województwie lubelskim. Krakowska policja zatrzymała 9 osób w związku ze śmiercią 36-latka, ale zostały one zwolnione. Wyrwa w kanale Modrym w Bongarcie, wysokie stany rzek w zlewni Zalewu Wiślanego. Przez pomyłkę usłyszeli dziś rano syreny alarmowe mieszkańcy Zamościa oraz powiatów biłgorajskiego, zamojskiego, chrubieszowskiego i tomaszowskiego w województwie lubelskim. Zawinił czynnik ludzki, tłumaczą urzędnicy. Mieliśmy do czynienia z testowaniem nowych syren alarmowych, wyjaśnia rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
1: Przeprowadzane były ciche testy syren alarmowych, które wykazywały prawidłowość działania i w dniu dzisiejszym taki trening się odbył w przypadku ogłoszenia alarmu i zadziałał skutecznie, natomiast w przypadku odwołania alarmu doszło do uruchomienia tego sygnału. Oczywiście stosowne informacje zostały niezwłocznie przekazane do powiatowych i miejskich centrum zarządzania kryzysowego oraz do Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
0: Syreny alarmowe usłyszeli także mieszkańcy powiatu parczewskiego. W tym przypadku były to jednak zapowiadane wcześniej ćwiczenia. Dziewięć osób podejrzewanych o śmiertelne pobicie 36-latka w Krakowie zostało po przesłuchaniu zwolnionych. Do zdarzenia doszło

0: W nocy z czwartku na piątek, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
1: Został on znaleziony przez przypadkową osobę. Wezwana została karetka pogotowia. W karetce pogotowia zmarł. Policja prowadzi obecnie bardzo intensywne czynności zmierzające do ustalenia sprawców tego pobicia. Policjanci zatrzymali nawet 9 osób, które były przez nich podejrzewane, że mogą być sprawcami udziału w tym pobiciu, ale po przesłuchaniu tych osób w charakterze świadków zostały one zwolnione.
0: Śledczy nie znaleźli bowiem wystarczających dowodów, by postawić im zarzuty. Policja apeluje o pomoc do wszystkich osób, które mogą właśnie pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia. Według informacji medialnych 36-latek był kibicem Hutnika. W wydanym oświadczeniu klub Wisła Kraków stanowczo potępił akty przemocy. Wody Polskie informują, że w Bongarcie, w powiecie sztumskim na Pomorzu, w rejonie Dzierzgonia i Żuław, na końcowym odcinku kanału Modrego powstała wyrwa o długości około 4 metrów. Służby zabezpieczają szkodzone miejsce, układają wielkogabarytowe kontenery, które po napełnieniu piaskiem lub kamieniami ważą ponad tonę, dzięki czemu skutecznie blokują napór wody. Jednocześnie w zlewni Zalewu Wiślanego utrzymują się wysokie stany wód, a na wąskiej w Pasłęku przekroczony jest stan alarmowy. Dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego są ostrzeżenia przed wieczornymi burzami z intensywnymi opadami deszczu oraz porywami wiatru. Tymczasem Łotwa usuwa skutki burzy najsilniejszej od 60 lat. Wiatr powalił tam setki drzew, uszkodził budynki oraz samochody. Są ranni.
2: Służby medyczne udzieliły pomocy 14 osobom. Część z nich odniosła poważne obrażenia. W Jełgawie w wyniku runięcia elementów budynku zginęła jedna osoba. Podczas usuwania skutków nawałnicy rannych zostało także dwóch strażaków. Z powodu uszkodzeń sieci energetycznej prądu nie ma prawie 250 tysięcy gospodarstw domowych. Usuwanie awarii może potrwać nawet kilka dni. W niektórych regionach nie działają też sieci komórkowe, a kilkadziesiąt dróg krajowych pozostaje częściowo lub całkowicie zablokowanych przez powalone drzewa i konary. Zakłócony jest też ruch komunikacji miejskiej w Rydze oraz połączenia kolejowe. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
0: Suwałki nie zapominają o legendzie kina. Na ścianie hali najstarszego liceum w mieście oficjalnie odsłonięto mural poświęcony Andrzejowi Wajdzie. To jeden z najważniejszych punktów trwającego od czwartku w tym mieście festiwalu filmowego Wajda na Nowo. Autorem muralu jest to znany plakacista i grafik Andrzej Pongowski, dyrektor artystyczny festiwalu.
4: Jest to 6. edycja festiwalu, a mam świadomość, że mimo, że jesteśmy 6 lat obecni w Suwałkach, to nie wszyscy suwalszczanie wiedzą, że Andrzej Wajda urodził się w Suwałkach. Myślę, że tego typu mural w takim miejscu pięknym, gdzie rzeczywiście jest bardzo dużo publiczności, gdzie odbywają się imprezy plenerowe, będzie sugerował, że coś na rzeczy. Ale tak naprawdę to głównie mi zależało na tym, że ten mural jest na tyłach liceum. Jest to młode pokolenie, a my do młodego pokolenia teraz będziemy adresować przez te następne lata informacje o dziedzictwie Andrzeja Wajdy.
5: Cudowny, w cudownym miejscu, bulwary suwalskie. Będę tu przychodziła patrzeć, oglądać i zachwycać się muralem.
6: Przybyłam tutaj, żeby być na tym festiwalu z Wałbrzycha. Żeby spotkać fantastycznych aktorów.
7: Bardzo mi się podoba i to jest na mojej byłej szkole. Piękne to jest.
0: Dziś ostatni dzień festiwalu filmowego Wajda na Nowo. Za godzinę rozpocznie się gala finałowa, podczas której uhonorowani zostaną za całokształt twórczości wybitni artyści Janusz Gajos, Wojciech Marczewski oraz Alan Starski. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy na północy Polski miejscami przelotne opady deszczu, na północnym zachodzie oraz na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura od 8 stopni na północnym wschodzie i miejscami na Górnym Śląsku, około 12 w centrum do 15 nad morzem. Chłodniej w Kotlinach Karpackich tylko od 4 do 6. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie i nad morzem, okresami porywisty.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
6: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: Travistofast i Travisto.
6: Farm.
7: Słyszysz? To Góry Izerskie wołają. W ostatni weekend sierpnia spotkajmy się na 14. letnim biegu Piastów. Zaczynamy już w piątek biegiem śniadaniowym w Szklarskiej Porębie. Biegi dla dzieci, trasy od 6 do 50 km. Mobilna skocznia narciarska, strefa expo, moc atrakcji i sportowe emocje dla całych rodzin. Biegnij, kibicuj, odkrywaj. Przeżyj to z nami. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski oraz Bieg Piastów.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką syli maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Reklama. Autopromocja.
9: Zbliża się koniec wakacji, więc pora wybrać imię dla naszej tegorocznej maskotki. W Lecie z Radiem sprawdzimy, czym kierować się, wybierając imię dla naszego pupila. Czy powinno być krótkie i wyraźne, czy nie ma to znaczenia. W audycji także Anna Matracka, kolekcjonerka wszelkich przedmiotów związanych z psami, dwukrotnie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Nie zabraknie historii jednej piosenki i naszych wakacyjnych konkursów.
10: Lato z Radiem w Jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
8: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
11: Już prawie 10 minut po 19:00.
8: Przy muzyce o sporcie.
11: Przed mikrofonem Rafał Bała, witam i zapraszam na niemal dwugodzinne spotkanie ze sportem i muzyką. Dziś sporo piłki nożnej, bo przecież trwa piąta kolejka Ekstraklasy, ale będziemy też w Chorzowie, gdzie odbył się znakomity memoriał Kamili Skolimowskiej z wielkimi lekkoatletycznymi gwiazdami. Podsumujemy występ Igi Świątek w turnieju w Cincinnati i sprawdzimy, jak dzień spędzają polskie siatkarki w Mistrzostwach Europy. Zapraszam.

Wiem, że coś się dzieje, śpiewała szwedzka wokalistka Frida. W 1982 roku wyszła ta piosenka, a zatem ma już swoje lata. Ale zanim przejdziemy do dłuższych relacji, bo dzieje się w sporcie rzeczywiście dzisiaj bardzo dużo, na razie skrót najważniejszych sportowych informacji dnia. Klaudia Kazimierska ustanowiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów w Memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaliczanym do Diamentowej Ligi. Przebiegła ten dystans w czasie 3 minuty 55 sekund 59 setnych, a to dało jej czwarte miejsce. Trzecia na Płotkach była Pia Skrzyszowska, czwarta na 400 metrów Natalia Bukowiecka. W meczach piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Radomiak zremisował z Zagłębiem Lubin 0-0. Trwa mecz GKS-u Katowice z Wisłą Płock. W 83 minucie jest 4-0 dla katowiczan. O 20:15 Pogoń Szczecin podejmie Wisłę Kraków. Łotyszki przegrały w Stambule z Niemkami 1-3 w kolejnym meczu grupy A Mistrzostw Europy Siatkarek. W drugim spotkaniu tej grupy, w której występują również Polki. Turczynki grają ze Słowenkami, tam jest remis 1-1. Biało-czerwone, które w pierwszym meczu pokonały Węgierki 3-0, jutro zmierzą się z Łotyszkami. Reprezentacja Polski koszykarek 3-3 zajęła 8 miejsce w turnieju Women's Series FIBA rozegranym w Bangkoku. Biało-czerwone, które awans do turnieju głównego zdobyły w kwalifikacjach, przegrały w ćwierćfinale ze Słowenkami 7-21. Brytyjczyk Lando Norris z McLarena

wygrał wyścig o Grand Prix Holandii, 12. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Drugie miejsce zajął Włoch Kimi Antonelli, trzecie Brytyjczyk George Russell. Na prowadzeniu w mistrzostwach jest Antonelli. Brytyjczyk Matthew Brennan był najszybszy na drugim etapie wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z Monaco do Manosk. Na finiszu z peretonu wyprzedził Hiszpana Delgado oraz Słoweńca Pogaczara, który pozostał liderem. Polacy nie startują, a wyścig zakończy się 13 września w Granadzie. Zakończyły się już wyścigi kolarskie Tour of Britain kobiet dookoła kraju Beneluxu i dookoła Niemiec. W tym pierwszym wyścigu Kimberly Lecord z Mauritiusa, w Renewi Tour najlepszy był Belg Jasper Philipsen, Deutschland Tour zwycięstwo odniósł Meksykanin Isaac Del Toro. Iga Świątek przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 5-7, 6-4, 4-6 w półfinale turnieju tenisowego w Cincinnati. W drugim półfinale Amerykanka Coco Gauff wygrała z Czeszką Sarą Bejlek. W finale turnieju mężczyzn zagrają Francuz Arthur Fils oraz Amerykanin Francis Tiafoe. Natomiast Hubert Hurkacz gra w tenisowym challengerze w Cancun w Meksyku i w półfinale wygrał z Tunezyjczykiem Moezem Echagrim 6-3, 6-4. W finale zagra z Argentyńczykiem Sebastianem Baezem.

0: programie przy muzyce o sporcie, teraz piłkarska ekstraklasa. GKS Katowice podejmował Wisłę Płock i chyba wciąż chce się zrehabilitować za odpadnięcie z pucharów, bo grał bardzo dobrze, co pewnie potwierdzi Tadeusz Musioł. Witaj, Tadeusz.
1: To prawda i można powiedzieć, że zagrał na piątkę, bo tak się nazywa mecze, kiedy wygrywa się 5-0. GKS Katowice zdemolował Wisłę Płock. No dobre by to było określenie, gdyby nie przebieg meczu, bo wcale Wisła na takie lanie tutaj nie zasłużyła. Początek wręcz ze wskazaniem na płocczan, którzy mieli doskonałą szansę na samym starcie, ale Paoresta, obrońca GKS-u Katowice, tuż sprzed linii bramkowej tę piłkę zdołał odbić, a później świetny strzał Markowicza w 16 minucie otworzył nam wynik. Markowicz, czyli zawodnik GKS-u Katowice, miał piłkę na lewej nodze z lewej strony, wpadł w pole karne, mniej więcej z narożnika pola karnego, zobaczył przed sobą jednego obrońca, ale zobaczył też, że przy prawym słupku jest Rafał Leszczyński, więc technicznie prawą nogą przy lewym słupku w okienko tę piłkę mu posłał. Ozdoba tego meczu na pewno, jeżeli chodzi o ten gol w 32 minucie, czyli dokładnie 16 minut później. Rzut karny dla GKS-u, Szkurin faulowany przez bramkarza Rafała Leszczyńskiego, rzut karny wykonany pewnie przez Jędrycha, prawą nogą w lewy róg. W przeciwny pofrunął Leszczyński, więc katowiczanie do przerwy prowadzili 2-0. No i znowu ta druga połowa zaczyna się od ataków płocczan. To zrozumiałe, bo wynik determinował pewne zachowania i 53. minuta blisko byli goście tego, żeby zdobyć tę bramkę kontaktową, ale znowu tuż przed linią bramkową znalazł się obrońca interweniujący, tym razem Mateusz Kowalczyk zażegnał niebezpieczeństwo. W 65. minucie świetna interwencja Kobylaka, kiedy z dystansu uderzał Rogel. Zresztą dzisiaj Kobylak naprawdę w dobrej dyspozycji. Bramkarz GKS-u Katowice 3-4 razy miał takie groźne sytuacje na rękach, ale za każdym razem zdołał piłkę odbić. Za czwartym razem, kiedy odbił, to była jeszcze dobitka do jego pustej, odsłoniętej już bramki, ale arbiter ostatecznie po wideo weryfikacji stwierdził, że dobijający mu na pozycji spalonej. A katowiczanie rozkręcili się już w końcówce. 73. minuta, kolejna asysta Bartosza Nowaka, tym razem dośrodkowanie z rzutu rożnego do nabiegającego i strzelającego głową Resty. 82. fatalny błąd przy wyprowadzaniu piłki płocczan, przejmuje Nowak, dogrywa przed bramkę do Szkurina, Szkurin do pustej bramki tę piłkę kieruje, a w doliczonym już czasie w ostatniej akcji Kokosiński zrobił dokładnie to samo. Chciał uderzać Nowak z linii 16 metra, strzelił, wyszło podanie, dopadł do piłki Kokosiński, z bliska pokonał Rafała Leszczyńskiego, a zatem demolka, zatem gra na piątkę, zatem kolejny sukces GKS-u Katowice i długa przerwa od Areny Katowice, bo tutaj będą rozgrywane w najbliższym czasie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20, a katowiczanie grać będą na wyjazdach. Dziś pokonali na własnym terenie Wisłę Płock 5-0.
0: A relacjonował Tadeusz Musioł, któremu serdecznie dziękujemy. No i pozostajemy przy piłce nożnej, bo już za chwilę opowiemy o tym, co się wydarzyło w Radomiu.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A w naszym studiu Grzegorz Nowaczyk. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: To znak, że będziemy mówić o piłkarskim Radomiaku, który w tym sezonie męczy się niemiłosiernie. Dziś zremisował z Zagłębiem Lubin bezbramkowo. No Radomiak na miejscu spadkowym, Zagłębie gdzieś tam w czołówce tabeli. No to może tak przewrotnie zapytam. Może to ten remis to sukces zespołu z Radomia?
2: No raczej nie, biorąc pod uwagę, że trzy ostatnie spotkania Radomiak przegrał, to tutaj jak tlenu potrzebował zwycięstwa, to się nie udało, tak jak wspominałeś, 0-0. Słuchałem przed chwilą, tatka musiała z Radia Katowice i zazdrościłem mu tego, że on miał o czym opowiadać. To dzisiejsze spotkanie w Radomiu nie było ekscytujące. Dobrze, że ciśnienie nie było jakieś niskie, to przynajmniej kilku kibiców nie zasnęło podczas tego meczu. Radomiak po tym, jak w ostatnich swoich spotkaniach się prezentował, dzisiaj chciał wygrać i pokazywała to pierwsza połowa. Strzały Lukiniasa i Grzesika. Bardzo dobrze prezentował się Radomiak, szczególnie na początku tej pierwszej połowy. Groźne uderzenia, no ale bramek nie było. W drugiej połowie sytuacja się odmieniła. To Zagłębie grało lepiej. 56. minuta. Malcer Reguła po dośrodkowaniu głową strzelał, ale prosto w Filipa Majchrowicza z 5 metrów trafił Reguła. W 87. minucie Kosidis mógł dać zwycięstwo Zagłębiu, ale po strzale zza pola karnego piłka minęła bramkę Radomiaka o centymetry. No i już nic się nie zmieniło w tym meczu. 0-0. Posłuchajmy, co do powiedzenia miał po tym spotkaniu szkoleniowiec Radomiaka Tomasz Kaczmarek.
3: Wiadomo, że takie mecze u siebie w domu docelowo chcemy i powinniśmy wygrywać. Co jest istotne, to że było to takie przełamanie w kontekście naszego performance'u, że zagraliśmy na dużo wyższym poziomie sportowym i dużo wyższym poziomie intensywności.
2: To teraz pora na trenera Zagłębia Leszka Ojrzyńskiego.
4: Przyjechaliśmy wygrać, ale w pierwszej połowie niestety bardzo słabo to wyglądało z naszej strony. Początek może niezły, ale też niedokładność w poczynaniach ofensywnych i później już gospodarze przejęli kontrolę nad tym spotkaniem. Może nie do końca, bo chroniliśmy się, bramki nie straciliśmy, ale to gospodarze byli lepsi. Mieli 3 celne strzały, też dużo gdzieś tam niecelnych, zblokowanych. W szatni sobie powiedzieliśmy, że musimy zagrać zdecydowanie lepiej i w drugiej połowie to my byliśmy lepszą drużyną.
2: Radomiak zremisował z Zagłębiem Lubin 0-0, no i ten trener, którego przed chwilą państwo słuchaliście, Tomasz Kaczmarek, myślę, że może się już troszkę obawiać o swoje stanowisko.
1: No, byłby drugim trenerem, prawda? Bo mamy
2: dokładnie
1: po Kazimierzu Moskalu z Wieczystej Kraków, no czego oczywiście mu nie życzymy, aby ci trenerzy pracowali jak najdłużej i jak najlepiej, bo to chyba najważniejsze. Grzegorz Nowaczyk, dziękuję ci serdecznie za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Wracamy za kilka minut.

0: To było wielkie lekkoatletyczne święto. Prawie 40 tysięcy osób na trybunach Stadionu Śląskiego i wspaniałe wyniki w mityngu Diamentowej Ligi. Kilkoro Polaków wystartowało naprawdę dobrze, o czym opowie Piotr Muszalski.
1: Memoriał Kamienisko-Limowskiej zaczął się od pożegnań, bo kariery zakończyli nasz złoty chodziarz z Tokio, Dawid Tomala i medalistka Mistrzostw Europy, Sofia Enaui. Meeting tradycyjnie oczywiście rozpoczęły konkurencję rzutu młotem, ale nasi zawodnicy daleko w stawce. Wśród pań wygrała Kanadyjka Cameron Roger, a wśród panów Ethan Katzberg. Ostatnie miejsce pchnięciu kulą zajął też Konrad Bukowiecki. No 20 metrów i 32 centymetry to było za mało, żeby powalczyć o coś więcej, a wygrał Włoch Leonardo Fabri 22-08. Kwalifikacji na Mistrzostwa Świata nie udało się wywalczyć naszej mieszanej sztafecie 4x100 w składzie Łukasz Żak, Dominik Kopeć, Magdalena Stefanowicz oraz Ewa Swoboda. Oni pogubili się na ostatniej zmianie i zostali zdyskwalifikowani za porzucenie pałeczki. Bieg na 100 metrów przez płotki z czasem 12.64 na trzecim miejscu zakończyła Pia Skrzyszowska. Maria Żodzik zaliczyła 1.93 i na tej wysokości zakończyła swój występ w skoku wzwyż, a wygrała z rezultatem 2 metrów Ukrainka Jarosława Machuci. Wszyscy czekali oczywiście na występ Natalii Bukowieckiej na 400 metrów, no i ona znów na Stadionie Śląskim zeszła poniżej 50 sekund. 49.60 dało jej 4. miejsce i kwalifikacje na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Wygrała Marylady Paulino z wybitnym czasem 48.87. Idąc dalej, no to oczywiście Mondo Duplantis może trochę zaczął niemrawo. Strącił przy 5.65, strącił przy 5.90, ale w końcu zaczął skakać po wyżej 6, no i na 6.20 zakończył ten konkurs i go wygrał. W biegu na 400 metrów przez płotki wielki pojedynek stoczyli

0: Alisson dos Santos i Karsten Warholm wygrał Brazylijczyk z czasem 46-43. To był najlepszy rezultat w tym roku na tym dystansie. A na deser dostaliśmy rekord Polski na 1500 metrów kobiet. Nie ma się czemu dziwić, bo Klaudia Kazimierska mówiła o tym głośno i zrobiła to. Co prawda zajęła czwarte miejsce w biegu, ale nie to było najważniejsze. Nowy rekord Polski kobiet na 1500 metrów wynosi od dziś 3 minuty 55 sekund i 59 setnych. No i jeszcze warto dodać, że Ewa Swoboda w światowej stawce, w światowej czołówce na 100 metrów zajęła piąte miejsce z czasem 11 sekund.
1: A za kilka minut posłuchamy naszych bohaterów Diamentowej Ligi w Chorzowie.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Niesamowity dzień w Chorzowie na Stadionie Śląskim. Prawie 40 tysięcy osób oglądało lekkoatletyczny miting Diamentowej Ligi. No i tam cieszyli się polscy kibice z rekordu kraju Klaudii Kazimierskiej. Pamiętamy, była srebrną medalistką w Mistrzostwach Europy na 1500 metrów. Dziś wspaniały rekord Polski.
2: Super mi się biegło, naprawdę. No, warunki były idealne, pogodowe i zając może troszeczkę mógł biec bliżej mnie, ale jednak no, super organizacja i kibice i po prostu no, nie mogłam sobie tego lepiej wymarzyć z takim wsparciem. No, jak się nie spróbuję, to się nie przekonać, się może takie coś zrobić, więc ja po prostu wyszłam tam i chciałam spróbować, dać sobie szansę, żeby ten rekord polski pobiec, gdyby mi się nie udało, gdy...

0: strony odpadła, to bym po prostu wiedziała, nad czym pracować, a tak trzeba po prostu podjąć rękawice i spróbować. Jako sportowcy chyba nigdy nie jesteśmy spokojni, ja chciałem w przyszłości łamać 3,50 i biegać jak najszybciej, więc na pewno jestem jeszcze głodna tych wyników, no ale jeszcze miejmy nadzieję, długa kariera przede mną.
1: Jak mówiliśmy, Natalia Kłogowiecka była czwarta na 400 metrów ze świetnym wynikiem poniżej 50 sekund. A Pia Skrzyszowska, kolejny dobry wynik, no i tym razem trzecia na 100 metrów przez płotki.
2: Jestem bardzo zadowolona, jest to równy poziom. Cieszę się, że po Mistrzostwach Europy utrzymuję wciąż wysoką formę, pomimo takiego zmęczenia emocjonalnego i fizycznego. Trzecie miejsce uważam, że jest bardzo dobre, mimo że na końcówce troszeczkę już było mi ciężko. Myślę, że zrobiłam jakieś błędy techniczne, ale to jest okej. Okay. Trzecie miejsce, dobry wynik. Przy polskiej publiczności wrzawa była niesamowita. Jeszcze nie zdążyłam podejść do kibiców, do swojej trybuny, ale wszystkim bardzo dziękuję, że tu przyszli, bo naprawdę pomogli mi się zmotywować, zmobilizować na starcie. Na szczęście czuję się bardzo dobrze. Jest tutaj też świetna opieka fizjoterapeutyczna i też mój fizjoterapeuta przyjechał, żeby mi pomóc. Więc po długiej podróży wczoraj, mimo że to jest Europa, to podróż się wydłuża na kilka godzin tak naprawdę. Czułam się naprawdę w porządku. Tak jak mówię, dobrze, że jest stabilnie, bo to jest najważniejsze w tym momencie. Jestem zdrowa, więc cieszę się, że pokazałam to po raz kolejny.
1: Do przedwczoraj przecież Pia Skrzyszowka startowała w Lozanie w innym meetingu Diamentowej Ligi, a dziś w Chorzowie miało miejsce uroczyste pożegnanie wielkich mistrzów. Mistrza olimpijskiego w chodzie Dawida Tomali i wicemistrzyni Europy w biegu na 1500 metrów Sofii Enaui.
3: Te emocje są o tyle ogromne, że to jest tutaj publika, z którą, no, która mnie witała nieraz, która się cieszyła z moich sukcesów. Ja to robiłem dla siebie, ale też dla nich, no bo to sport jednak łączy ludzi i chcemy, żeby ta radość przenikała nas wspólnie. My dajemy z siebie wszystko, kibice dają z siebie wszystko, więc idealnie, że w takim miejscu mogę ogłosić właśnie to zakończenie kariery.
4: Teraz jak na to wszystko patrzę, to ja sobie myślę, że mogłam się jeszcze bardziej z tego jakby wszystkiego cieszyć, bo zawsze był taki niedosyt, jakby zawsze się chciało lepiej, zawsze się chciało szybciej i, no i, tak, no i tak człowiek jakby troszeczkę tak jakby na drugi plan te swoje sukcesy odkładał i właśnie nie wiedział, że to po prostu kiedyś ogólnie dobiegnie końca.
1: Dziękujemy za te wielkie emocje, a już za 4 dni kolejny meeting Diamentowej Ligi, tym razem w Zurychu.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Piękna seria Igi Świątek została przerwana. Nasza tenisistka wygrała turniej w Toronto i dotarła do półfinału w Cincinnati. Tu została powstrzymana przez reprezentantkę gospodarzy, o czym opowie Piotr Dąbrowski.
2: Jessica Pegula zrobiła to, czego w Cincinnati nie udało się dokonać wcześniej żadnej z rywalek. Zatrzymała Igę Świątek i zrobiła to w stylu godnym półfinału wielkiego turnieju. Po niemal 3 godzinach walki, w której przewaga przechodziła z rąk do rąk, a o losach spotkania decydowały pojedyncze piłki. Amerykanka pokonała Polkę 7-5, 4-6, 6-4 i awansowała do finału Cincinnati Open. Początek meczu przypominał bardziej tenisowy rollercoaster. Przełamanie za przełamaniem. Żadna z tenisistek nie chciała ustąpić nawet o centymetr. Iga próbowała narzucić swoje tempo. Pegula odpowiadała spokojem i precyzją. Gdy wydawało się, że Polka wreszcie przejmuje kontrolę, wtedy Amerykanka potrafiła natychmiast znaleźć właściwe rozwiązanie. Przy stanie 5-5 Pegula nieco zmieniła taktykę, znalazła swoje tenisowe momentum i po chwili prowadziła 1-0 w setach. W drugim secie Polka wrzuciła wyższy bieg. Jej uderzenia zaczęły spadać bliżej linii, wymiany coraz częściej kończyły się po jej myśli, a Pegula musiała biegać po korcie i często bywała w niedoczasie. Iga wygrała drugiego seta 6-4. Został trzeci i wtedy zaczęła się prawdziwa wojna nerwów. Świątek objęła prowadzenie 3-1 i wyglądało na to, że znalazło właściwy rytm. Przy stanie 4-4 napięcie sięgnęło zenitu i wtedy Pegula zadała decydujący cios. Przełamała Świątek wychodząc na 5-4. Wygrała gema, seta i cały mecz. 7-5, 4-6, 6-4. Dla Pegiuli to zwycięstwo miało dodatkowy smak. Była to jej 300. wygrana w turniejach rangi WTA, a jednocześnie przerwanie serii 10 zwycięstw Świątek. Polka żegna się więc z Cincinnati, ale z podniesioną głową. Występ w stanie Ohio był bardzo udany.
3: Na pewno był bardzo zacięty. Myślę, że też był długi z uwagi na dużo breakpointów i dużo gemów, gdzie były równowagi. Na pewno w dziwnych momentach czasami pojawiały się błędy, pewnie trochę spowodowane to było wiatrem. Na pewno nie grało się mega komfortowo, ale cieszę się, że właśnie w drugim secie wróciłam i grałam trochę bardziej swój tenis i trochę bardziej ciężką piłkę dla niej. No i szkoda, że pod koniec trzeciego nie udało się tego utrzymać. To bez dwóch zdań jest najbardziej pozytywna na razie część sezonu. Jestem zadowolona z tych dwóch turniejów. Poczułam, jak grać i swoją grę, dlatego czas na regenerację po prostu i na spokojne przygotowanie się do wielkiego szlemu.
2: Trener tenisa Radosław Nijaki jest optymistą przed ostatnim turniejem wielkoszlemowym w sezonie.
4: Cieszy nas na pewno forma Igi Świątek, która wydaje się przechodzić odrodzenie swojej formy ostatnio. Zwycięstwo niedawno w Toronto, teraz półfinał w Cincinnati. Liczymy na zwycięstwo w US Open.
2: Wielkoszlemowy tenisowy US Open rozpoczyna się 30 sierpnia.
1: A liczymy przecież nie tylko na Igę Świątek, ale też na innych polskich tenisistów w US Open. I w pierwszej godzinie naszej audycji to już wszystko. Do usłyszenia za kilkanaście minut.

0: Senior, jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Kochasz książki, ale brakuje Ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą Cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami, w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Reklama. Radio Kierowców.
5: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga Krajowa nr 46, odcinek Opole-Nysa. W pobliżu Siedziny na 68 kilometrze po zderzeniu dwóch autosobowych, zderzeniu, w którym trzy osoby zostały ranne, obowiązuje teraz ruch w obu kierunkach jednym pasem. Skończyły się kłopoty na krajowej trasie nr 45 między Opolem a Kluczborkiem w pobliżu Trzebieszyna na 133 kilometrze, gdzie z drogi wypadło auto osobowe, jedna osoba w wypadku została ranna, a droga była zablokowana. Teraz trasą nr 45 przez jej 133 kilometr jedzie się w pobliżu Trzebieszyna bez jakichkolwiek kłopotów. Krajowa 7, odcinek Myślenice-Kraków w pobliżu Myślenic na 696 kilometrze po zderzeniu dwóch autosobowych zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Krakowa. Ta sama 7, odcinek Myślenice-Kraków w pobliżu miejscowości Bęczarka. 8 km wcześniej, na 688 km zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Krakowa. Krajowa 7, w centrum kraju, korki spowolnienia między Czosnowem, Małomiankami i Młocinami. Kłopoty są dla tych, którzy wjeżdżają do Warszawy. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Czempiń, węzeł Kościan Północ. W pobliżu Głuchowa na 4 kilometrze awaria busa. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Autostrada A2, odcinek węzeł Koło, węzeł Konin Wschód. W pobliżu miejscowości Wierzchy na 268 kilometrze zderzenie autoosobowego z motocyklem. Jedna osoba ranna. Zablokowany jeden pas w stronę Poznania.
6: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Szef giełdy kryptowalut Zonda Krypto zeznaje, otrzymał status małego świadka koronnego. Dziś weszło w życie rozporządzenie umożliwiające transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Ukraina nie brała udziału w żadnej operacji związanej z sabotażem Nord Stream 2, zapewnia Zełenski. Szef giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysław K. otrzymał status małego świadka koronnego, dowiedziało się TVP Info. Miał on zeznawać w warszawskiej prokuraturze i składać obszerne wyjaśnienia. Status małego świadka koronnego oznacza, że Przemysław K. prawdopodobnie zdecydował się na współpracę z prokuraturą, mówił w TVP Info mecenas Tymoteusz Paprocki.
7: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak jest, to co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca, który współpracując z prokuraturą ujawnia takie informacje, których prokuratura w inny sposób nie byłaby w stanie uzyskać, pomaga wyjaśnić wszystkie okoliczności, jak również ustalić inne osoby, które również mogą w takiej sprawie uzyskać zarzuty.
6: Teraz śledztwo w tej sprawie może znacznie przyspieszyć, uważa adwokat i europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz.
8: Wie, będąc prezesem, jak funkcjonowała ta giełda, wie, komu czynił przysługi, wie, dlaczego te przelewy były robione, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
6: Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu, po tym jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Łącznie straty klientów firmy szacowane są na 350 milionów złotych.

0: Zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku grozi kierowcy, który wczoraj w Krakowie potrącił małżeństwo prowadzące wózek z 8-miesięcznym dzieckiem. Oboje rodzice zmarli w szpitalu, ich dziecko w ciężkim stanie walczy o życie. Prawdopodobną przyczyną tego tragicznego wypadku była nadmierna prędkość pojazdu, mówi prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
1: Ze wstępnej opinii biegłego wynika, iż pojazd ten poruszał się z prędkością dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu i to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
0: Jutro sprawca tego wypadku stanie przed prokuratorem. W urzędach stanu cywilnego wprowadzono nowe przepisy umożliwiające transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. W życie weszło dziś rozporządzenie ministra cyfryzacji, które zmienia wzory dokumentów. Teraz możliwe będą trzy warianty: małżeństwo kobiety i mężczyzny, dwóch mężczyzn i dwóch kobiet. Na antenie Polskiego Radia 24 Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii podkreślał, że pary jednopłciowe w Polsce na taką decyzję czekały latami. Jak dodał, w kraju zarejestrowanych jest 180 takich związków.
2: Z każdym dniem dowiaduje się o kolejnych ślubach, o kolejnych osobach, które chcą zawrzeć swój związek, które czekały kilkanaście, kilkadziesiąt lat nawet na swoje małżeństwo i teraz czują, że to jest moment, w którym mogą pokazać sobie, pokazać światu, ale też pokazać państwu, że istnieją.
0: Obowiązek uznawania przez Polskę małżeństw jednopłciowych zawartych w innych krajach unijnych wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyroki w tej sprawie wydawały też polskie sądy, w tym Naczelny Sąd Administracyjny. Po wyroku NSA ministrowie cyfryzacji i MSWiA przygotowali rozporządzenie umożliwiające transkrypcję.
3: To są aktualności jedynki.
0: Wołodymyr Zełenski zapewnia, że Ukraina nie brała udziału w żadnej operacji związanej z sabotażem Nord Stream 2. Prezydent Ukrainy podczas szczytu Ukraina, Nordycko-Bałtycka ósemka deklarował, że Kijów jest otwarty na współpracę w tej sprawie. W ostatnią środę w Chorwacji zatrzymano na wniosek Niemiec obywatela Ukrainy, którego Niemcy podejrzewają o sabotaż. A przywódcy państw nordycko-bałtyckiej ósemki zapowiedzieli dziś w Kijowie dalszą pomoc wojskową dla Ukrainy w wojnie z Rosją, rozwój wspólnej produkcji uzbrojenia oraz wsparcie szybkiego postępu Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Deklarację przyjęto w ukraińskiej stolicy podczas spotkania z okazji Dnia Flagi Państwowej Ukrainy i 35. rocznicy odzyskania przez ten kraj niepodległości, która przypada jutro. W Kijowie obecni byli prezydenci Finlandii i Litwy oraz premierzy Danii, Łotwy, Norwegii oraz Estonii. I jeszcze Stany Zjednoczone. Groźny pożar lasu w amerykańskim stanie Nevada. W ostatnich godzinach szybko rozprzestrzeniający się ogień przemieścił się z podnóża gór Sierra w kierunku centrum miasta, wymuszając ewakuację mieszkańców 14 tysięcy domów.
4: Według służb rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjały silny, porywisty wiatr, niska wilgotność powietrza oraz wysuszona roślinność. Pożar obejmuje obszar ponad 4 tysięcy hektarów. W akcji gaśniczej, prowadzonej zarówno z ziemi, jak i z powietrza, uczestniczy około 400 strażaków oraz przedstawicieli lokalnych, stanowych i federalnych służb. Ewakuacje mieszkańców przed dotarciem ognia pozwoliły strażakom skupić się na walce z płomieniami, zamiast na ratowaniu osób, które zdecydowały się pozostać na miejscu. Obszar objęty z pożarem sąsiaduje z terenami zamieszkałymi. W całej okolicy ponad 10 tysięcy domów i firm nie ma prądu. Z powodu pożaru zamknięto fragment głównej trasy biegnącej z północy na południe Nevady. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy na północy kraju miejscami przelotne opady deszczu, na północnym zachodzie oraz na wybrzeżu możliwe burze. To będzie chłodna noc. Od 4 stopni zaledwie w Kotlinach Karpackich, 8 na północnym wschodzie i na Górnym Śląsku, około 12 w centrum, do 15 stopni nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie i nad morzem, okresami porywisty. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Niż 990 hektopaskali nad jeziorem Ładoga przemieszcza się na północny wschód. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Zatokę Pomorską i Wybrzeże Środkowe. Bałtyk Południowy, wiatr północno-zachodni 5 do 6, słabnący na 4 do 5 w skali Beauforta w czasie burz, porywisty. Stan morza 4 do 3. Temperatura powietrza około 16 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Przelotny deszcz.

0: miejscami burze. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6, słabnący na 3 do 5, w czasie burz porywisty. Stan morza 4, temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz i możliwe burze. Zatoka Pomorska, wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6, początkowo miejscami w porywach 7, stopniowo słabnący na 4 do 5, burzowe porywy wiatru, stan morza 4 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu i burze. Wybrzeże środkowe, wiatr zachodni do południowo-zachodniego 5 do 6, początkowo miejscami w porywach 7, stopniowo słabnący na 3 do 5, burzowe porywy wiatru, stan morza 4 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu i burze. Zatoka Gdańska, wiatr zachodni 4 do 6, słabnący na 3 do 5, burzowe porywy wiatru, stan morza 4 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu, możliwe burze. I prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 5. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr północno-zachodni 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
1: Reklama. Autopromocja.
3: Zbliża się koniec wakacji, więc pora wybrać imię dla naszej tegorocznej maskotki. W Lecie z Radiem sprawdzimy, czym kierować się, wybierając imię dla naszego pupila. Czy powinno być krótkie i wyraźne, czy nie ma to znaczenia? W audycji także Anna Matracka, kolekcjonerka wszelkich przedmiotów związanych z psami, dwukrotnie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Nie zabraknie historii jednej piosenki i naszych wakacyjnych konkursów.
4: Lato z Radiem w Jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: Już prawie 10 minut po 20:00.
1: Przy muzyce o sporcie.
5: Przed mikrofonem Rafał Bała, zapraszam na drugą godzinę naszej audycji sportowej z muzyką w tle. W tej części zajrzymy do Stambułu, gdzie są nasze siatkarki, i do Szczecina na mecz ekstraklasowej Pogoni. Powiemy też, co wyróżnia Federację Biatlonu i Lekkoatletyki w gronie innych organizacji sportowych. Zapraszam.

0: Polskie siatkarki są już po pierwszym meczu Mistrzostw Europy w Stambule. Wygrały 3-0 z Węgierkami. Jutro drugie spotkanie z Łotyszkami, a dziś dzień przerwy od grania. Okazało się, że selekcjoner Stefano Lavarini dał naszym zawodniczkom trochę oddechu od siatkarskiej codzienności, o czym opowiada przyjmująca Paulina Damaskę.
1: Mamy dzisiaj siłownię. Poranek miałyśmy spokojny, udało nam się wyspać. Myślę, że jak któraś z dziewczyn miała ochotę wyjść do jakiejś kawiarni albo coś zobaczyć, chociaż z tego co wiem, to tutaj po drodze nic ciekawego nie ma, to miały okazję. Jednak połowa grupy chyba wybrała jednak spanie do 11. Wieczorem się będziemy przygotowywać do następnego przeciwnika. Spodziewaj się niespodziewanego, jak mi to kiedyś jeden trener powiedział. Powiem szczerze tak, nie grałam z Łotwą, jeszcze ich nie rozpisywałyśmy, ale na pewno wiemy, że każda z drużyn, która tutaj przyjechała, jest w jakiś sposób niebezpieczna i to zależy od nas, jak my do tego podejdziemy i czy koncentrację po prostu utrzymamy i nie damy rywalkom się rozegrać. Wiemy, o co gramy i ten wczorajszy mecz też nam pokazał, jak ważne jest to, żeby zacząć od początku do końca.
0: Asystent trenera Stefano Lavariniego Krystian Pachliński tłumaczy, dlaczego polski sztab postanowił odciążyć dziś zawodniczki. Mówi też, na co trzeba się przygotować w meczu z Łotyszkami.
2: Myślę, że tych meczów jest sporo, jeżeli chodzi o rozgrywki w samej grupie. Więc postanowiliśmy dzisiaj zrobić tylko zajęcia w siłowni. Dzisiaj jest wolny dzień od grania. Wolny dzień od grania nie znaczy, że jest wolny dzień od jakichkolwiek zajęć. Jutro i pojutrze gramy dwa mecze z rzędu, więc jak gdyby to wynikało z tego. Myślimy, że taki układ na tą chwilę jest najlepszy. Właśnie skończyliśmy analizować drużynę łotewską. Podobna charakterystyka jest do tego meczu wczorajszego, co mam na myśli. Również leworęczna atakująca, również która jest liderką, również dziewczyna, która ma doświadczenie w rozgrywkach europejskich. Marta Lewińska, o niej mówię. Grała w Dreźnie dwa sezony, wcześniej tutaj w Turcji, także ta gra się opiera na niej. Troszeczkę mniej grania przez środek, ale tak jak wspominałem na początku, na pewno główną postacią będzie atakujący.
0: Czekamy więc na kolejny mecz polskich siatkarek z Łotyszkami. To już jutro o 15, a na razie dzieje się ciekawie w Mistrzostwach Europy, bo przecież pamiętamy, że wczoraj Niemki przegrały 0-3 z reprezentacją Słowenii. Dzisiaj Niemki też się męczyły z Łotyszkami, zwyciężyły 3-1, no i w naszej grupie jeszcze był mecz Turczynek ze Słowenkami. Słowenia naprawdę radzi sobie nieźle, pokonała Niemcy i dziś ugrała seta z Turcją, ale Turcja zwyciężyła 3-1.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Siatkarki już startują w najważniejszej imprezie sezonu, a kajakarki i kajakarze dopiero się do niej przygotowują. Od środy w Poznaniu Mistrzostwa Świata w kajakowym sprincie. Przed rokiem w takiej imprezie biało-czerwoni zdobyli 3 medale. Teraz mają apetyt na więcej. Martyna Klat w dwójce z Anną Puławską była mistrzynią świata. Liczy na to, że uda się to powtórzyć, ale nie chce zapeszać.
2: Zeszły rok to zupełnie inna historia, teraz tworzymy nową. Troszeczkę presji może i jest, ale spowodowane tylko tym, że po prostu chciałabym, żeby ten bieg był super biegiem, żeby ten bieg był szybkim biegiem. No i żeby po prostu zdobyć ten upragniony medal. Czuję się świetnie, czuję, że ta łódka zaczyna pływać i po prostu no, mogę śmiało powiedzieć, że będziemy w dobrej dyspozycji na finałach.
1: Dorota Borowska pływa w Kanadyjce, to jedna z najlepszych zawodniczek globu i jak się okazuje jedna z najskromniejszych, tak mówi o swojej planach na Poznań.
3: Przede wszystkim dać siebie wszystko, zostawić serce w torze i spojrzeć na metę, wiedząc, że zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby przygotować się i reprezentować nasz kraj z najlepszej dyspozycji. Marzę o zdobyciu medalu olimpijskiego, to takie moje skryte marzenie, ale tutaj podczas Mistrzostw Świata chciałabym ten medal w końcu zdobyć, bo ta przerwa medalowa z Mistrzostw Świata jest już bardzo długa i chciałabym, żeby te zawody były zakończone, ten sezon medalem. Bardzo

0: pokorą podchodzę do tego, bo jednak zawodniczki są bardzo mocne w tym sezonie.
1: Mistrzostwa w Poznaniu od środy do niedzieli. Tymczasem pod Krakowem na Torze Kolno odbyły się Mistrzostwa Polski w kajakowym sprincie. Klaudia Zwolińska zdobyła 6 medali, w tym 4 złote, ale dziś przegrała w kajak-krosie z Patrycją Iwaniec. Tak mówi o tym, co się wydarzyło.
2: Dobrze, że nie dołożyli jeszcze jednej konkurencji, bo bym już chyba, nie wiem, nie dała rady fizycznie, bo jednak jest to takie wyzwanie, ale fajne zawody dla mnie w barwach nowego klubu, w mocnych przygotowaniach do dalszej części sezonu. Fajne starty, bardzo się cieszę, że udało się je tak zrealizować. No i lecimy dalej z sezonem. Trochę się przestraszyłam też, bo wiedząc, że chcę walczyć o kwalifikację olimpijską, dostałam mocno w klatkę piersiową, więc przestraszyłam się, żeby coś się nie stało, bo kontuzja teraz była chyba najgorszym, co mogłoby się wydarzyć w tym sezonie. Więc rzeczywiście było tak dość ciekawie, no ale to jest urok tego krosu, tej dyscypliny. Tak chyba musi być. No jeszcze sezon się nie kończy, jeszcze dużo przede mną.
1: Na wśród panów kajak kros wygrał Jakub Brzeziński.
3: Cieszyłem się, że z każdego awansu, do każdego awansu podchodziłem serio, ponieważ ci wszyscy zawodnicy wiedzą, co zrobić z wiosłem i wiedzą, jak siedzieć w kajaku. I to tak pokazuje, że naprawdę wszystko się może wydarzyć i dowodem na to jest na przykład medal srebrny Maćka Majdana. Być świadomym podczas przejazdu i znaleźć takie możliwości, widzieć, co się dzieje na tej trasie i wtedy ją po prostu wykorzystać. Ja dzisiaj to zrobiłem właśnie za Moskiem. Zobaczyłem, że kolega pierwszy i drugi się zderzyli. I między nimi zobaczyłem takie okno i wiedziałem, że muszę przyspieszyć. To przyspieszenie myślę, że spowodowało, że mogę się cieszyć z tego złotego medalu.
1: Kajak cross rzeczywiście bardzo widowiskowa konkurencja. Kajakarze slalomiści nie kończą jeszcze sezonu, jak słyszeliśmy we wrześniu we Włoszech Mistrzostwa Europy.

0: Pamiętają Państwo pewnie rękę Boga, czyli rękę Boga futbolu, Maradony, który słynny gol zdobyty właśnie ręką przez Diego Maradonę 22 czerwca 1986 roku w meczu Mistrzostw Świata z Anglią. To był ćwierćfinał mundialu. No i okazuje się, że ta piłka, którą Maradona strzelił gola, trafiła na aukcję. Dziś została wylicytowana za 3 300 000 dolarów. Niesamowita kwota, bo to przecież ponad 12 milionów złotych. Czy takie kwoty krążą też w Szczecinie, gdzie Pogoń w piątej kolejce ekstraklasy rywalizuje z Wisłą Kraków? Pytamy o to Artura Dyczewskiego.
1: Dobry wieczór. Nie, nie, na takie kwoty to jeszcze trzeba będzie długo, długo poczekać. To raczej nie za mojego życia tutaj w Szczecinie. Natomiast mecz Pogoni z Wisłą lepiej się dla gospodarzy nie mógł rozpocząć, bo już w trzeciej minucie bardzo fajna akcja młodego pomocnika Macieja Wojciechowskiego, graczy portowej jedenastki, wyłuskał piłkę w środkowej strefie boiska, rozpoczął akcję, idealnie podał w tempo, w pole karne, w taką uliczkę, w wolną przestrzeń, posłał piłkę do Gambijczyka Musy Diouary. Ten opanował piłkę w polu karnym, jeszcze zamarkował strzał, zmylił tym samym obrońcę, ustawił sobie piłkę na lewej nodze i z 11 metrów, mimo że tam dwóch następnych obrońców Wisły starało się zablokować ten strzał, to piłka gdzieś pomiędzy nogami obu zawodników przeleciała i wpadła tuż przy słupku. Bez szans na skuteczną interwencję był golkiper Marcel Łubik. Mecz rozpoczął się z kilkuminutowym opóźnieniem, no bo pokaz fajerwerków zademonstrowali ci najbardziej zagorzali fani szczecińskiej drużyny. Teraz też mamy krótką przerwę w grze, bo w walce o górną piłkę Jordi Sanchez, hiszpański napastnik Białej Gwiazdy i jak na razie najskuteczniejszy zawodnik Ekstraklasy, zdobywca 5 bramek w tym wyskoku do piłki, no, popracował łokciami, uderzył jednego z obrońców Pogoni Szczecin, który teraz jest tam opatrywany na boisku, no i za to zagranie Hiszpan otrzymał żółtą kartkę, więc będzie musiał grać już o wiele ostrożniej w tym dzisiejszym meczu. A w tym miejscu, przepraszam, Dimitros Keramicis mocno ucierpiał. Kibice Pogoni marzyliby pewnie o powrocie w Timisa Kulurisa, ale ten były snajper Pogoni i król strzelców wybrał inny krakowski klub Wieczystą, no i pewnie niebawem zademonstruje swoje umiejętności. Też we wrześniu przyjedzie tutaj Wieczysta na mecz do Szczecina i będzie to na pewno wyjątkowy mecz. Biała Gwiazda rozpoczęła ten mecz tak jak ma w swoim zwyczaju, od ataków na bramkę przeciwnika, bo obrona nie jest mocną stroną krakowskiej drużyny i Pogoń praktycznie wykorzystała swoją pierwszą szansę w tym dzisiejszym meczu, aby objąć prowadzenie, ale mam takie przeczucie, że na tym jednym golu ten dzisiejszy mecz się nie zakończy, bo i Wisła preferuje ofensywny, otwarty futbol. Pogoń też lepiej się czuje atakując rywala, więc tutaj możemy spodziewać się wielu dobrych, ciekawych akcji. Gra już została wznowiona, dalekie podanie, Wojciechowski z Jean Pierre Nsame, no ale nie było tutaj ostatniego dokładnego podania i wmieszali się to wszyscy zawodnicy Wisły Kraków. Kapitalna atmosfera na trybunach, bo od kilku sezonów tutaj przyjaźń między kibicami Pogoni i Wisły, tymi najbardziej zagorzałymi fanami. No i to się wszystko przekłada na to, że tutaj jest wspólny też doping. Jest bardzo głośno na tym stadionie. Mamy 13. minutę meczu. Dobiega końca w Szczecinie po bramce Gambijczyka Musy Diouary. Pogoń prowadzi z Wisłą Kraków 1-0.
0: Artur Drzewski, którego usłyszymy za kilkanaście minut. A w innych meczach Ekstraklasy dziś Radomiak zremisował 0-0 z Zagłębiem Lubin. GKS Katowice 5-0 pokonał Wisłę Płock. W pierwszej lidze 2-0. Miedź Legnica, Arka Gdynia, Puszcza Niepołomice, Unia Skierniewice 0-1 i 74. minuta meczu ŁKS Stal Mielec. Łodzianie prowadzą aż 3-0. W angielskiej Premier League w meczach pierwszej kolejki Newcastle United zremisował z Liverpoolem 2-2. Manchester City wygrał z Bournemouth 2-1. Brighton pokonał Aston Villa 4-0. Metikasz rozegrał cały mecz. We francuskiej Ligue 1 też w pierwszej kolejce spotkań Angers przegrało z Lille 0-2. Le Havre uległo Monaco 0-1. W hiszpańskiej

La Lidze trwa już druga kolejka. Dziś Atletico Madryt zremisowała z Villarrealem 2-2, no i jeszcze Italia, Frosinone Juventus 0-1, Wenecja Lecce 0-2.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A w jedynce program audycja przy muzyce o sporcie. Razem ze mną w studio Sylwia Urban. Witam cię, Sylwio, bo
2: dobry
1: ciekawy
2: wieczór.
1: Temat. Pamiętamy, jakiś czas temu Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował, że pragnie dać taką radę, no i żeby te federacje światowe pozwalały Rosjanom już właściwie pod własną flagą, z własnym hymnem startować i w kwalifikacjach olimpijskich, ale też w różnych mistrzowskich imprezach. No i sporo tych federacji przystało na to, bo przecież i pływanie, i gimnastyka, i szermierka, i siatkówka teraz wracają Rosjanie, piłka ręczna. No ale są też takie federacje, które się temu sprzeciwiają. To ja, Sylwio, może dwa słowa o lekkoatletyce, bo Sebastian Coe, czyli szef światowej lekkoatletyki, powiedział, że on jest w stanie bronić tej niedostępności dla Rosjan nawet przed Trybunałem do Spraw Sportu w Lozannie. No a wiemy też, że biatlon postawił na swoim i nie zamierza słuchać Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
2: Tak, biatlon od samego początku Rosjan i Białorusinów

0: wykluczył z rywalizacji. Kongres Międzynarodowej Unii Biatlonu po prostu wyrzucił, mówiąc najprostszym językiem, Rosjan i Białorusinów ze swojego stowarzyszenia, więc tak naprawdę ani Rosjanie, ani Białorusini już nie są w Światowej Federacji Biatlonu. No a poza tym trzeba pamiętać o tym, że Rosjanie i Białorusini, i w ogóle biatloniści, bo to nie dotyczy tylko Rosjan i Białorusinów, ale generalnie większości biatlonistów i biatlonistek też pracują w wojsku.
1: Są czyli nie byłoby wojskowymi. Szans, żeby tę neutralność swoją potwierdzili, absolutnie, jeśli by ona funkcjonowała
0: absolutnie
1: dalej.
0: Nie. W wojsku, w policji to jest norma w biatlonie, w tym sporcie, który zresztą wywodzi się właśnie z wojska. I oczywiście jest też broń. No, na pewno żaden Rosjanin, rosyjski biatlonista nie strzelałby z tej broni, ale to tak wizerunkowo wygląda nieładnie. Wiem jednocześnie, że teraz we wrześniu ma być nowy kongres IBU, czyli Światowej Unii Biatlonu, i w ogóle nie ma być brane pod uwagę to, co zalecił MKOL, czyli powrót Rosjan i Białorusinów do rywalizacji.
1: No do tych igrzysk zimowych to jeszcze sporo czasu, więc biatlon zobaczymy, co się tam będzie działo, ale rzeczywiście no, rozumiem, że jeśli są poza federacją, to jeśli zakończyłaby się nawet wojna i mieliby wracać, to musieliby ponownie złożyć wniosek o przystąpienie
0: tak,
1: do tej Światowej Federacji.
0: Właśnie na tym cały problem polega, że Rosjanom nie jest w tej chwili bardzo tak łatwo po prostu wrócić do tej rywalizacji.
1: Tak jak w innych sportach.
0: Dokładnie,
1: prawda?
0: Bo oni są wykluczeni w ogóle z federacji biatlonowej, dlatego najpierw musieliby do tej federacji biatlonowej z powrotem wrócić i dopiero potem federacja rozważałaby możliwość dopuszczenia ich do startu.
1: To zimowe igrzyska ale za 4 lata, ale letnie.
0: To nie jest takie, tak. To nie jest taka prosta droga i krótka przede wszystkim.
1: Letnie za 2 i tutaj coś mi się tak wydaje, że już w tych letnich kolejnych, czyli w Los Angeles jednak Rosjanie.
0: Biatlon na razie cały czas trzyma twardo stanowisko, że nie, no ale oczywiście czas pokaże i zobaczymy, ale tak jak już mówiłam i podkreślę to jeszcze raz, to będzie bardzo długa droga do powrotu Rosjan, jeśli chodzi o biatlon, do rywalizacji światowej.
1: A mamy nadzieję, że bardzo krótka droga do zakończenia wojny, bo rzeczywiście Rosjanie wciąż atakują Ukrainę i w tym sporcie, no, tak się wydaje, że nie powinni na normalnych zasadach funkcjonować. Sylwia,
0: to prawda. No i jeszcze trzeba też dodać, że Rosjanie mieli bardzo dużo różnych przypadków dopingowych. To też się pamięta w biatlonie i pewnie to też jest jedną z przyczyn, dlaczego tak się stało.
1: Sylwia Orban, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.

0: W żużlowej Ekstralidze 14. kolejka Stal Gorzów wygrała z grupą deweloperską Toruń 52-38. W pierwszym meczu Toruń wygrał w takim samym stosunku, dlatego żaden z zespołów nie dopisał do swojego dorobku punktu bonusowego. W drugim meczu Unia Leszno prowadzi z Falubazem Zielona Góra 42-36. A teraz piłka nożna, mecz w Szczecinie. Piłkarska Ekstraklasa Pogoń kontra Wisła Kraków. Co tam się dzieje? A to jedna, to druga drużyna strzela gol. Artur Dyczewski.
1: To jest bardzo otwarty mecz, chociaż nadal na prowadzeniu Pogoń, ale już nie 1-0 prowadzą Szczecinianie, a 2-1 z Białą Gwiazdą. Wisła zdołała bowiem odpowiedzieć na straconego gola w trzeciej minucie. Przypomnę, pomocnik Pogoni Musa Diwara, Gambijczyk, zakończył dobrą akcję Macieja Wojciechowskiego i umieścił piłkę w siatce. Ale w 20 minucie świetna też akcja Marko Bozicia, boczny tam obrońca, ale z lewej strony pociągnął kilkanaście metrów z piłką. No i przez nikogo nie atakowany oddał strzał za pola karnego. No a wystawił nogę Musa Diwara, chcąc zablokować to uderzenie, ale więcej było szkody niż pożytku z jego działania, bo piłka kompletnie zmyliła Valentina Kożokaru, bramkarza Portowców, który ruszył już swoją prawą stronę, a piłka po odbiciu od nogi Musy Diwary poleciała w drugi róg i wpadła do siatki. Było 1-1, ale Pogoń szybko odpowiedziała na tego straconego gola. W 24 minucie rzut rożny wykonywał Patryk Dziczek. Zagranie takie dalekie, przeciągnięte to dośrodkowanie, ale tam był Jean-Pierre Samé zamykający akcję i głową zgrał piłkę na pole bramkowe w odległości 2-3 metrów od bramki Marcela Łubika. No i najsprytniejszy w tym wszystkim był Linus Wallqvist, kapitan Portowców Szwed. Z bliskiej odległości umieszcza piłkę w siatce i Pogoń prowadzi z Wisłą Kraków 2-1, ale w tym meczu podejrzewam jeszcze gole będą. Na razie za nami 28 minuta tego pojedynku i w Szczecinie Portowcy prowadzą z Białą Gwiazdą 2-1.
0: A relacjonował Artur Dyczewski, któremu serdecznie dziękujemy. No i w dzisiejszej audycji to już wszystko. Realizator Katarzyna Dobrawska, wydawca Sylwia Urban i prowadzący Rafał Bała. Dziękujemy za uwagę i mówimy do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza, w interpretacji Janusza Gajosa. Kamieniec próbuje bronić się przed Turkami, ale sytuacja staje się coraz bardziej poważna.
2: Mały rycerz nie spał i 3 godzin, gdy rozbudził go wachmistrz Luśnia. Panie komendancie, nowiny są, rzekł. Co tam? Zawołał czujny żołnierz, zrywając się w jednej chwili na równe nogi. Pan Muszalski jest. Dla Boga, co powiadasz? Jest. Stałem przy wyłomie, wtem słyszę, woła ktoś z drugiej strony po naszemu. Nie strzelać, to ja. Patrzę, aż tu pan Muszalski za Janczara przebrany

wraca. Bogu chwała, rzekł mały rycerz i skoczył witać łucznika. Dniało już. Pan Muszalski stał z tej strony wału w białej kapuzie i karacenie, tak do prawdziwego janczara podobny, że oczom nie chciało się wierzyć. Ujrzawszy małego rycerza, skoczył ku niemu i poczęli się witać radośnie. Jużeśmy waści opłakali.

0: domów podobało.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Proszę, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również. Cieszę się, że mogę się z Państwem tutaj dzisiaj spotkać.
1: Tomasz Osoliński, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
2: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
2: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
0: Reklama. Radio Kierowców.
7: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Jeszcze niewielkie utrudnienia w ruchu dla podróżujących autostradą A1. Z Trójmiasta w kierunku Grudziądza, Torunia, Łodzi. Kłopoty są w rejonie Warlubia. Autostrada A2, odcinek węzeł Koło, węzeł Konin Wschód. W pobliżu miejscowości Wierzchy na 268 km po

0: zdarzenia autoosobowego z motocyklem. Zdarzenia, w wyniku którego jedna osoba została ranna. Wciąż zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Ruch odbywa się lewym pasem. Autostrada 2 między węzłem Skierniewica a węzłem Wiskitki. Rejon 405 km. Co prawda służby drogowe uprzątnęły kłopoty, jakie były po zderzeniu 5 autosobowych, ale doszło na tym odcinku do kilku zdarzeń, stąd jeszcze są spore utrudnienia i kilkukilometrowy korek. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Goleniów Zachód, węzeł Miękowo w pobliżu Szczar na 66 kilometrze. Zderzenie 2 autosobowych, w efekcie zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Świnoujścia. Koniec kłopotów na autostradzie A4 między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie na 138 km na jezdni w kierunku Wrocławia. Nie ma już także utrudnień na S5 na odcinku węzeł Czempin i węzeł Kościan Północ w pobliżu Głuchowa na 4 km jezdni w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Krajowa 7, odcinek Myślenice Kraków Benczarka 688 km, zderzenie 2 autosobowych.
1: Minęła 22, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Szef giełdy kryptowalut Zonda Krypto otrzymał status małego świadka koronnego. Dowiedziało się TVP Info. Przemysław K. miał zeznawać w warszawskiej prokuraturze i składać obszerne wyjaśnienia. A mogą one być problematyczne dla polityków prawicy.
2: Przemysław K. zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Status małego świadka koronnego oznacza, że szef Zonda Krypto prawdopodobnie zdecydował się na współpracę z prokuraturą, mówi mecenas Tymoteusz Paprocki.
3: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak jest, to co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca.
2: Adwokat i europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz powiedział, że teraz śledztwo może przyspieszyć.
4: Wie, komu czynił przysługi, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
2: Łączne straty klientów firmy Zonda Krypto szacowane są na 350 milionów złotych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Pary jednopłciowe, które wzięły ślub za granicą, mogą uzyskać już transkrypcję aktu małżeństwa. W urzędach stanu cywilnego zaczynają obowiązywać nowe druki aktów małżeństwa. Dziś weszło w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji, które zmienia wzory dokumentów. Da to możliwość uznania za legalny w Polsce związek zawarty w państwach dopuszczających małżeństwa osób tej samej płci. W dokumentach to zmiana niewielka, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
5: Będzie można już po prostu na oficjalnym druku wybrać jako małżeństwo osoby tej samej płci. To już nie będzie jakby obligatoryjne wskazanie, że w jednej rubryczce to musi być mężczyzna, w drugiej kobieta. Mogą to być osoby tej samej płci. Także to jest ta najważniejsza, najistotniejsza zmiana.
1: Zmiana nie oznacza możliwości zawarcia formalnego związku przez osoby tej samej płci. Na początku czerwca tego roku Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że państwo ma obowiązek zapewnić efektywną możliwość rejestracji zdarzeń stanu cywilnego niezależnie od miejsca ich zawarcia. Wiceszef polskiego MSZ-u Marcin Bosacki komentuje ewentualne upamiętnienie przywódców UPA w nowo tworzonym ukraińskim Panteonie Narodowym. Ustawę powołującą Panteon podpisał dziś prezydent Wołodymyr Załański, deklarując, że tylko Ukraińcy będą decydować o tym, kto jest ich bohaterem. Nowe przepisy umożliwiają honorowanie dowódców formacji zbrojnych, co wywołało w Polsce obawy o gloryfikację osób odpowiedzialnych za rzeź wołyńską. To ryzyko zablokowania europejskiej integracji Kijowa, mówił w TVP Info wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
6: To jest jasne, że każdy naród i jego władze mają prawo do wyboru takich bohaterów, jakich uważają za stosownych. Natomiast gdyby rzeczywiście w Panteonie Narodowym Ukrainy pojawili się ludzie odpowiedzialni za masowe zbrodnie narodności cywilnej, tacy jak Bandera czy Szuchewicz, to by to znacząco pogorszyło stosunki Ukrainy nie tylko Polską, ale w ogóle z Europą.
1: Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznacza, że choć strategiczne interesy Warszawy i Kijowa w walce z rosyjską agresją pozostają zbieżne, to kwestia pamięci o ofiarach zbrodni na ludności

0: cywilnej nie może być pomijana. A jutro Ukraina obchodzi 35. rocznicę niepodległości i w związku z tym odbędzie się spotkanie tzw. koalicji chętnych.
1: Spotkaniu będą współprzewodniczyć prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham. W rozmowach ma również uczestniczyć prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Spośród przywódców 37 państw tworzących koalicję część weźmie udział w spotkaniu osobiście, a pozostali połączą się za pośrednictwem wideokonferencji. Spotkanie ma potwierdzić wsparcie sojuszników dla Ukrainy oraz ich gotowość do zwiększenia pomocy w obronie przed rosyjską agresją. Rozmowy będą również dotyczyć gwarancji bezpieczeństwa, które mają zapewnić Ukrainie trwały i sprawiedliwy pokój. Poprzednie spotkanie koalicji odbyło się w Paryżu nieco ponad miesiąc temu. Premier Donald Tusk ogłosił wtedy, że jesienią w Polsce odbędą się pierwsze ćwiczenia wojskowe koalicji chętnych z udziałem żołnierzy brytyjskich i francuskich. Zapowiedział również utworzenie infrastruktury umożliwiającej stacjonowanie wojsk sojuszniczych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
0: Warszawiacy nie zapominają o Polakach zamordowanych przez nazistów i komunistów. Dziś Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Mieszkańcy stolicy uczcili pamięć ofiar obu reżimów, przychodząc na uroczystą zmianę warty przed grobem nieznanego żołnierza.
3: Pamiętamy o tych ludziach, dlatego przyszliśmy tutaj.
4: No dzięki nim mamy to teraz, co mamy, tak? Nie wiadomo, czy ta Polska by istniała w takiej, a nie w innej formie.
5: No niestety mam wrażenie, że nic nie wyciągamy z tej historii, a powinniśmy o tym pamiętać, żeby to się nie powtórzyło po prostu.
0: 23 sierpnia 1939 roku III Rzesza i Związek Radziecki zawarły pakt Ribbentrop-Mołotow, którego tajny protokół zawierał plany podziału Polski. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy na północy kraju miejscami przelotne opady deszczu, na północnym zachodzie oraz na wybrzeżu możliwe burze. To będzie chłodna noc, od 4 stopni w Kotlinach Karpackich, 8 stopni na północnym wschodzie i na Górnym Śląsku, około 12 w centrum do 15 nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie i nad morzem, okresami porywisty.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
12: Zbliża się koniec wakacji, więc pora wybrać imię dla naszej tegorocznej maskotki. W Lecie z Radiem sprawdzimy, czym kierować się, wybierając imię dla naszego pupila. Czy powinno być krótkie i wyraźne, czy nie ma to znaczenia? W audycji także Anna Matracka, kolekcjonerka wszelkich przedmiotów związanych z psami, dwukrotnie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Nie zabraknie historii jednej piosenki i naszych wakacyjnych konkursów.
13: Lato z Radiem w Jedynce jutro od 9:00. Zapraszam.

0: Wiesława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Klasyczne lato z radiem.
2: 12. Klasyczne lato z radiem, przedostatnia sierpniowa audycja. Przed mikrofonem Adam Rozlach. Dziś zapraszać będziemy na koncerty rozpoczętego właśnie kolejnego festiwalu, 22. już międzynarodowego festiwalu Chopin i jego Europa. A zapraszać Państwa będzie Stanisław Leszczyński. Zapraszać też będziemy na kolejne koncerty festiwalu Warsze Musik, już ostatnie. Zapraszać będzie oczywiście Ania Karpowicz, a w jej wykonaniu posłuchamy fragmentu koncertu fletowego Mieczysława Weinberga. Będziemy też Państwa zapraszać na kolejne koncerty Paderewski na Ujazdowie, festiwalu organizowanego w Parku Ujazdowskim, a nieopodal w Łazienkach Królewskich odbędą się kolejne koncerty chopinowskie pod pomnikiem kompozytora. Tak przedstawia się program dzisiejszego wydania audycji Klasycznego Lata z Radiem.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy słuchaczy 12. Klasycznego Lata z Radiem, programu pierwszego Polskiego Radia, na letnie festiwale, a wśród tych festiwali jest szczególnie cenny festiwal Paderewski na Ujazdowie, jaki odbywa się w każdą sobotę lata o godzinie 16. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszamy wszystkich sympatyków muzyki fortepianowej. W naszym studiu gościmy Wiesława Dąbrowskiego, który jest szefem Fundacji Ave Arte, organizującej wraz z partnerami te letnie festiwale. Witamy Pana, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie i bardzo serdecznie zapraszam każdą sobotę w pięknych okolicznościach przyrody.
2: Do 12 września.
3: Do 12 września będziemy realizować o godzinie 16 koncerty, plenerowe koncerty, i oczywiście wstęp jest bezpłatny.
2: Ja może od razu powiem, że 5 września zagra kwartet Nemesis. Natomiast 12 września na fortepianie grać będzie Aleksandra Dąbek. Natomiast my zapraszamy słuchaczy radiowej jedynki na najbliższy koncert, jaki odbędzie się w sobotę 29 sierpnia. Grać będzie znany dobrze pianista z Bydgoszczy, Adam Kośmieja, który przygotował bardzo ciekawy program. Zagra sonatę Beethovena księżycową, zagra Consolation, Destur, Lista, także Światło Księżyca, Debussy'ego, czyli drobne utwory różnych kompozytorów. No i będą też oczywiście utwory Ignacego Jana Paderewskiego, patrona festiwalu. Będzie Legenda Astur i Krakowiak Fantastyczny. Czyli można powiedzieć, że pianiści raczej sięgają po te drobne, najbardziej znane utwory Paderewskiego. To może troszkę mało, no ale od czegoś trzeba zacząć, prawda?
3: Bywają też tacy, którzy grają na cztery ręce, na przykład tatrzańskie. Bywało w poprzednich edycjach festiwalu, ale chciałem zwrócić Państwa uwagę, że pojawił się w naszym programie również Wojciech Kilar.
2: W opracowaniu Adama Kośmiei, czyli w jego własnej aranżacji, z filmu Dracula. I także z filmu Smuga Cienia.
3: Wojciech Kilar, no przecież jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów.
2: Który także pisał świetną muzykę filmową.
3: Także więc bardzo serdecznie zapraszamy.
2: Bardzo zróżnicowany program, prawda?
3: A jeszcze taką ciekawostkę chciałem powiedzieć. Przychodzą niektórzy ludzie od 4 lat. Nie opuścili żadnego koncertu. I do mnie docierają takie informacje, że oni sobie porównują wykonania Paderewskiego i mówią, że każdy gra całkiem inaczej. Dla mnie to jest
2: bardzo cenne.
3: Bardzo cenne, bo po prostu wkładają w to własną osobowość.
2: Ludzie tym żyją, więc my zapraszamy także tych szczególnie zainteresowanych muzyką patrona festiwalu. Wiesław Dąbrowski był gościem naszego 12. Klasycznego Lata z Radiem. Zapraszaliśmy w tym roku na koncerty 4. festiwalu, a za rok zapraszam Pana już teraz na zapowiedzi 5. festiwalu, jaki odbędzie się latem 2027 roku, nie mówiąc o listopadowym, tym dużym festiwalu imienia Ignacego Jana Paderewskiego, jaki odbywa się

0: w Warszawie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Krakowiak Fantastyczny zagra Adam Kośmieja, a teraz zagra dla Państwa Kamil Pacholec, nasz znakomity pianista, który również gra i nagrywa muzykę Ignacego Jana Paderewskiego.

0: Już po raz ostatni w tym roku Ania Karpowicz wraz z Markiem Brachą, dyrektorka artystyczna festiwalu Warszawa Muzyk, 10. edycji tego festiwalu, zaprasza Państwa na finałowe koncerty tegorocznego festiwalu. 29 i 30 dzień sierpnia to są właśnie te daty. Proszę wtajemniczyć słuchaczy i zaprosić na te wydarzenia.
1: 29 sierpnia o godzinie 16, wyjątkowo o 16, uwaga, bo od 10 lat trzymamy się zawsze godziny 18, więc tutaj jest zmiana.
0: Nadzwyczajny koncert.
1: Nadzwyczajny koncert galowy w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Dzięki naszej wieloletniej i serdecznej współpracy z radiem, ale też właśnie z Radiową Dwójką w szczególności, będzie z nami orkiestra AUXO. My wraz z Markiem Brachą również wystąpimy w roli wykonawców, bo i od tego ten cały festiwal się zaczął. My żeśmy z Markiem jeździli z moim domowym, wymalowanym pianinkiem po tych kamienicach, kiedy na to nie było żadnych pieniędzy, żadnej rozpoznawalności. Jeździliśmy po tych podwórkach, patrząc trochę w oczy mieszkańcom, czy to jest w ogóle komuś potrzebne, czy my po prostu nie upadliśmy na głowę, czy to jest jakiś taki artystowski wymysł. Więc trochę wracając do tego, Marek zagra kołysankę Weinberg.

0: Ja z kolei drugi koncert fletowy, no i oczywiście z Towarzyszeniem Orkiestry AUXO i maestro Marka Mosia. Z tą orkiestrą mam już świetną współpracę przy nagraniu koncertu Witolda Szalonka, także z ogromną radością do niej wracam.
1: A ja powiem, że bardzo rzadko jest okazja posłuchania Rozświetlonej nocy Arnolda Schönberga w wykonaniu tak znakomitego zespołu, więc tym bardziej jest to specjalny jakiś taki rodzynek tego koncertu. Atrakcja niebywała. Jeszcze będzie wykonany Szymona Laksa utwór, będzie to Sinfonietta z 1936 roku, a wszystko to w sobotę 29 sierpnia o godzinie 16 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. To sobota, a niedziela, ostatni dzień festiwalu, 30 dzień sierpnia.
0: 30 sierpnia wracamy w gościnne progi Muzeum Polin. Z tym muzeum również przez ostatnie 10 lat wielokrotnie współpracowaliśmy, czy to przy premierze utworu Jaira Klartaga, przy różnych innych okazjach. No i wracamy właśnie. W holu głównym wystąpi znakomite Tanzman Trio, Roxana Kwaśnikowska, Agnieszka Podłucka i Zuzanna Sosnowska. A program taki troszeczkę wyśniony i lekko paryski. Tanzman Français Krause, Zygmunt Krause, związany przecież z paryskim Irkamem przez wiele lat, i Dariusz Milo. Także taka Warszawa jako Paryż Wschodu, tak jak kiedyś się nazywało.
1: No i po raz pierwszy w tym roku będzie koncert w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, 30 dzień sierpnia o godzinie 18. Pani Aniu, no zapowiada się to wszystko bardzo ciekawie. Zapraszamy, myślę, że nie tylko mieszkańców Warszawy na te wydarzenia. Bardzo serdecznie pani dziękuję za te nasze sierpniowe spotkania tutaj. No i czekamy na 11. edycję festiwalu. Już z góry panią zapraszam.
0: Bardzo dziękujemy i serdecznie zapraszamy.
1: Posłuchajmy, jak Ania Karpowicz gra fragment koncertu fletowego Weinberga.

0: pierwszą część koncertu fletowego Mieczysława Weinberga grała Ania Karpowicz, a wcześniej zapraszała nas na finałowe koncerty 10. Festiwalu Warsze Muzyk w Warszawie.
1: Jedynka. To jest radio.
0: 12. Klasyczne Lato z Radiem, programu Pierwszego Polskiego Radia, zaprasza tradycyjnie jak co roku na najważniejszy letni festiwal odbywający się nie tylko w Warszawie, już na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. 2 tygodnie trwania tego festiwalu, ale zdecydowanie mniej koncertów. I chciałbym rozmowę ze Stanisławem Leszczyńskim, który jest dyrektorem artystycznym od początku tego festiwalu, od tego rozpocząć, czy jest to związane z budżetem, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś niezwykłego bogactwa tego festiwalu, po 2-3 koncerty dziennie, a tutaj nagle niespodziewanie mniej, ale można powiedzieć, ale za to jakie?
2: No właśnie, jeśli Państwo spojrzycie na program, to wprawdzie jest tylko, może i aż, ale to za chwilę, 16 koncertów. Przy czym w tym roku akcent jest przesunięty na muzykę symfoniczną. No właśnie, między innymi problemy finansowe, które trapią wszystkich organizatorów, to te problemy powodowały, że na poprzednich festiwalach było dość skromnie, jeśli chodzi o symfonizm. A tym razem mamy rzeczywiście bardzo wyjątkową sytuację, w której już na wstępie, w niedzielę 23 sierpnia, mamy wspaniałych muzyków z dalekiego kraju, bo aż z Kanady.
0: I to ta najważniejsza orkiestra kanadyjska.
2: No tak, i chyba należąca do elity symfonicznych zespołów. Orkiestra Symfoniczna z Montrealu pod dyrekcją Rafaela Payer. Co jest najważniejsze, w tym wieczorze mamy jedną część całkowicie polską, bo muzyka Pendereckiego, Symfonieta pierwsza i koncert F. moll Chopina, który zagra kanadyjski pianista Kevin Chen.

0: Jeden z trójki, którzy goszczą w tej edycji festiwalu, jeden z trójki zwycięzców.
1: Druga
0: chociaż
1: nagroda
0: jeszcze,
1: 19.
0: Chociaż
1: konkursu.
0: Jeszcze też będzie i piąta nagroda.
1: Mówiliśmy o tej istocie, o tej idei, aby zaprezentować orkiestry symfoniczne i to z dalekich krajów. Z Kanady tutaj, ale jeszcze będzie orkiestra z Pittsburgha, będą europejskie zespoły z Concert Hebbau na czele. No to jest jakaś nić, która łączy i pokazuje nam niezwykłą programową skalę tego przedsięwzięcia, jakim jest Festiwal Chopin i jego Europa, bo dzieła symfoniczne poszerzają to pole widzenia, bo Chopin jednak kojarzy nam się z bardziej ograniczonym, jak chodzi o skład wykonawczy, repertuarem, składem wykonawczym właśnie.
0: Trochę dogmatycznie podchodzimy do tego Chopina, który jest poza muzyką symfoniczną, bo no w końcu nie był to kompozytor tysiąca utworów i poważny procent zajmuje twórczość z udziałem orkiestry. Ale również to był ten aspekt przy programowaniu, by pokazać pewną sytuację międzynarodową, jeśli chodzi o muzykę symfoniczną.
1: Bo jego Europa była bardzo symfoniczna.
0: No właśnie. I w dodatku zestawić ją z tym idiomem symfonizmu, który mamy w kraju, bo mamy dwie orkiestry czołowe, Filharmonię Narodową i NOSPR. Obie orkiestry pod znakomitymi kapel mistrzami. Ponadto zwrócić trzeba uwagę na chyba, bo starałem się, że tak powiem, żeby dużo przyjemności dla Państwa stworzyć na tym festiwalu. Mamy naprawdę wielkie, pozadyskusyjnie wspaniałe arcydzieła muzyki symfonicznej. Oto jak chociażby z Nowego Świata, ale mamy również akompaniamenty, które są de facto też muzyką symfoniczną, jak piąty koncert Beethovena. Z tym większym atrakcyjnym porównaniem pokaże się nam, gdyż również w postaci historycznego brzmienia z udziałem orkiestry Och.
1: Martyny Pastuszki. Jest wiele tych aspektów, ale teraz zapraszamy naszych słuchaczy na tegotygodniowe koncerty. Jutro, kto dzisiaj nie mógł słuchać orkiestry symfonicznej z Montrealu, będzie mógł tej orkiestry posłuchać i to w repertuarze no, poza fortepianowym, poza pianistycznym będzie dzieło Richarda Straussa. No to tu jest ta idea symfonizmu, ale co może tutaj najistotniejsze, solistą tego jutrzejszego koncertu o godzinie 19 w sali koncertowej Filharmonii Narodowej będzie zwycięzca 19 konkursu chopinowskiego Eric Lu. Wystąpił właśnie z tą orkiestrą.
0: Rozpoczyna się długi okres wielkiej promocji konkursu chopinowskiego, który w przyszłym roku, jak wiemy, będzie świętować swoje stulecie. Idea z kolei tego moja jest taka, by symbolicznie najbardziej prestiżowymi orkiestrami, jeżeli to by się udało, z całego świata, żeby ci laureaci lub niekoniecznie te sylwetki, osoby niezwykle interesujące, które ujawnił konkurs, żeby wystąpiły z tymi zespołami
1: i
0: z tymi markami, również z podpisem wielkich dyrygentów.
1: Przypominam, jutro o godzinie 19 w sali koncertowej Filharmonii Narodowej z orkiestrą z Montrealu zagra Eric Lu. Mam jego solowe nagranie z festiwalu chopinowskiego w Dusznikach Zdroju sprzed 11 lat. To był sierpień 2015 roku. Eric Lu zagrał m.in. Preludium Astur 17 z opusu 28.

0: Wtorek, 25 dzień sierpnia o godzinie 19:00 to czas recitalu jednego z, no, z trzech najlepszych, największych pianistów naszej obecnej doby. Myślę o Andrasie Schiffie, który zagra, i tu jest może niespodzianka dla wielu miłośników pianistyki, zagra pewnie dzięki Stanisławowi Leszczyńskiemu na historycznym fortepianie.
1: Nawet chyba na kilku. Ale z Andrasem Schiffem jest związana pewna tajemnica, dosłownie. To znaczy, tak naprawdę to my nie wiemy, co on zagra i w tym wypadku szczególnym na czym zagra. No, na pewno na fortepianie, ale którym nie wiadomo. Jest to artysta, który jakby swoją narrację w tym kontakcie ze słuchaczami układa nie tyle w ostatniej chwili, ile ma taki wachlarz, taką fantazję, że ta ostateczna decyzja przed koncertem zapada stosunkowo późno. Z Andrasem Schiffem rzeczywiście wiążą nas już w tej chwili niezwykle gorące kontakty. Dość powiedzieć, że prowadzimy rozmowę właściwie nawet przy jego sugestii, by pozostawił w polskiej fonografii ślad w postaci kompletu Mazurków Chopina. A jakie gra, to mieliśmy już próbkę tego. To jest stylistyka Andrasa Schiffa, nie tylko w Chopinie, troszeczkę ucieka nam spod kontroli. To znaczy z jakiejś takiej klarownej definicji tradycji. Zresztą podobnie i następny Tuz, który wystąpi również na tym festiwalu, Michał Pletniew.
0: A my posłuchamy Andrasa Schiffa. Nie mamy jeszcze nagrania chopinowskiego, ale mamy

0: No więc jest wybitna osobowość, wybitna postać świata pianistyki. We wtorek o godzinie 19 Andras Schiff. A środa to występ wspomniany już tutaj wcześniej orkiestry kameralnej, orkiestry historycznej prowadzonej przez Martynę Pastuszkę. Będzie także grała na skrzypcach. To będzie w ogóle koncert pod nazwą symfoniczny, czyli będzie orkiestra może wzmocniona?
1: Nie, nie będzie wzmocniona. Jest to nazwa z premedytacją użyta.
0: Z racji repertuaru.
1: Dlatego, żeby nastąpiła ta konfrontacja bezpośrednia między symfonizmem, tym, który kształtował się w obecnych czasach przez te 100-150 lat. Będziemy pod, mam nadzieję, odurzającą dawką filharmoników z Montrealu.
0: Szostakowicz, Strauss.
1: Tak. A tutaj ten symfonizm, który jest niezwykle delikatny i na przeciwległym sytuuje się jakby w innym miejscu. No ale chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim w tym koncercie na program, w którym pojawia się Felix Janiewicz, ale Felix Janiewicz w postaci fortepianowej. Tutaj przez aranżację, można powiedzieć, czy orkiestrację nieco inną,

0: przygotował nam tak tę postać utworu Janiewicza, Goczik, który już pięknie nam dokończył koncert Kurpińskiego klarnetowy. I to jest ta druga faza promocji Janiewicza, który był naprawdę świetnym kompozytorem, niedocenionym, kompletnie nieznanym. I ta misja Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina tutaj wyraźnie swoją obecność zaznacza.
1: No i poszerza tą naszą wiedzę.
0: To jest też mój jakby taki idea fix. Nie będzie to jedyny występ orkiestry Martyny Pastuszki, ale o tym pewnie.
1: Jasne. Chodzi o piąty koncert skrzypcowy, który będzie przeniesiony na fortepian i to do tego historyczny Feliksa Janiewicza.
0: Dodajmy, że ten piąty koncert Janiewicza wielokrotnie już został nadany, ponieważ wydaliśmy płytę, już w tej chwili mamy komplet nagranych, a cztery wydane. I komentarz BBC był no wręcz entuzjastyczny, bo to rzeczywiście właściwie jest
1: robi wrażenie.
0: Przebój wiolinistyczny tego kompozytora.
1: Jak pamiętam, Shushan Siranossian grała ten koncert.
0: Tak, tak. I wszystkie te pozostałe koncerty też nam...
1: Która, nawiasem mówiąc, będzie w piątek bohaterką koncertu.
0: Tak, która będzie kontynuować ten rys odkrywania mniej lub wręcz zupełnie nieznanej muzyki polskiej. Niezwykle chyba interesującej konstelacji, bo wystąpi z innym, który tym razem w kameralistyce nam się ukaże, laureatem konkursu, Martinem Garcia Garcia. Muzycy zdecydowali się, a właściwie zgodzili się, by dokonać, można powiedzieć, nie jestem pewny, ale to będzie chyba jakieś prawykonanie, na pewno prawykonanie współczesne, Mikulego Grand Duo na skrzypce i fortepian.
1: Ucznia Fryderyka Chopina.
0: No właśnie, to jest oczywiście, ja zawsze mówię, że ten festiwal zawiera w sobie mnóstwo kontekstów i to nie konteksty, które same się układają, bo to zawsze można post factum wymyśleć różne historie, tylko to są konteksty, które z premedytacją pełnią funkcję linii, bardzo ważnych linii programowych.
1: A my posłuchamy teraz finałowej części trzeciego koncertu skrzypcowego A-dur Feliksa Janiewicza w nagraniu wspomnianej już, jeszcze będziemy o niej przez moment mówić, Shushan Siranossian. Gra z orkiestrą historyczną Martyny Pastuszki, a nagranie powstało w 2022 roku.

0: Shushan Siranossian i Martin Garcia Garcia, laureat poprzedniego, przedostatniego konkursu Chopinowskiego w piątek o godzinie 19 w sali koncertowej Filharmonii Narodowej, ale nie powiedzieliśmy, że w przeddzień, w czwartek, wystąpi też dobrze znany festiwalowej publiczności wiolonczelista, o którym wiem, że bardzo chętnie mówisz.
1: Bo Raoul Diltiens moim zdaniem należy do absolutnie pierwszych kilku artystów grających na wiolonczeli w stylu historycznym i poznaliśmy go w 2004 roku, kiedy pozostawił nam niesamowite wrażenie z koncertu, no w końcu takiego koncertu, który słyszy się dziesiątki razy w salach koncertowych, czyli koncert skrzypcowy Haydna. Wówczas z Francem Bruchenem to było tak wspaniałe, że moim marzeniem było, żeby, ponieważ radio utrwaliło to, żeby to wydać i zostało rzeczywiście wydane.
0: Tak jest,
1: Diltiens pozostawił też niezwykłe wrażenie na poprzednim festiwalu, już w formule recitalu i to recitalu solo. Tym razem z znanym już też nam pianistą Frankiem Braleyem, który swego czasu z Gauthier Capuçonem zagrał notabene trochę podobny program, ale tym razem oczywiście na instrumencie historycznym. Tutaj będziemy mieli zestawienie, czy nawet może dowód na tą niezwykłą przyjaźń pomiędzy Chopinem a Frankomem, którego udział w komponowaniu tych utworów na wiolonczele z fortepianem nikt nie zakwestionuje, ale do jakiego stopnia to trudno powiedzieć.
0: To Chopin wie najlepiej.
1: Tak, tak. Będzie to zestawione ze stylem już stricte samego doradcy Chopina.
0: To czwartek, 27 dzień sierpnia, godzina 19. Tym razem koncert odbędzie się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, miejscu wymarzonym dla tego typu muzyki. No i na koniec dzisiejszego spotkania ze Stanisławem Leszczyńskim, dyrektorem artystycznym festiwalu, już 22. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa, zostawiamy kolejną symfoniczną rewelację.
1: Drugi gigant też z odległych stron, czyli ze Stanów Zjednoczonych, Pittsburgh Symphony. Przeglądając swoją kolekcję też nagrań, ale nie tylko, Pittsburgh pojawia się często w towarzystwie i największych dyrygentów i stawiany był, teraz chyba też, na równi z tymi zupełnie czołowymi. New York,
0: Boston, Chicago, Philadelphia.
1: No i tutaj jest jedyny przykład, gdzie wystąpi orkiestra solistą, pianistą, bo pianistyka w tym kontekście symfonicznym dominuje. Pod dyrekcją Manfreda Honecka.
0: Dobrze znanego polskim melomanom.
1: Tak, tak, tak. I zauroczonego również muzyką Pendereckiego, ale tym razem wykona Brahmsa, pierwszy koncert fortepianowy i Szostakowicza symfonię piątą.
0: To w niedzielnym koncercie, tak, o 19 w Filharmonii Narodowej, natomiast w sobotę zupełnie inny program.
1: Wcześniej nieco kolejny zwycięzca konkursu chopinowskiego, właśnie ten mariaż, wprawdzie Bruce Liu w tej chwili już nie musi czekać na oferty zespołów typu Pittsburgh i jest zaprzyjaźniony między innymi z Londyńczykami. Prowadzę rozmowy z nimi, żeby
0: wystąpili razem.
1: Nie tylko, żeby wystąpili razem, ale żeby zagrali Paderewskiego. I to jest bliskie już ciałem się stanięcia. Bruce Liu wykona Rachmanina.

0: Lektury jedynki.
1: Komisarz Joseph Lek kontynuuje przesłuchanie Livingstonów. Posłuchajmy 14 fragmentu powieści Guillauma Musset pod tytułem Zbrodnia w raju. Czyta Wojciech Masiak.
2: Drodzy Państwo, powiem wprost, zaczął Joseph. Interesuje mnie tylko jedno. Czy macie wrogów? Absolutnie nie, wykrzyknęła Florence. Zresztą już się nad tym zastanawialiśmy. Może kilka animozji w środowisku towarzyskim, dodał jej mąż, ale nic, co mogłoby uzasadnić porwanie Oscara. Coś związanego z działalnością gospodarczą waszej rodziny w Stanach Zjednoczonych? Podsunął komisarz. Nie wiemy o niczym takim. Powinien pan teraz przeczesywać okolice ze swoją najlepszą ekipą, a nie... Dobrze pan wie, że już w niedzielę rano ludzie komisarza Berthiera i ochotnicy Zontip zajęli się organizacją grup poszukiwawczych. Dziś rano dołączyły do nich posiłki z policji w Cannes, Mentoni i Grasse. Wszyscy przeszukują kilometry kwadratowe najbliższych okolic, lecz jeśli mam być szczery, uważam, że pańskiego syna tak łatwo się nie odnajdzie. Przecież ta drabina pod oknem wszystko wskazuje na porwanie z premedytacją. Porywacz dokładnie wiedział, gdzie Oscar śpi. Lada moment powinno przyjść żądanie okupu, prawda? Joseph przez chwilę milczał. Mam nadzieję, rzucił w końcu. Choć dziwi mnie, że sprawca nie zostawił od razu listu z żądaniami. Zapadła długa cisza. Jeszcze tylko jedno pytanie, pani Livingstone. Słucham, komisarzu. Rozmawiałem z kucharką, Antoinette Dubois. Powiedziała, że co wieczór po pracy wpada pożegnać się z panią, żeby podsumować dzień i zrobić plany na następny. Owszem, tylko że to nie jest nic obowiązkowego. W nocy porwania Oscara Antoinette Dubois wyszła od państwa trochę przed północą. Pamięta pani, o czym rozmawiałyście? Nie, odparła Florence po chwili zastanowienia. No właśnie, bo nie rozmawiałyście. Zbliżając się do biblioteki, w której siedzimy, pani Dubois usłyszała, jak kłóci się pani z mężem. Dość tego, wybuchnął Julian, to nie pana sprawy. Powtarzam tylko słowa pani Dubois. Kłócili się państwo o pana Lacosta. To, że pan prowadzi śledztwo, nie upoważnia pana do wtrącania się w czyjeś prywatne sprawy, krzyknęła Florence. Ja tylko wykonuję swoją pracę, proszę pani, a polega ona między innymi na tym, że muszę się dowiedzieć, czy ta kłótnia mogła mieć cokolwiek wspólnego z porwaniem państwa syna. Na pewno nie, oświadczyła stanowczo Florence Livingstone. W żadnym wypadku.
1: Wojciech Masiak przeczytał 14 fragment powieści Guillauma Musset zatytułowanej Zbrodnia w raju w tłumaczeniu Joanny Prądzyńskiej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Albatros. Jutro ciąg dalszy.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na pierwszy dziś aktualności jedynki. Zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku usłyszał kierowca, który w sobotę potrącił w Krakowie małżeństwo prowadzące wózek z 8-miesięcznym dzieckiem. Rodzice zmarli w szpitalu, a dziecko walczy o życie. To nadmierna prędkość prawdopodobnie spowodowała tę tragedię, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
1: Ze wstępnej opinii biegłego wynika, iż pojazd ten poruszał się z prędkością dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu i to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
0: Sprawca ma dziś stanąć przed prokuratorem. Przemysław K., szef giełdy kryptowaluty Zonda Krypto, otrzymał status świadka koronnego. TVP Info dowiedziało się, że mężczyzna miał zeznawać w warszawskiej prokuraturze i składać obszerne wyjaśnienia. Przemysław K. prawdopodobnie zdecydował się na współpracę, mówił w TVP Info mecenas Tymoteusz Paprocki.
2: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak

0: Jest. To co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca, który współpracując z prokuraturą ujawnia takie informacje, których prokuratura w inny sposób nie byłaby w stanie uzyskać. Pomaga wyjaśnić wszystkie okoliczności, jak również ustalić inne osoby, które również mogą w takiej sprawie uzyskać zarzuty.
1: Prezes Zonda Krypto zniknął w kwietniu. Wtedy okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać zainwestowanych w kryptowaluty pieniędzy. Łączne straty szacowane są na 350 milionów złotych. Tymczasem nie milkną emocje w związku z decyzją prezydenta o braku podpisu pod rządową ustawą Lex Szarlatan. Zawarte w niej nowe prawo miało karać oszustów żerujących na chorych. Karol Nawrocki zdecydował o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, argumentując, że choć cel był słuszny, to jego zdaniem sam projekt był źle przygotowany. Dlatego prezydent złożył własny projekt. Ma on pomagać w karaniu szarlatanów, wprowadzając do sprawy rzecznika praw pacjenta, tłumaczy rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
2: Rzecznik praw pacjenta wchodzi w rolę ze swoją ekspercką wiedzą, w rolę pokrzywdzonego, wspierając tych wszystkich, którzy zostali oszukani przez szarlatanów, przez osoby nieuczciwe, żerujące na ludziach chorych.
1: O podpisanie ustawy Lex Szarlatan apelowało do prezydenta m.in. Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. Przeciwni byli przedstawiciele tzw. medycyny alternatywnej.
3: To są aktualności jedynki.
1: Wejście w życie ustawy zakazującej patostreamingu może zniechęcić do publikowania niewłaściwych treści w internecie. Uważa mecenas Karolina Pilawska. Prawniczka mówiła w Polskim Radiu 24, że bezkarnych do tej pory patotwórców może odstraszyć świadomość surowej kary.
4: Praktyka i najbliższe lata pokażą, jak to będzie wyglądało, ale to też jakby sam fakt istnienia takiego przepisu w kodeksie karnym sankcjonującego właśnie takie działanie patologiczne w przestrzeni internetowej może część osób spowoduje, że się dwa razy zastanowi, czy rzeczywiście taką treść w internecie prezentować i rozpowszechniać.
1: Nowe przepisy wprowadzają karę do 3 lat więzienia za rozpowszechnianie treści pokazujących przemoc czy znęcanie się nad zwierzętami. Za publikację patologicznych treści z udziałem małoletnich grozi 5-letnia odsiadka w więzieniu. Dziś ostatnia szansa dla osób chcących rozpocząć studia od października, czyli egzamin poprawkowy z matury. Mogą wziąć w nim udział osoby, które w pierwszym terminie przystąpiły do wszystkich obowiązkowych egzaminów i uzyskały mniej niż 30% z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym, tłumaczy dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi Agnieszka Muzyk.
5: Takich osób uprawnionych, które złożyły oświadczenie woli przystąpienia do egzaminu poprawkowego, mamy 1298.
1: Wyniki egzaminu poprawkowego maturzyści poznają 11 września. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy na północy i północnym zachodzie miejscami przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu i Pomorzu burze. Temperatura minimalna od 8 do 12 stopni. Poniedziałek z deszczem w większości regionów, burzami w północno-wschodniej części kraju i temperaturą maksymalną od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południu i zachodzie Polski.
3: Jedynka. Polskie Radio.
1: 8 minut po północy. Dziś poniedziałek, 24 sierpnia, 236 dzień roku. Słońce wzejdzie o 5.34, a zajdzie o 19.42. Dzień potrwa 14 godzin i 7 minut. Krótka kartka z kalendarza. 454 lata temu w Paryżu rozpoczęła się masakra hugenotów, znana jako Noc Świętego Bartłomieja. Wydarzenia zapoczątkowały falę mordów na francuskich protestantach. 212 lat temu wojska brytyjskie wkroczyły do Waszyngtonu i spaliły Biały Dom oraz inne najważniejsze budynki publiczne podczas wojny z USA. 135 lat temu Thomas Edison otrzymał patent na kinetograf, urządzenie służące do rejestrowania ruchomych obrazów, będące jednym z ważnych etapów narodzin kina. 82 lata temu, 24 dzień Powstania Warszawskiego, Stare Miasto pozostawało celem nieustannych, zmasowanych niemieckich ataków. Powstańcy bronili m.in. polskiej wytwórni papierów wartościowych i zakładów Fiata przy ulicy Sapieżyńskiej. 46 lat temu w Gdańsku powstała komisja ekspertów wspierających Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Na jej czele stanął Tadeusz Mazowiecki, a wśród ekspertów znaleźli się m.in. Bronisław Geremek i Jadwiga Staniszkis. 35 lat temu Ukraina ogłosiła niepodległość od Związku Radzieckiego. Decyzję podjęła Rada Najwyższa Ukrainy, a w grudniu została ona potwierdzona w ogólnokrajowym referendum. 20 lat temu Międzynarodowa Unia Astronomiczna odebrała Plutonowi status planety, zaliczając go do kategorii planet karłowatych.

0: Imieniny obchodzą Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, Joanna, Michalina, Emilia, Anita i Halina. Wszystkiego najlepszego od Radiowej Jedynki.
1: Autopromocja.
2: Zbliża się koniec wakacji, więc pora wybrać imię dla naszej tegorocznej maskotki. W Lecie z Radiem sprawdzimy, czym kierować się, wybierając imię dla naszego pupila. Czy powinno być krótkie i wyraźne, czy nie ma to znaczenia? W audycji także Anna Matracka, kolekcjonerka wszelkich przedmiotów związanych z psami, dwukrotnie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Nie zabraknie historii jednej piosenki i naszych wakacyjnych konkursów.
3: Lato z Radiem w Jedynce, dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Wieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Dobry wieczór. Witam w audycji 7 minut słowa na godzinę. Dziś powiem Państwu o bardzo ciekawej płycie. Sądzę, że wielu z Państwa tej płyty nie zna, a że warto jej posłuchać, sami się zorientują za niecałe 7 minut. To płyta Dark Side of the Moon. Ten tytuł zapewne wielu osobom coś mówi. Tak, to regowa, dubowa wersja płyty zespołu Pink Floyd Dark Side of the Moon. Wykonawcą tego albumu jest Easy Star All Stars. Album Dark Side of the Moon powstał w 2003 roku z inicjatywy nowojorskiej wytwórni Easy Star Records i zespołu kolektywnego Easy Star All Stars. Stając się jednym z najbardziej udanych projektów hołdu w historii muzyki rozrywkowej. Założenie projektu, przełożenie kompozycji z progresywnego rocka Pink Floyd z albumu Dark Side of the Moon, The Dark Side of the Moon, na język reggae, dubu oraz roots. Współzałożyciel Easy Star Records, Lem Oppenheimer, Remy Gersain, Eric Smith oraz producent Michael Goldwasser szukali sposobu na poszerzenie grona odbiorców muzyki reggae. Wybór padł na arcydzieło Pink Floyd ze względu na bogatą przestrzeń brzmieniową, wolne tempa i uniwersalne tematy. Czas, pieniądze, szaleństwo, które idealnie rezonowały z estetyką reggae i dub. Nie, dubu tam nie było. Goldwasser podszedł do aranżacji z chirurgiczną precyzją, dbając o zachowanie ducha oryginału przy jednoczesnej zmianie pulsacji sekcji rytmicznej. W utworze Time budziki zostały zastąpione odgłosami bulgoczącego bonga i inhalacji ziołowych. A charakterystyczny motyw na 7-4 w Money zarejestrowano na akustyczne gitary reggae i efekty kas fiskalnych zintegrowane z redeemem. No, zespół poważnie podszedł do tytułu Money. Gościnne sekcje wokalne. Do nagrań zaproszono uznanych artystów sceny reggae i dancehall, w tym Craya Harrisa, Frankie Paula, Ranking Joe oraz duet Frankie Paul i Frankie Wilmoth w rozbudowanych partiach harmonicznych. Format i edycja specjalna, rzeczywiście ciekawa. Album utworzył utwór po utworze całą

konsekwencje oryginalnej płyty. W 2010 roku wydano wersję Dub Side of the Moon Special Edition, zawierającą dodatkowe miksy dubowe oraz zarejestrowane wykonania na żywo. Płyta uzyskała uznanie zarówno wśród fanów reggae, jak i ortodoksyjnych miłośników Pink Floyd. Szczerze mówiąc, tego byłem naprawdę ciekaw, a jednak. Spędzając wiele miesięcy na szczycie listy Billboard Reggae Charts, sukces Dub Side of the Moon otworzył drogę do kolejnych tego typu projektów w wytwórni, w tym Radiohead, to jest... Radio Dread. Reinterpretacja płyty OK Computer Radiohead oraz Easy Stars Lonely Hearts Dub Band, czyli The Beatles z płytą, którą chyba wszyscy bardzo dobrze znamy. Dobrze, 7 minut się kończy, więc czas przejść do już utworów. Time. Efekty wstępne i intro. W oryginale Pink Floyd słyszymy sekwencje synchroniczne dzwoniących zegarów i budzików. W wersji Easy Star All Stars klasyczne dzwonki zastąpiono odgłosami kukułczych zegarów, dźwiękami spływającej wody oraz pasującymi do kultury rastafariańskiej akcentami, odgłosami zapalniczek, bulgotaniem bonga i pianiem koguta. Pozostałe twory to Money, następnie już Państwu mówię, bo to czas się kończy. Dobrze, to zagramy pierwszy utwór, a ja powiem wobec tego dokładnie, jakie będą następne.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
2: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
2: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Krakowska policja prosi o pomoc w wyjaśnieniu sprawy śmiertelnego pobicia 36-letniego mężczyzny w nocy z czwartku na piątek. Mundurowych wezwał mężczyzna, który usłyszał głośne krzyki na osiedlu willowym w Nowej Hucie, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
4: Ten mężczyzna zauważył nieprzytomnego 36-letniego mężczyznę. Natychmiast poinformował służby, które przyjechały na miejsce. Załoga pogotowia ratunkowego zabrała tego 36-letniego do karetki. Niestety pomimo udzielonej natychmiastowej pomocy nie udało się uratować życia tego mężczyzny.
3: Medialne doniesienia wskazują, że 36-latek